0: Wenezuelska afera z ropą, w Orlenie, z ropą i Orlenem w roli głównej. Spółka straciła ogromne pieniądze. Przypomnijmy, jak to było. Sprawę badają żandarmeria wojskowa, ale także służby Litwy. Wrócimy do drona znalezionego koło Jarosławca. 4 zwycięstwa bez straty seta na siatkarskim Euro. Polacy idą jak burza. Wczoraj odprawili z kwitkiem Ukrainę. Na zegarze 6:00, Justyna Bieniek, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Orlen miał stracić 1,6 mld złotych na próbie zakupu wenezuelskiej ropy. Aferę w spółce, w czasie gdy kierował nią Daniel Obajtek, opisał dziennik Financial Times. Według brytyjskich dziennikarzy należąca do Orlenu szwajcarska spółka OTS zapłaciła z góry za 6 milionów baryłek, które miały przypłynąć z Wenezueli. Ropa jednak nie dotarła, a koncern do dziś próbuje odzyskać pieniądze.
1: Transakcję zawarto pod koniec 2023 roku z mało znaną firmą z Dubaju. Pośrednik miał wykorzystać 230 milionów dolarów do zakupu kryptowaluty USDT, którą Wenezuela przyjmowała za ropę. Część pieniędzy utknęła jednak podczas wymiany, a zakontraktowanego surowca nie dostarczono.
2: Ja teraz rozumiem te nerwowe zachowania niektórych urzędników prezydenckich i polityków PiS-u. Wygląda na to, że może mieć do czynienia z siecią brudnych i bardzo groźnych interesów,
1: komentuje premier Donald Tusk. Same koszty transportu i przestojów miały wynieść 72 miliony dolarów. Orlen dochodzi teraz zwrotu pieniędzy w postępowaniu arbitrażowym.
0: Tematem zajął się Mateusz Gołębiewski. Miał przelecieć nad Litwą i wpaść do Bałtyku. Szef MON-u Władysław Kosiniak-Kamysz przekazał nowe szczegóły na temat rosyjskiego drona znalezionego w rejonie miejscowości Rusinowo koło Jarosławca. To w zachodniopomorskim. Sprawę badają żandarmeria wojskowa i służba kontrwywiadu wojskowego. Do współpracy zaproszono też litewskie służby.
3: Wszystko wskazuje, że on mógł wcześniej przelecieć przed terytorium Litwy w niedzielę, kiedy był tam poszukiwany i była próba jego neutralizacji. Później przekroczył granicę litewską z obwodem królewieckim i najprawdopodobniej operował nad Bałtykiem.
0: Znaleziony bezzałogowiec to najpewniej nowy typ drona typu Gerbera.
3: Czyli nowy dron przejęty przez państwo natowskie i badanie tego dronu będzie na pewno ciekawe dla naszego rozwoju technologicznego i świadomości tego, jaką technologią posługuje się dzisiaj Federacja Rosyjska.
0: Wyeliminowano jakiekolwiek zagrożenie chemiczne, radiologiczne i biologiczne drona. Mundurowi znaleźli jej telefon. Jest przełom w sprawie zaginionej 37-letniej Emilii Koprowskiej. Policja od 2 tygodni prowadzi intensywne poszukiwania kobiety, która po raz ostatni widziana była w Darłowie. Liczy na to, że znaleziony aparat pomoże odpowiedzieć na serię pytań.
4: To dla nas bardzo ważny materiał, który może dostarczyć kolejnych informacji dotyczących ostatnich godzin, kiedy pani Emilia miała przy sobie telefon. Analiza pozwoli między innymi ustalić, z kim się kontaktowała, z kim prowadziła korespondencję i jakie czynności wykonywane były z tego urządzenia.
0: To Izabela Sreberska z koszalińskiej policji. Przypomnijmy, kobieta zniknęła bez śladu 30 sierpnia w Darłowie zaraz po kłótni z mężem w okolicach miejsca, gdzie odbywał się festiwal techno. Koniec recept śmierci. E-recepty muszą zawierać dawkowanie. Zmiany weszły już w życie. Od teraz system sam sprawdza, czy lekarz określił prawidłowe dawkowanie i automatycznie odrzuca recepty wystawione z gigantyczną liczbą opakowań.
5: Mieliśmy tak zwane recepty śmierci, czyli sytuację, kiedy pacjentowi wpisywało się 20 opakowań dziennie tak do stosowania po to, żeby wydać mu większą ilość produktu. Więc wprowadzenie walidacji, czyli po pierwsze tak naprawdę dawkowania, które ma ustalić, ile produktu wydać i zabezpieczyć i pacjenta, i osobę tak wydającą przed tym, to ucywilizowanie tego, co powinno być prowadzone 3 lata temu.
0: Mówił dyrektor Departamentu Polityki Lekowej i Farmacji Mateusz Oczkowski. Według danych Ministerstwa Zdrowia w Polsce wystawia się około 1,5 miliona recept dziennie.
6: Wiadomości Radia Plus.
0: Miał być poważny sprawdzian, był spacerek. Polscy siatkarze wygrali z Ukrainą 3-0 w kolejnym meczu Mistrzostw Europy. W drugim secie pozwolili rywalom na zdobycie zaledwie 13 punktów.
7: Pierwsze miejsce w grupie gwarantowane.
8: Tak będzie do końca.
9: No tak, nie ma mocnych, ale widać, że nasi na takim spokoju grają. Nie ma takich jakichś momentów bardzo nerwowych dla nich.
0: Mówili kibice. Dzięki wygranej biało-czerwoni są już pewni pierwszego miejsca w grupie. Rozegrają w niej ostatnie spotkanie z gospodarzami, czyli reprezentacją Bułgarii. Ten mecz o 18:00.
6: Kto rano wstaje? Poranek z Radiem Plus.
10: Dzień dobry, o poranku my też spacerkiem zaczynamy. 5 minut po 6:00.
11: Dzień dobry, Kasia Kozimor,
10: Tomek Waloszczyk
0: i Justyna Bieniek.
11: Back for good, take that już teraz w Radio Plus.

0: Pani Emisany na antenie Radia Plus 12,5 minuty po godzinie 6. Czy czuje pan bluesa?
1: Bluesa czuję? Nie, jestem wesoły o poranku.
0: Czuję bluesa, się odpowiada 16 września, bo to jest dzień bluesa w Polsce obchodzony w dniu urodzin B.B. Kinga.
1: Dobrze, to czuję w takim wypadku i czuję też miętę do osób, które obchodzą się imieniny. Cyprian, Edyta, Franciszek, Jan, Kamila, Kornel, Korneliusz, Ludmiła, Łucja i Ninian.
0: Ninian. Ja myślałam, że Nina.
1: Niniejszym ogłaszam wszystkiego najlepszego.
0: Mike Rourke, amerykański aktor, scenarzysta filmowy, nigdy nie wiem, jak go się nazywa, obchodzi dzisiaj swoje urodziny.
1: Aktorka Tatiana Sosna-Sarno też świętuje.
0: David Copperfield, amerykański iluzjonista.
1: A także aktor, piosenkarz Michał Milowicz. Wszystkiego najlepszego. Czas na Ewangelię w Radiu Plus.
2: Jezus powiedział do tłumów: z kim mam porównać ludzi tego pokolenia? Do kogo są podobni? Podobni są do dzieci przesiadujących na rynku, które głośno przemawiają jedne drugim: przygrywaliśmy wam, a nie tańczyliście. Biadaliśmy, a wy nie płakaliście. Przyszedł bowiem Jan Chrzciciel, nie jadł chleba i nie pił wina, a wy mówicie: zły duch go opętał. Przyszedł Syn Człowieczy, je i pije, a wy mówicie: oto żarłok i pijak, przyjaciel celników i grzeszników. A jednak wszystkie dzieci mądrości przyznały jej słuszność.
3: Ten fragment dzisiejszej Ewangelii wywołuje we mnie uśmiech. A to dlatego, że widzę siebie i widzę wielu ludzi w tych dzieciach, które ciągle mają o coś pretensje, które ciągle coś wymawiają. Możemy powiedzieć, że ta dzisiejsza Ewangelia opisuje Kościół i ludzi, którzy tworzą Kościół. Ciągle nam coś nie pasuje, ciągle mamy pretensje, ciągle byśmy się czepiali jakichś osób, jakichś rzeczy. Łatwo jest mówić, łatwo jest wydawać osądy, łatwo jest dopatrywać się ciągle jakichś błędów. Trudniej jest się zaangażować we wspólnotę. Więc może wyjdźmy już z tej postawy droczących się dzieci, a wejdźmy w postawę zaangażowanych dorosłych.
4: Reklama. 35 lat w trasie. Od tylu lat Toyoty napędzają polskie firmy. Tysiące ton ładunków, miliony kilometrów i zaufanie, za które dziękujemy. Z okazji 35. urodzin Toyoty w Polsce mamy prezenty dla twojego biznesu. Wyjątkowe oferty na auta dostawcze tylko teraz, z korzyściami nawet do 80 tysięcy złotych. Nie przegap tej urodzinowej okazji. Do zobaczenia w salonach i na drogach.
5: Musimy porozmawiać. Naprawdę dużo dla mnie znaczysz, ale tak dalej być nie może. Nie chodzi o ciebie, a właściwie tak. No cóż, pora cię wyprowadzić.
6: Coś ci zabiera miejsce? Przechowaj to.
7: Boksy już od 0,5 m2. Dostęp całą dobę. Dwie lokalizacje w Krakowie. Modlniczka i Kryspinów. Sprawdź na lesmes.pl.
6: Lesmes, less stress.
8: Kraków żyje szybko, a ty? Szukasz pewnego transportu po mieście? Wybierz sprawdzoną jakość i bezpieczeństwo. Megataxi to krakowska korporacja z ponad 30-letnim doświadczeniem. Jesteśmy tam, gdzie nas potrzebujesz. Na postoju przy Dworcu Głównym oraz przy Szpitalu Rydygiera. Megataxi to umiarkowane ceny i bezpieczny przejazd. Zaufały nam krakowskie hotele i firmy. Teraz czas na ciebie. Postaw na tradycyjną taksówkę. Pobierz aplikację lub zadzwoń. 12,4 miliony.
9: Jetour Days. Tylko do 27 września Jetour T2 od 87 450 zł w kredycie 50/50 z RRSO 0% i pakietem serwisowym na 3 lata. Jetour. Drive your future.
10: AI to, AI tamto. A kto sprzeda auto?
11: Też AI. Na Automoto AI robi darmową wycenę i przyspiesza proces tworzenia ogłoszenia, które idzie na dwa portale. I na Automoto, i na OLX.
12: Wystaw, sprzedaj, kup. Automoto. To tu.
13: Uwaga, Brzesko! 19 września wielkie otwarcie restauracji Bar Mleczny 2.0. Pokazy strażackie, taniec, piana party, animacje, DJ Teddy, zabytkowe samochody, degustacja pizzy i profesjonalny drift oraz wiele innych. A na deser wielki konkurs, w którym do wygrania skuter. Szczegóły i regulamin na Instagramie. 19 września, godzina 11. Restauracja Bar Mleczny 2.0. Brzesko, ulica Sobieskiego 10. Wyczekiwany powrót brzeskiej legendy w wielkim stylu. Nie może was zabraknąć.
4: Reklama.
14: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii. czerwone gitary.

0: Czerwone gitary, Joanna Maria na antenie Radia Plus, 26 minut po godzinie 6. No i co? Okazuje się, że wczoraj w Japonii obchodzono Dzień Seniora.
1: Dzień Seniora to tam chyba powszechne święto, przecież oni dużo tych seniorów mają.
0: Ale po raz pierwszy 100 tysięcy stulatków.
1: 100 tysięcy stulatków mają? Niemożliwe. Tak. Jak
0: po raz pierwszy w historii liczba stulatków w Japonii przekroczyła 100 tysięcy. No i co? Okazuje się, że przodują panie jednak mimo wszystko. Mhm. Panie uprawnione do emerytury to 45 tysięcy kobiet, a panów 8 tysięcy. Znaczy, tak, do tych prezentów stulatkowych.
1: Jakoś mi się do 100 tysięcy to nie sumuje. Ale dobra.
0: Do prezentów stulatkowych.
1: Aha, rozumiem.
0: 45 tysięcy kobiet, 8 tysięcy mężczyzn. Tak.
1: Ale ja się zastanawiam, jak oni to robią, ponieważ słyszymy, że Japończycy są przepracowani, że oni śpią w pracy, w ogóle ale wyścig szczurów, a później...
0: Te stare to jeszcze, wiesz, dobry materiał był.
1: No to wtedy tak nie pracowali.
0: Niezmodyfikowany genetycznie, rozumiem. Tak powiem. No. Bardziej pewnie żyli w zgodzie z naturą, co tam nie jest trudne, bo na filmach takie sielankowe widzimy, że w tych z papieru różowego domkach mieszkają, już jedzą i są szczęśliwi.
1: I wiśnia kwitnie co chwilę.
0: No
1: znaczy co roku. Dobrze, wszystkim solenizantom, jubilatom, absolutnie, o których mówiliśmy kilkanaście minut temu, śpiewamy 100 lat, tak jak Japończykom.
0: A ci, co siedzą w pracy, to wiesz, to nie mają czasu na dzieci, no bo cały czas w pracy.
1: No, tak.
0: No dobrze, Szup Szup Song już teraz na antenie Radia Plus, 27,5 minuty po godzinie 6.

0: Siup.
1: A nie mówiłem, że że wiśni kwitnącej Sherry na antenie Radia Plus, jak zwykle kwitnąca muzycznie.
2: Sherry, lady, kto wie, może do 9 jeszcze się pojawi czas na wiadomości i prognozę pogody.
3: Reklama. Proszę się położyć na kozetce i powiedzieć, co pana trapi.
4: Ludzie mi nie wierzą, że w samochodzie za 109 900 zł mam 7 poduszek powietrznych, ponad 20 systemów bezpieczeństwa, duży ekran multimedialny.
3: Też bym nie uwierzył. A czym pan jeździ?
4: GWM Ora 5. Proszę wejść na gwmpolska.pl i się przekonać.
3: gwmpolska.pl. Rzeczywiście.
5: Znajdź najbliższego dealera, umów się na jazdę próbną i sprawdź, co znaczy więcej. Dużo więcej.
6: GWM. Go with more.
3: Reklama.
6: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii. Marek Grechuta.
7: Ważnych jest kilka tych chwil, tych, na które czekamy.
8: Wiosna,

0: Jest w 6:30, Justyna Bieniek, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Są zarzuty dla dwóch oficerów rosyjskich służb oraz ich trzech współpracowników z Kuby i Wenezueli. Mieli planować i koordynować próby zabójstw oraz aktów sabotażu w USA i Europie. Wśród celów były Litwa i Czechy, a także potencjalnie Polska. Oskarżeni to pułkownik rosyjskich służb Jurij Chremiejew i jego syn Kirił, oficer FSB. Oskarżeni mężczyźni pozostają na wolności. Według służb działali w ramach globalnej siatki zabójstw, która sięgała Stanów Zjednoczonych. Próbowali werbować amerykańskich obywateli, ale też cudzoziemców do dokonywania zabójstw na zlecenie Kremla. W wiadomościach Niemcy w pobliżu bazy lotniczej w Dolnej Saksonii znaleziono szczątki rozbitego drona, informuje Bild, powołując się na źródła w służbach bezpieczeństwa. Nie wiadomo na razie, do kogo należał bezzałogowiec. Ten rozbił się na niezamieszkanym terenie. Śledczy znaleźli go w pobliżu bazy Luftwaffe pod Hanowerem w poniedziałek. Na miejscu nadal pracują służby. Trwają poszukiwania pozostałych części drona. To jeszcze Sycylia. Lotnisko w Katanii znów otwarte. Przez prawie dwa dni było sparaliżowane z powodu aktywności wulkanu Etna i intensywnej emisji pyłu wulkanicznego. Teraz przyloty i odloty odbywają się już zgodnie z planem. Jednocześnie władze portu apelują do pasażerów, by przed podróżą sprawdzili status swojego lotu.
1: Wiadomości Radio Plus Kraków, Michał Henkel, zapraszam. Możliwe trudności w kontakcie z numerem alarmowym krakowskich wodociągów. Jak informuje spółka w związku z zaplanowanymi pracami technicznymi, działanie numeru alarmowego 994 oraz kontakt z dyspozytorami dziś rano może być utrudniony. Zapewnia równocześnie, że zespół techniczny dołoży wszelkich starań, by jak najszybciej wykonać niezbędne prace. Opowiada o 9 beatyfikowanych salezjanach, księdzu Janu Świercu i jego towarzyszach, którzy zginęli w obozach koncentracyjnych. W kinie Kijów odbyła się premiera filmu Pasja – Początek Świętości. Dokument pokazuje wcześniejsze życie duchownych, pracę z młodzieżą i działalność duszpasterską.
2: To nie jest historia ich błogosławieństwa. Tak naprawdę historia, którą opowiada 9 współczesnych salezjanów. Podstawą są wszystkie czyny, których dokonywali ci męczennicy, ale też i to jest kwestia takiej współczesnej odpowiedzi na pytanie, czym dzisiaj są salezjanie i gdzie prowadzi ich Pan Bóg.
1: Mówi Mariusz Piliś, reżyser filmu. Dzieło można obejrzeć podczas pokazów grupowych. Trzeba skontaktować się z kinem, zapytać o taką możliwość. Parafie mogą zgłaszać się do dystrybutora filmu Rafael Film. Z oknami w Krakowie jeszcze pochmurno, poza tym zimno, tylko 9 stopni na plusie. Na tym jednak nie koniec. W ciągu dnia słonecznie i dużo cieplej. Według synoptyków maksymalnie do 27 stopni Celsjusza. Wiatr słaby, północno-wschodni. Na barometrach 1017 hektopaskali. Warunki biometeo są dziś niekorzystne.
3: Kto rano wstaje? Poranek z Radiem Plus.
4: Dzień dobry, o poranku.
5: Dzień dobry, witamy i zapraszam. A o czym myśli Tomek Osomek?
4: O zarzutach i o tym, dlaczego mówimy tylko pierwszą literę nazwiska w przypadku osób podejrzanych.
5: To o tym za chwilę na antenie Radia Plus, a my z wami do godziny 9:00. Kasia Kozimor.
4: Tomek W.
5: Masz coś na sumieniu?
4: Nie no, podejrzewam, że mogę mieć.

0: Tomek myśli od samego rana.
1: Były minister wiceminister sprawiedliwości Michał W. usłyszał zarzuty. Komunikaty prokuratury brzmią tak, jakby większość osób miała problemy ze słuchem. No ale za którymś razem zawsze się udaje, trzeba tylko zarzucać mocnym głosem. Ale jest inny problem. W przypadku Michała W. prokuratura zdradziła aż 1/3 nazwiska polityka. To niesprawiedliwe względem takiego byłego szefa PKO, który siedzi w areszcie też z pierwszą literą nazwiska, ale po P ma jeszcze 9 liter. Więc przyjmijmy może zasadę 1/3 i wobec Michała W. i Radosława Pie. A przecież i tak wiemy, o kogo chodzi. Tak jak kiedyś w przypadku syna byłego prezydenta Polski. Dlatego dla utrudnienia proponuję mówić syna byłego prezydenta P. Można się wtedy zastanawiać, czy chodzi o Polskę, Płock czy Piotrków Trybunalski. Przepraszam P za pierwszą literę. Polska nie usłyszała zarzutów, ale może skoro tyle osób publicznych ma zarzuty, to jest jednak trochę podejrzana.
2: Reklama.
3: Orły oszczędzania są zawsze na plusie.
4: Bo teraz w Auchan przy zakupie wybranych serów

0: od 30 lat.
1: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce Moje ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
2: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
3: Pani Celinka zaczyna nowy tydzień w Kauflandzie.
4: Poniedziałek! Ja też nie mogłam się doczekać!
3: Od poniedziałku do środy filet z piersi kurczaka 14,99 za kilogram z Kaufland Card Extra, 5 kilo na osobę. A ser żółty w plastrach Mlekpol 3,99 za opakowanie 150 gramów przy zakupie dwóch. Kaufland.
5: Ty plus łyk energii równa się power promka w Carrefourze. Coca-Cola, Fanta lub Sprite 1,5 litra 6,39 za sztukę przy zakupie trzech. Oferta ważna do 19 września. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 6,49. Carrefour, w sumie najlepszy.
6: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne czy mają logo systemu kaucyjnego czy nie, po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
7: Lidl, to się opłaca.
8: Ej, czy tylko moja dziewczyna ogląda nasz serial beze mnie? Nie każdy wybacza serialową zdradę. Ja tak. Kanal Plus. Nie dla każdego. Dla mnie.
9: Sprawdź streaming od Kanal Plus.
10: Reklama.

0: SOS, czyli SOS. Żywowy może być.
1: SOS, czyli wezwanie o pomoc. Nie podsłuchiwaliśmy Artura Moczarskiego, ale domyślamy się, że do wielu wydarzeń historycznych ten tytuł będzie pasować.
2: Radio Plus. Wieki wieków.
3: 16 września 1620 roku pod Cecorą wojska polskie dowodzone przez hetmana Stanisława Żółkiewskiego rozpoczęły bitwę z Turkami, która zakończyła się 3 dni później klęską Polaków i śmiercią dowódcy. Tego dnia w roku 1668 abdykował król Jan Kazimierz Waza. Miano największego ze świętych Afryki Północnej słusznie nosi Cyprian, biskup Kartaginy, który żył w III wieku w czasach okrutnych rzymskich prześladowań. Kiedy polowanie na ludzi rozpoczął cesarz Decius, Cyprian uciekł z Kartaginy, gdzie był biskupem, dlatego później bronił prawa powrotu do kościoła dla grzeszników, którzy w chwili słabości wyparli się wiary. Zginął od miecza za bunt przeciw rozporządzeniom Cezara, a było to 14 września 258 roku po Chrystusie. Kiedy usłyszał wyrok, powiedział: Bogu niech będą dzięki. To spod jego pióra wyszło słynne zdanie: nie może mieć Boga za ojca, kto nie ma kościoła za matkę. W jednym z listów pisał też o świętym Korneliuszu, papieżu i męczenniku, którego imię także dziś znajdujemy w kalendarzu tuż obok niego. To ten papież jako pierwszy sporządził spis wspólnoty kościoła rzymskiego. W połowie III wieku było to jedynie około 46 kapłanów i 30 tysięcy wiernych. Ojciec Święty zginął, gdy rzymscy poganie oskarżyli miejscowych chrześcijan o sprowadzenie zarazy, a ci, podobnie jak wcześniej Korneliusz, odmówili złożenia przebłagalnych ofiar bóstwom i sami padli ofiarą linczu. Działo się to najprawdopodobniej w lipcu 253 roku po Chrystusie.

0: Every Time We Touch, Maggie Reilly na antenie Radio Plus. Dwie minuty pozostały do godziny siódmej. Pierwsza minuta minęła jakoś tak szybciutko.
1: Jakoś tak nie wiadomo kiedy.
0: No, to pierwsza godzina chciałem powiedzieć, bo to od szóstej do siódmej.
1: Jak minuta minęła, no?
0: No właśnie, godzina jak minuta. Za chwilę wiadomości w Radio Plus i po siódmej wracamy do przeboju z nutą nostalgii.
2: Reklama. Panowie i panie, chłopaki, dziewczyny, nie wyjdzie nikt głodny od babci Maliny.
3: Śniadanie u babci,
4: o nie, nie.
3: Obiady u babci,
4: marzy nie.
3: Kolację u babci,
4: dobraca.
3: Gdy babcia Malina
4: zaprasza.
5: To Grudka na wieczorki fortepianowe oraz wykwintne dania kuchni polskiej. Kraków, ulica Sławkowska 19.
4: Babcia Malina zaprasza.
2: Reklama.

0: Sejmie o nadmiarowych zyskach koncernów paliwowych, jak mówi premier, niższe ceny na stacjach zależą od prezydenckiego podpisu. Dożywocie za podłożenie bomby przed domem byłej partnerki i jej dzieci poznański sąd zdecydował. Polscy siatkarze idą jak burza, wczoraj pokonali Ukrainę i odnieśli czwarte zwycięstwo w Mistrzostwach Europy. Na zegarze 7, Justyna Bieniek, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Dziś Sejm ponownie zajmie się rządowym projektem ustawy o nadmiarowych zyskach koncernów paliwowych. Premier zapowiada, że jeśli prezydent podpisze przepisy, koncerny podzielą się zyskiem, z którego finansowany będzie program CPN. O szczegółach już teraz Mateusz Gołębiewski.
1: Rząd chce przeznaczyć pieniądze z podatku na obniżenie VAT-u i akcyzy, a w efekcie także cen na stacjach. Rzecznik rządu Adam Szłapka przekonuje, że firmy paliwowe zarabiają na kryzysie. Tylko Orlen miał w pierwszym półroczu niemal 16 miliardów złotych zysku netto, czyli około trzykrotnie więcej niż rok wcześniej.
2: O to w tym projekcie chodzi, żeby tymi zyskami się podzielić z obywatelami, żeby za wysokie ceny paliw płaciły te firmy, które mają po prostu ponad normatywne zyski.
1: To drugie podejście do tej ustawy. Pierwszą wersję prezydent Karol Nawrocki skierował do Trybunału Konstytucyjnego, wskazując na próbę działania prawa wstecz.
0: Sceptyczny wobec ustawy, która ma opodatkować nadzwyczajne zyski koncernów paliwowych, jest szef Kancelarii Prezydenta. Zbigniew Bogucki w Polsat News stwierdził, że przepisy spowodują, że firmy przerzucą te koszty na innych. Dożywocie za podłożenie bomby przed domem byłej partnerki i jej dzieci. Sąd apelacyjny w Poznaniu prawomocnie skazał 37-letniego Błażeja K. Mężczyzna będzie mógł ubiegać się o wcześniejsze zwolnienie dopiero po 35 latach. Pierwsza instancja wymierzyła mu 25 lat więzienia, ale sąd apelacyjny podwyższył karę do dożywocia. Na taki wyrok duży wpływ miały opinie psychologiczne biegłych, podkreślał w uzasadnieniu sędzia Henryk Komisarski.
3: Sąd apelacyjny podziela poglądy pani prokurator oraz pani pełnomocnika, że istnieje wysokie prawdopodobieństwo, że oskarżony po odbyciu kary, gdyby to była kara terminowa, zechciałby dokończyć to, co wcześniej zaczął.
0: Urszula Bartkowiak, pełnomocniczka pokrzywdzonej kobiety, jest zadowolona z wyroku.
4: Żaden wyrok nie jest w stanie zadośćuczynić tak naprawdę rozmiarowi cierpień pokrzywdzonej, ale na pewno ten wyrok sądu drugiej instancji zapewni pokrzywdzonej bezpieczeństwo, na które cały czas w toku tego procesu liczyła, ponieważ nie będzie zastanawiała się, czy oskarżony po 25 latach faktycznie, tak jak sąd powiedział, wyjdzie i dokończy dzieła.
0: W grudniu 2022 Błażej K. zostawił przed domem we wsi Sieciebożyce pakunek, przypominający przesyłkę kurierską. W środku znajdowała się bomba własnej konstrukcji. Ładunek eksplodował, gdy paczkę otworzyła była partnerka mężczyzny. Kobieta i dwoje jej dzieci, w tym syn skazanego, zostali ciężko ranni. Chce pomóc naprawić PKOL, mówi Robert Korzeniowski, który jako pierwszy zapowiedział udział w wyborach na prezesa komitetu. Nowe władze zostaną wyłonione w kwietniu przyszłego roku. Do tego czasu kadencję aresztowanego w śledztwie dotyczącym zonda krypto Radosława Piesiewicza dokończy Marian Kmita. Jaki plan na uzdrowienie Polskiego Komitetu Olimpijskiego ma Robert Korzeniowski? O to pytał Aleksander Ruszkowski.
5: PKOL zmaga się nie tylko z problemami wizerunkowymi, ale też finansowymi. Robert Korzeniowski twierdzi, że dyskusja o przyszłości komitetu nie może kręcić się wyłącznie wokół pieniędzy i doraźnego łatania dziur. Jego zdaniem zmian wymaga też statut.
6: PKOL jest mało sterowny. Dzisiaj wiemy, że PKOL z ogromną trudnością może się samo oczyszczać. To z całą pewnością trzeba poprawić.
5: Jak przekonuje czterokrotny mistrz olimpijski w chodzie, PKOL powinien opierać się na wartościach, które będą docierać do nawet najmniejszych miejscowości w Polsce, a sam komitet powinien być marką, wokół której partnerzy publiczni i prywatni będą chcieli się gromadzić, by zrobić coś ważnego dla społeczeństwa i sportu.
0: Do tej pory Korzeniowski był doradcą w Ministerstwie Sportu. Z posady zrezygnował przed ogłoszeniem zamiaru udziału w wyborach.
7: Wiadomości Radia Plus.
0: Nikola Grbić zadowolony po meczu z Ukrainą. Przypomnijmy, polscy siatkarze wygrali z Ukrainą 3-0 w swoim czwartym meczu grupy B Mistrzostw Europy. To czwarte zwycięstwo biało-czerwonych w Sofii. Wcześniej pokonali Portugalię, Izrael i Macedonię Północną, również bez straty seta. Tym samym zostali liderami grupy B z kompletem wygranych i punktów, a także bez straconego seta.
8: Jestem zadowolony, specjalnie pierwsze dwa seta. W trzecim zagrywka nie zrobiła to, co robiła pierwsze dwa seta i myślę, że mieliśmy kilka sytuacji, okazji, które nie skończyliśmy i dlatego graliśmy do końca.
0: Podopieczni serbskiego trenera, którzy bronią tytułu na zakończenie zmagań w grupie, zmierzą się dzisiaj z Bułgarią. A my sprawdźmy, co czeka nas dziś w pogodzie.
9: Pogoda. Termometry w Krakowie ani drgną, wciąż 9 stopni na plusie, choć wyjrzało już słońce. W ciągu dnia zdecydowanie cieplej. Według prognoz maksymalnie do 27 stopni Celsjusza. Na barometrach 1017 hektopaskali. Warunki biometeo są dziś niekorzystne. Wiatr słaby, północno-wschodni.
10: Policja, policja, police every breath you take. Na początek tej godziny, 6 minut po 7.
11: Witamy, zapraszamy do 9. Polecamy przeboje z nutą nostalgii. Kasia Kozimor,
10: Tomek Waloszczyk, dzień dobry.
7: Kto rano wstaje? Poranek z Radiem Plus.

0: Papierowy Księżyc hali na Frąckowiak w Radiu Plus, 14 minut po godzinie 7.
1: A teraz o wysokich technologiach będzie, które mamy też u siebie w domu. Otóż prezes firmy NVIDIA, ona chipy produkuje, najbardziej skomplikowane układy scalone, na jakiejś konferencji siedział i udzielał wywiadu, gdy okazało się, że Donald Trump do niego dzwoni.
0: A proszę, też się znalazł.
1: Odebrał i powiedział głośno: panie prezydencie, mówi pan teraz do planety. A co odpowiedział Trump? On powiedział tak: najlepsze jest to, że pan Jensen, to ten prezes, potrafi opracować najbardziej skomplikowany układ scalony, którego nikt nie umie skopiować przez 10 lat, ale nie może przełączyć mnie na głośnik. No i wszyscy się tam uśmiali tego. Ale tak to jest, bo my różne skomplikowane zawody wykonujemy.
0: A czasami proste rzeczy nas przerastają.
1: A programy w pralce, albo programy w zmywarce, to
0: a
1: czasem jest...
0: A spokój, pokazuje mi, że do końca 20 minut w tej pralce, a potem się okazuje, że godzinę siedzę, a to dalej tam mielę.
1: Ale to znaczy, że uruchomiłaś to, a wielu panów, takich, którzy mają nawet najbardziej skomplikowane prace, to nie włączy tego za nic. Już nie wspomnę o tym, żeby skarpetki wrzucić. Jak baba teraz gada. Nie wspomnę, że skarpetki wrzucić do kosza na pranie.
0: A gdzie tam? No dobrze. Życie, proza
1: także
0: życia.
1: To nie jest tak, że ten pamiętam układy scalone wymyślam, że wszystko umie. Czasem obsługa telefonu też jest trudna.
0: I przerastająca. Sandra, za chwilę Maria Magdalena, będzie też Robin Gibb z piosenką Juliet na antenie Radia Plus. 15,5 minuty po godzinie 7.
2: Reklama. Przezorny, zawsze ubezpieczony? W Jula mamy dla Ciebie benzynowy agregat prądotwórczy Stanley, moc 2,4 kW i automatyczny regulator napięcia. Tylko teraz zamiast 1599 dostaniesz go za 899 zł. Zapraszamy do sklepów i na jula.pl.
3: Tanio Weekend w Aldi. Od czwartku kawa ziarnista Dallmayr, Home Barista. Różne rodzaje, 1 kg. Teraz w gratis pakach. 1 plus 1 gratis. Produkt objęty limitem. A polskie jaja z chowu ekologicznego Wesoły Kurnik, 10 sztuk. Teraz tylko 4,99 za co drugie opakowanie. Cena regularna i cena sprzed obniżki 15,99. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.

0: bardzo podziękować.
1: Urodzinowa oferta dla obecnych klientów Wektry. Tylko teraz Netflix, Disney Plus i Eleven Sports za 35 zł miesięcznie przez cały rok. Zadzwoń na 601-601-601 lub wejdź na wektra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Wektra.
2: Mówisz?
1: Masz. Materiał nie stanowi oferty, zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
3: W waszym domu widać kobiecą rękę?
4: Jak żona z dziećmi bawią się w chowanego, to chwilowo nie widać. Ale widać po wyborze frontów, uchwytów, układzie półek. To ona stworzyła w Agacie tę szafę, w której się teraz chowa. O, jest!
5: Mamy dla ciebie promocję. Do 40 rat 0% albo 100 zł rabatu od razu za każde wydane 1000 zł na wszystkie produkty. Tylko w Agacie, tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
6: Reklama.

0: Zrobiono narodowy test psiarzy.
1: Psiarzy, no tak. Dobrze, i co?
0: Sprawdzano tam różne rzeczy, między innymi ile czasu w ciągu dnia poświęcamy na opiekę, zabawę, kontakty z psem.
1: Mało. No wyjdzie się 3 razy dziennie, no.
0: No to się sumuje, ile razy tam z tym psem spacerujesz. 5 minut, 10, 15?
1: No nie, no 15 co najmniej.
0: No właśnie, no to już jest coś, no. Mhm. Sam też skorzystasz, prawda?
1: O tak, gdyby nie pies, to bym po lasach w ogóle nie chodził.
0: No właśnie.
1: Poza sezonem grzybowym.
0: Wydatki na psa. Najwięcej to oczywiście jedzenie.
1: Nie.
0: Nie?
1: Weterynarz.
0: A to
1: czasami jak coś trzeba.
0: Nie wiem, czy wiesz, jest ubezpieczenie takie. Możesz sobie wykupić i wtedy chodzisz do weterynarza już bez stresu. No dobrze, kosmetyki, zabawki, przysmaki, takie rzeczy. Ubrania nawet się znajdują.
1: Gdzie, no
0: ale
1: dobra.
0: To mało. No dobrze, a jeśli chodzi o źródła wiedzy o zdrowiu psa, to...
1: To weterynarz.
0: Jednak zdecydowanie 72%, czyli dobrze to o nas świadczy, że nie tam wujka Google'a pytamy, ani koleżanek czy kolegów posiadających psy, ale do weterynarza, jeżeli mamy jakiś problem, mkniemy. No i co jeszcze bym chciała powiedzieć na zakończenie?
1: Nie wiem.
0: Więcej mamy piesków czy suczek?
1: Piesków?
0: Tak, 55%, suczek 45%.
1: To inaczej niż w społeczeństwie trochę.
0: No tak, a taki średni wiek to 3 do 5 lat.
1: Dobra. No. Dziękuję za zgarść statystyk. No. To na spacer rano idziemy, nieważne.
0: Damy ogonkiem z radości i
1: zadowolenia. Oczywiście, tak przecież jest. To jak tylko mówię spacer, to nie da żyć.
0: Beatles, Radio Plus. Jest Twist and Shout.
1: Właśnie, ona właśnie i Twisting i How.

0: I tego nam trzeba, tej energii w piosenkach, przebojach z nutą nostalgii w Radiu Plus o poranku.
1: Abyśmy się tylko za bardzo nie zakręcili. Za chwilę wiadomości w Radiu Plus.
2: Reklama.
3: Panowie i panie, chłopaki, dziewczyny, nie wyjdzie nikt głodny od babci Maliny.
4: Śniadanie u babci,
5: o nie, nie.
4: Obiady u babci,
5: marzy nie.
4: Kolacje u babci,
5: dobraca.
4: Gdy babcia Malina
5: zaprasza.
6: To Grudka. Na wieczorki fortepianowe oraz wykwintne dania kuchni polskiej. Kraków, ulica Sławkowska 19.
5: Babcia Malina zaprasza.
2: Reklama.

0: Kraków.
1: Jest 7:30, Justyna Bieniek, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Polska znów poderwała myśliwce, to w związku z kolejnym rosyjskim atakiem powietrznym na Ukrainę. Alerty RCB ponownie rozesłano do mieszkańców Podkarpacia i Lubelszczyzny. W związku z koniecznością zapewnienia swobody działania lotnictwa wojskowego, lotniska w Lublinie i Rzeszowie czasowo wstrzymały operacje lotnicze, przekazała Polska Agencja Żeglugi Powietrznej. Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych zapewnia, że sytuacja jest monitorowana. Uwaga pasażerowie, poważne utrudnienia na kolei na Śląsku powodem brak prądu w urządzeniach sterowania ruchem. Awaria trwa od 3:00 nad ranem.
2: Problemy występują na odcinku od Chorzowa Batorego po Katowice Ligotę, Mysłowice i Będzin. Przewoźnicy kolejowi wprowadzili wzajemne honorowanie biletów. Bilety kolei śląskich są również honorowane w transporcie GZM na całym obszarze Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii.
1: Powiedział nam Bartłomiej Wnuk, rzecznik Kolei Śląskich. W związku z rozległym obszarem awarii, opóźnienia i odwołania pociągów są możliwe na terenie całego województwa. Pasażerowie planujący podróż proszeni są o sprawdzanie aktualnych informacji o utrudnieniach na stronie www.kolejeśląskie.pl. Czwarte zwycięstwo z rzędu Górnika Zabrze. W zaległym meczu Ekstraklasy Górnicy 2-0 wygrali z Koroną Kielce i umocnili się na prowadzeniu w tabeli. Przewaga nad drugą Legią wzrosła do 5 punktów. W drugim rozegranym wczoraj meczu Zagłębie Lubin 3-2 wygrało z ostatnim Rakowem.
3: Wiadomości Radia Plus Kraków, Michał Henkel, zapraszam. Zintegrowany plan inwestycyjny dla Bronowic Małych, decyzja w rękach radnych. Podczas dzisiejszej sesji odbędzie się głosowanie nad przyjęciem planu dla obszaru Bronowice Małe, rondo Ofiar Katynia. Zgodnie z wynegocjowaną umową urbanistyczną, w zamian za możliwość realizacji zabudowy mieszkaniowej, inwestor miałby przeznaczyć ponad 23 miliony złotych na inwestycje w infrastrukturę miasta. Chodzi o budowę kładki pieszo-rowerowej, drogi dojazdowej w rejonie ulicy Wizjonerów i Radzikowskiego, pasa postojowego, czy budowę dodatkowego 100 miejsc parkingowych. Wybory prezydenckie w Krakowie coraz bliżej, a kandydaci prześcigają się w wyborczych obietnicach. Monika Piątkowska, popierana przez Koalicję Obywatelską i Polskie Stronnictwo Ludowe, zapowiada powstanie miejskich warzywomatów. Mają ułatwić zakup świeżej żywności od lokalnych rolników, mówi kandydatka.
4: Na terenach gminnych miasto będzie udostępniało teren i będziemy takie proste, trochę tak jak banki żywności, takie miejsca, gdzie będzie można nabyć w estetycznym pomieszczeniu świeże owoce, warzywa, nabiał, mleko od polskich rolników.
3: Darmowe bilety miesięczne dla mieszkańców obiecuje z kolei Sławomir Pietrzyk. Wybory na prezydenta Krakowa zaplanowano na 27 września. Temperatura w Krakowie powoli rośnie, 10 stopni, za oknami coraz więcej słońca, a to dopiero początek. W ciągu dnia zdecydowanie cieplej, według prognoz nawet do 27 stopni Celsjusza. Warunki biometeo są dziś niekorzystne, na barometrach 1017 hektopaskali. Wiatr słaby, momentami umiarkowany, północno-wschodni.
0: Kto rano wstaje? Poranek z Radiem Plus.
5: Dzień dobry, o poranku przypominamy, że przed 8:00 pytanie przed śniadaniem będzie.
6: Zapraszamy i proszę być z nami. A za chwilę Whitney Houston, I Wanna Dance With Somebody Who Loves Me, teraz UB40 w Radiu Plus. Dzień dobry, Kasia Kozimor.
5: Tomek Waroszczyk.
6: Zapraszamy do 9:00. A na tych grzybach byłeś?
5: Jeszcze nie, bo poradziłeś mi, żeby do środy poczekać, bo odrosną. No tak mi mówiłaś.
6: No tak mówiłam.
5: Może dzisiaj pójdę.
6: No dobrze, dzisiaj dobry dzień na grzyby. A przypominam, u nas na antenie Radia Plus mamy konkurs.

0: Za 17 minut będzie godzina 8. Teraz informacja dla tych, którzy zbliżają się do wieku emerytalnego, bo forum w Karpaczu było, tam się wszyscy ekonomiści zjechali, polityków pełno, różnych speców od różnych dziedzin. No i był też wiceprezes ZUS i zapytano go tam wprost, co się bardziej opłaca. Mhm. Czy przejść na emeryturę i pobierać świadczenia emerytalne i sobie dorabiać, mhm, czy też nie przechodzić na emeryturę, ale w wieku emerytalnym pracować jeszcze. No i on tak wymigająco powiedział, najbardziej opłaca się być zdrowym. O. No i bardzo dobrze, no. Ale jednak odniósł się do tego pytania i powiedział, no, że jednak lepiej opóźniać przejście na emeryturę, mhm, bo każdy rok pracy, mhm, zamiast emerytury, to jest kilkanaście procent tej emerytury więcej.
1: Tak.
0: Tak ostatnio w gronie znajomych dyskutowaliśmy, no ale, mhm, ktoś powiedział, no ale nie wiadomo, ile człowiek pożyje, to niech, no, może sobie przejść na tę emeryturę zamiast czekać i odkładać.
1: Tego
0: no,
1: nigdy więc, nie
0: no,
1: wiadomo,
0: to jest trudna decyzja.
1: Opłaca się być zdrowym, przypominam.
0: No tak. No,
1: właśnie, więc wtedy ale jest szansa, że pożyjemy.
0: Ciekawe, że nie ma tutaj tej trzeciej drogi, w takiej, że po prostu przechodzisz na emeryturę. Żadne dorabianie, żadna praca, tylko się cieszysz.
1: Po prostu nic nie robisz.
0: Tak, no.
1: Panie, to by się znudziło szybko jednak.
0: No. To zależy, są tacy, co mają wnuki, co mają plany rozległe, jakieś różne, mhm, aktywności i tak dalej. To niekoniecznie musi być nuda. Ale niestety brak tej trzeciej drogi, chyba najbardziej oczywistej, pokazuje, że te emerytury to takie sobie są. No, to trzeba coś tam dorabiać chyba niestety.
1: No, no dokładnie. No dobrze, Zdzisława Sośnicka za chwilę.
0: Mamy jeszcze trochę, żeby o tym myśleć.
1: I Aleja Gwiazd.
0: Jeszcze tak. Trochę czasu mamy.
1: Oczywiście, że tak. Za 16 minut 8 poranny program Radia Plus, kto rano wstaje.
2: Reklama. To może olejek? Ładnie pachnie. Trochę jak te perfumy z wakacji. Dobrze wyglądasz. To co, jeszcze krem? Bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
3: Amazon przedstawia Szymon i ekstremalna wycieczka górska. Przed wyruszeniem na nieprzetarte alpejskie szlaki Szymon wszedł na Amazon i przygotował się do wyprawy. Zamówił buty trekkingowe, zapasowe sznurówki, plecak wspinaczkowy z namiotem, śpiwór, wodoodporne spodnie, kuchenkę turystyczną, batony proteinowe, kapelusz przeciwsłoneczny, krem z filtrem, linę wspinaczkową, kompas, walkie-talkie, nadmuchiwany SUP i kamizelkę ratunkową. Szymon, wyluzuj, to tylko 5-kilometrowy spacer z mamą. Znajdź to na amazon.pl.
4: Kraków żyje szybko, a ty? Szukasz pewnego transportu po mieście? Wybierz sprawdzoną jakość i bezpieczeństwo. Megataxi to krakowska korporacja z ponad 30-letnim doświadczeniem. Jesteśmy tam, gdzie nas potrzebujesz. Na postoju przy Dworcu Głównym oraz przy Szpitalu Rydygiera. Megataxi to umiarkowane ceny i bezpieczny przejazd. Zaufały nam krakowskie hotele i firmy. Teraz czas na ciebie. Postaw na tradycyjną taksówkę. Pobierz aplikację lub zadzwoń. 12 4 miliony.
5: Przyjedź, bo warto. Taniej kupić w AAA Auto. Obniżyliśmy cenę aż 1500 aut. Zobacz na stronie i odwiedź w salonie. Łódź Kasprzaka 8 i na aaauto.pl. Kredyt lub leasing pomożemy Ci uzyskać w jeden dzień. Uwaga, bonus! Aż 5000 zł za zostawienie nam w rozliczeniu Twojego samochodu. Bo używane samochody kupować warto w AAA Auto. Łódź Kasprzaka 8 i na aaauto.pl.
6: Panowie i panie, chłopaki, dziewczyny, nie wyjdzie nikt głodny od babci Maliny.
7: Śniadanie u babci,
8: o nie, nie.
7: Obiady u babci,
8: może nie.
7: Kolacje u babci,
8: to praca,
7: gdy babcia Malina
8: zaprasza.
5: To Grudka na wieczorki fortepianowe oraz wykwintne dania kuchni polskiej. Kraków, ulica Sławkowska 19.
8: Babcia Malina zaprasza.
4: Reklama.

0: Holland Audio Monitor na antenie Radia Plus. Za 3,5 minuty będzie godzina 8.
1: Pytanie przed śniadaniem.
2: Dzisiaj Światowy Dzień Bluesa. Nie wiem, czy chodzi o muzykę, czy o nastrój.
0: Tak, chodzi o muzykę, zdecydowanie.
2: Bo blues w takim znaczeniu anglojęzycznym to jest, jak ktoś ma takiego doła troszkę. Trochę tak mu smutno, trochę się zastanawia, co w tym życiu i tak dalej, i tak dalej.
0: Dzisiaj piję kawę w kubku, co mi w duszy gra, z Radiem Plus. Taki kubek mieliśmy okolicznościowy, Agnieszka rozdawała. No i właśnie pytamy o to, co wam dzisiaj w duszy gra.
2: No właśnie, jakbyście mieli opisać swój nastrój jakimś gatunkiem muzyki, to co to by dzisiaj było? Może być jazz, może być muzyka klasyczna, może być rock jakiś twardy. No pytamy o to i czekamy. 691-141-141.
0: Heavy metal może też być. No może. Dobrze, wszystko może być. Piszcie. Czekamy na wasze odpowiedzi. Za kilka chwil na antenie Radia Plus najnowsze wiadomości. A teraz Bob Dylan, Knocking on Heaven's Door.

0: Szybko, szybko, zaraz będzie pukanie do drzwi. Justyna Wieniek przeczyta wiadomości w Radiu Plus.
1: Reklama. Zapowiada się gorący wrzesień na SUV-y Kia. Pełna gama. Spalinowe, hybrydowe oraz elektryczne. Od 7 do 19 września zapraszamy na Dni SUV-ów w salonach Kia. Propozycje finansowania, pakiety finansowania z ubezpieczeniem na rok w cenie auta lub rabaty. Odwiedź salon i wybierz najlepszego SUV-a dla siebie. Patecki zaprasza. Kraków, Aleja 29 listopada 180. Pateckikia.pl.
2: Kia. Movement that inspires.
1: Reklama. Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii. Anna Jantar.

0: Polskie samoloty w powietrzu po kolejnym ataku Rosji na Ukrainę. Od tej informacji rozpoczniemy. Przekroczenie uprawnień wyssane z palca. Michał Woś komentuje zarzut, który postawiła mu prokuratura. Zajrzymy też do Gdyni. Trwają ostatnie przygotowania do Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych. Minęła ósma, Justyna Bieniek, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Polskie myśliwce w powietrzu, alert RCB na Lubelszczyźnie i Podkarpaciu. Kolejny niespokojny poranek w ostatnich dniach, powodem znów rosyjskie ataki dronowe na zachodnią Ukrainę. Alert we wschodniej Polsce już odwołano, sytuację dalej jednak monitoruje wojsko. W stan gotowości postawiono obronę powietrzną i systemy radiolokacyjne. Przekazało dowództwo operacyjne rodzajów sił zbrojnych. A najnowsze informacje zbiera nasz reporter Michał Rapa. Dzień dobry.
1: Tak jest, dzień dobry. Alarmy powietrzne na Ukrainie w związku z atakiem rosyjskich dronów ogłoszono m.in. na Wołyniu, tuż przy granicy z Polską. One także zostały już odwołane, ale stąd wynikała konieczność użycia polskich myśliwców. To oznacza tymczasowe zamknięcie lotnisk w Lublinie i Rzeszowie oraz zamknięcie nieba nad wschodnią Polską dla samolotów rejsowych.
0: Przypomnijmy, wczoraj jeden z rosyjskich dronów został zestrzelony przez myśliwce NATO nad terytorium Litwy. Wyssane z palca, tak Michał Woś komentuje zarzut, jaki postawiła mu prokuratura. Były wiceminister sprawiedliwości ma odpowiedzieć za przekroczenie uprawnień i niedopełnienie obowiązków. Sprawa dotyczy lat 2021-2023, gdy Woś nadzorował służbę więzienną. Prokuratura twierdzi, że działał na szkodę interesu publicznego oraz w celu osiągnięcia korzyści majątkowej i osobistej. Z tym tematem Mateusz Gołębiewski. Mateuszu, co wiemy?
2: Według Michała Wosia zarzut dotyczy jego zgody na awans funkcjonariusza służby więziennej z podpułkownika na pułkownika. Były wiceminister twierdzi, że pozwalała na to ustawa, a obecne kierownictwo resortu korzystało z tego samego przepisu setki razy. Woś złożył zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa przez śledczych. Minister Sprawiedliwości Waldemar Żurek odpowiada, że za czasów Zbigniewa Ziobry służba więzienna była wykorzystywana instrumentalnie, a sprawę trzeba wyjaśnić do końca. Michał Woś został przesłuchany i nie przyznał się do winy. Za zarzut przekroczenie uprawnień i niedopełnienie obowiązków grozi do 10 lat więzienia.
0: Mateusz Gołębiewski, dziękujemy. 24 nowe terapie lekowe refundowane od października. Lista obejmuje 13 nowoczesnych leków stosowanych przy leczeniu raka. Na niej także 8 nowych terapii stosowanych przy leczeniu chorób rzadkich, m.in. von Hippla-Lindaua.
3: To jest dziedziczna choroba, choroba rzadka, ale też choroba bardzo niebezpieczna, bo polega na tym, że pojawiają się w różnych organach guzy, które trzeba operacyjnie usuwać. Bardzo cieszymy się, że udało nam się wynegocjować dobre warunki i pacjentom z VHL-em tą terapię zaoferować.
0: Mówi wiceminister zdrowia Katarzyna Gacperczyk. Refundowane będą też terapie m.in. na ciężką postać choroby leśniowskiego Crohna, a także pierwsze celowane leki na poważne zapalenie dróg żółciowych. Ponad 6 tysięcy osób z okolic Kraśnika na Lubelszczyźnie ma problem z wodą w kranach. Sanepid wykrył w niej bakterię coli. Konkretnie zanieczyszczenie namierzono w ujęciu wody Owczarnia, to na terenie gminy Trzednik Duży. Woda nadaje się do spożycia tylko po wcześniejszym jej gotowaniu. Wody nieprzygotowanej można używać do mycia i celów sanitarnych, mówi Karol Rychlewski z Sanepidu w Kraśniku.
4: Administrator ujęcia wody został zobowiązany do podjęcia niezbędnych działań naprawczych oraz zapewnienia mieszkańcom zastępczego źródła wody przeznaczonej do spożycia.
0: Jak długo potrwają utrudnienia, tego na razie nie wiadomo.
5: Wiadomości Radia Plus.
0: Gdynia znów zamieni się w filmową stolicę Polski. Już za tydzień startuje 51. Festiwal Polskich Filmów Fabularnych. Od poniedziałku widzów czekają dziesiątki produkcji, spotkania z twórcami oraz rywalizacja m.in. w konkursie głównym.
6: Podczas festiwalu wręczana jest też nagroda platynowy w Lwów. W tym roku trafi do Haliny Prugar-Ketling, absolutnie wybitnej montażystki, legendy polskiego kina. Pokażemy przy tej okazji film Panny z Wilka. To z jednej strony jedna z ulubionych realizacji laureatki, ale z drugiej strony też film, który Halina Prugar-Ketling wyjątkowo ceni i lubi.
0: Mówiła Joanna Łapińska, dyrektor artystyczna festiwalu. Cały program dostępny na stronie wydarzenia. A my sprawdźmy, co nowego w pogodzie.
7: Pogoda. Za oknami w Krakowie słonecznie, na termometrach bez zmian 10 stopni. W ciągu dnia zdecydowanie cieplej. Według synoptyków maksymalnie do 27 stopni Celsjusza. Warunki meteo są dziś niekorzystne. Na barometrach 1018 hektopaskali. Wiatr słaby, momentami umiarkowany. Północno-wschodni.

0: Nic się nie stało, spokojnie, mamy jeszcze kilka słoików. 6 minut po godzinie 8, dzień dobry o poranku.
1: Dzień dobry, zależy co w słoiku było, bo wtedy większy bigos czasem niż sprzątanie samego szkła. Dzień dobry, witamy do 9, zapraszamy, Kasia Kozimor.
0: Tomek Woloszyk, tylko pamiętajcie, nie wybierajcie szkła, już się stukło to wszystko do kosza.
2: Kto rano wstaje? Poranek z Radiem Plus.

0: Zagadu w Radio Plus, 13,5 minuty po godzinie 8.
1: Pytanie przed śniadaniem.
2: Dzisiaj dzień bluesa międzynarodowy. Gdyby Polacy przegrali w siatkówkę wczoraj, to może byłby taki dla Małgorzaty, ale jest zupełnie inny. Dzień dobry.
3: Dzień dobry.
2: No właśnie, jaki gatunek muzyczny ci w duszy gra dzisiaj o poranku?
3: Dzisiaj mi gra rock. We are the champions. wczorajszej wygranej.
0: No i świetnie, bardzo dobrze.
2: Lepiej, że musisz jeszcze raz obejrzeć ten mecz śpiewając We are the champions, prawda?
3: Tak, zrobię.
2: No dobrze, emocji mamy co niemiara. Najpierw panie, teraz panowie w tę siatkówkę grają, więc mocno rockowo jest, nie ma czasu na nudę chyba.
3: Nie, nie ma.
0: No dobrze. Mecze
3: są wspaniałe, nasi są super.
0: No i fajnie jest i kibice rozradowani, to najważniejsze.
2: Ale tak,
3: jak powiedział Fornal, mam nadzieję, że ostatni mecz będzie w Mediolanie.
2: Trzymamy za to kciuki. Ale tak na co dzień, jeśli chodzi o samą muzykę, to lubisz muzykę rockową?
3: Tak, bardzo lubię muzykę rockową. Tak.
2: No dobra, to żeby ona...
3: To jest moja bajka.
0: Dobrze, fajnie.
2: To żeby ten rock był progresywny. O, takie życzenie mamy.
0: No dobrze, no. Niech ci będzie. Dziękujemy za spotkanie, wysyłamy torbę. Podobno bardzo chciała się umieć, więc...
3: Dziękuję
0: będzie
3: bardzo.
0: Okazja, żeby wybrać się z nią na spacer. Dziękujemy, pozdrawiamy również. Kwadrans po godzinie 8. Za chwilę w Radiu Plus. Perfekt, chcemy być sobą.
1: Reklama. Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z ratą już od 1000 zł netto miesięcznie i pakietem ubezpieczeń za złotówkę w ofercie Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
4: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
5: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
6: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
5: Mhm, dokładkę rabatu.
4: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen, z energią po rabaty.
7: Hej! To IKEA. Dawno się nie widzieliśmy. W domu po staremu? To wpadnij po nowe pomysły. Czeka na ciebie naprawdę dużo inspiracji. Do zobaczenia w sklepach, aplikacji i na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
8: Ten moment, gdy nowe, atrakcyjne oferty Skody wjeżdżają do salonów.
9: Skala, Kamiq i Fabia już od 66 700 zł?
8: Sprawdź wszystkie atrakcyjne oferty w salonach Skody.
7: Skoda.
10: W Leroy akcja na kuchnię trwa. To dobry czas na zmianę, bo teraz 400 zł zwrotu na kupon w klubie dostajesz, gdy 2000 na kuchnię wydajesz. Kupując meble kuchenne, armaturę, zlewy, blaty czy AGD, możesz zaoszczędzić nawet 4000 zł. A do tego przy zakupie kuchni z montażem płacisz minimum 12% taniej. Leroy Merlin. Z miłości do domu. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
11: Proszę się położyć na kozetce i powiedzieć, co pana trapi.
12: Ludzie mi nie wierzą, że w samochodzie za 109 900 zł mam 7 poduszek powietrznych, ponad 20 systemów bezpieczeństwa, duży ekran multimedialny.
11: Też bym nie uwierzył. A czym pan jeździ?
12: GWM Ora 5. Proszę wejść na gwmpolska.pl i się przekonać.
11: gwmpolska.pl. Rzeczywiście.
13: Znajdź najbliższego dealera, umów się na jazdę próbną i sprawdź, co znaczy więcej. Dużo więcej.
14: GWM. Go with more. Krztusiec to nie tylko choroba dzieci. Z wiekiem twoja odporność spada. Dorośli chorują coraz częściej. Zadbaj o siebie. Skorzystaj z bezpłatnych szczepień ochronnych. Wejdź na www.profilaktykawmałopolsce.pl. Szczepienia realizowane ze środków finansowych województwa małopolskiego.
15: Zapraszam. Łukasz Smułka, marszałek województwa małopolskiego.
1: Reklama. Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii.

0: 28 minut po godzinie 8. Poranny program Radia Plus. Rano wstaje, to była Mylène Farmer, The Song Chanté, a my przypominamy, że za chwilę na naszej antenie najnowsze wiadomości w skrócie, prognoza pogody. Może warto wybrać się dzisiaj na grzyby. Tak mówimy o tym cały czas, bo mamy taką akcję na antenie Radia Plus do zdobycia, wspaniałe nagrody. Dzisiaj u Janka, zdaje się, taka nagroda do zdobycia, więc proszę być z nami, ale cały czas można zajrzeć na stronę i wysłać specjalne zgłoszenie, no i napisać nam, zdradzić nam swój najlepszy przepis na danie z grzybami.
1: W szczegółach najlepiej. Głównej, tak. Najlepiej w szczegółach, żeby to było, bo my się trochę inspirujemy i czasem coś sobie od was weźmiemy, ale napiszcie, co z grzybów wam wychodzi. Najlepiej, jak już te grzyby macie oczywiście.
0: A teraz czas na wiadomości.
2: Reklama.
3: Panowie i panie, chłopaki, dziewczyny, nie wyjdzie nikt głodny od babci Maliny.
4: Śniadanie u babci,
5: o nie, nie.
4: Obiady u babci,
5: marzy nie.
4: Kolacje u babci,
5: dobraca.
4: I babcia Malina
5: zaprasza.
6: To Grudka na wieczorki fortepianowe oraz wykwintne dania kuchni polskiej. Kraków, ulica Sławkowska 19.
5: U, a, babcia Malina zaprasza.
7: Komunikat informacyjny. Centrum Rehabilitacji imienia Świętego Józefa w Gdowie oferuje fizjoterapię, rehabilitację ortopedyczną i neurologiczną, terapię manualną, fizykoterapię, światłolecznictwo, masaże lecznicze i relaksacyjne oraz wsparcie psychologa i psychodietetyka. Pełny zakres udzielanych świadczeń na www.fundacja-chomik.pl. Centrum Rehabilitacji imienia Świętego Józefa, ulica Obrytka 5, Gdów. Telefon 516 564 249.
8: Uwaga, Brzesko! 19 września wielkie otwarcie restauracji Bar Mleczny 2.0. Pokazy strażackie, taniec, piana party, animacje, DJ Teddy, zabytkowe samochody, degustacja pizzy i profesjonalny drift oraz wiele innych. A na deser wielki konkurs, w którym do wygrania skuter. Szczegóły i regulamin na Instagramie. 19 września, godzina 11. Restauracja Bar Mleczny 2.0. Brzesko, ulica Sobieskiego 10. Wyczekiwany powrót brzeskiej legendy w wielkim stylu. Nie może was zabraknąć.
2: Reklama.
6: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii. Bonnie M.

0: Kraków.
1: Jest 8:30, Justyna Bieniek, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Poważne utrudnienia dla pasażerów kolei na Śląsku. Z każdą minutą rośnie liczba opóźnionych pociągów. Niektóre składy spóźniają się już od 80 do nawet 120 minut. Problemy dotyczą m.in. tras Katowice-Tychy i Gliwice-Wodzisław Śląski. Część połączeń trzeba było odwołać, a wszystko przez awarię urządzeń sterowania ruchem kolejowym.
2: Katowice-Tychy, lodowisko z ruchu zostaje uruchomiona zastępcza komunikacja autobusowa.
3: Totalny chaos jest.
4: Proszę powiedzieć, długo pan już stoi?
3: 1,5 godziny.
5: Pan się spieszy do...
6: No, do pracy, oczywiście do pracy.
7: Zebraliśmy się w 5 osób, przyjechaliśmy taksówką do Katowic, żeby do domu dotrzeć.
5: A dokąd? Do pracy czy...?
6: Nie, wracamy po prostu z wakacji, a jesteśmy z Bieszczad, więc kawał drogi, no nie? Ale do Rzeszowa się musimy dostać, a później już samochodem.
1: Z pasażerami kolei na Śląsku rozmawiał nasz reporter Dariusz Brombosz. W wiadomościach Stany Zjednoczone co najmniej 3 osoby zginęły, a 1 została ranna. To po katastrofie helikoptera należącego do jednej ze stacji telewizyjnych. Maszyna rozbiła się w Los Angeles. Pracownicy relacjonowali wcześniej wypadek miejskiego autobusu. To na koniec o hałasie w Europie, a zaczynamy od Francji. Jest tam najwięcej osób narażonych na hałas w ciągu dnia, to około 24 milionów ludzi. Tak wynika z raportu Europejskiej Agencji Środowiska. W Niemczech problemem jest hałas lotniczy, skala narażonych jest 4 razy większa niż we Francji. Z kolei Włochy zmagają się z hałasem kolejowym, ale tym najpowszechniejszym i to wszędzie jest drogowy, a gdzie najciszej? Między innymi na Malcie, w Islandii, Estonii i Słowenii.
8: Wiadomości Radia Plus Kraków, Michał Henkel. Zapraszam. Od przyszłego tygodnia rewolucja w krakowskiej komunikacji miejskiej. W poniedziałek linia tramwajowa numer 50 zmieni swój numer na 7 i trasa z Górki Narodowej na Kurdwanów pozostanie bez zmian, ale na tablicach zobaczymy nową cyfrę. To w związku z planowanym otwarciem nowej trasy tramwajowej do Mistrzejowic. Zajęcia edukacyjne, siła fotografii oraz koncerty to plany Nowochódzkiego Centrum Kultury na nowy sezon artystyczny. Od 2 października będzie można zwiedzać wystawy WordPress Photo. Z kolei od najbliższego piątku do niedzieli świętowane będzie 10-lecie Galerii Prac Zdzisława Beksińskiego.
9: 10-lecie galerii będziemy świętować oczywiście oprowadzaniem po samej galerii 18 września o godzinie 17. Sobota i niedziela będą pod znakiem VR-u, czyli tego wejścia niemalże do głowy Beksińskiego. Będzie także mapping, będzie dyskusja, spektakl w reżyserii Agnieszki Glińskiej, Kryptonim 27.
8: Mówi Zbigniew Grzyb, dyrektor NCK-u. Na scenie w tym roku wystąpią też znane gwiazdy, zarówno muzyczne, jak i kabaretowe. Między innymi Piotr Pałtroczyk, Jacek Wójcicki, Beata Rebetycka czy Kabaret Młodych Panów. A 3 i 4 października w NCK-u odbędzie się krakowski festiwal kryminału. Już 12 stopni wskazują termometry w Krakowie. Temperatura rośnie, za oknami słonecznie. W ciągu dnia bardziej lato niż jesień, maksymalnie do 27 stopni Celsjusza. Warunki biometeo są niekorzystne. Na barometrach 1016 hektopaskali, opadów brak. Wiatr umiarkowany z kierunków północno-wschodnich.
10: Kto rano wstaje? Poranek z Radiem Plus.
11: Jaki ten poranek? 8:34 na zegarach. Dzień dobry.
12: Dzień dobry, witajcie. A co, nie poranek?
11: No Kasia... dobra, z nazwy poranek z Radiem Plus.
12: Kasia Kozimor.
11: Tomek Waloszczyk.
12: Zapraszamy
11: taki
12: do dziewiątej.
11: Późniejszy poranek.

0: Za 16 minut będzie godzina 9. Ja bym to zgłosił do programu Kto Was Tak Urządził.
1: Dawaj,
0: w takiej telewizji jest program. No kto tym gwiazdom to tak planuje, to ja nie wiem.
1: Ale opowiedz, o co chodzi.
0: Jennifer Lopez pochwaliła się swoim domem w Kalifornii. Remont trwał długo.
1: No i super.
0: 800 metrów kwadratowych. No ale
1: coś nie poszło, nie tak?
0: Na piętrze jest 5 sypialni i 8 łazienek. Po co tyle łazienek? Jak 5 sypialni, to 8 łazienek?
1: Nie rozumiesz potrzeb kobiet, naprawdę.
0: No nie rozumiem, ale najgorsze jest to, że trzeba to posprzątać, bo łazienkę to częściej trzeba tam trochę poczyścić, posprzątać niż pokój.
1: Na pewno stać ją na kogoś, kto tam wypoleruje te kurki.
0: Jak to? To sama tego nie robi? No dobrze, ale najciekawsze...
1: sama z tymi paznokciami, no proszę cię, odpadłyby natychmiast, gdzie, jak, tak.
0: Dobra, a najciekawsze jest to, że wyobraź sobie, ma też jedną łazienkę na balkonie. Znaczy może nie tyle łazienkę, co wannę ma na balkonie.
1: To mnie akurat nie dziwi, widać, że nie byłeś w Bułgarii nigdy.
0: W Bułgarii? Wanna na balkonie?
1: Tak.
0: O.
1: Jest taka miejscowość, w której byłam kilka razy. Mm-hmm. Dwa razy byłam chyba. No i tam po prostu, żeby podnieść standard pokoi, to trzeba było łazienki dorobić, ale nie było gdzie to na balkonie.
0: No to widzisz, no to mogła się poczuć jak J-Lo.
1: No co najmniej.
0: Ona
1: ale
0: siedzi...
1: wtedy jeszcze chyba J-Lo mnie śpiewała.
0: A ty już miałaś modną łazienkę.
1: Ja już miałam modną łazienkę.
0: No, znaczy wynajmowaną. No dobrze, no, ale wiesz co, ma też kino prywatne, basen z jacuzzi i stajnie dla koni. Więc jak znajomi przyjadą jacyś tam inni muzycy...
1: Jeszcze by się przydał, nie wiem, jakiś kort tenisowy, żeby było już tak, już zupełnie na maksa.
0: No to właśnie, to może nie gustuje.
1: Chociaż ścianka. No dobrze, żarty żartami, ale...
0: Ścianka by się wspinaczkowa przydała dla tych paparazzi, co by tam chcieli popatrzeć, jak jest w środku.
1: Jestem ciekawa, patrząc na nią, czy ona w ogóle czas spędza w kuchni. O,
0: no, na zdjęciu jest tej wannie.
1: A,
0: no. Ale tam na
1: leży
0: komputerze. Nie, na komputerze pisze. Chyba nowe piosenki. Bo tak mam z oddali, wydaje mi się, że jakieś pięciolinie są. A nieważne, no.
1: Ale ona ma nudne życie, co?
0: Nagrała tych piosenek, to może sobie taki dom sprawić.
1: Z 8 łazienkami. No. Za chwilę na naszej antenie Modern Talking, Yo My Heart, Yo My Soul, będzie też Kaoma i Lambada. I to rozumiem, bo to są takie klimaty, które nam
0: to już było.
1: W duży letnio grają. No, tak, to było.
2: Reklama. Co to jest najniższa cena Jula? Najniższa cena Jula to pięciopoziomowa suszarka do grzybów tylko za 89,99 oraz mnóstwo innych produktów w super cenach. Zapraszamy do sklepów i na jula.pl. Ty decydujesz, jak płacisz. Aktywuj Allegro Pay i odbierz 3 kupony po 40 zł. Sprawdź warunki na allegropay.pl. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%.
3: Budujesz albo remontujesz? Możesz zaoszczędzić nawet 40%. Teraz bramy, okna, rolety, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski kupisz do 40% taniej. Poznaj szczegóły promocji na www.wiśniowski.pl.
4: To, co najlepsze w Volkswagenie, dostępne w edycjach Pure już od 66 590 zł. Przyjdź na dni otwarte od 15 do 19 września i sprawdź wyjątkowe oferty. Szczegóły u partnera.
5: Volkswagen.
6: Planujesz jesienny remont? Zacznij go na Allegro. Dodaj do koszyka cokolwiek potrzebujesz. Narzędzia, baterie łazienkowe, farby, włączniki, wyłączniki i gniazdka elektryczne. A to wszystko z szybką dostawą Allegro Smart.
7: Wyraźnie mnie słyszycie? Ani deszcz, ani żadna pogoda nie robią na mnie wrażenia, bo mam moją nową, świetną rutynę. Rutinoscorbin Max D3, który wspiera moją odporność dzięki zawartości witaminy D i pomaga zmniejszyć uczucie zmęczenia dzięki witaminie C.
8: Rutinoscorbin Max D3. Suplement diety z maksymalną dzienną ilością witaminy D dla wsparcia odporności. Niezależnie od pogody.
7: Rutinoscorbin Max D3. W tej rutynie jest moja odporność. Dołączysz?
9: Empik świętuje urodziny, a ty łapiesz okazję. Teraz w salonach Empik z aplikacją trzeci najtańszy produkt aż 70% taniej. Wybieraj spośród książek, płyt CD, gier planszowych, lalek, pluszaków, artykułów szkolnych i jesiennych dekoracji do domu. Odwiedź Empik i skorzystaj z promocji trzeci najtańszy produkt 70% taniej.
10: Czy twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
11: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkobp.pl.
12: Reklama. Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii. Tina

0: Właśnie tak. Kaoma w Radio Plus. Właśnie tak.
1: Rytmicznie kończymy dzisiejszy poranek z Radiem Plus. Mam nadzieję, że wszyscy dobudzeni.
0: No to co? Wracamy jutro po 6:00.
1: Wracamy.
0: A za chwilę wiadomości Agnieszka Morawska.
1: I wrócimy z grzybami.

0: Maszynista pociągu przesłuchany to po tragicznym wypadku kolejowym pod Radomiem. Czy prezydent powinien zwołać Radę Bezpieczeństwa Narodowego? Szef jego kancelarii komentuje słowa marszałka Czarzastego. Warszawa pełna naukowych spotkań, za kilka dni rusza Festiwal Nauki. Na zegarze 9:00, Justyna Bieniek, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Potwierdził ustalenia śledczych, ciężarówka wjechała wprost pod nadjeżdżający pociąg. Znamy szczegóły przesłuchania maszynisty pociągu po katastrofie kolejowej w Sokolnikach Suchych pod Radomiem. Do tej pory z powodu stanu zdrowia mężczyzna nie mógł odpowiedzieć na pytania prokuratorów.
1: Mężczyzna zeznał, że obserwował ten ruch pociągu, którym dowodził. Kierując ciężarówką nadjechał od strony drogi krajowej numer 12. I poruszał się ruchem jednostajnym, wjechał na przejazd kolejowo-drogowy, praktycznie wprost pod czoło nadjeżdżającego pociągu.
0: Mówiła Aneta Guść z radomskiej prokuratury. Śledczy nadal nie przesłuchali kierowcy ciężarówki, który przebywa w szpitalu. A kierowcy łamiący przepisy na przejazdach kolejowych mają tracić prawo jazdy. Ministerstwo Infrastruktury chce zaostrzenia kar. Rząd przyjął już projekt ustawy w tej kwestii. Prawo jazdy będzie zatrzymywane na 3 miesiące, m.in. za wjazd na tory przy czerwonym świetle oraz omijanie opuszczonych rogatek. O szczegółach Mateusz Gołębiewski.
2: Taka sama kara ma grozić za przejazd pod podnoszącymi się lub opuszczającymi zapory, a także za wjazd na tory, gdy za nimi nie ma miejsca na dalszą jazdę. Ministerstwo chce też obowiązkowego zakazu prowadzenia pojazdów dla sprawców wypadków na przejazdach kolejowych. W najpoważniejszych przypadkach zakaz ma obowiązywać przez co najmniej 3 lata.
3: Zakładam, że szybko zostaną przeprowadzone przez parlament i podpisane przez prezydenta. Też zakładam, że tym razem prezydent nie będzie blokował tego rozwiązania.
2: Mówi rzecznik rządu Adam Szłapka. Projekt powstał po katastrofie w Sokolnikach Suchych, gdzie ciężarówka zderzyła się z pociągiem. Jedna osoba zginęła, a 10 trafiło do szpitali.
0: A mówił o tym Mateusz Gołębiewski. Dziękujemy. Do rosyjskich prowokacji nie należy podchodzić w sposób rozedrgany, mówi szef prezydenckiej kancelarii. Zbigniew Bogucki odniósł się do wczorajszej wypowiedzi marszałka Czarzastego, że prezydent powinien zwołać posiedzenie Rady Bezpieczeństwa Narodowego. Mówił o tym w Polsat News. Marszałek skrytykował Karola Nawrockiego, że ten nie zabrał głosu po niedzielnym ostrzale pociągu relacji Kijów-Warszawa. Teraz apeluje o podjęcie działań.
4: To oczywiście nie są kompetencje marszałka Sejmu, ale jako marszałek Sejmu doradzam panu prezydentowi, niech pan zwoła Radę Bezpieczeństwa Narodowego, bo odnoszę wrażenie, że pan prezydent w ostatnich czasach się pogubił.
0: A z ostatnich incydentów wojsko wydobyło, zbadało i zneutralizowało elementy znalezionego na plaży w Rusinowie drona, które mogły stanowić zagrożenie. Bezzałogowiec został zabezpieczony do dalszych badań. Służby rozbiły gang zajmujący się nielegalnym handlem złotem i srebrem oraz praniem brudnych pieniędzy. Przestępcy działali od 2017 roku. W trakcie przeszukań funkcjonariusze zabezpieczyli m.in. 11 kg złota oraz gotówkę w różnych walutach. Zatrzymano 2 osoby, które usłyszały już zarzuty.
5: Wiadomości Radia Plus.
0: Warszawa pełna naukowych spotkań rusza 30. Festiwal Nauki. Jubileuszowa edycja obejmuje setki wydarzeń. Jednym z punktów będzie specjalny Dzień Nauki.
6: Wymyśliliśmy Dzień Nauki, żeby ktoś mógł przyjść na cały dzień. Znaczy przyjść na 10:00, wchodzi na jakieś spotkanie, nie interesujące, to przechodzi 2 sale dalej, coś ciekawego. Jednym słowem, tak, żeby rzeczywiście każdy mógł znaleźć coś dla siebie.
0: Mówiła Zuzanna Teplic, dyrektorka festiwalu, a ten rusza 18 września.
5: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii.
7: Agnieszka Morawska, dzień dobry. 4 minuty po 9:00. Madonna i Material Girl na początek.

0: Zapachniało takim latem jeszcze lipcowym albo sierpniowym. Malinowy Król i Urszula w Radiu Plus w Przebojach z notą nostalgii. 18 minut po 9 teraz na zegarze. 16 dzień września w kalendarzu. Kasia z Tomkiem pytali dziś, co wam w duszy gra. Ja trochę bardziej egoistycznie zapytam, co mi w duszy gra, bo dzisiaj środa, więc pierwsza podpowiedź już za chwilę. Radio
1: Plus. Reklama. Kraków żyje szybko, a ty? Szukasz pewnego transportu po mieście? Wybierz sprawdzoną jakość i bezpieczeństwo. Megataxi to krakowska korporacja z ponad 30-letnim doświadczeniem. Jesteśmy tam, gdzie nas potrzebujesz. Na postoju przy Dworcu Głównym oraz przy Szpitalu Rydygiera. Megataxi to umiarkowane ceny i bezpieczny przejazd. Zaufały nam krakowskie hotele i firmy. Teraz czas na ciebie. Postaw na tradycyjną taksówkę. Pobierz aplikację lub zadzwoń. 12 4 miliony.
2: Czas na wrześniowe hity cenowe w Decred White. Teraz stylowe meble i dodatki do domu kupisz nawet 55% taniej. Tylko do 23 września. A do tego setki produktów w stale niskich cenach. Odwiedź nas w salonach i na brw.pl. Złap okazję, zanim znikną.
3: Salon meblowy Black Red White w Suchej Beskidzkiej przy Zamkowej 42 zaprasza. Wysoka jakość i duży wybór. Przyjdź i zobacz swoje nowe wnętrze.
4: Panowie i panie, chłopaki, dziewczyny, nie wyjdzie nikt głodny od babci Maliny.
5: Śniadanie u babci,
6: o nie, nie.
5: Obiady u babci,
6: marzenie.
5: Kolację u babci,
6: dobra,
5: gdy babcia Malina
6: zaprasza.
7: To Grudka na wieczorki fortepianowe oraz wykwintne dania kuchni polskiej. Kraków, ulica Sławkowska 19.
6: Babcia Malina zaprasza.
8: Wyraźnie mnie słyszycie? Ani deszcz, ani żadna pogoda nie robią na mnie wrażenia, bo mam moją nową, świetną rutynę. Rutinoscorbin Max D3, który wspiera moją odporność dzięki zawartości witaminy D i pomaga zmniejszyć uczucie zmęczenia dzięki witaminie C.
9: Rutinoscorbin Max D3. Suplement diety z maksymalną dzienną ilością witaminy D dla wsparcia odporności. Niezależnie od pogody.
8: Rutinoscorbin Max D3. W tej rutynie jest moja odporność. Dołączysz?
10: Gotowi na dzień pełen śmiechu i odpoczynku?
11: Przyjedźcie do Term Bukowina w Bukowinie Tatrzańskiej. Tu zabawa spotyka się z relaksem.
10: Baseny termalne, wodne atrakcje i aż 5 nowych zjeżdżalni z programami multimedialnymi.
11: Termy Bukowina. Przyjedź po dobrą zabawę, niezależnie od pogody.
1: Reklama.

Zbigniew Wodecki i Chałupy. Welcome to w Radio Plus w przebojach z nutą nostalgii i jeszcze bardzo letnio. Czy 29 minut pozostało do 10? Środa, więc pytam, co mi w duszy gra i zasady na początek. W dużym skrócie, ja podpowiadam, wy odgadujecie i piszecie jeszcze jedno, dwa zdania. Do 10.30 usłyszycie trzy podpowiedzi i waszym zadaniem jest właśnie odgadnąć hasło i to nie jest jedyne zadanie. Trzeba też napisać, z czym wam to hasło się kojarzy. I nie liczy się tutaj, kto pierwszy, ten lepszy, ale to, co napiszecie po haśle. Jednak, jeśli odpowiedzi będą równie dobre, to zdecyduje kolejność zgłoszeń. A odpowiedzi SMS-owe wysyłamy je pod numer 691-141-141 i czas na podpowiedź numer 1. Hasło składa się z jednego słowa, a podpowiedź będzie muzyczna. I to powinno was naprowadzić na to, jakie hasło dzisiaj jest. 691-141-141. Jeszcze raz przypominam numer. Bonnie Tyler, teraz w Radio Plus.

0: Enola Gay i OMD w Radiu Plus w przebojach z nutą nostalgii. Prawie 17 minut do 10. Czas na drugą podpowiedź dotyczącą tego, co mi w duszy gra. Podpowiedź będzie krótka. Romantyzm w pozytywizmie. Przypominam, że hasło składa się z jednego słowa, a waszym zadaniem jest nie tylko odgadnąć hasło, ale też kilka słów na ten temat napisać. Z czym wam to hasło konkretnie się kojarzy? I na SMS-y czekam pod numerem 691-141-141. Do zdobycia torba, co mi w duszy gra, jeszcze jakaś niespodzianka w tej torbie się znajdzie. Radio
1: Plus. Reklama. Zapowiada się gorący wrzesień na SUV-y Kia. Pełna gama. Spalinowe, hybrydowe oraz elektryczne. Od 7 do 19 września zapraszamy na Dni SUV-ów w salonach Kia. Propozycje finansowania, pakiety finansowania z ubezpieczeniem na rok w cenie auta lub rabaty. Odwiedź salon i wybierz najlepszego SUV-a dla siebie. Patecki zaprasza. Kraków, Aleja 29 listopada 180. Pateckikia.pl.
2: Kia. Movement that inspires.
3: Musimy porozmawiać. Naprawdę dużo dla mnie znaczysz, ale tak dalej być nie może. Nie chodzi o ciebie, a właściwie tak. No cóż, pora cię wyprowadzić.
4: Coś ci zabiera miejsce? Przechowaj to.
5: Boksy już od 0,5 metra kwadratowego. Dostęp całą dobę. Dwie lokalizacje w Krakowie. Modlniczka i Kryspinów. Sprawdź na lesmes.pl.
4: Lesmes, less stress.
6: Ten moment, gdy Skoda dostępna jest od ręki w atrakcyjnej ofercie.
7: Octavia Superb Karoq i Kodiaq w leasingu już od 492 zł netto miesięcznie w ofercie dla przedsiębiorców.
6: Sprawdź te i inne atrakcyjne oferty w salonach Skody. Skoda.
8: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład chleb żytni bez drożdży 450 gramów w nowej cenie regularnej 3,45. Cena przed obniżką 3,85. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji. W strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
9: Lidl, to się opłaca.
10: Wrześniowy off w salonie Hof. Tylko do 27 września drzwi i podłogi taniej o 15%. Odkryj design, który pasuje do twojego wnętrza. Teraz w niższej cenie. Salon Hof, Kosocicka 7 w Krakowie i salonyhof.pl.
1: Reklama.

0: Reklama.
1: Czy twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój bank polski.
2: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkobp.pl.
0: Reklama.

0: Kraków.
1: Dwa ciała w mieszkaniu. Na początek zaczniemy od tragedii w Koszalinie. Dron wydobyty, nie ma go już na plaży. Bezzałogowiec odnaleziono niedaleko Jarosławca. Na koniec zapytamy, kto rządzi w podkarpackim lesie. Na Pogórzu Przemyskim policzono puszczyki. Na zegarze 10:00, Justyna Bieniek, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Tragedia w Koszalinie. Wieczorem policjanci odkryli w jednym z mieszkań ciała starszych osób. Służby powiadomiła rodzina, która niepokoiła się o swoich bliskich. Po przyjeździe funkcjonariusze nie mogli dostać się do środka. Drzwi otworzył 53-letni mężczyzna. Wtedy znaleziono dwa ciała.
2: Na ich ciele ujawniono liczne rany kłute i cięte. W związku ze sprawą policjanci zatrzymali 53-letniego mężczyznę. Na miejscu nadal prowadzone są czynności procesowe pod nadzorem prokuratora. Na tym etapie ze względu na dobro prowadzonego postępowania nie udzielamy więcej informacji.
1: Mówiła Izabela Sreberska z koszalińskiej policji. Ofiary to 63-latek i 69-letnia kobieta. Dron wydobyty i usunięty z plaży, część elementów zdetonowana. To najnowsze informacje w sprawie rosyjskiego drona znalezionego w Bałtyku niedaleko Jarosławca w Zachodniopomorskiem. Maszynę zlokalizowano w poniedziałek. W ostatnich godzinach na miejscu pracowali specjaliści.
3: Przy użyciu specjalistycznego sprzętu wydobyto, zbadano, a następnie zneutralizowano elementy drona, które mogły stanowić zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzkiego. Z uwagi na wyeliminowanie zagrożenia podjęto bezzałogowy statek powietrzny i zabezpieczono do dalszych badań laboratoryjnych.
1: Mówi nam rzecznik komendanta głównego żandarmerii wojskowej podpułkownik Dariusz Rozkosz.
3: W dniu dzisiejszym żandarmeria wojskowa realizowała będzie oględziny już samego statku powietrznego.
1: Minister obrony Władysław Kosiniak-Kamysz przyznał, że coraz więcej danych wskazuje na użycie przez Rosjan nowego modelu drona typu Gerbera. 5 osób nie żyje, co najmniej 7 zostało rannych. To po rosyjskim ataku na autobus w obwodzie Dniepropetrowskim. Rosjanie zaatakowali także pociąg Kijów-Mikołajów. Pasażerowie i załoga zdążyli się ewakuować. Nikt nie ucierpiał. Przekazaliśmy prokuraturze wszystkie potrzebne dokumenty, również te, które dotyczyły reklam. Tak o aferze w sprawie zonda krypto mówił w rozmowie z nami prezes UOKiK-u Tomasz Chrustny. To po tym, jak służby weszły do siedziby biura w związku z toczącym się śledztwem. Na wpływy w tej instytucji miał się powoływać szef Polskiego Komitetu Olimpijskiego Radosław Piesiewicz. Sam UOKiK przekazał, że prowadzi postępowanie wobec operatora zonda krypto. Współpracujemy ze śledczymi, zapewnia Chrustny.
4: Na bieżąco dzieliliśmy się z prokuraturą i z ABW naszymi spostrzeżeniami. Pełne dokumenty zostały, kopie za zgodne z oryginałem zostały przekazane do prokuratury.
5: A co było w tych dokumentach, panie prezesie?
4: Przede wszystkim to, co identyfikowaliśmy, jeżeli chodzi zarówno o zondę krypto, jak i o reklamodawców czy wydawców, którzy mogli reklamować te produkty i tą platformę.
1: Służby równolegle weszły do biur UOKiK-u i PKOL-u. Do przeszukań doszło na początku września.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: Których pytamy teraz, kto rządzi w podkarpackim lesie. Na Pogórzu Przemyskim zakończyło się już liczenie puszczyków. Nocne nasłuchy pozwoliły sprawdzić, ile terytoriów zajmują dwa gatunki sów. Chodzi o puszczyka uralskiego i zwyczajnego.
6: Oszacowaliśmy, że liczba terytoriów puszczyka uralskiego wyniosła 42 rewiry. Jest to aż o 30% więcej w stosunku do nasłuchów jesiennych, a więc wyraźny wzrost, dominacja puszczyka uralskiego. Zaś puszczyk zwyczajny zajmował mniej terytoriów, to jest 23%. To jest spadek o około 15%.
1: A mówił ornitolog Mateusz Michalicha.
0: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii.
7: 4 minuty po 10:00. Agnieszka Morawska. Dzień dobry.

0: Mua Lolita i Alize w Radiu Plus w Przebojach z notą nostalgii. 20 minut po 10 teraz na zegarze. Czas na trzecią podpowiedź dotyczącą tego, co mi w duszy gra. I to brzmi tak. Może być do zabawy, do czytania i do oglądania. Hasło składa się z jednego słowa. Waszym zadaniem jest nie tylko odgadnąć hasło, ale też napisać jedno lub dwa zdania, z czym wam się ono kojarzy. Na SMS-y pod numerem 691-141-141 czekam jeszcze około 5 minut. Do zdobycia torba, co mi w duszy gra, i jeszcze jakaś niespodzianka w tej torbie się znajdzie. Radio
1: Plus. Reklama. Poznajcie Hanię, która uwielbia bawić się z koleżankami, ale te zabawy czasem kończą się wszami.
2: Mamo, ratunku, swędzi mnie cała głowa.
3: Spokojnie, Haniu, mamy na to skuteczne rozwiązanie. Nowy szampon Ovix Hair SOS.
4: Raz, dwa, trzy.
3: I po Ovix Hair żadna weszka na głowie już nie mieszka.
1: Ovix Hair SOS działa już w 15 minut, likwidując 100% wszy po pierwszym użyciu. I jako jedyny w Polsce zawiera faktor ochronny LPF, który zapobiega ponownemu zarażeniu aż do 3 dni. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Oyster Shell NV. Podmiot prowadzący reklamę. Zakłady farmaceutyczne Polpharma SA.
5: Witamy na Orlenie. Co dla państwa?
6: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
7: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
6: Mhm, dokładkę rabatu.
5: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen, z energią po rabaty.
8: Panowie i panie, chłopaki, dziewczyny, nie wyjdzie nikt głodny od babci Maliny.
9: Śniadanie u babci,
10: o nie, nie.
9: Obiady u babci,
10: może nie.
9: Kolację u babci,
10: dobra,
9: gdy babcia Malina
10: zaprasza.
11: To Grudka na wieczorki fortepianowe oraz wykwintne dania kuchni polskiej. Kraków, ulica Sławkowska 19.
10: Babcia Malina zaprasza.
12: Coś takiego w tym metrażu, wow. Kobieca ręka?
13: Sam byłem pod wrażeniem. Jak moja Hania wybrała dodatki i dekoracje z Agaty, zrobił się z tego prawdziwy salon.
14: Stwórz prawdziwie przytulny dom, wybierając spośród tysięcy dodatków w promocji. Lampy, dywany, tekstylia, akcesoria kuchenne czy dekoracje. Bo teraz w Agacie drugi produkt 50% taniej. Albo trzeci 90% taniej. 90% taniej. Tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
1: Reklama.

0: Deluki Rockset w Radiu Plus w przebojach z nutą nostalgii, a ona dla niego z pewnością wyglądała wspaniale. Rozwiązanie zagadki, co mi w duszy gra, to lalka i odgadła między innymi Anna. Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: Napisałaś, Anno, że powieść Prusa to dla tych nowych adaptacji przeczytałaś ją jeszcze raz i obejrzałaś także te stare, dotychczasowe produkcje filmowe i ciekawa jesteś tych nowych. Czy... Tak?
1: No właśnie, jestem ciekawa, dlatego chciałam się przygotować, przypomnieć sobie całą fabułę, wszystkich bohaterów, wszystkie wątki, żeby z jeszcze większą przyjemnością podejść do tych tegorocznych adaptacji.
0: Tak, te interpretacje.
1: Także jestem bardzo, bardzo ciekawa jestem właśnie tych nowych kreacji.
0: A jak czytałaś książkę teraz, po takim być może dłuższym czasie, inaczej patrzyłaś i na Wokulskiego, i na Izabelę, czy tak samo?
1: Oczywiście. Inaczej się odbiera, jak się ma naście lat, gdy się czytało w liceum, a inaczej w wieku dorosłym. To jest całkiem inny odbiór. Tak. Bym powiedziała nawet, że do pewnych lektur chyba trzeba...
0: Dorosnąć
1: chyba. I tak się przekonałam też i z innymi tymi naszymi powieściami, naszych wielkich pisarzy i... To się jednak sprawdza, że to trzeba dorosnąć do pewnych lektur, żeby zrozumieć.
0: A czy z przyjemnością tę lalkę teraz czytałaś?
1: Oczywiście.
0: To jeszcze by...
1: nawet ze wzruszeniem.
0: O, bo teraz tak, serial dzisiaj wchodzi na platformę streamingową. Film tak. 30 września. A ty jesteś taki team serialowy czy filmowy?
1: Bo taki... I tak. To wszystko zależy od filmu. Mm-hmm.
0: No tak, bo to będą dwie zupełnie różne interpretacje tutaj z serialu Paweł Maślona i Maciej Kawalski, jeśli chodzi o film. Dwie Izabele, Sandra Drzymalska w serialu i Kamila Urzędowska w filmie. No i chyba to, co nas najbardziej, to tutaj Wokulski, Tomasz Szuchart w serialu, a Marcin Dorociński.
1: No tak, sami znani aktorzy, sami wielcy, bo powiedziałabym, no że jestem ciekawa każdej kreacji. Nie kojarzę w tej chwili, którzy występują w której wersji, ale to wszystko się okaże później, jak zaczniemy oglądać. Przygotowuję się na ten weekend.
0: No tak, bo to będzie taki, tak, serialowo na pewno, a przedpremierowo lalkę też już pewnie gdzieś można obejrzeć, bo to 30 premiera września, więc oby twój odbiór był taki, jak sobie wymarzyłaś, żeby po prostu dobrze się patrzyło
1: czekamy na jedną i drugą.
0: Tak. A ja mam dla ciebie prezent, to jest torba Co mi w duszy gra i do tej torby coś w ramach niespodzianki dorzucę. Może to będzie książka właśnie, ale jaka jeszcze, nie wiem. Może też taka będzie do odkrywania, na pewno to nie będzie lektura szkolna.
1: Dziękuję bardzo.
0: Jeśli masz jeszcze ochotę kogoś pozdrowić, antena twoja.
1: No pozdrawiam wszystkich moich znajomych, rodzinę, no i koleżanki i szefa z pracy.
0: Do pozdrowienia się dołączam. Wszystkiego dobrego i do
1: Dziękuję.
0: Usłyszenia. A za moment w Radiu Plus prawie do nieba Robert Chojnacki, Andrzej Piaseczny.

0: Reklama.
1: Pani Celinka z Kauflandu dzisiaj pakuje torby z zakupami.
2: Poniedziałek! Wyciśnij jak najwięcej z niskich cen!
1: Od poniedziałku do środy mleko UHT Polmlek 3,2% złoty 33 za litr przy zakupie 6. A wszystkie wędliny w plastrach z Lady od 30% taniej. Nie łączymy ofert. Kaufland.
3: To nowe Lego Kreator 3 w jednym?
4: Mhm. I składają się na 3 sposoby. Diabelskie koło, karuzela i kręcowate UFO. A w tym zestawie...
5: O, delfinki złożymy! Albo konika morskiego, albo nie, pana kraba!
4: To będzie dla mnie zaszczyt.
6: Można tak składać, rozkładać i układać. Na okrągło. Raz, dwa, trzy. I zabawa się kręci. Szukaj w sklepach zestawów Lego Kreator 3 w jednym.
7: mBank prezentuje kurs samoobrony przed cyberoszustami.
8: Ostatnie bilety na koncert mojego ulubionego zespołu. I to w jakiej cenie? Kupuję!
7: Uważaj na takie promocje. Cyberoszuści też lubią się bawić. Twoim kosztem. A jeśli jesteś klientem mBanku, sprawdź ze specjalistą Cyber Rescue, czy to nie oszustwo. Szczegóły i regulamin świadczenia usługi dostępne na mbank.pl/cyberrescue.
9: Gotowi na dzień pełen śmiechu i odpoczynku?
10: Przyjedźcie do Term Bukowina w Bukowinie Tatrzańskiej. Tu zabawa spotyka się z relaksem.
9: Baseny termalne, wodne atrakcje i aż 5 nowych zjeżdżalni z programami multimedialnymi.
10: Termy Bukowina. Przyjedź po dobrą zabawę, niezależnie od pogody.
11: Jakie buty i torebki na jesień? Na eobuwie.pl znajdziesz zestaw, który odmieni twoją jesienną stylizację. Sprawdź na stronie, w aplikacji i w sklepach stacjonarnych eobuwie.
12: 25 zł zniżki na McDonald's na pyszne.pl, a potem jeszcze 25 i jeszcze 25. Wpisz kod więcej maka i zgarnij aż 3 zniżki po 25 zł.
13: Czy ktoś powiedział pyszne.pl?
14: Krztusiec to nie tylko choroba dzieci. Z wiekiem twoja odporność spada. Dorośli chorują coraz częściej. Zadbaj o siebie. Skorzystaj z bezpłatnych szczepień ochronnych. Wejdź na www.profilaktykawmałopolsce.pl. Szczepienia realizowane ze środków finansowych województwa małopolskiego.
15: Zapraszam. Łukasz Smułka, marszałek województwa małopolskiego.
7: Reklama.

0: Kiedy byłem małym chłopcem i Blackout w Radio Plus w przebojach z nutą nostalgii do 11.03 minuty. Za chwilę wiadomości. Radio
1: Plus. Reklama.
2: Ciekawy nowych smaków? Odważ się i odkryj wyraziste sery, wędliny i przekąski. Nie przegap takich pyszności. Sprawdź w Lidlu wyjątkowe produkty w stylu francuskim. Już dziś wszystkie wędliny Duc de Coeur i French Style 25% taniej za opakowanie przy zakupie dwóch. I zestaw 12 świeżych makaroników Duc de Coeur 144 gramy.

0: 25% taniej za opakowanie przy zakupie dwóch.
1: Lidl. To się opłaca.
2: Jakie buty i torebki na jesień? Na eobuwie.pl znajdziesz zestaw, który odmieni twoją jesienną stylizację. Sprawdź na stronie, w aplikacji i w sklepach stacjonarnych eobuwie.
3: Reklama.

0: Radio Plus Kraków.
1: Dron znaleziony w Bałtyku miał głowicę bojową. Nowe ustalenia prokuratury. Paraliż na torach na Śląsku. Pociągi opóźnione nawet o kilkaset minut. 17-latka przepłynęła w pław jezioro Jeziorak. To w nieco ponad 10 godzin. Jest 11, Michał Konopiński, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Wyłowiony z Bałtyku dron był niebezpieczny. Miał głowicę bojową, to ustalenia prokuratury w sprawie bezzałogowca, którego dwa dni temu znaleziono w okolicach Jarosławca. Ładunek wybuchowy został dziś w nocy zdetonowany, a sama konstrukcja drona została zabrana do dalszych badań. Te informacje zbiera nasz reporter Michał Rawa. Dzień dobry, Michale.
2: Zgadza się, dzień dobry. Śledczy z prokuratury okręgowej w Poznaniu przekazali, że dron zawierał głowicę bojową odłamkowo burzącą wraz z zapalnikiem. Metalowo budowa takiej głowicy podczas wybuchu pęka na setki małych, ostrych kawałków. Ta broń służy do niszczenia budynków i wojskowych pojazdów. Jest śmiertelnie niebezpieczna dla ludzi. Ze względów bezpieczeństwa głowicę zdetonowano jeszcze na plaży.
3: Te elementy, które mogły powodować jakieś ryzyko, zostały unieszkodliwione.
2: Podkreślił wicepremier szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz. Konstrukcja drona będzie badana przez biegłych i ekspertów, ale wstępne ustalenia wskazują, że był to bezzałogowiec typu Gerbera w najnowszej wersji używanej przez rosyjską armię.
1: Wcześniej szef MON-u przekazał, że rosyjska armia najpewniej utraciła drona podczas ćwiczeń na Bałtyku. 5 osób nie żyje, co najmniej 7 zostało rannych. To po rosyjskim ataku na autobus w obwodzie Dnipropetrowskim. Trwa akcja ratunkowa. Rosjanie znowu celują też w ukraińskie pociągi. Nad ranem zaatakowany został skład relacji Kijów-Mikołajów. Załogę i pasażerów udało się ewakuować. W Kowelu w obwodzie wołyńskim, około 60 km od granicy z Polską, ostrzelana została lokomotywa elektryczna. O niespokojnej nocy mówią też mieszkańcy Kijowa. Rosyjskie drony uderzyły w magazyn. Uszkodzone są też domy. Jedna osoba została ranna.
4: Ja prosnąłem się.
1: Obudził mnie wybuch. To było straszne. Pobiegłam do siostry, bo płonął jej dom. Na ulicy był ogromny ogień. To było przerażające. Mówi pani Switłana, mieszkanka Kijowa. W związku z porannym rosyjskim atakiem Polska poderwała myśliwca. Mieszkańcy Podkarpacia i Lubelszczyzny otrzymali alertę RCB. Paraliż na torach w województwie śląskim od samego rana krzyżuje plany tysięcy podróżnych. Opóźnienia sięgają nawet kilkuset minut. Powód: dwie usterki zasilania urządzeń sterowania ruchem. Rano pociągi w ogóle nie kursowały przez stację Katowice. Jak udało nam się ustalić, usterka ma zostać naprawiona przed południem, mówi Katarzyna Głowacka z PKP PLK.
5: Powstał niejako kolejowy korek. Dwugodzinne wstrzymanie ruchu przez stację Katowice spowodowało, że zwiększyły się opóźnienia pociągów.
1: Część pociągów skierowano na trasy alternatywne. Niektórzy przewoźnicy uruchomili komunikację zastępczą.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: 17-latka przepłynęła w pław jezioro Jeziorak. Dla Zofii Burkiewicz z Iławy to była pierwsza próba przepłynięcia najdłuższego jeziora w Polsce, zakończona sukcesem. Zrobiła to dokładnie w 10 godzin i 2 minuty.
6: Trenuję 8 razy w tygodniu. Nie jestem jakoś, jestem zmęczona, ale na razie adrenalina na mnie działa. Cieszę się, że spełniłam swoje marzenie. Były sprzyjające warunki. Wcześniej pływałam takie dłuższe dystanse.
1: Przed Zosią teraz czas na lądzie, bo przygotowuje się do matury.
0: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii.
7: Prawie 4 minuty po 11:00. Agnieszka Morawska. Dzień dobry.

0: John Parr filmowo, St. Elmo's Fire w Radiu Plus w przebojach z nutą nostalgii na zegarze 19 minut po 11. Jeśli chodzi o pogodę, to tutaj zawsze górale przepowiadają taką najprawdziwszą. My też w pewnym wieku jesteśmy w stanie przewidzieć na przykład, że za 2 godziny zacznie padać, bo gdzieś tam w kościach nas trochę łamie. A do takiej grupy, która może przepowiadać, czy zima będzie sroga, mogą dołączyć wędkarze. Ci, którzy łowią ryby na robaki, bo dokopałam się do takiego... takiego przysłowia, że im głębiej we wrześniu grzebią się robaki, tym srożej się zima da ludziom we znaki. Więc jeżeli ktoś z Was łowi ryby i hoduje na przykład takie rosówki, to proszę dać znać, czy ta zima sroga będzie. 691-141-141, gdyby ktoś był zainteresowany, SMS-owy numer dostępny. Radio
1: Plus. Reklama. Kraków żyje szybko, a Ty? Szukasz pewnego transportu po mieście? Wybierz sprawdzoną jakość i bezpieczeństwo. Megataxi to krakowska korporacja z ponad 30-letnim doświadczeniem. Jesteśmy tam, gdzie nas potrzebujesz. Na postoju przy Dworcu Głównym oraz przy Szpitalu Rydygiera. Megataxi to umiarkowane ceny i bezpieczny przejazd. Zaufały nam krakowskie hotele i firmy. Teraz czas na Ciebie. Postaw na tradycyjną taksówkę. Pobierz aplikację lub zadzwoń. 12,4 miliony.
2: Dwa abonamenty w cenie jednego w Play? Przybyłem, oceniłem, kupiłem.
3: Przejdź do Play i wybierz dwa abonamenty w cenie jednego, a w nich internet 5G bez limitów. Każdy numer tylko za 45 zł miesięcznie. Cena uwzględnia rabaty 5 zł za zgody marketingowe i 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności. Bo w Play płacisz mniej. Play.
4: Castorama!
5: W teorii przydałoby się wyremontować łazienkę, zmienić wannę, może meble, lustro.
4: No to w praktyce jest tylko jedno słuszne rozwiązanie. Castorama! Tylko teraz dostaniesz tu aż 200 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na produkty łazienkowe. Akcja trwa do 21 września. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
6: Panowie i panie, chłopaki, dziewczyny, nie wyjdzie nikt głodny od babci Maliny.
7: Śniadanie u babci,
8: o nie, nie.
7: Obiady u babci,
8: marzy nie.
7: Kolację u babci,
8: dobraca.
7: Gdy babcia Malina
8: zaprasza.
9: To Grudka. Na wieczorki fortepianowe oraz wykwintne dania kuchni polskiej. Kraków, ulica Sławkowska 19.
8: Babcia Malina zaprasza.
10: Uwaga, Brzesko! 19 września wielkie otwarcie restauracji Bar Mleczny 2.0. Pokazy strażackie, taniec, piana party, animacje, DJ Teddy, zabytkowe samochody, degustacja pizzy i profesjonalny drift oraz wiele innych. A na deser wielki konkurs, w którym do wygrania skuter. Szczegóły i regulamin na Instagramie. 19 września, godzina 11. Restauracja Bar Mleczny 2.0. Brzesko, ulica Sobieskiego 10. Wyczekiwany powrót brzeskiej legendy w wielkim stylu. Nie może Was zabraknąć.
1: Reklama.

0: na grzyby
1: z Radiem Plus.
2: Tylko dokąd na te grzyby, gdzie te najwspanialsze okazy się znajdują? Kolega Michał Konopiński już dziś o poranku w podwarszawskich lasach wędrował po warszawskich lasach, po podwarszawskich lasach i niestety mówi, że tylko dwa podgrzybki się udało znaleźć, ale może być może u was jest tego więcej. No, wiadomo, że nikt swoich miejsc specjalnych nie zdradza, ale z tego, co się orientuje, to na Podlasiu wysyp grzybów, więc może trzeba w tamtą stronę uderzyć. A już jeśli te grzyby się zbierze, to potem można z nich coś wspaniałego przygotować. I co to jest? Na takie pytanie, na taką odpowiedź czekamy od was właśnie na radioplus.pl. Przypominam, że trwa nasza zabawa na grzyby z Radiem Plus i każdego dnia do zdobycia wiatropiec, czyli urządzenie zwane airfryerem, więc jeśli macie ochotę, podzielcie się z nami ulubionym przepisem na grzyby na radioplus.pl. Jest specjalny formularz, proszę go wypełnić, a później czekać na telefon. Dzisiaj od Janka Pasterskiego.
0: Na grzyby
1: z Radiem Plus.

0: They Don't Care About Us i Michael Jackson w Radiu Plus w przebojach z nutą nostalgii. 15 minut pozostało do 12. Wspomniałam o tym, że w przysłowiach możemy doszukać czegoś o pogodzie tej zimowej, już mimo że lato jeszcze mamy w kalendarzu. Im głębiej we wrześniu grzebią się robaki, tym zrożej się zima da ludziom we znaki. O tym wspomniałam i że wędkarze mogą nam tutaj pomóc w określeniu, jaka ta zima będzie. Wędkarze się nie odezwali, ale ci, którzy uwielbiają patrzeć w niebo na ptaki, no to jest tutaj odpowiedź. Patrząc po zachowaniu lokalnych bocianów czarnych i czapli siwych, zima nadejdzie szybko. Przed odlotem ptaki niestety nie wyśpiewały nic o mocy zimy, lecz szybko odleciały. No szkoda, że tej zimy, jaka ona będzie, nie poznamy, ale przynajmniej mamy na to, że jakaś trochę niespodzianek się przyda. Do południa w Radiu Plus jeszcze między innymi Bahama Mama i Bonnie M. Radio
1: Plus. Reklama.
2: Urządzasz się lub planujesz remont kuchni? Zacznij już dziś! Teraz kuchnie modułowe i na wymiar z kolekcji Family Line i Senso Kitchens kupisz nawet 50% taniej przy ich zakupie za minimum 5000 zł. Tylko do 23 września. Złap okazję, zanim znikną.
3: Salon meblowy Black Red White w Suchej Beskidzkiej przy Zamkowej 42 zaprasza. Wysoka jakość i duży wybór. Przyjdź i zobacz swoje nowe wnętrze.

0: chcielibyśmy wam bardzo podziękować.
1: Urodzinowa oferta Wectry. Tylko teraz internet z HBO Max za 35 zł miesięcznie przez 6 miesięcy. Zadzwoń na 601-601-601 lub wejdź na wectra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Wectra.
2: Mówisz?
1: Masz. Materiał nie stanowi oferty. Cena zawiera rabaty 15 zł. Zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
3: Kredyt dla firmy musi być super, super tani. Wejdź na nestbank.pl i sprawdź kredyt firmowy z gwarancją niższej marży. A jeśli w innym banku znajdziesz tańszy, obniżymy twoją marżę nawet o połowę. Nestbank.
4: Empik świętuje urodziny, a ty łapiesz okazję. Teraz na empik.com nawet 50% rabatu na wybrane zabawki, elektronikę, sport oraz wyposażenie do domu. Do tego trzeci najtańszy winyl 70% taniej i książkowe pakiety 2 za 40 zł lub 50 zł.
5: Chrupiący chleb z zakwasem o każdej porze dnia. To się opłaca. Już teraz w Lidlu. Ręcznie formowany chleb górski. Cena przed obniżką 4,29. Teraz tylko 1,99 zł za sztukę.
6: Lidl. To się opłaca.
7: Wrześniowy off w salonie Hof. Tylko do 27 września drzwi i podłogi taniej o 15%. Odkryj design, który pasuje do twojego wnętrza. Teraz w niższej cenie. Salon Hof, Kosocicka 7 w Krakowie i salonyhof.pl.
8: 25 zł zniżki na McDonald's na pyszne.pl, a potem jeszcze 25 i jeszcze 25. Wpisz kod więcej maka i zgarnij aż 3 zniżki po 25 zł.
9: Czy ktoś powiedział pyszne.pl?
10: Reklama.

0: Orła Cienim, Wariusz Manx w Radiu Plus w Przebojach z nutą nostalgii. 3 minuty do 12, za chwilę wiadomości i Przebojowa Poczta. Dzięki za dziś, do usłyszenia. Radio
1: Plus. Reklama.
2: Czy twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
3: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkobp.pl.
1: Reklama.

0: Radio Plus Kraków.
1: Zaskakujący ruch rządowej koalicji poprze jednego z liderów Rozwoju Plus. Prezydent spotka się z szefem MON-u, będą rozmawiać o rosyjskiej eskalacji. Przeniesiemy się też do lasu. Jelenie rozpoczęły rykowisko. Jest południe, Michał Konopiński, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Zaskakujący ruch rządowej koalicji, kandydat Rozwoju Plus będzie miał zielone światło. Jak nieoficjalnie dowiedzieli się nasi reporterzy, wszystkie kluby z rządzącej koalicji poprą Marcina Horałę na stanowisko wicemarszałka Sejmu. To jeden z liderów Rozwoju Plus Mateusza Morawieckiego, czyli rozłamowców z PiSu. O szczegółach z Wiejskiej nasz reporter Michał Rawa.
2: Jestem, dzień dobry. Kandydatura Marcina Horały na stanowisko wicemarszałka została zgłoszona po tym, jak Mateusz Morawiecki i jego stronnicy odeszli z Prawa i Sprawiedliwości i utworzyli nowy klub w Sejmie. W podobnym czasie swojego kandydata na wicemarszałka zgłosił także PiS. Jest nim Marcin Ociepa, ale z tego, co udało nam się ustalić, nie uzyskał on poparcia rządowej większości. Poparcie dla Horały oznacza zapełnienie wakatu w gronie wicemarszałków. To miejsce dla przedstawiciela opozycji czeka od początku tej kadencji Sejmu.
1: Głosowanie w sprawie wyboru nowego wicemarszałka ma odbyć się w piątek. Przypomnijmy, że PiS wcześniej zgłaszało na tę funkcję byłą marszałek Sejmu Elżbietę Witek. Na jej kandydaturę nie było jednak zgody sejmowej większości. W piątek prezydent spotka się z szefem MON-u i szefem Sztabu Generalnego Wojska Polskiego. Rozmowa będzie dotyczyć bieżącej sytuacji bezpieczeństwa. Przypomnijmy, w poniedziałek służby znalazły w Bałtyku rosyjskiego drona wojskowego. To w miejscowości Rusinowo koło Jarosławca. Prokuratura poinformowała dziś, że bezzałogowiec był uzbrojony w głowicę bojową. Policjanci są zawieszeni, śledztwo trwa. Jeleniogórska komenda zabrała głos po wycieku nagrania z interwencji mundurowych. W sieci pojawił się film, na którym widać akcję funkcjonariuszy w jednym z hoteli. Policjanci kopią leżącego mężczyznę. Zostali zawieszeni w obowiązkach i wszczęto wobec nich postępowanie dyscyplinarne. Potwierdza nam rzeczniczka policji w Jeleniej Górze Edyta Bagrowska.
3: Całość zgromadzonej dokumentacji została przekazana do prokuratury rejonowej w Zgorzelcu, gdzie śledztwo nadal jest prowadzone, jak również w toku nadal jest postępowanie dyscyplinarne.
1: Śledztwo dotyczy przekroczenia uprawnień przez policjantów, dodaje prokurator Ewa Węglarowicz-Makowska.
4: Policjanci mieli bezzasadnie użyć kajdanek, a także pałki służbowej, którą mieli, jak wynika z zeznań pokrzywdzonego, uderzać go w różne części ciała.
1: Policja informuje, że to interwencja z początku lipca i dotyczyła kierowcy podejrzanego o prowadzenie pod wpływem narkotyków.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: Takie leśne koncerty są tylko raz w roku. Jelenie rozpoczęły rykowisko.
5: W lasach możemy już teraz usłyszeć ryk jeleni. Karolina Garbowska, Nadleśnictwo Bełchatów. Teraz mamy okres godowy jeleni. Byki, czyli samce jeleni, chodzą po lesie i ryczą. Jest to bardzo spektakularny moment.
6: A taki ryk można już usłyszeć z daleka.
5: Tak jest. Słysząc na żywo ten ryk byka, to czujemy, jakby nam się ziemia trzęsła pod nogami. Tym swoim rykiem pokazuje swoją siłę.
1: Rozmawiał nasz reporter Rafał Różycki. Rykowisko potrwa kilka tygodni.
7: Wiadomości lokalne Radia Plus. Michał Henkel, zapraszam. Dodatkowe zabezpieczenia na ulicy Solnej w Krakowie. Jak podaje Urząd Miasta, dziś zamontowano tam elastyczne słupki między progami zwalniającymi. Przypomnijmy, 22 sierpnia samochód śmiertelnie potrącił tam małżeństwo, a 8-miesięczne dziecko trafiło do szpitala. Od 4 września na Solnej obowiązuje nowa, stała organizacja ruchu. Zamontowano tam progi zwalniające. Część kierowców omijała je jednak środkiem jezdni, przekraczając przy tym podwójną linię ciągłą. Symulator tramwaju, wielka lekcja ekologii i bezpłatne kontrole rowerowe. Wszystko to czeka na uczestników Europejskiego Tygodnia Mobilności. Rusza już dziś, w tym roku pod hasłem Mobilność dla każdego. Na czwartek w Muzeum Inżynierii i Techniki zaplanowano piknik edukacyjno-informacyjny, mówi Klaudia Jakubek z Wydziału Środowiska, Klimatu i Powietrza.
8: To takie wydarzenie, gdzie faktycznie mieszkańcy będą mogli skorzystać z informacji dotyczącej właśnie tego, co się dzieje w mieście. Młodzi uczestnicy wydarzenia będą mogli wziąć udział w warsztatach, quizach, które faktycznie podniosą ich świadomość w zakresie bezpiecznej jazdy oraz będzie możliwość po prostu wygrania roślinki.
7: To w godzinach od 10 do 14. Tydzień potrwa do 22 września. Tego dnia komunikacja miejska będzie bezpłatna. W Krakowie lato. Termometry wskażą dziś nawet do 28 stopni. Za oknami słonecznie i ciepło, biometr niekorzystny. Może za to mocniej powiać. Na barometrach 1015 hektopaskali. Na Podhalu również sporo słońca. Tam od 22 stopni w Zakopanem do 24 w Nowym Targu. W szczytowych partiach Tatr maksymalnie do 16 stopni.
0: Radio Plus. Przebojowa poczta Marka Sierockiego.
9: Marek Sierocki, dzień dobry.
10: Jan Pasterski, dzień dobry. Witamy. Zaczynamy utworem, od którego zaczęła się wielka kariera grupy Cutting Crew. To utwór I Just Died in Your Arms, jeden z największych hitów dekady lat 80.

0: Radio Plus. Przebojowa poczta Marka Sierockiego.
1: 29 w Gdańsku, a 1 października w Warszawie wystąpi Drupi, wielka gwiazda włoskiej piosenki, przyjeżdża do nas wraz ze swoim zespołem. Na żywo przypomni największe przeboje, począwszy od Wadowija, przez Sereno E czy Piccola e Fragile. My rozdajemy bilety na ten koncert, na koncert 1 października w Warszawie.
2: Tak, i gdyby ktoś miał ochotę, to już teraz można do nas SMS-owo napisać pod 691-141-141. Za chwilę będziemy się z kimś w tej sprawie kontaktowali, a teraz zaglądamy do muzycznego kalendarza. 16 września 1963 roku urodził się Richard Marx.
1: A urodził się w Chicago w rodzinie o tradycjach muzycznych. Ojciec był znanym pianistą, matka piosenkarką. Nastolatek już, Richard jako nastolatek występował w zespołach, nagrywał swoje pierwsze demo i wysyłał do firm fonograficznych. W roku 1987 debiutował albumem Richard Marx, który przyniósł takie hity jak Should Know Better czy Endless Summer Nights. Drugi album, Repeat Offender, z roku 1989, uczynił go gwiazdą światowego formatu. To z tego krążka pochodzi przebój Right Here Waiting, który teraz już zagramy.
2: Ale pod polskim tytułem to nie wiem, czy wiesz, jaką funkcję.
1: Już kiedyś mówiłem.
2: 8 zapałek. Chociaż po angielsku to jest zawsze zapałek, tak. No to gramy.

0: Radio Plus. Przebojowa poczta Marka Sierockiego. 691-141-141. Napisz już teraz.
1: Reklama.
2: Hej, tu IKEA. Szukasz szafy, z którą wszystko się ułoży? Teraz w IKEA minus 10% na szafy PAX, wyposażenie i oświetlenie. Oferta dla klubowiczów IKEA Family obowiązuje do 30 września lub do wyczerpania zapasów. Regulamin na IKEA.pl.
3: Komunikat informacyjny. Centrum Rehabilitacji imienia Świętego Józefa w Gdowie oferuje fizjoterapię, rehabilitację ortopedyczną i neurologiczną, terapię manualną, fizykoterapię, światłolecznictwo, masaże lecznicze i relaksacyjne oraz wsparcie psychologa i psychodietetyka. Pełny zakres udzielanych świadczeń na www.fundacja-chomik.pl. Centrum Rehabilitacji imienia Świętego Józefa, ulica Obrytka 5, Gdów. Telefon 516 564 249.
4: Panowie i panie, chłopaki, dziewczyny, nie wyjdzie nikt głodny od babci Maliny.
5: Śniadanie u babci,
6: o mnie nie.
5: Obiady u babci,
6: marzy nie.
5: Kolację u babci,
6: dobra,
5: co? Babcia Malina
6: zaprasza.
7: To Grudka na wieczorki fortepianowe oraz wykwintne dania kuchni polskiej. Kraków, ulica Sławkowska 19.
6: Babcia Malina zaprasza.
7: Ciekawy nowych smaków? Odważ się i odkryj wyraziste sery, wędliny i przekąski. Nie przegap takich pyszności. Sprawdź w Lidlu wyjątkowe produkty w stylu francuskim. Już dziś wszystkie wędliny Duc de Coeur i French Style 25% taniej za opakowanie przy zakupie dwóch. I zestaw 12 świeżych makaroników Duc de Coeur 144 gramy. 25% taniej za opakowanie przy zakupie dwóch.
8: Lidl. To się opłaca.
9: Zawsze zyskuję 10% w Modivo Club Gold. Naprawdę nie rozumiem, czemu ty ciągle przepłacasz.
8: Dobra, zdradź sekret.
9: Jaki sekret?
8: No, ten twój patent na zakupy.
9: Kupuję z Gold. 10% wartości zakupów wraca do mnie.
8: Tylko w Modivo?
9: Nie, też we obuwie, CCC, Worldbox, Half Price, Board Riders i Beverly Hills Polo Club.
8: I co z tym cashbackiem?
9: Zbieram i wykorzystuję przy kolejnych zakupach.
8: To już wiem, co robię. Wpadam do jednego z tych sklepów po Gold albo kupuję go online i od teraz nie przepłacam.
1: Reklama.

0: To była Stacey Ketch i 'Cause You Are Young, a my już za chwilę przekonamy się, kto dostanie od nas dwa bilety na koncert 2/1 października w Warszawie.
1: A te bilety trafiają właśnie w tym momencie uroczyście do Michała. Dzień dobry, Michale.
0: Dzień dobry.
2: Witam serdecznie panów.
1: Bardzo nam miło. Słuchaj, bo piszesz o tym w wiadomości do nas, że wybierasz się do Włoch za chwilę, tak?
2: Dokładnie tak. Czynię ostatnie przygotowania i tak mnie zainspirowała troszeczkę muzyka w Radio Plus w języku włoskim. O, postanowiłem do was napisać, jak Włochy, to od początku do końca.
1: Świetnie, ale to zdążysz wrócić z Italii na koncert?
2: Zdecydowanie i bez przekraczania prędkości.
1: Świetnie, a z kim się na koncert wybierzesz?
2: Z małżonką, tak jak to koncertujemy już od pewnego czasu. Lubimy muzykę, posłuchać na żywo, będzie to na pewno wielka przyjemność dla nas.
1: Bardzo dziękujemy, a w takim razie dobrego koncertu życzymy i do usłyszenia.
2: Dziękuję panowie, pozdrawiam was serdecznie, grajcie tak dalej.
1: Pozdrawiamy, do usłyszenia, trzymaj się ciepło, a teraz
0: Rod wyciągamy Stewart. Płytę z największymi przebojami Roda Stewarta, to hit roku 1980, utwór, który skomponował Rod Stewart wraz ze swoimi muzykami zespołu Passion.

0: To, co dał nam świat, śpiewał Krzysztof Krawczyk. Dziś zaglądamy jeszcze do naszego muzycznego kalendarza.
1: Zgadza się, bo swoje urodziny dzisiaj obchodzi Luna, która przyszła na świat 16 września właśnie 1974 roku.
0: A znana jest z takich przebojów jak chociażby Bailando.

0: Radio Plus. Przebojowa poczta. Reklama. mBank prezentuje kurs samoobrony przed cyberoszustami.
1: W końcu słońce. Czas włączyć nową playlistę i wreszcie kupić rower. Wow, ale okazja!
0: Gdy ty polujesz na okazję, cyberoszuści polują na ciebie. Uważaj na takie super oferty. A jeśli jesteś klientem mBanku, po prostu sprawdź je ze specjalistą Cyber Rescue. Szczegóły i regulamin świadczenia usługi dostępne na mbank.pl/cyberrescue.
2: Empik świętuje urodziny, a ty łapiesz okazję. Teraz w salonach Empik z aplikacją trzeci najtańszy produkt aż 70% taniej. Wybieraj spośród książek, płyt CD, gier planszowych, lalek, pluszaków, artykułów szkolnych i jesiennych dekoracji do domu. Odwiedź Empik i skorzystaj z promocji trzeci najtańszy produkt 70% taniej.
3: Proszę się położyć na kozetce i powiedzieć, co pana trapi.
4: Ludzie mi nie wierzą, że w samochodzie za 109 900 zł mam 7 poduszek powietrznych, ponad 20 systemów bezpieczeństwa, duży ekran multimedialny.
3: Też bym nie uwierzył. A czym pan jeździ?
4: GWM. 5. Proszę wejść na gwmpolska.pl i się przekonać.
3: gwmpolska.pl. Rzeczywiście.
5: Znajdź najbliższego dealera, umów się na jazdę próbną i sprawdź, co znaczy więcej. Dużo więcej.
6: GWM. Go with more.
7: Gotowi na dzień pełen śmiechu i odpoczynku?
8: Przyjedźcie do Term Bukowina w Bukowinie Tatrzańskiej. Tu zabawa spotyka się z relaksem.
7: Baseny termalne, wodne atrakcje i aż 5 nowych zjeżdżalni z programami multimedialnymi.
8: Termy Bukowina. Przyjedź po dobrą zabawę, niezależnie od pogody.
9: W waszym domu widać kobiecą rękę?
10: Jak żona z dziećmi bawią się w chowanego, to chwilowo nie widać. Ale widać po wyborze frontów, uchwytów, układzie półek. To ona stworzyła w Agacie tę szafę, w której się teraz chowa. O, jest!
11: Mamy dla ciebie promocję. Do 40 rat 0% albo 100 zł rabatu od razu za każde wydane 1000 zł. Na wszystkie produkty. Tylko w Agacie, tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
0: Reklama.

0: Bohemian Rhapsody za nami. Powoli zbliżamy się do końca dzisiejszej przebojowej poczty.
1: I zakończymy bardzo radośnie o lwie, który śpi w nocy. To Tightfit oczywiście i The Lion Sleeps Tonight. Bardzo dziękujemy za dzisiaj. Marek Sierocki.
0: Jan Pasterski w tym składzie. Słyszymy się jutro, a Janek zostaje z Państwem jeszcze przez 3 godziny.

0: Radio Plus. Przebojowa poczta.
1: Reklama. Czy twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
2: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkobp.pl.
3: 3, 17, 41.
4: Co tak liczysz?
3: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 40 milionów w kumulacji.
4: O, ja też umiem liczyć.
5: 8, 11.
6: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 40 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
1: Reklama.

0: Kraków.
1: Marcin Horała z Rozwoju Plus, wicemarszałkiem Sejmu, za tym ma głosować rządowa koalicja. Orędzie o stanie Unii Europejskiej, przemówienie Ursuli von der Leyen. Na koniec szlachetna paczka, trwają poszukiwania wolontariuszy. Jest 13, Michał Konopiński, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Polityk Rozwoju Plus Mateusza Morawieckiego ma zostać nowym wicemarszałkiem Sejmu. Jak nieoficjalnie dowiedzieli się nasi reporterzy, koalicja rządowa zagłosuje za kandydaturą Marcina Horały na to stanowisko. To jeden z liderów ugrupowania byłego premiera, złożonego z rozłamowców z PiSu. Paweł Jabłoński z Rozwoju Plus przekonuje, że ta decyzja nie wynika z rozmów jego klubu z koalicją rządową.
2: Mam pewnego rodzaju rozczarowanie tym, że koledzy z opozycji, Prawo i Sprawiedliwość, nie chcę poprzeć naszej uchwały rozszerzającej skład prezydium, żeby wtedy i PiS miało miejsce w prezydium i Rozwój Plus. No, taka ich decyzja.
1: Bo swojego kandydata Marcina Ociepę zgłosiło też PiS. Poparcie dla niego ma sondować jeszcze Polska 2050, a więc jeden z członków rządowej koalicji.
3: Nikt do dotychczasowego przewodniczącego klubu parlamentarnego Polska 2050 z innych przewodniczących klubów nie dzwonił z informacją, czy z nakazem, prikazem, sugestią, prośbą w tym zakresie. My podejmiemy suwerenną decyzję, taką jaką uważam powinniśmy podjąć.
1: Mówi Paweł Ślis z Polski 2050. Głosowanie w sprawie wyboru nowego wicemarszałka w piątek. Unia chce lepiej koordynować odpowiedź na zagrożenia hybrydowe. Ursula von der Leyen zaproponowała utworzenie europejskiego odpowiednika artykułu 4 NATO. Pozwala na pilne konsultacje między państwami w sytuacji, gdy jedno z nich uzna, że jest zagrożone. Cyberataki, sabotaż, podpalenia i ataki dronów. Z każdym dniem jest ich coraz więcej. Wraz ze wzrostem poziomu zagrożenia Europa musi również zwiększyć swoją gotowość. Zaznaczała szefowa Komisji Europejskiej w czasie swojego corocznego orędzia o stanie Unii. Von der Leyen zapowiedziała też utworzenie Europejskiej Rady Bezpieczeństwa. Miałaby skupiać państwa Unii oraz najważniejszych partnerów, m.in. Wielką Brytanię, Norwegię, Kanadę i Ukrainę. Jej zadaniem byłoby omawianie zagrożeń i koordynowanie działań. Oleszno uczci amerykańskiego bohatera. Patronem Centrum Kultury w tej miejscowości w Świętokrzyskiem będzie sierżant sztabowy Michael Ollis. W czasie wojny w Afganistanie uratował życie polskiego żołnierza. Osłonił Karola Cierpicę własnym ciałem podczas eksplozji ładunku wybuchowego zdetonowanego przez zamachowca samobójcę. To właśnie z Oleszna pochodził uratowany przez Amerykanina wojskowy.
4: Uważam, że to jest bardzo dobry film. Oglądaliśmy o tym. Myślę, że jest bohaterem. Osłonił własną piersią tutaj naszego żołnierza z Oleszna. Myślę, że to jest duży bohater i bardzo wielki czyn z jego strony.
5: Jak zasłynął sobie, to niech będzie takie imię. No.
6: Czytałam książkę, oglądałam w telewizji o tym właśnie Karolu Cierpicy. No, dobra decyzja.
7: Wzruszająca historia.
6: Tak, bardzo, bardzo. Całą książkę przeczytałam i polecam.
1: Z mieszkańcami Oleszna rozmawiała Weronika Wawrzczyk.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: Około 2 milionów Polaków żyje w skrajnym ubóstwie. Właśnie takim osobom znów chce pomóc szlachetna paczka. Żeby to się udało, potrzebni są wolontariusze, a w całym kraju brakuje ich jeszcze około 3000. O szczegółach Dawid Olszewski.
8: Wolontariusze odwiedzają potrzebujące rodziny, poznają ich sytuację i sprawdzają, czego naprawdę im potrzeba. Ich wsparcie jest kluczowe, przekonuje liderka szlachetnej paczki w Bydgoszczy Paulina Śnieć.
9: Zdarzają się sytuacje, kiedy tych rąk do pracy jest za mało i nie jesteśmy w stanie po prostu fizycznie dotrzeć do wszystkich rodzin.
8: Dlatego każda para rąk do pracy jest na wagę złota, dodaje Marta Czajkowska, która sama zaczynała od pomagania jako darczyńca. Teraz jest wolontariuszką.
10: Dla mnie pierwszą przyjemną chwilą jest moment spotkania się z rodziną. Mogę się im przedstawić, oni się mogą mi przedstawić i są naprawdę nam bardzo wdzięczni i ten kontakt cieszy.
8: Chętni do pomocy mogą zgłaszać się na stronie Szlachetnej Paczki.
1: A baza rodzin zostanie otwarta w połowie listopada.
11: Dominika Baraniec, zapraszam na wiadomości z regionu. Czeka na ekstradycję 40-latka podejrzanego o napad na kantor w Nowym Sączu. Małopolscy łowcy głów namierzyli w Wiedniu. Mężczyzna ukrywał się przez lata, a w przeszłości trafił do zakładu psychiatrycznego za udział w zabójstwie człowieka, lidera bojówki Krakowi. Mężczyzna zmienił swój wygląd i tożsamość, mówi Anna Zbroja Zagórska z małopolskiej policji.
12: Mężczyzna doskonale sobie zdawał sprawę z tego, że jest poszukiwany. Zmienił swój wizerunek, swoje dane personalne, zeszczuplał, ogolił głowę, a twarz pokrył tatuażami. Wcześniej mężczyzna posiadał na twarzy taką charakterystyczną bliznę, na podstawie której bał się, że zostanie rozpoznany. W związku z tym poczynił takie, a nie inne kroki właśnie, żeby zamaskować ten swój wygląd.
11: 40-latek czeka teraz na ekstradycję do Polski. Ma stanąć przed sądem i odbyć zaległe kary. Zajęcia edukacyjne, siła fotografii oraz koncerty to plany Nowochódzkiego Centrum Kultury na ten sezon artystyczny. Od 2 października będziecie mogli zwiedzać wystawę WordPress Photo. Z kolei od najbliższego piątku do niedzieli świętowanie dziesięciolecia Galerii Pracy Zdzisława Beksińskiego, a 3 i 4 października w Enceku odbędzie się Krakowski Festiwal Kryminału. A dziś bardzo dużo słońca i jak na wrzesień to wręcz upalnie. W Krakowie nawet 26 stopni, w Zakopanem 23. Cieszmy się tak ciepłym popołudniem, bo jutro niestety załamanie pogody. W większości regionu już w nocy zacznie padać i deszczowo ma być jutro. W Krakowie maksymalnie 17 stopni, w Zakopanem tylko 13. Na szczęście weekend zapowiada się znów ciepło i przyjemnie.
0: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii.
7: Romantycznie teraz. Barbara Streisand, Woman in Love. Tak właśnie zaczynamy tę godzinę. Jest 6 po 13. Dzień dobry, Janek Pasterski.

0: przyjemnie odpłynęliśmy sobie ze nią. No i tak powinno właśnie być w popołudnie z Radiem Plus, środa i prawie 22 minuty po godzinie 13, czyli weekend coraz bliżej, czyli jeśli ktoś lubi zbierać grzyby, a to właśnie taki okres, no to będzie szansa, żeby się na nie wybrać. Idziemy na grzyby z Radiem Plus, bawimy się tak jeszcze do końca przyszłego tygodnia. No i nie prosimy was absolutnie o to, żebyście zdradzali nam swoje tajne miejsca, w których grzyby zbieracie, bo wiemy, że no takich sekretów się nie zdradza, ale może macie jakiś przepis, który bardzo lubicie robić właśnie na bazie grzybów. Jeżeli tak, dajcie znać, uchylcie rąbka tej kulinarnej tajemnicy na radioplus.pl. Zapraszam, zachęcam, bo taki przepis, który najbardziej mi się dzisiaj spodoba, zostanie nagrodzony za godzinę mniej więcej airfryerem. Świetne urządzenie, szybko się w tym gotuje, zdrowo się w tym gotuje, no i też dosyć oszczędnie, bo ciągnie to mniej energii niż piekarnik. Zapraszamy na radioplus.pl, tam możecie opisać swój kulinarny grzybowy przepis, a airfryer już dzisiaj po 14 na pewno znajdzie swojego nowego właściciela. Radio
1: Plus. Reklama.
2: Zawsze zyskuję 10% w Modivo Club Gold. Naprawdę nie rozumiem, czemu ty ciągle przepłacasz.
3: Dobra, zdradź sekret.
2: Jaki sekret?
3: No, ten twój patent na zakupy.
2: Kupuję z Gold. 10% wartości zakupów wraca do mnie.
3: Tylko w Modivo?
2: Nie, też w Eobuwie, CCC, Worldbox, Half Price, Board Riders i Beverly Hills Polo Club.
3: I co z tym cashbackiem?
2: Zbieram i wykorzystuję przy kolejnych zakupach.
3: To już wiem, co robię. Wpadam do jednego z tych sklepów po Gold albo kupuję go online i od teraz nie przepłacam.
4: Krztusiec to nie tylko choroba dzieci. Z wiekiem twoja odporność spada. Dorośli chorują coraz częściej. Zadbaj o siebie. Skorzystaj z bezpłatnych szczepień ochronnych. Wejdź na www.profilaktykawmałopolsce.pl. Szczepienia realizowane ze środków finansowych województwa małopolskiego.
5: Zapraszam. Łukasz Smułka, marszałek województwa małopolskiego.
6: Tanio Weekend w Aldi. Od czwartku kawa ziarnista Dallmayr, Home Barista. Różne rodzaje, 1 kg. Teraz w gratis pakach. 1 plus 1 gratis. Produkt objęty limitem. A polskie jaja z chowu ekologicznego, Wesoły Kurnik, 10 sztuk. Teraz tylko 4,99 za co drugie opakowanie. Cena regularna i cena sprzed obniżki 15,99. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
7: Kraków żyje szybko, a ty? Szukasz pewnego transportu po mieście? Wybierz sprawdzoną jakość i bezpieczeństwo. Megataxi to krakowska korporacja z ponad 30-letnim doświadczeniem. Jesteśmy tam, gdzie nas potrzebujesz. Na postoju przy Dworcu Głównym oraz przy Szpitalu Rydygiera. Megataxi to umiarkowane ceny i bezpieczny przejazd. Zaufały nam krakowskie hotele i firmy. Teraz czas na ciebie. Postaw na tradycyjną taksówkę. Pobierz aplikację lub zadzwoń. 12,4 miliony.
8: Dwa abonamenty w cenie jednego w Play? Przybyłem, oceniłem, kupiłem.
9: Przejdź do Play i wybierz dwa abonamenty w cenie jednego, a w nich internet 5G bez limitów. Każdy numer tylko za 45 zł miesięcznie. Cena uwzględnia rabaty. 5 zł za zgody marketingowe i 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności. Bo w Play płacisz mniej. Play.
10: Malina? Czy to truskawka? Chłodno już. Kiedy powinnam spłukać? Jeszcze chwilka, bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
11: Hej, tu IKEA. Szukasz szafy, z którą wszystko się ułoży? Teraz w IKEA minus 10% na szafy PAX, wyposażenie i oświetlenie. Oferta dla klubowiczów IKEA Family obowiązuje do 30 września lub do wyczerpania zapasów. Regulamin na IKEA.pl.
12: Ty plus pomysł na obiad równa się sycąca promka w Carrefourze. Filet z kurczaka 40% taniej. 14,99 za kilogram z kuponem w apce, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 16 września. Cena przed obniżką 24,99.
13: Wiesz, jak najszybciej sprzedać auto? To proste. Z AAA Auto przebijamy każdą inną ofertę. Odwiedź nasz salon. Łódź Kasprzaka 8. Lub wejdź na aaauto.pl i sprawdź, jak dużo zapłacimy za twój samochód. Kupujemy auta wszystkich marek i płacimy lepiej niż konkurencyjne oferty skupu. O sprzedaży samochodu pomyślałeś? Z AAA Auto już sprzedałeś. Więcej na aaauto.pl i w salonie. Łódź Kasprzaka 8.
14: Panowie! panowie i panie, chłopaki, dziewczyny, nie wyjdzie nikt głodny od babci Maliny.
15: Śniadanie u babci,
16: pewnie nie.
15: Obiady u babci,
16: może nie.
15: Kolację u babci,
16: dobra, tak.
15: Gdy babcia Malina
16: zaprasza.
17: To Grudka na wieczorki fortepianowe oraz wykwintne dania kuchni polskiej. Kraków, ulica Sławkowska 19.
16: Babcia Malina zaprasza.
18: Empik świętuje urodziny, a ty łapiesz okazję. Teraz w salonach Empik z aplikacją trzeci najtańszy produkt aż 70% taniej. Wybieraj spośród książek, płyt CD, gier planszowych, lalek, pluszaków, artykułów szkolnych i jesiennych dekoracji do domu. Odwiedź Empik i skorzystaj z promocji trzeci najtańszy produkt 70% taniej.
19: Totalne szaleństwo wyprzedaży w Pepco trwa. 1+1 gratis na produkty w obniżonych cenach. Wybierz dwa już przecenione produkty, a tańszy dostaniesz gratis. Miksuj dowolnie. Regulamin na pepco.pl. Pepco. Pokochaj niskie ceny.
1: Reklama.
20: Radio Plus Kraków.

Cytrynowe drzewko, Fool's Garden. No i tam była mowa o błękitnym niebie. To dzisiaj korzystamy, bo jeszcze taki dzień nam się trafił. Naprawdę dosyć ładny. Korzystajmy, ile się da, bo no, będzie gorzej w kolejnych dniach. I deszczowo też przy okazji. No to teraz tak w klimacie tego, co się szykuje. Niebawem Lombard. Szklana pogoda.

0: Reklama.
1: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z ratą już od 1000 zł netto miesięcznie i pakietem ubezpieczeń za złotówkę w ofercie Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
2: mBank prezentuje kurs samoobrony przed cyberoszustami.
3: Czas zrobić formę. Playlista na siłkę gotowa, karnet jest, jeszcze tylko kupię buty. Wow, ale okazja!
2: Taką okazję lepiej sprawdzić, bo cyberoszuści są zawsze w formie. Jeśli jesteś klientem mBanku, masz łatwiej, bo specjaliści Cyber Rescue pomogą Ci rozłożyć oszustów na łopatki. Szczegóły i regulamin świadczenia usługi dostępne na mbank.pl/cyberrescue.
4: Jak zakupy nie tylko na Allegro, to karta Allegro Pay. Odraczaj płatności tam, gdzie akurat jesteś. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%.
5: Jak tak, to Allegro.
6: Drodzy Państwo, ta wyjątkowa oferta po raz pierwszy, po raz drugi, po raz trzeci.
7: Może trafić do Ciebie, bo w Crédit Agricole masz tani kredyt gotówkowy, na co tylko chcesz, z gwarancją stałej raty, która nie wzrośnie przez cały okres spłaty. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,98%. Crédit Agricole.
8: Oferta kredytu do 120 rat dla klientów, którzy nie mają i nie mieli umów z bankiem z wyłączeniem kredytu ratalnego. Możesz z niej skorzystać w placówkach lub na CA24 infolinia, jeśli w kolejności złożysz wniosek o kredyt. Pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową, otworzysz u nas konto i podpiszesz umowę kredytu. Oprocentowanie jest stałe, więc Twoje raty będą takie same przy spłacie zgodnie z harmonogramem. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na creditagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
9: Zmiana pory roku to dobra okazja, aby odświeżyć mieszkanie. WISK znajdziesz inspiracje i świetne oferty, aby odnowić wnętrze. WISK. Scandinavian Sleeping and Living.
10: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce Moje ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
11: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
12: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład pierogi ruskie Chef Select 400 gramów w nowej cenie regularnej 5,99. Cena przed obniżką 7,49. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji. W strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
13: Lidl, to się opłaca.
14: Dobra droga warta jest doskonałej kawy. W Wild Bean Cafe na stacjach BP znajdziesz kawę z wyjątkowej selekcji ziaren arabiki, podaną z ulubionym mlekiem i przygotowaną przez baristę specjalnie dla Ciebie. Wystarczy jeden łyk, żeby podróż smakowała lepiej. Teraz kupując kawę z aktywnym kuponem w aplikacji BP Me, otrzymasz cookie za 1 grosz. Korzystaj do 3 listopada. Szczegóły na bp.pl. Wild Bean Cafe na stacjach BP.
0: Reklama.
15: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii.

0: Elvis Presley na koniec w pięknej balladzie tej właśnie godziny, bo to już prawie 14, za chwilę w Radiu Plus pora na wiadomości.
1: Reklama.
2: Orlo oszczędzania są zawsze na plusie,
3: bo teraz w Auchan przy zakupie wybranych serów żółtych

0: online. Od 30 lat!
1: Szczęśliwe siódemki powracają do Bestion. Teraz T77 dostępne od ręki w specjalnej ofercie od 777 zł netto miesięcznie. Bez opłaty wstępnej. Bestion T77 to przestronny SUV z panoramicznym dachem i automatyczną skrzynią biegów. Sprawdź ofertę na pozostałe modele podczas dni otwartych od 7 do 27 września. Przyjdź i przekonaj się, że z Bestion każdy dzień jest the best.
2: Ten hot dog z parówką do mnie przemawia. O, i kosztuje tylko 4 złote.
3: W Circle K jesteśmy gorącymi zwolennikami kolacji na śniadanie.
2: A może sycąca zapiekanka z polędwiczką za jedyne 9 złotych? O, a tu pyszny rożek z jabłkiem tylko za 2 złote.
3: A może dowolny posiłek? O dowolnej porze.
2: I w ekstra cenie, to rozumiem.
3: Zawsze jesteśmy gotowi, na cokolwiek masz apetyt. Circle K, na lepszy dzień.
4: Regulamin na circlek.pl.
5: Dobra droga warta jest doskonałej kawy. W Wild Bean Cafe na stacjach BP znajdziesz kawę z wyjątkowej selekcji ziaren arabiki, podaną z ulubionym mlekiem i przygotowaną przez baristę z

0: specjalnie dla Ciebie. Wystarczy jeden łyk, żeby podróż smakowała lepiej. Teraz kupując kawę z aktywnym kuponem w aplikacji BP.me otrzymasz cookie za 1 grosz. Korzystaj do 3 listopada. Szczegóły na bp.pl. Wild Bean Cafe na stacjach BP.
1: Ej, czy tylko ja kibicuję Ratajskiemu w tym autobusie? Nie każdy jara się Dartem. Ja tak. Kanal Plus. Nie dla każdego. Dla mnie.
2: Sprawdź streaming od Kanal Plus.
3: Czy twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój bank polski.
4: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkobp.pl.
5: Reklama.
6: Radio Plus Kraków.

0: Miał głowicę bojową. Nowe informacje o dronie na plaży koło Jarosławca. Rekordowo wysokie ceny paliw. Powiemy o pomyśle rządu. Jagiellonia i Lech wracają do gry. Początek Ligi Europy. Minęła 14. Michał Konopiński. Zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Miał głowicę bojową o wadze około 4 kg z detonatorem. Prokuratura ujawnia nowe informacje o dronie znalezionym w rejonie miejscowości Rusinowo koło Jarosławca. Potwierdzono, że to bezzałogowy wojskowy statek powietrzny typu Gerbera 2, produkowany i stosowany przez Rosję. Był uzbrojony. Głowicę odłamkowo burzącą eksperci wyjęli z drona i wysadzili w powietrze.
1: Udało się po pierwsze w sposób bezpieczny, dwa całkowicie kontrolowane, oddzielić od samego drona i zdetonować w sposób bezpieczne, kontrolowane w taki sposób, że sam statek nie doznał żadnego uszczerbku.
0: Relacjonuje zastępca prokuratora okręgowego do spraw wojskowych w Poznaniu pułkownik Bartosz Okoniewski. Drona przewieziono na teren wojskowy. Tam poddawany jest szczegółowym oględzinom. Szef MON-u informował wcześniej, że znaleziony w poniedziałek bezzałogowiec to mogła być rosyjska maszyna, która w niedzielę przeleciała nad Litwą. Warszawa i Wilno współpracują w tej sprawie. Ceny paliw wystrzeliły. 9 zł i 19 groszy za litr oleju napędowego. To zobaczyli dziś na pylonach klienci jednej ze stacji przy Chełmżyjskiej w Warszawie. To rekord, jeśli chodzi o stawki za tankowanie w ostatnich latach. Rząd chce dodatkowo opodatkować nadzwyczajne zyski koncernów paliwowych, a z pozyskanych w ten sposób pieniędzy sfinansować kolejny program na kształt niedawnego CPN-u. Do tego czasu jednak kierowcy zaciskają zęby i przyjeżdżają tankować.
2: Tankowała pani już paliwo za te wysokie ceny?
3: Nie, właśnie mam zamiar, bo pali mi się rezerwa.
2: No i jak przed wizytą na stacji?
3: No wie pan, no co poradzimy. Trzeba jeździć, to trzeba tankować, nie? Jak zatankuję za 100 zł, to nie wiadomo kiedy to znika.
4: Za poprzednich rządów było droższe. Pamiętam, bo jeździłem. No zawdzięczamy to prezydentowi Stanów Zjednoczonych. Wie pan, no to nie są jakieś takie wielkie skoki tych cen, bo to wychodzi, no tak jak w moim przypadku, 30 zł na tankowaniu.
5: Takich cen nie pamiętam.
6: Na szczęście mam auto elektryczne.
0: Usłyszał od kierowców w Warszawie nasz reporter Mateusz Chłystuna. W Sejmie odbyła się dziś debata nad projektem ustawy o podatku od nadzwyczajnych zysków od sprzedaży paliw. Polityczne głosy w tej sprawie w kolejnych wiadomościach Radia Plus. 25 osób zwolniono dziś z białoruskich więzień, poinformował wysłannik władz USA. Więźniów politycznych przewieziono teraz na Litwę. Zaangażowanie prezydenta Trumpa w dyplomację bezpośrednią przynosi wyniki, napisał John Cole. I podziękował prezydentowi Łukaszence za ten krok, podkreślając, że trwają prace nad uwolnieniem kolejnych osób.
7: Wiadomości Radia Plus.
0: Polskie kluby ruszają na podbój starego kontynentu. Jagiellonia Białystok i Lecha Poznań czekają starcia w Lidze Europy. Piłkarze Jagi są już w Grecji, gdzie wieczorem zmierzą się z 48-krotnym mistrzem kraju Olympiakosem. Dumę Podlasia czeka trudna przeprawa. Nie ma wątpliwości kapitan Jagiellonii Taras Romańczuk.
8: Nie wyobrażam sobie, żeby ktoś stawia nogi, ci odpuszcza jakieś styką piłkę, bo przeciwko takiemu siesiemnikowi doświadczonemu szybkim zawodnikom i bardziej wyszkolony technicznie, to może po prostu skończyć się stratą bramki, także musi być cały czas skupiony, skoncentrowany i zaangażowany w każdą piłkę.
0: Początek meczu o 21:00. Na jeszcze trudniejsze zadanie czeka Lecha Poznań, który jutro w Anglii zmierzy się z Crystal Palace, zwycięzcą ostatniej edycji Ligi Konferencji.
9: Dominika Baraniec, zapraszam na wiadomości z regionu. 800 tysięcy złotych kar naliczyło miasto wykonawcy budowy linii tramwajowej do Mistrzejowic. To za opóźnienia w oddaniu inwestycji. Według zapewnień miasta mieszkańcy do Mistrzejowic pojadą już w poniedziałek. Na trasie mają pojawić się 3 nowe linie tramwajowe, 9, 12 i 16, mówi Krzysztof Dąbrowa z Zarządu Transportu Publicznego w Krakowie.
10: W tych trzech liniach myślę, że najważniejsza zmiana to 12. To jest, można powiedzieć, dotychczasowa 52, która z osiedla Piastów pojedzie tym razem właśnie przez trasę tramwaju do Mistrzejowic, a więc od północy wjedzie do Mistrzejowic, żeby następnie nową trasą przedostać się do centrum i dalej do Czerwonych Maków.
9: Linia numer 12 w godzinach szczytu pojedzie co 7,5 minuty. Po oddaniu inwestycji tramwaju do Mistrzejowic z komunikacji miejskiej będzie mogło korzystać blisko 30 tysięcy pasażerów więcej. Hokejowe emocje wracają na lodowisko. Komar Krakowia inauguruje nowy sezon. Pierwszym domowym rywalem Pasów jest JKH GKS Jastrzębie. Spotkanie będzie połączone z obchodami 120-lecia Krakowi. Na kibiców czeka uroczysta prezentacja drużyny, która w nowym sezonie będzie walczyć o najwyższe cele. A w Krakowie dużo słońca i gorąco. Końcówka lata. Korzystajmy ile możemy. Na termometrach nawet 26 stopni, w Zakopanem 23, więc też pięknie i przyjemnie. Niestety dzień już mamy dużo krótszy. Słońce zajdzie dziś o 18:53, a w nocy zrobi się deszczowo i chłodno i tak będzie jutro przez cały dzień. W Krakowie maksymalnie 17 stopni.
7: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii.
11: I egzotyczne dźwięki już teraz w Radio Plus. Belinda Carlisle i La Luna. Dzień dobry, Janek Pasterski. Radio.

0: Szybka wycieczka do Paryża, Malcolm McLaren, Catherine Deneuve i Paris-Paris. To za nami. No, ja myślę, że Paryż oczywiście fajnie zobaczyć, ale też fajnie się wybrać do lasu na grzyby. Taki nasz sport narodowy. Ten okres właśnie się zaczyna, a my pytamy o wasze ulubione przepisy z grzybami kulinarne. No bo jak już człowiek nazbiera, to przyjemnie to potem zjeść w jakiejś ciekawej kompozycji. Dajcie znać na radio+.pl. Podzielcie się swoim przepisem, bo już za minut kilka będę do kogoś dzwonił, wybiorę jeden z przepisów, a taką osobę, autora tego przepisu, nagrodzę air fryerem. Bardzo fajne urządzenie do gotowania. Radio
1: Plus. Reklama.
2: Musimy porozmawiać. Naprawdę dużo dla mnie znaczysz, ale tak dalej być nie może. Nie chodzi o ciebie, a właściwie tak. No cóż, pora cię wyprowadzić.
1: Coś ci zabiera miejsce? Przechowaj to.
3: Boksy już od 0,5 m2. Dostęp całą dobę. Dwie lokalizacje w Krakowie. Modlniczka i Kryspinów. Sprawdź na lesmes.pl.
1: Lesmes. Less stress.
4: Od czwartku polski kalafior tylko 4,99 za sztukę. Tak, polski kalafior tylko 4,99 za sztukę. A karkówka wieprzowa bez kości z Lady 9,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. 3 kilo na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
5: Budujesz albo remontujesz? Posłuchaj uważnie. Możesz zaoszczędzić nawet 40%. Teraz bramy, okna, rolety, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski kupisz nawet 40% taniej. Ty masz plan, a my rabaty, które do niego pasują. Poukładaj swój dom z produktami Wiśniowski. Pamiętaj, tylko teraz nawet 40% taniej. Poznaj szczegóły promocji na www.wiśniowski.pl.
6: Castorama!
7: W teorii przydałoby się wyremontować łazienkę, zmienić wannę, może meble, lustro.
6: No to w praktyce jest tylko jedno słuszne rozwiązanie. Castorama! Tylko teraz dostaniesz tu aż 200 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na produkty łazienkowe. Akcja trwa do 21 września. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
8: Panowie i panie, chłopaki, dziewczyny, nie wyjdzie nikt głodny od babci Maliny.
9: Śniadanie u babci,
10: o nie, nie.
9: Obiady u babci,
10: może nie.
9: Kolacje u babci,
10: dobra,
9: gdy babcia Malina
10: zaprasza.
11: To Grudka na wieczorki fortepianowe oraz wykwintne dania kuchni polskiej. Kraków, ulica Sławkowska 19.
10: Babcia Malina zaprasza.
12: Zapowiada się gorący wrzesień na SUVy Kia. Pełna gama. Spalinowe, hybrydowe oraz elektryczne. Od 7 do 19 września zapraszamy na Dni SUV-ów w salonach Kia. Propozycje finansowania, pakiety finansowania z ubezpieczeniem na rok w cenie auta lub rabaty. Odwiedź salon i wybierz najlepszego SUV-a dla siebie. Patecki zaprasza. Kraków, Aleja 29 listopada 180. Pateckikia.pl.
13: Kia. Movement that inspires.
14: Szkoły pełne talentów. Dzięki niej szkoły w całej Polsce mogą dostać sprzęt dla dzieci.
15: Zrób zakupy za minimum 50 zł, w tym warzywo lub owoc. Odbierz talenciaki przy kasie i przekaż szkole. Wrzuć do urny w placówce lub zeskanuj kod QR, a szkoły wymienią je na sprzęt dla dzieci. Każdy talenciak się liczy. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Wspieraj z Lidlem szkoły pełne talentów.
16: Lidl, to się opłaca.
17: Wrześniowy off w salonie Hof. Tylko do 27 września drzwi i podłogi taniej o 15%. Odkryj design, który pasuje do twojego wnętrza. Teraz w niższej cenie. Salon Hof, Kosocicka 7 w Krakowie i salonyhof.pl.
12: Reklama.
18: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii. Albano i Romina Power.

0: na grzyby
1: z Radiem Plus.
2: No to lecimy na grzyby, a ja właśnie dodzwoniłem się do Edyty. Edyto, dzień dobry.
3: Dzień dobry.
2: Dzień dobry. Pytałem o przepisy kulinarne z grzybami w roli głównej. Bardzo podoba mi się twój. Grzyby w kremowym sosie z gruszką, gongorzolą i orzechami. Brzmi smacznie.
3: Dokładnie. I tak samo smakuje. Także zapewniam i polecam serdecznie.
2: Okej. Okay. A tak pokrótce, jak to wykonujesz?
3: Jest to bardzo prosty przepis, więc zazwyczaj dodaję kurki lub borowiki w granicach 400-500 gram. Potrzebna nam jest dojrzała gruszka, gorgonzola, śmietanka 30 około 150 ml, garść orzechów włoskich, szalotka, czosnek, masło. Dodaję trochę białego wina, oczywiście, jeżeli mam. Pieprz, sól i natka pietruszki dla smaku. Czyli jak to robię? Najpierw oczywiście grzybobranie. Mieszkam w takim miejscu, gdzie grzybów jest naprawdę dużo i bardzo lubimy rodzinnie chodzić po lesie, więc zawsze korzystamy z tych dobrodziejstw natury. Oczyszczam grzyby, rozgrzewam masło, wrzucam te grzybki na patelnię, smażę na dość dużym ogniu, aż się bardzo ładnie zarumienią. I będą takie chrupiące, nieugotowane, to jest istotne. Szalotka, czosnek, chwilę to smażę, dolewam białe wino, troszeczkę pozwalam oczywiście odparować temu alkoholowi. Później śmietanka, pokruszona gorgonzola. Całość podgrzewam wtedy na małym ogniu, aż ser się rozpuści. Dodaję świeży tymianek i dużo, dużo mielonego pieprzu, ale to jak kto lubi oczywiście. Później gruszkę kroję w cienkie plasterki i dodaję pod koniec. Podgrzewam dosłownie 2-3 minutki i naprawdę, naprawdę po dodaniu jeszcze orzechów, które siekam i dodaję dla chrupkości, to jest naprawdę świetne danie. Można podawać z makaronem, można podawać z grzankami.
2: Brzmi super, a najlepiej smakuje, jak się jeszcze samemu te grzyby zbierze, prawda?
3: Dokładnie tak.
2: Gratuluję Dokładnie ci, bo tak. Nowy airfryer trafia w twoje ręce, także mam nadzieję, że takie urządzenie się też przyda do szybkiego gotowania. Wszystkiego dobrego i do usłyszenia.
3: Dziękuję pięknie, do usłyszenia.

0: na grzyby
1: z Radiem Plus.
2: Reklama. W waszym domu widać kobiecą rękę?
3: Jak żona z dziećmi bawią się w chowanego, to chwilowo nie widać. Ale widać po wyborze frontów, uchwytów, układzie półek. To ona stworzyła w Agacie tę szafę, w której się teraz chowa. O, jest!
4: Mamy dla ciebie promocję. Do 40 rat 0% albo 100 zł rabatu od razu za każde wydane 1000 zł. Na wszystkie produkty. Tylko w Agacie, tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
5: Dobra droga, warta jest doskonałej kawy. W Wild Bean Cafe na stacjach BP znajdziesz kawę z wyjątkowej selekcji ziaren arabiki, podaną z ulubionym mlekiem i przygotowaną przez baristę specjalnie dla ciebie. Wystarczy jeden łyk, żeby podróż smakowała lepiej. Teraz kupując kawę z aktywnym kuponem w aplikacji BP Me, otrzymasz kuki za 1 grosz. Korzystaj do 3 listopada. Szczegóły na bp.pl. Wild Bean Cafe na stacjach BP.
6: Hej, to IKEA. Dawno się nie widzieliśmy. W domu po staremu? To wpadnij po nowe pomysły. Czeka na ciebie naprawdę dużo inspiracji. Do zobaczenia w sklepach, aplikacji i na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
7: Złote paluszki rybne? Tata, ale się narobiłeś!
8: Naturalnie. Sam łowiłem dzikie mintaje na wzburzonych wodach oceanu.
7: Na czym Frosta kupiłeś?
8: Proście, się nie da.
9: Soczysty filet, chrupiąca panierka. Frosta. Smaczna i prosta.

0: bardzo podziękować.
1: Urodzinowa oferta dla obecnych klientów Vectry. Tylko teraz Netflix, Disney Plus i Eleven Sports za 35 zł miesięcznie przez cały rok. Zadzwoń na 601-601-601 lub wejdź na vectra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Vectra.
2: Mówisz?
1: Masz. Materialny stanowi oferty, zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
3: Plażowy, na truskawki albo ogórkowy. Każdy ma swój ulubiony sezon. Ja najbardziej lubię sezon na spotkania ze znajomymi. Te pełne smaków w kawiarniach czy restauracjach, gdyż ten sezon nigdy się nie kończy.
4: Ciesz się czasem z bliskimi przez cały rok. Otwórz konto w Crédit Agricole, spełnij warunki promocji dla nowych klientów, a za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w restauracjach czy kawiarniach, 10 wróci do Ciebie. W sumie nawet 1000. Crédit Agricole.
5: Z promocji skorzystasz w placówkach i przez CA24 Mobile do 30 września tego roku, jeśli otworzysz konto w promocji z kartą. Nie dotyczy konta dla Ciebie Go, Junior, podstawowych rachunków płatniczych. Możesz dostać 10 zł za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w punktach gastronomicznych lub za usługi cateringowe w ramach wskazanych kodów MCC i za utrzymanie zgód marketingowych. Maksymalnie 100 zł miesięcznie przez 10 miesięcy. W sumie do 1000 zł. Szczegóły, dodatkowe warunki i wyłączenia w regulaminie promocji, smaczne zwroty na stronie banku i w aplikacji. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
6: Jakie buty i torebki na jesień? Na eobuwie.pl znajdziesz zestaw, który odmieni Twoją jesienną stylizację. Sprawdź na stronie, w aplikacji i w sklepach stacjonarnych eobuwie.
7: Reklama.

0: Bajm i Biała Armia to na koniec tej godziny. My zbliżamy się powolutku do 15, czyli za chwilę w Radiu Plus oczywiście pora na wiadomości, a będzie je miał dla nas Michał Konopiński.
1: Reklama. Jesteś super i znasz swój biznes, a gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
2: Musimy porozmawiać. Naprawdę dużo dla mnie znaczysz, ale tak dalej być nie może. Nie chodzi o ciebie, a właściwie tak. No cóż, pora cię wyprowadzić.
3: Coś ci zabiera miejsce? Przechowaj to.
4: Boksy już od 0,5 m2. Dostęp całą dobę. Dwie lokalizacje w Krakowie. Modlniczka i Kryspinów. Sprawdź na lesmes.pl.
3: Lesmes, less stress.
5: W Circle K jesteśmy gorącymi zwolennikami kolacji na śniadanie. Lub śniadania na kolację.
6: O.
5: A nawet kolacji na obiad. Zawsze jesteśmy gotowi na cokolwiek masz apetyt. Circle K. Najlepszy dzień.
7: Czy twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
8: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkobp.pl.
1: Reklama.

0: Będą dodatkowe kontrole. To po wycieku danych 19 milionów Polaków. CBA w domu prezydenta Zgierza. Śledczy sprawdzają wartość nieruchomości. Chcą nagrodzić szkoły przyjazne harcerstwu. Nowy program na Kujawach i Pomorzu. Minęła 15, Michał Konopiński, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Uwaga kierowcy, w Wielkopolsce zablokowana jest S11 w stronę Poznania. To po uderzeniu ciężarówki w bariery energochłonne w okolicach wsi Skrzynki. Nikomu nic się nie stało, ale utrudnienia mogą potrwać jeszcze 2 godziny. Będą dodatkowe kontrole w placówkach ochrony zdrowia. Urząd Ochrony Danych Osobowych sprawdzi, jak zabezpieczane są informacje o pacjentach. To reakcja na cyberatak na firmę MyDoctor, w wyniku którego wyciekły dane 19 milionów Polaków. Szczegóły zna Mateusz Gołębiewski.
1: Kontrole rozpoczną się jeszcze w tym roku i obejmą przede wszystkim cyberbezpieczeństwo placówek. Urząd Ochrony Danych Osobowych sprawdza już od kilku tygodni zabezpieczenia firmy MyDoctor, która dostarcza system do prowadzenia elektronicznej dokumentacji medycznej i z bazy której wyciekły dane. Po cyberataku przestępcy zdobyli m.in. informacje o lekach i receptach przypisanych konkretnym osobom. Dane dotyczą pacjentów 12 tysięcy podmiotów korzystających z tej platformy.
0: O czym informował Mateusz Gołębiewski. CBA przeszukało dom prezydenta Zgierza, Przemysława Staniszewskiego. Śledczy sprawdzają m.in. wartość jego nieruchomości. Akcję funkcjonariuszy potwierdziła łódzka prokuratura.
2: Potwierdzam, że pod nadzorem prokuratury okręgowej w Łodzi Wydziału Śledczego prowadzone jest postępowanie, w toku którego funkcjonariusze Centralnego Biura Antykorupcyjnego wykonali faktycznie czynności przeszukania we wskazanym miejscu.
0: Informuje Paweł Jasiak z prokuratury okręgowej w Łodzi. Śledczy na razie nie podają szczegółów postępowania. Na miejscu 13 zastępów strażaków. Trwa walka z ogniem w Złotoryi na Dolnym Śląsku. Płonie hala zakładu produkującego wygłuszenia do samochodów. Pracownicy, ponad 100 osób, ewakuowali się jeszcze przed przyjazdem służb.
3: Nie ma osób poszkodowanych, 119 osób się ewakuowało, 30 strażaków jest na miejscu.
0: Relacjonuje Wojciech Walens z Wojewódzkiej Straży Pożarnej. Akcja trwa, na razie nie wiadomo, co było przyczyną wybuchu ognia.
4: Wiadomości Radia Plus.
0: Nie wszystkie szkoły są otwarte na harcerze i właśnie dlatego na Kujawach i Pomorzu ruszył program Szkoła Przyjazna Harcerstwu. Specjalne wyróżnienia trafią do placówek, które na co dzień udostępniają miejsca na zbiórki czy pomagają przy biwakach.
5: Wiele szkół chętnie współpracuje z harcerzami, ale są i takie, które swoje drzwi przed nimi zamykają.
6: Trochę mnie to chyba zmotywowało do tego, żeby jednak ten tytuł prowadzić, bo jeżeli dyrektor zamyka drzwi, bo mówi, że nie wiem, że nie ma miejsca, to być może wtedy otworzy oczy i powie, kurczę, a może jednak warto.
5: Mówi Beata Bardzińska, komendantka chorągwi kujawsko-pomorskiej ZHP, a zainteresowanie harcerstwem rośnie. Coraz więcej młodych ludzi wstępuje do drużyn.
6: Też młodzież starsza mocniej się garnie. Myślę, że też sytuacja związana z obroną cywilną, ochroną ludności tutaj mocno na to wpłynęła.
5: W kujawsko-pomorskim w różnych organizacjach harcerskich działa około 10 tysięcy osób.
0: O czym informował Dawid Olszewski.
7: Dominika Baraniec, zapraszam na wiadomości z regionu. Budowa metra w Krakowie zarekomendowana przez Centrum Unijnych Projektów Transportowych. W najnowszym raporcie stolica Małopolski uplasowała się na drugim miejscu pod względem ekonomicznej i funkcjonalnej zasadności prowadzenia tej inwestycji. Rekomendacja zwiększa szanse miasta na pozyskanie dodatkowych środków unijnych na budowę metra, komentuje poseł Dominik Jaśkowiec.
8: Oprócz Warszawy jesteśmy jedynym miastem, w którym jest sens od strony merytorycznej, od strony wielkości potoków pasażerskich na budowę systemu metra.
9: I to będą w pierwszej kolejności właśnie środki na badania czy prace projektowe, mimo że te środki na ten moment mamy zabezpieczone, ale oczywiście jeśli pojawi się możliwość ich refundacji, to będziemy z tego korzystać.
7: Dodaje Maria Wojtacha z Urzędu Miasta. Obecnie trwają przygotowania do przeprowadzenia badań geologicznych na działkach, przez które ma przebiegać metro. Pokazy rycerskie, rajdy, zwiedzanie zamków i jaskiń to tylko kilka atrakcji, które czekają na odwiedzających podczas tegorocznej Juromanii. Święto Jury Krakowsko-Częstochowskiej rozpocznie się w piątek i potrwa przez cały weekend. Wszystkie wydarzenia są bezpłatne. Szczegółowy program na euromania.pl. A w Krakowie pięknie, słonecznie i upalnie, można powiedzieć lato w pełni, choć to niestety już końcówka lata. Na termometrach dziś do 26 stopni do słońca, w Zakopanem 23 i też pogodniej bez opadów. W nocy załamanie pogody, zrobi się pochmurno i zacznie padać, przez to dużo się ochłodzi. Jutro maksymalnie w Krakowie 17 stopni, w Zakopanem 13 i bez parasola ani róż.
4: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii.
10: I to już pora na odrobinę Italo Disco. Gazebo teraz w Radio Plus. I like Chopin. Dzień dobry, Janek Pasterski. Radio Plus.

Jest sobota, za oknem świt i Warszawa kaszle miarowo. Wczoraj przyszedł od ciebie list, miłe słowo.

0: Maryna Rodowicz i ta słynna rozmowa przez ocean. 16 dzień września dzisiaj mamy i to jest w kalendarzu dzień bluesa. Mam nadzieję, że bluesa dzisiaj wszyscy czujemy w połowie tego tygodnia i dobre mamy humory, ale przy okazji też dzień maszynisty. Pozdrawiamy gorąco i światowy dzień fryzjera. No to fryzjerów, panie fryzjerki, panów fryzjerów też pozdrawiamy. Ja bym jeszcze do tego dorzucił barberów. A co?
1: Reklama. Coś takiego w tym metrażu, wow. Kobieca ręka?
2: Sam byłem pod wrażeniem. Jak moja Hania wybrała dodatki i dekoracje z Agaty, zrobił się z tego prawdziwy salon.
3: Stwórz prawdziwie przytulny dom, wybierając spośród tysięcy dodatków w promocji. Lampy, dywany, tekstylia, akcesoria kuchenne czy dekoracje. Bo teraz w Agacie drugi produkt 50% taniej. Albo trzeci 90% taniej. 90% taniej. Tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
4: Panowie i panie, chłopaki, dziewczyny, nie wyjdzie nikt głodny od babci Maliny.
5: Śniadanie u babci,
6: o nie, nie.
5: Obiady u babci,
6: marzy nie.
5: Kolacje u babci,
6: dobra,
5: ta. Babcia Malina
6: zaprasza.
7: To Grudka na wieczorki fortepianowe oraz wykwintne dania kuchni polskiej. Kraków, ulica Sławkowska 19.
6: Babcia Malina zaprasza.
8: Co tam pani Celinka znalazła w nowej gazetce Kauflandu?
9: Czwartkowe okazje? Nie widzę żadnych słabych stron, oui!
8: Od czwartku w Kauflandzie makarony Barilla, kup jedno opakowanie, drugie tańsze gratis. A papier toaletowy Velvet 12 rolek, 10,99 za opakowanie przy zakupie dwóch, 6 na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
10: Zapowiada się gorący wrzesień na SUVy Kia. Pełna gama. Spalinowe, hybrydowe oraz elektryczne. Od 7 do 19 września zapraszamy na Dni SUVów w salonach Kia. Propozycje finansowania, pakiety finansowania z ubezpieczeniem na rok w cenie auta lub rabaty. Odwiedź salon i wybierz najlepszego SUVa dla siebie. Patecki zaprasza. Kraków, aleja 29 listopada 180. Pateckikia.pl.
11: Kia. Movement that inspires.
12: Wrześniowy off w salonie Hof. Tylko do 27 września drzwi i podłogi taniej o 15%. Odkryj design, który pasuje do twojego wnętrza. Teraz w niższej cenie. Salon Hof, Kosocicka 7 w Krakowie i salonyhof.pl.
13: Krztusiec to nie tylko choroba dzieci. Z wiekiem twoja odporność spada. Dorośli chorują coraz częściej. Zadbaj o siebie. Skorzystaj z bezpłatnych szczepień ochronnych. Wejdź na www.profilaktykawmałopolsce.pl. Szczepienia realizowane ze środków finansowych województwa małopolskiego.
14: Zapraszam. Łukasz Smułka, marszałek województwa małopolskiego.
1: Reklama.

Albert Hammond w słynnej piosence o tym, że w południowej Kalifornii nigdy nie pada. No to trochę inaczej niż u nas, bo u nas już nawet późnym popołudniem, a wieczorem ta sytuacja pogodowa mocno się skomplikuje, zwłaszcza na zachodzie. Tam burze z ulewami i nawet lokalnie z gradobiciem są dzisiaj przewidywane, także uważajmy na siebie wtedy, a póki co cieszmy się pogodą, póki jeszcze ją mamy.

0: Reklama.
1: Musimy porozmawiać. Naprawdę dużo dla mnie znaczysz, ale tak dalej być nie może. Nie chodzi o ciebie, a właściwie tak. No cóż, pora cię wyprowadzić.
2: Coś ci zabiera miejsce? Przechowaj to.
3: Boksy już od 0,5 m². Dostęp całą dobę. Dwie lokalizacje w Krakowie. Modlniczka i Kryspinów. Sprawdź na lesmes.pl.
2: Lesmes. Less stress.
4: Przyjedź, bo warto. Taniej kupić w AAA Auto. Obniżyliśmy cenę aż 1500 aut. Zobacz na stronie i odwiedź w salonie. Łódź Kasprzaka 8 i na aaauto.pl. Kredyt lub leasing pomożemy ci uzyskać w jeden dzień. Uwaga, bonus! Aż 5000 zł za zostawienie nam w rozliczeniu twojego samochodu. Bo używane samochody kupować warto w AAA Auto. Łódź Kasprzaka 8 i na aaauto.pl. Chrupiący chleb z zakwasem o każdej porze dnia. Co się opłaca? Już teraz w Lidlu. Ręcznie formowany chleb górski. Cena przed obniżką 4,29. Teraz tylko 1,99 zł za sztukę.
5: Lidl. To się opłaca.
6: Czy twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój bank polski.
7: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkobp.pl.
0: Reklama.

0: kombi na koniec naszego środowego spotkania, za które bardzo dziękuję. Janek Pasterski, życzę dobrego popołudnia, a my słyszymy się jutro w samo południe.
1: Reklama. Patrzę przez okno i nie ma tu tych ludzi.
2: Nie to okno, tato. To tu. 13 milionów potencjalnie kupujących czeka, by zobaczyć twoje ogłoszenie.
3: Wystaw, sprzedaj, kup. Oto moto. To tu.
1: Reklama.

0: Radio Plus Kraków.
1: 53-latek z Koszalina ma usłyszeć zarzuty zabójstwa. Wrócimy do wczorajszej tragedii rodzinnej. Mogło dojść do fałszerstw na listach poparcia dla kandydatów na prezydenta Krakowa. Utrudnienia dla pasażerów kolei na Śląsku potrwają do wieczora. Jest 16. Marcin Bartnik. Po tragicznych wydarzeniach z Koszalina ruch prokuratury wszczęto śledztwo w sprawie podwójnego zabójstwa ze szczególnym okrucieństwem. Takie też zarzuty ma usłyszeć zatrzymany 53-letni mężczyzna.
2: Wydane zostało już postanowienie o przedstawieniu zarzutu dwóch zabójstw ze szczególnym okrucieństwem, przy czym czynności z udziałem osoby zatrzymanej nie

0: zostały wykonane. Czynności te planowane są na jutro, przy czym wszystko zależy od stanu zdrowia osoby zatrzymanej, ponieważ jest w szpitalu.
1: Wyjaśniała Ewa Dziadczyk z prokuratury okręgowej w Koszalinie. Wczoraj wieczorem służby zostały powiadomione przez rodzinę, która zaniepokoiła się o swoich bliskich. Po przyjeździe na miejsce policjanci nie mogli dostać się do środka. Gdy w końcu drzwi otworzył 53-letni mężczyzna, w mieszkaniu odnaleziono ciała 69-letniej kobiety i 63-letniego mężczyzny. Oboje mieli rany cięte i kłute. 53-latek był mieszkańcem tego lokalu. Zamordowana kobieta to prawdopodobnie jego siostra. Krakowska prokuratura zbada możliwe fałszerstwa na listach poparcia dwóch kandydatów na prezydenta miasta. Chodzi o byłego szefa NIK Mariana Banasia i polityka Konfederacji Bartosza Bocheńczaka. Zdaniem komisarza wyborczego, który złożył do prokuratury dwa zawiadomienia, miało dojść do podrabiania podpisów.
2: Te nieprawidłowości wskazane w zawiadomieniu są różne. Dotyczą nieprawidłowych numerów PESEL, nieprawidłowych danych adresowych, nieczytelnych podpisów i również dotyczą w wypadku obu list kilkudziesięciu wpisów danych osobowych i podpisów, które, jak ustalono wstępnie, dotyczą osób zmarłych.
1: Wyjaśniał Tomasz Waszczuk z prokuratury okręgowej w Krakowie. W obu przypadkach może chodzić o nawet 3000 nieprawidłowości przy podpisach. Przypomnijmy, że do przedterminowych wyborów w Krakowie Miejska Komisja Wyborcza nie dopuściła Mariana Banasia i Bartosza Bocheńczaka. Powodem była niewystarczająca liczba ważnych podpisów na listach poparcia. Awaria usunięta, ale opóźnienia pociągów mogą potrwać nawet do wieczora. To po porannym paraliżu kolei śląskich. Z powodu braku zasilania urządzeń sterowania ruchem składy łapały gigantyczne opóźnienia. Te usterka udało się już naprawić, ale pasażerowie nadal muszą liczyć się z utrudnieniami.
3: Niestety sytuację komplikują utrudnienia w Sosnowcu, gdzie obowiązuje tak zwane telefoniczne zapowiadanie pociągów, które przekłada się na powiększanie opóźnień pociągów przejeżdżających przez stację Sosnowiec. Należy się spodziewać komplikacji w podróży koleją do końca dnia. Opóźnione są łącznie 102 pociągi na ponad 5 tysięcy minut.
1: Relacjonował Bartłomiej Wnuk, rzecznik Kolei Śląskich. Koleje musiały w sumie odwołać 39 pociągów w całej relacji. Przewoźnicy utrzymują do odwołania wzajemne honorowanie biletów.
4: Wiadomości Radia Plus.
1: Hałas, tłok i krzyk na korytarzu. Dla części uczniów taka przerwa wcale nie jest odpoczynkiem między lekcjami, dlatego wrocławskie podstawówki urządzają miejsca, w których można posiedzieć w ciszy. O szczegółach nasza dolnośląska reporterka Hanna Stachowiak.
5: Szkoły tworzą przytulne kąciki z pufami i kolorowymi dywanami. Niektóre placówki mają osobne pokoje wyciszenia albo kabiny akustyczne. Wszystko po to, by szkolny harmider tam nie docierał, bo dzieci, tak jak i dorośli, mogą mieć zły dzień.
6: Zmęczone, przebodźcowane i to są właśnie te miejsca, gdzie łapią oddech, gdzie na chwilę zwalniają i ładują baterie na kolejne lekcje.
5: Mówi Monika Dubiec z Urzędu Miejskiego Wrocławia. Uczniowie są tam pod opieką nauczyciela, a o powstaniu takiego miejsca decyduje dyrekcja szkoły.
1: Sale wyciszenia działają już w około 50 podstawówkach we Wrocławiu. Coraz więcej szkół rezygnuje też z głośnych dzwonków.
4: W rytmie wydarzeń z Radiem Plus.

0: rytmie wydarzeń. Magazyn reporterów Radia Plus Kraków.
1: Kandydaci na prezydenta Krakowa prześcigają się w wyborczych obietnicach. Posłuchamy najciekawszych, a krakowska prokuratura badać będzie możliwości fałszerstw na listach poparcia. O tym przed chwilą sygnalizowaliśmy w wiadomościach. Bogdan Ingersleben przy mikrofonie. Kłaniam się Państwu. Co jeszcze dziś w magazynie? Miasto zapewnia, że do Mistrzejowic tramwajem pojedziemy już w poniedziałek. Na razie naliczono kary wykonawcy tej linii tramwajowej. O tym będziemy mówić przed 17. Film Pasja, początek świętości, opowiada o 9 beatyfikowanych salezjanach, którzy w czasie II wojny światowej zginęli w obozach koncentracyjnych. Film pokazuje ich życie, pracę z młodzieżą, działalność duszpasterską. Wczoraj wieczorem odbyła się premiera tego filmu. Znają już Państwo plany na pierwszą godzinę magazynu? Zostańcie zatem Państwo z Radiem Plus.

0: rytmie wydarzeń. Magazyn reporterów Radia Plus Kraków.
1: Do wyborów prezydenckich w Krakowie mniej niż 2 tygodnie. Kandydaci prześcigają się w wyborczych obietnicach. Co ciekawego i co nietypowego proponują, o tym opowie nasz reporter Kuba Solarz.
2: Monika Piątkowska chce postawić miejskie warzywomaty. Ma to ułatwić zakup świeżej żywności od rolników, mówi kandydatka.
3: Od wielu tygodni rozmawiamy o takim projekcie jak postawienie warzywomatów, czyli takich miejsc, gdzie mieszkaniec Krakowa i albo innego dużego miasta będzie mógł sobie nabyć zdrowe, świeże warzywa, owoce, nabiał, jaja od polskich producentów, od polskich, w tym przypadku małopolskich rolników. Wspieramy rodzimą produkcję rolną, wspieramy małe i średnie gospodarstwa, a jednocześnie mamy możliwość dostarczenia mieszkańcom Krakowa zdrowej, polskiej, świeżej żywności. Na terenach gminnych miasto będzie udostępniało teren i będziemy takie proste, trochę tak jak banki żywności, takie miejsca, gdzie będzie można nabyć w estetycznym pomieszczeniu świeże owoce, warzywa, nabiał, mleko od polskich rolników.
2: Natomiast Jan Hoffman zapowiada powstanie na terenie dawnego kombinatu w Nowej Hucie fabryki dronów, która, jak mówi, ma stać się nowym symbolem Krakowa.
4: Nasze życie za 10 lat będzie wyglądać zupełnie inaczej niż wygląda dzisiaj i to jest pewne. Pytanie tylko, czy w tej nowej gospodarce opartej o te nowe technologie Kraków będzie liczącym się graczem, czy nie. I te kilkaset hektarów, które mamy do dyspozycji w Nowej Hucie i gdzie to od miasta za pośrednictwem spółki Nowa Huta Przyszłości zależy, w którą stronę to pójdzie, zależy też przyszłość Krakowa jako miasta, jako organizmu gospodarczego. To jest jeden z najważniejszych terenów rozwoju przemysłowego miasta, oprócz oczywiście terenu dzisiejszych Rybicz. I te dwa obszary wyznaczą tak naprawdę przyszłość i zdefiniują przyszłość Krakowa, tą gospodarczą przyszłość na kilkadziesiąt lat do przodu, tak jak kiedyś Nowa Huta zdefiniowała naszą gospodarczą przyszłość.
2: Proponuje darmowe miesięczne bilety dla mieszkańców płacących podatki w Krakowie, mówi Sławomir Pietrzyk, kandydat na prezydenta Krakowa.
5: Taki bilet byłby znakomitym rozwiązaniem, bo ci ludzie by te 100 zł, bo tyle teraz kosztuje bilet na kartę krakowską, około 108 nawet z tego co pamiętam, te pieniądze na pewno by wydali w Krakowie, czyli one by do Krakowian wróciły w innej postaci. Natomiast te osoby jeździłyby komunikacją miejską i na pewno nie jeździłyby samochodami, czyli odciążyliby ruch w mieście Krakowie. Byłoby to mniej korków. Ponadto trzeba pamiętać, że taka bezpłatna komunikacja też powoduje zachętę do płacenia podatków w Krakowie. To około 4 do 5% rocznie przybywa płacących podatki ze względu na ten handicap, jakim jest bezpłatna komunikacja. Pieniądze na to z opłaty turystycznej.
2: Przypomnijmy, że przedterminowe wybory na prezydenta stolicy Małopolski zaplanowano na 27 września. Weźmie w nich udział 8 kandydatów.
0: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii.

0: Reklama.
1: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
2: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
3: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
2: Mhm, dokładkę rabatu.
1: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen, z energią po rabaty.
4: Ekstra wiadomości dla uczestników Kaufland Kart Ekstra. Czekają na Was ekstra rabaty, kupony, punkty korzyści. Zeskanuj Kaufland Kart Ekstra przy każdych zakupach.
5: Od czwartku olej kujawski litr 4,99 z Kaufland Kart Ekstra. 3 butelki na osobę. A kawa rozpuszczalna Nescafe Classic 200 gramów 19,99 z Kaufland Kart Ekstra. 6 na osobę. Kaufland.
6: Ten moment, gdy nowe, atrakcyjne oferty Skody wjeżdżają do salonów.
7: Skala, Kamiq i Fabia już od 66 700 zł?
6: Sprawdź wszystkie atrakcyjne oferty w salonach Skody.
8: Skoda.
9: Ptaszki ćwierkają, że teraz w Leroy akcja 3 plus 1 na wrzosy trwa. Kupujesz w klubie 3 dowolne wrzosy lub wrzośce, a czwarty najtańszy masz w prezencie. Miksuj jak chcesz. Wrzosy lub wrzośce w różnych kolorach. Pośpiesz się, bo takiej okazji jeszcze nie było. Leroy Merlin. Z miłości do domu. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
10: Komunikat informacyjny. Centrum Rehabilitacji imienia Świętego Józefa w Gdowie oferuje fizjoterapię, rehabilitację ortopedyczną i neurologiczną, terapię manualną, fizykoterapię, światłolecznictwo, masaże lecznicze i relaksacyjne oraz wsparcie psychologa i psychodietetyka. Pełny zakres udzielanych świadczeń na www.fundacja-chomik.pl. Centrum Rehabilitacji imienia Świętego Józefa, ulica Obrytka 5, Gdów. Telefon 516-564-249.
11: Szukasz profesjonalnego ogrzewania? Na Allegro znajdziesz bojlery, grzejniki i piece w super niskich cenach. Gorący wybór idealny przed nadejściem zimy, a do tego wygodna dostawa Allegro Smart. Jak ogrzewanie, to Allegro.
12: Empik świętuje urodziny, a ty łapiesz okazję. Teraz w salonach Empik z aplikacją trzeci najtańszy produkt aż 70% taniej. Wybieraj spośród książek, płyt CD, gier planszowych, lalek, pluszaków, artykułów szkolnych i jesiennych dekoracji do domu. Odwiedź Empik i skorzystaj z promocji trzeci najtańszy produkt 70% taniej.
13: Totalne szaleństwo wyprzedaży w Pepco trwa. 1 plus 1 gratis na produkty w obniżonych cenach. Wybierz dwa już przecenione produkty, a tańszy dostaniesz gratis. Miksuj dowolnie. Regulamin na pepco.pl. Pepco. Pokochaj niskie ceny.
14: Jakie buty i torebki na jesień? Na eobuwie.pl znajdziesz zestaw, który odmieni Twoją jesienną stylizację. Sprawdź na stronie, w aplikacji i w sklepach stacjonarnych eobuwie.
15: 3, 17, 41.
16: Co tak liczysz?
15: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 40 milionów w kumulacji.
16: O, ja też umiem liczyć.
17: 8, 11.
18: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 40 milionów złotych.
19: W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
0: Reklama.
20: W rytmie wydarzeń. Z Radiem Plus.
21: 22 minuty po 16. Umberto Tabi. Ciao Siciliano. W Radio Plus.

0: rytmie wydarzeń. Magazyn reporterów Radia Plus Kraków.
1: Krakowska prokuratura będzie badać możliwe fałszerstwa na listach poparcia Mariana Banasia i Bartosza Bochończaka w wyborach prezydenckich. Zdaniem komisarza wyborczego, który złożył dwa zawiadomienia, doszło do nieprawidłowości przy sporządzaniu list poparcia i do możliwego podrobienia podpisów. O szczegóły dopytał nasz reporter Kuba Solarz.
2: Mowa jest o dziesiątkach podpisów zmarłych osób na listach poparcia pana Banasia i pana Bochończaka. Czy są to błędy wynikające z pośpiechu, czy jednak śledczy zakładają już na początku jakieś zorganizowane fałszowanie tych podpisów, danych?
3: Prokurator Tomasz Waszczuk, rzecznik prasowy Prokuratury Okręgowej w Krakowie. No na razie trudno powiedzieć, jaki był mechanizm i czy w ogóle ten mechanizm był w przypadku tych list poparcia, ponieważ zawiadomienia w tym zakresie komisarz wyborczy skierował do Prokuratury Rejonowej Kraków-Krowoczna w Krakowie dosłownie kilka dni temu i sprawa została tam zarejestrowana. Prokurator w tej chwili analizuje oba zawiadomienia, żeby podjąć dalsze czynności. Zawiadomienia te dotyczą rzeczywiście dużej ilości zakwestionowanych podpisów i wpisów danych osobowych na obu listach, bo chodzi w obu przypadkach o około 3000 tych wpisów. Te nieprawidłowości wskazane w zawiadomieniu są różne. Dotyczą nieprawidłowych numerów PESEL, nieprawidłowych danych adresowych, nieczytelnych podpisów, czy też braku w ogóle podpisów w wypadku niektórych wpisów na listach poparcia. I również dotyczą w wypadku obu list kilkudziesięciu wpisów danych osobowych i podpisów, które, jak ustalono wstępnie, dotyczą osób zmarłych. Również w zawiadomieniu takie informacje i takie dane się znajdują. No i te okoliczności będzie wyjaśniał prokurator, natomiast w tej chwili rzeczywiście no, trudno wskazać jednoznacznie, kto w jakich okolicznościach dokonywał tych wpisów i czy te wpisy albo podpisy szczególnie zostały podrobione. Postępowanie będzie się toczyć w tym kierunku, to znaczy w kierunku artykułu 248 punkt 6 kodeksu karnego, który dotyczy właśnie nieprawidłowości przy sporządzaniu list poparcia dla kandydatów i artykuł 270 paragraf 1 kodeksu karnego, to dotyczy podrabiania lub przerabiania dokumentów, w tym wypadku głównie chodzi o podpisy.
2: I kto będzie za to odpowiadał? Czy prokuratura będzie badać odpowiedzialność pana Mariana Banasia i pana Bartosza Bochończaka?
3: Na pewno prokurator będzie szeroko sprawdzał, jakie były okoliczności sporządzenia tych list, jakie okoliczności dotyczyły ich dostarczenia do komisji wyborczej, tak więc prokuratura będzie rozważać odpowiedzialność prawną w dosyć szerokim zakresie. Za podrabianie podpisów grozi kara pozbawienia wolności do 5 lat, natomiast za przestępstwo z artykułu 248 punkt 6 kodeksu karnego, które dotyczy już stricte tych procedur wyborczych, grozi kara pozbawienia wolności do 3 lat.
2: W przyszłym tygodniu wybory, czy to wpłynie jakoś na kalendarz wyborczy, na ten dzień wyborów?
3: Te okoliczności nie powinny w żaden sposób i nie wpłyną na datę wyborów czy przeprowadzenie wyborów, ponieważ no, jak wynika z doniesień medialnych wcześniejszych, ci kandydaci nie zostali ostatecznie zarejestrowani, a więc nie będą brali udziału w tych wyborach najbliższych.
1: Z Tomaszem Waszczukiem, rzecznikiem prasowym Prokuratury Okręgowej w Krakowie, rozmawiał Kuba Solarz. 28,5 minuty po 16:00.

usta milczą, dusza śpiewa. Usta milczą, świat rozbrzmiewa. Lecz dziewczyna nie słyszała, tańcem już zajęta, w tańcu komuś

0: W rytmie wydarzeń. Magazyn reporterów Radia Plus Kraków.
1: Wczoraj miała miejsce premiera filmu o 9 beatyfikowanych salezjanach, którzy w czasie II wojny światowej zginęli w obozach koncentracyjnych. Pasja, początek świętości. To tytuł tego filmu. Wieczorem w Krakowie odbyła się premiera pod patronatem Radia Plus. Dokument pokazuje wcześniejsze życie, pracę z młodzieżą i działalność duszpasterską beatyfikowanych księży. To historia ludzi, którzy przez swoją codzienną pasję rozpoczęli drogę ku świętości.
2: Mariusz Pilis, reżyser, scenarzysta. Film opowiada o 9 męczennikach, 9 błogosławionych, którzy w czasie II wojny światowej stracili życie, 9 salezjanach, 8, którzy pochodzili stąd, z Dębnik, tutaj pełnili swoją posługę. Jeden z nich, 9, ksiądz Miśka, to przełożony placówki w Lądzie, który zginął w obozie koncentracyjnym w Dachau.
3: Byli salezjanami, wychowawcami ludzi młodych, większość z nich pracowała w naszych szkołach, zakładach wychowawczych. Ksiądz Jarosław Wąsowicz, salezjanin. I połączyła ich męczeńska droga. Każdego z nich ta droga wyglądała inaczej. To są współbracia, którzy reprezentują w ogóle wszystkie pokolenia salezjanów, bo mamy młodego księdza Golda, ale też księdza Antonowicza, księdza Harazima, czyli takich nestorów historii salezjańskiej. Ludzi wybitnych na wielu polach. Gama różnych życiorysów, postaci, ale wszystkich łączył duch księdza Bosko, któremu pozostali wierni. Dlatego oddali życie. Oni zginęli dlatego, że byli księżmi, że byli salezjanami.
2: To nie jest historia prosta ich życia, to nie jest historia ich błogosławieństwa. Tak naprawdę historia, którą opowiada też w moim filmie 9 współczesnych salezjanów. Każdy z nich ma swoją cegiełkę w tej opowieści, każdy z nich pełni jakąś rolę i tak naprawdę gdybym miał dzisiaj powiedzieć, o czym jest ten film, powiedziałbym, że podstawą oczywiście są życia, wszystkie czyny, których dokonywali ci heroiczni męczennicy, ale też i to jest kwestia takiej współczesnej odpowiedzi na pytanie, czym dzisiaj są salezjanie i gdzie tak naprawdę prowadzi ich Pan Bóg, dokąd. Mam wrażenie, że jest to historia, która ciągle się pisze, ona ciągle jest taka sama i ciągle w ten sam sposób, myślę, jest opowiadana.
4: A co było wyzwaniem podczas kręcenia filmu?
2: Tak naprawdę zmierzenie się ze zbiorowym bohaterem, bo nie miałem jeszcze okazji robienia filmu, w którym konkretnie dotykałem 9 życiorysów, 9 konkretnych ludzi. I rzeczywiście to była ta kwestia, która na montażu, w trakcie pracy montażowej zajmowała nam najwięcej uwagi. Rzeczywiście każdy znalazł w nim swoje miejsce, każdy ma swoją historię, każdy jest opowiedziany w sposób, który razem daje taki pełny obraz rzeczywiście tego wszystkiego, co niosą sobą salezjanie, co nieśli przed wojną, co nieśli w czasie wojny i co niosą dzisiaj.
4: Film ma też wymiar edukacyjny, co przybliża i w jaki sposób mówi do tych młodych widzów.
5: Michał Guzek, Rafael Film. Pasja, początek świętości to jest film właśnie skierowany głównie do młodych ludzi, pokazuje sylwetki błogosławionych. Myślę, że te sylwetki salezjanów nie są jeszcze tak dobrze znane w Polsce i myślę, że ta rola edukacyjna jest konkretnie w tym filmie, ale też jest ta rola wychowawcza. System salezjański, czyli poprzez boisko, zabawę, radość, on kształtował przez wieki wielu młodych ludzi. Wyciągał młodych ludzi często z sierocińców, tych ludzi stawiał po prostu do życia i dzisiaj w tych czasach, to jest film na te czasy, on chce wyciągnąć młodych ludzi właśnie z tych social mediów do konkretnego życia i to jest ta rola tego dokumentu.
4: Film też pokazuje kontrę do życia młodzieży, w jaki sposób udało się to pokazać. Tutaj też pojawiają się zdjęcia, które dzięki sztucznej inteligencji zostały ożywione.
2: Archiwa, którymi dysponują salezjanie, archiwa przedwojenne, są przebogate, jeżeli chodzi o materiał zdjęciowy, fotograficzny. To są zdjęcia, które mają w sobie nieprawdopodobny urok rzeczywiście, bo nie jest w nich wiele takich elementów obrzędowych, czy też sprawowania liturgii. Jest masa zdjęć, które dokumentują życie salezjanów takie codzienne, zajmowanie się młodzieżą, gra w piłkę, warsztaty. Postanowiliśmy te zdjęcia ożywić, spróbować zbudować z nich nie tylko taką animację, która jest dziełem sztucznej inteligencji. Łączyliśmy tutaj pewne obrazy, które tworzy sztuczna inteligencja, jakby z takim klasycznym montażem. Dzięki temu powstawały bardzo ciekawe sekwencje takie wręcz żywe, które tak naprawdę służą też temu, żeby pokazać, jak to wygląda dzisiaj. I generalnie nic się nie zmienia, poza rzeczywiście tym, że młodzież dzisiaj ma w rękach komórki, może jest inaczej ubrana, ale wnętrza są te same, zachowania są te same, warsztaty są te same, szkoła jest ta sama. Mam wrażenie, że udało się tym zbudować z jednej strony bardzo taką atrakcyjną treść filmową. Przede wszystkim jakby służyło to temu, żeby pokazać pewnego rodzaju most pokoleniowy, most ponad czasem. I to się chyba udało.
1: Filmy można oglądać w czasie pokazów grupowych, a więc trzeba skontaktować się z kinem i o taką możliwość zapytać. Ale jest też możliwe, żeby film wyświetlany był w szkołach i parafiach. Wystarczy zgłosić się do dystrybutora filmu. Więcej informacji znajdą Państwo na stronie rafaelfilm.pl. Dodam, że Radio Plus patronuje temu filmowi.
0: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii.
1: Dzisiaj 16 dzień września. Był rok 1984. Wtedy urodziła się Katie Melua. Piosenkarka, autorka tekstów, grająca na gitarze. Pochodzi z Gruzji. Urodziła się właśnie tam i przez pierwsze lata życia mieszkała z dziadkami w Tbilisi. Gdy miała 4 lata, przeprowadziła się z rodzicami i młodszym bratem do Batumi. Z powodu wojny domowej w Gruzji w 1993 przenieśli się do Belfastu, a gdy miała 13 lat, do Londynu. W trakcie nauki szkolnej zaczęła pisać swoje pierwsze utwory. Gdy miała 17 lat, zaczęła grać na gitarze. Poznała wtedy Mike'a Batta, który wkrótce został jej menedżerem i producentem.

0: to nagranie zatytułowane jest Joy. Nagrywane było w Londynie i w Gruzji, w rodzinnym kraju Katie Melua. W tym klipie wystąpiła jej babcia, Tsaro Nozadze.
1: Reklama. Co to jest najniższa cena Jula? Najniższa cena Jula to wytrzymała 65-litrowa taczka za 69,99 oraz mnóstwo innych produktów w super cenach. Zapraszamy do sklepów i na jula.pl.
2: Od czwartku polski kalafior tylko 4,99 za sztukę. Tak, polski kalafior tylko 4,99 za sztukę. A karkówka wieprzowa bez kości z Lady 9,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. 3 kilo na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
3: Ten moment, gdy Skoda dostępna jest od ręki w atrakcyjnej ofercie.
4: Octavia Superb Karoq i Kodiaq w leasingu już od 492 zł netto miesięcznie w ofercie dla przedsiębiorców.
3: Sprawdź te i inne atrakcyjne oferty w salonach Skody.
5: Skoda.
6: Budujesz albo remontujesz? Możesz zaoszczędzić nawet 40%. Teraz bramy, okna, rolety, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski kupisz do 40% taniej. Poznaj szczegóły promocji na www.wiśniowski.pl.
7: Amazon przedstawia pierwszy wspólny wyjazd Zosi z Tomkiem. Zosia weszła na Amazon, żeby przygotować się na romantyczny weekend w Paryżu. Znalazła maskę na oczy, Kindla, zatyczki do uszu i wyjątkowo wygodną piżamę. Idealne na odpoczynek po całym dniu zwiedzania. Trzymaj się, Tomku. Dla Zosi nie ma nic bardziej romantycznego niż dobry sen. A teraz zapasz dla niej rumianek. Znajdź to na amazon.pl.
8: Planujesz jesienny remont? Zacznij go na Allegro. Dodaj do koszyka cokolwiek potrzebujesz. Narzędzia, baterie łazienkowe, farby, włączniki, wyłączniki i gniazdka elektryczne. A to wszystko z szybką dostawą Allegro Smart.
9: Wyraźnie mnie słyszycie? Ani deszcz, ani żadna pogoda nie robią na mnie wrażenia, bo mam moją nową, świetną rutynę. Rutinoscorbin Max D3, który wspiera moją odporność dzięki zawartości witaminy D i pomaga zmniejszyć uczucie zmęczenia dzięki witaminie C.
10: Rutinoscorbin Max D3. Suplement diety z maksymalną dzienną ilością witaminy D dla wsparcia odporności. Niezależnie od pogody.
9: Rutinoscorbin Max D3. W tej rutynie jest moja odporność. Dołączysz?
11: Dobra droga warta jest doskonałej kawy. W Wild Bean Cafe na stacjach BP znajdziesz kawę z wyjątkowej selekcji ziaren arabiki, podaną z ulubionym mlekiem i przygotowaną przez baristę specjalnie dla Ciebie. Wystarczy jeden łyk, żeby podróż smakowała lepiej. Teraz kupując kawę z aktywnym kuponem w aplikacji BP Me otrzymasz cookie za 1 grosz. Korzystaj do 3 listopada. Szczegóły na bp.pl. Wild Bean Cafe na stacjach BP.
12: AI to, AI tamto. A kto sprzedał to?
13: Też AI. Na Otomoto AI robi darmową wycenę i przyspiesza proces tworzenia ogłoszenia, które idzie na dwa portale. I na Otomoto, i na OLX.
14: Wystaw, sprzedaj, kup. Otomoto. To tu.
1: Reklama.

0: W rytmie wydarzeń. Magazyn reporterów Radia Plus Kraków.
1: 800 tysięcy złotych kar naliczyło miasto Kraków wykonawcy linii tramwajowej do Mistrzejowic za opóźnienia w oddaniu inwestycji. Według zapewnień miasta do Mistrzejowic pojedziemy już w poniedziałek.
2: Jakie zmiany czekają na podróżnych?
3: Krzysztof Dąbrowa, Zarząd Transportu Publicznego w Krakowie. Wraz z uruchomieniem nowej trasy do Mistrzejowic otwiera się oczywiście bardzo duży nowy korytarz transportowy dla mieszkańców Prądnika Czerwonego, Olszy, Mistrzejowic, tej części Czyżyn. No ogromna zmiana. Ta zmiana, która będzie też, trzeba przyznać, gigantyczną zmianą jakościową, bo mniej efektywny transport autobusowy zastępujemy bardzo efektywnym transportem tramwajowym, w dużej mierze bezkolizyjnym, poprowadzonym tunelowo. I na tej nowej trasie tramwajowej, czyli między Wieczystą a Mistrzejowicami, zobaczymy od uruchomienia transportu do Mistrzejowic trzy linie. To będzie 9, to będzie 12 i 16. W tych trzech liniach myślę, że najważniejsza zmiana to 12. To jest, można powiedzieć, dotychczasowa 52, która z osiedla Piastów pojedzie tym razem właśnie przez trasę tramwaju do Mistrzejowic, a więc od północy wjedzie do Mistrzejowic, żeby następnie nową trasą przedostać się do centrum i dalej, podobnie jak do tej pory 52 do Czerwonego Maków. To takie połączenie, które otworzy mieszkańcom tych obszarów tramwajowy dostęp do centrum. Będziemy mieli też 9, no to będzie połączenie między Mistrzejowicami a Nowym Bierzanowem. Wykorzysta tę trasę przez Czerwony Prądnik i Olsze, dalej przez Mogilskie, Grzegórzki i Zabłocie w kierunku południowego wschodu Krakowa. No i linia 16, taka nowochódzka linia bardzo, która połączy Pleszów z dworcem towarowym, pojedzie przez Nową Hutę, Bieńczyce, Mistrzejowice, następnie nową trasą i dalej do Ronda Mogilskiego w kierunku tunelu pod dworcem głównym. Natomiast te zmiany to jest tylko część tych, które wejdą w życie. Będą też zmiany związane z modyfikacjami dla linii autobusowych. Tutaj zmian na pewno należy oczekiwać w kontekście autobusów 124, 132 i 182. W przypadku 124 będzie połączona ta trasa dla 124 i 424. Tym samym 424 znika z siatki połączeń. Natomiast w ramach jednej linii mocniejszej, częściej kursującej, ona będzie jeździła jako 124 w godzinach szczytu co 15 minut w obu kierunkach przez ulicę Ułanów. To jest też ważna zmiana, no i zostanie wydłużona do pętli przy Tauro na Arenie od strony Alei Pokoju. Zmieni się rola 182. Ona pozostanie na krótszej trasie pomiędzy osiedlem na Stoku a Mistrzejowicami. Będzie dowoziła pasażerów do nowego tramwaju, czyli do tej pory ona miała trochę dłuższy przebieg, ale dzięki temu, że uruchamiamy tramwaj, no to od Mistrzejowic ta 182 będzie zastąpiona efektywniejszym transportem tramwajowym.
2: Myśli pan, że te tramwaje do Mistrzejowic na pewno ruszą w poniedziałek, czy jeszcze będą jakieś opóźnienia?
3: My jako organizator transportu jesteśmy przygotowani na to, żeby w poniedziałek wprowadzić elementy nowej siatki połączeń związane z tym połączeniem.
2: Te wszystkie zmiany, jeżeli chodzi o tramwaj do Mistrzejowic, są pana zdaniem wystarczające?
3: Te zmiany wynikają z prac warsztatowych nad nową siatką połączeń, w których brali udział nie tylko urzędnicy, to nie tylko praca ekspertów Zarządu Transportu Publicznego, ale zaprosiliśmy do współpracy przy stworzeniu tej nowej siatki połączeń ekspertów z Politechniki Krakowskiej, społeczników i ekspertów z różnych organizacji społecznej, w tym Platformy Komunikacyjnej Krakowa, Krakowskiej Organizacji Transportowej. Warsztaty nad tą nową siatką połączeń trwały przez wiele miesięcy i rozwiązania, które zostały wypracowane, bazują też na pewnego rodzaju oczywiście ograniczeniach budżetowych miasta, ograniczeniach przepustowości.

0: Projekt list dla przedsiębiorców. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na Audi.pl.
1: To, co najlepsze w Volkswagenie, dostępne w edycjach Pure już od 66 590 zł. Przyjdź na dni otwarte od 15 do 19 września i sprawdź wyjątkowe oferty. Szczegóły u partnera.
2: Volkswagen.
3: Czy twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
4: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkobp.pl.
5: Czas na wrześniowe hity cenowe w Decred White. Teraz stylowe meble i dodatki do domu kupisz nawet 55% taniej. Tylko do 23 września. A do tego setki produktów w stale niskich cenach. Odwiedź nas w salonach i na brw.pl. Złap okazję, zanim znikną.
6: Salon meblowy Black Red White w Suchej Beskidzkiej przy Zamkowej 42 zaprasza. Wysoka jakość i duży wybór. Przyjdź i zobacz swoje nowe wnętrze.
7: Reklama.

0: Ewakuacja 250 osób po pożarze mieszkania bloku w Krakowie. Ceny egzaminów na prawo jazdy idą w górę. Zaczniemy jednak od najnowszych doniesień w sprawie Macieja Berka, wybranego przez Sejm do Trybunału Konstytucyjnego. Jest 17. Marcin Bartnik. Maciej Berek liczył, że prezydent odbierze od niego ślubowanie najpóźniej dziś. Karol Nawrocki wciąż jednak ma wątpliwości dotyczące jego wyboru do Trybunału Konstytucyjnego. Kancelaria prezydenta domaga się dokumentów potwierdzających wymagany staż zawodowy Berka. Mateusz Gołębiewski.
1: Maciej Berek, wybrany 4 września na sędziego Trybunału przez Sejm, mówił wcześniej, że oczekuje, iż prezydent odbierze od niego ślubowanie najpóźniej 16 września. Zaproszenia do prezydenta jednak nie otrzymał. Pałac Prezydencki oczekuje dokumentów potwierdzających, że Berek przez wymagane 10 lat wykonywał zawód radcy prawnego.
2: Gdyby takie dokumenty były potwierdzające ten 10-letni okres sprawowania funkcji radcy prawnego, no to przecież rządzący by te dokumenty przedstawili. Do dziś ich nie mamy.
1: Mówi Rafał Leśkiewicz, rzecznik prezydenta. Kancelaria Sejmu odpowiada, że prezydent nie może podważać decyzji posłów. Tymczasem 18 września kończy się kadencja sędziego Justyna Piskorskiego, którego Berek ma zastąpić.
0: O czym informował Mateusz Gołębiewski. Akcja strażaków i ewakuacja w jednym z bloków w Krakowie. Swoje mieszkania musiało opuścić ponad 250 osób. To po tym, jak na parkingu podziemnym w

0: W budynku przy ulicy Wielickiej zapalił się samochód. Nie mamy informacji o osobach poszkodowanych, przekazał nam Hubert Ciepły z Małopolskiej Straży Pożarnej.
1: Przed przybyciem strażaków z obiektu ewakuowało się 258 osób. W związku z dużym zadymieniem do środka wprowadziliśmy 4 strażaków wyposażonych w aparaty ochrony dróg oddechowych, których zadaniem jest zlokalizowanie pojazdu i ugaszenie pożaru. Na ten moment nie mamy informacji o osobach poszkodowanych.
0: Na miejscu pracuje około 50 strażaków. Wiadomo już, że całkowicie spłonęły 2 samochody. Nie wiadomo na razie, czy były spalinowe, czy elektryczne. Trwa oddymianie pomieszczeń. Ceny egzaminów na prawo jazdy idą w górę. Od jutra w łódzkim WORD-zie zapłacimy średnio 5% więcej. Do tego dochodzi jeszcze koszt całego kursu. Ile więc trzeba wydać, żeby stać się kierowcą? To sprawdzał nasz łódzki reporter Daniel Tekliński.
2: Za egzaminy zapłacimy nieco więcej, prawda?
3: Tak, Michał Gogolewski, dyrektor Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Łodzi. Do tej pory za kategorię A i pokrewne oraz kategorię B płaciliśmy 220 zł, od dnia jutrzejszego będzie to 235, natomiast egzamin teoretyczny z 55 wzrośnie do 58.
2: Ile w ogóle teraz kosztuje cały taki kurs?
4: 3-4 tysiące, jakoś ten przedział, może się z tego ładna sumka zrobić.
5: Uważam, że cały kurs nie kosztuje za dużo, to było około 3 tysięcy złotych.
2: I tak myślisz, że całościowo się zamkniesz w jakiej kwocie?
5: Jak dzisiaj zdam, to niecałe 4 tysiące, tak? Plus minus, no.
0: Jak dodają kursanci, do kosztu kursu często trzeba doliczyć także dodatkowe godziny jazdy.
6: Wiadomości Radia Plus.
0: Olesno uczciła amerykańskiego bohatera. Patronem Centrum Kultury w tej miejscowości w Świętokrzyskiem został sierżant sztabowy Michael Ollis. W czasie wojny w Afganistanie uratował on życie polskiego żołnierza. Osłonił Karola Cierpicę własnym ciałem podczas eksplozji ładunku zdetonowanego przez zamachowca samobójcę. Podczas dzisiejszej uroczystości, mówiąc o swoim przyjacielu, Karol Cierpica nie krył wzruszenia.
7: Michael wtedy miał niespełna 25 lat. Jestem poruszony. Michael ruszył wtedy bez kamizelki i bez hełmu. Dla niego służba nie była tylko słowami, była stylem życia.
0: W uroczystości wziął udział prezydent Karol Nawrocki.
8: Flagi w obliczu śmierci mogą być różne, ale odwaga przemawia zawsze tym samym językiem.
0: Michael Ollis zginął w wieku 24 lat. Dziś, 16 września, świętowałby 37 urodziny.
6: W rytmie wydarzeń z Radiem Plus.
9: Cztery minuty po 17. Bogdan Ingerslewen, kłaniam się ponownie.

0: W rytmie wydarzeń. Magazyn reporterów Radia Plus Kraków.
1: Budowa metra w Krakowie uzyskała rekomendację Centrum Unijnych Projektów Transportowych. No, czy będą takie hece jak z budową tramwaju do Mistrzejowic, jeszcze nie wiadomo, ale o tym wydarzeniu mówić będziemy w magazynie reporterów już za chwilę. Jura pełna energii. Pod takim hasłem w tym roku odbywać się będzie Juromania, czyli święto Jury krakowsko-częstochowskiej. Przez 3 dni w ponad 50 lokalizacjach czekać na Państwa będą różne atrakcje. Jednym z takich miejsc jest klasztor Paulinów na Skałce, gdzie oprócz zwiedzania planowane są również koncerty. Podamy szczegóły. 8 minut po 17. Izabela Trojanowska w Radiu Plus.

0: W rytmie wydarzeń. Magazyn reporterów Radia Plus Kraków.
1: Budowa metra w Krakowie zarekomendowana przez Centrum Unijnych Projektów Transportowych. W najnowszym raporcie stolica Małopolski uplasowała się na drugim miejscu pod względem ekonomicznej i funkcjonalnej zasadności prowadzenia takiej inwestycji. Równocześnie urzędnicy wybierają teraz wykonawcę badań geologicznych i prowadzą rozmowy z przedstawicielami Ministerstwa Infrastruktury i z parlamentarzystami. Rekomendacja Centrum Unijnych Projektów Transportowych zwiększa szanse miasta na pozyskanie dodatkowych środków unijnych na budowę metra. Tak mówi poseł Dominik Jaśkowiec.
2: Przedstawiciele CUPT-u, czyli przedstawiciele Ministerstwa Infrastruktury, przeprowadzili analizę dla 12 największych miast w Polsce i ta analiza potwierdza zasadność budowy metra w Krakowie. Im z tej analizy wyszło metro lekkie, czyli mniej więcej takie, jak miasto Kraków planuje. I faktycznie oprócz Warszawy jesteśmy jedynym miastem, w którym jest sens od strony merytorycznej, także od strony wielkości potoków pasażerskich, od strony potencjału komunikacyjnego na budowę systemu metra, co jest bardzo ważne w kontekście ewentualnej, czy przygotowywanej, bo nie ewentualnej, aplikacji o środki unijne miasta Kraków na realizację tej inwestycji.
3: Jest to wiele etapów i jest to bardzo wieloletnia i bardzo też skomplikowana inwestycja.
4: Maria Wojtacha, dyrektor Departamentu Komunalnego Urząd Miasta Krakowa.
3: Jesteśmy na etapie planistycznym. Co to oznacza? W tej chwili jesteśmy już po otwarciu ofert w przetargu na badania terenowe. Obecnie te oferty weryfikujemy. Kończymy już je weryfikować. Liczymy na to, że jeszcze w tym miesiącu wybierzemy wykonawcę. Wiadomo, że być może zostanie złożone na ten wybór, jak często się zdarza w tak dużych zamówieniach, odwołanie do Krajowej Izby Odwoławczej, ale rzeczywiście później niezwłocznie planujemy podpisać umowy. Jest to taki duży pierwszy krok, czyli będziemy badać grunt, geologię w Krakowie.
5: Będziecie po prostu sprawdzać, gdzie ta linia będzie mogła iść, przez jakie działki.
3: Dokładnie tak i jak ją zbudować w zależności od tego, co znajdziemy, jak te badania wyjdą. Natomiast to, że mamy, zawsze to powtarzamy, linię ze studium kierunków rozwoju metra już wybraną, to musimy jeszcze tą trasę potwierdzić właśnie w badaniach, czyli czy nie są delikatne przesunięcia ze względu na warunki geologiczne, hydrologiczne w Krakowie niezbędne, a pamiętajmy, że mówimy o 29 kilometrach, gdzie w dużym stopniu Kraków nie dysponuje jeszcze tego rodzaju badaniami. Są to badania na zupełnie innej też głębokości niż dotychczas. I to jest taki pierwszy krok. Kolejnym krokiem jest ogłoszone postępowanie na dokumentację przedprojektową, czyli studium wykonalności, czyli koncepcja techniczna wstępna, koncepcja techniczna szczegółowa, program funkcjonalno-użytkowy, decyzja środowiskowa, ale także analiza drgań czy inwentaryzacja przyrodnicza, ponieważ te wszystkie badania musimy na właśnie tych 29 kilometrach wykonać. I kolejnym krokiem będzie postępowanie w trybie zaprojektuj i wybuduj, czyli to będzie zarówno projekt, jak i roboty budowlane po realizacji tej wcześniejszej umowy. Więc na pewno mówimy o finansowaniu wieloletnim i o finansowaniu złożonym, ponieważ ta inwestycja będzie inwestycją na styku kilku perspektyw unijnych. Przed nami ta najbliższa, więc musimy być też gotowi z dokumentami, takimi jak studium wykonalności czy koncepcja techniczna, które umożliwią nam w ogóle aplikowanie o te środki. Więc ten raport stworzony przez CUPT jest kolejnym dokumentem, który się do tego dokłada. I to będą w pierwszej kolejności właśnie środki na te badania terenowe czy prace projektowe, mimo że te środki na ten moment mamy zabezpieczone w WPF-ie, czyli Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy, ale oczywiście jeśli pojawi się możliwość ich refundacji, to będziemy z tego korzystać. Natomiast absolutnie musimy się postarać na środki o środki na roboty budowlane i to są właśnie zarówno środki bezpośrednio z Unii Europejskiej na poziomie rządowym, środki kredytowane chociażby z Banku Gospodarstwa Krajowego, czy też środki samorządowe.
5: Wy też rozmawialiście na tym posiedzeniu o tym, żeby metro było taką integralną częścią z koleją.
3: Żeby metro dobrze działało, to do metra też z tych obszarów, na których ono nie będzie jeździć, trzeba jakoś dojechać. Jeśli mówimy o takim dojeździe dzielnicowym, no to rzeczywiście tramwaje się wydają najskuteczniejszym środkiem transportu, czy tam, gdzie nie ma możliwości poprowadzenia linii tramwajowej, autobusy. Natomiast także pamiętajmy, że zarówno w Krakowie pracuje, uczy się bardzo wiele osób spoza Krakowa, z całej aglomeracji, z województwa, ale też wiele osób z obrzeży Krakowa dojeżdża do centrum właśnie koleją, więc zarówno przystanki metra, jak i kolei, jak i tramwajów, czy park and ride, do tego pamiętajmy, że to musi być też infrastruktura naziemna, muszą tworzyć jeden organizm, bo inaczej, już tak mówiąc wprost, byłoby to po pierwsze nielogiczne, ale też te potoki pasażerskie kanibalizowałyby się i zaczęlibyśmy konkurować ze sobą, czego absolutnie nie chcemy.
2: Rozmawialiśmy o tym, co po podłężu piekiełku, czy kolejne planowane inwestycje. Jest ogólny zarys. Mamy bardzo ważną rzecz, kwestię łącznicy kolejowej w Żabińcu. Mamy kwestię rozbudowy linii kolejowej wraz z nowymi przystankami w kierunku północnym, to jest od dworca głównego do Batowic. Mamy zapowiedź bardzo ciekawego połączenia Złocienia przez Łęk. Mamy zapowiedź nowego dworca kolejowego, dworca, jak to się roboczo nazywa, albo północnego, albo zachodniego. To wszystko ma być niejako kolejnym krokiem po oddaniu linii kolejowej Podłęże Piekiełko i pociągu do Niepołomic, bo też tutaj to padło, że ta linia też stosunkowo szybko będzie realizowana.
1: Krakowskie metro to według planu dwie linie, które łączyć będą Nową Hutę i centrum miasta z Klinami i Kurdwanowem. Każdego dnia mogłyby przewozić te linie 280 tysięcy pasażerów. Koszt szacowany jest nawet na 15 miliardów złotych. A tematem zajęła się Ula Bienia-Niesyczyńska. Working.

0: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii.
1: Reklama.
2: Coś takiego w tym metrażu. Wow. Kobieca ręka?
3: Sam byłem pod wrażeniem. Jak moja Hania wybrała dodatki i dekoracje z Agaty, zrobił się z tego prawdziwy salon.
4: Stwórz prawdziwie przytulny dom, wybierając spośród tysięcy dodatków w promocji. Lampy, dywany, tekstylia, akcesoria kuchenne czy dekoracje. Bo teraz w Agacie drugi produkt 50% taniej. Albo trzeci 90% taniej. 90% taniej. Tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.

0: Wam bardzo podziękować.
1: Urodzinowa oferta Wektry. Tylko teraz internet z HBO Max za 35 zł miesięcznie przez 6 miesięcy. Zadzwoń na 601-601-601 lub wejdź na wektra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Wektra.
2: Mówisz?
1: Masz. Materiał nie stanowi oferty. Cena zawiera rabaty 15 zł, zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
3: Plażowy, na truskawki albo ogórkowy. Każdy ma swój ulubiony sezon. Ja najbardziej lubię sezon na spotkania ze znajomymi. Te pełne smaków w kawiarniach czy restauracjach. Gdyż ten sezon nigdy się nie kończy.
4: Ciesz się czasem z bliskimi przez cały rok. Otwórz konto w Crédit Agricole. Spełnij warunki promocji dla nowych klientów, a za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w restauracjach czy kawiarniach 10 wróci do Ciebie. W sumie nawet 1000. Crédit Agricole.
5: Z promocji skorzystasz w placówkach i przez CA24 Mobile do 30 września tego roku, jeśli otworzysz konto w promocji z kartą. Nie dotyczy konta dla Ciebie Go, Junior, podstawowych rachunków płatniczych. Możesz dostać 10 zł za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w punktach gastronomicznych lub za usługi cateringowe w ramach wskazanych kodów MCC i za utrzymanie zgód marketingowych. Maksymalnie 100 zł miesięcznie przez 10 miesięcy. W sumie do 1000 zł. Szczegóły, dodatkowe warunki i wyłączenia w regulaminie promocji, smaczne zwroty na stronie banku i w aplikacji. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
6: Reklama. W rytmie wydarzeń. Z Radiem Plus.
7: Prawie 23 minuty po 17:00. Tina Turner w Radiu Plus.

Tina Turner w Radiu Plus. No, w roku 1963, właśnie 16 września, piosenka She Loves You Beatlesów została wydana w Stanach Zjednoczonych na singlu. I chociaż ta sama piosenka znajdowała się wtedy na pierwszym miejscu w Wielkiej Brytanii, to w Stanach Zjednoczonych została kompletnie zignorowana. Na listę przebojów trafiła dopiero w następnym roku. Dwadzieścia 27 minut po 17:00. Bad Boys Blue.

0: W rytmie wydarzeń. Magazyn reporterów Radia Plus Kraków.
1: Do 460 zdarzeń drogowych doszło w czasie tych wakacji na drogach powiatu krakowskiego. 23 wypadki, ponad 430 kolizji. Zginęły 3 osoby, 22 zostały ranne. Na terenie samej Skawiny, tuż pod Krakowem, było ponad 60 zdarzeń drogowych, tak przekazała nam Katarzyna Boroń z Komendy Powiatowej Policji w Krakowie.
2: Jeżeli chodzi o dane z Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Powiatowej Policji w Krakowie, jeżeli chodzi o samą gminę i miasto Skawina, odnotowaliśmy tutaj 62 zdarzenia drogowe, z czego były to 3 wypadki, 59 kolizji. Na szczęście nikt nie poniósł śmierci w tych zdarzeniach, natomiast 3 osoby zostały ranne. Jeżeli chodzi o cały powiat krakowski, tutaj mieliśmy tych zdarzeń już dużo więcej, bo aż 460. Były to 23 wypadki i 437 kolizji. Osób zabitych 3 i rannych 22 osoby. Policjanci podczas tych wakacji skontrolowali aż 7862 pojazdy, nałożyli prawie 3,5 tysiąca mandatów karnych, blisko 160 wniosków o ukaranie do sądu oraz blisko 1600 pouczeń.
3: A co sprawdzaliście podczas tych kontroli?
2: Przede wszystkim trzeźwość kierowców, stan techniczny pojazdów. Tutaj zatrzymaliśmy 55 osób nietrzeźwych. Policjanci zatrzymali aż 60 uprawnień do kierowania, czyli 60 praw jazdy. Dowody rejestracyjne, czyli te pojazdy nie były dopuszczone do ruchu bądź z innych przyczyn, ale to aż 314 zatrzymanych dowodów rejestracyjnych. I tutaj też warto podkreślić profilaktykę, bo policjanci w te wakacje odbyli aż 118 spotkań. Były to spotkania profilaktyczno-edukacyjne, były to spotkania podczas kolonii, podczas uczęszczania dzieci na świetlice, ale też podczas różnego rodzaju pikników i spotkań ze społeczeństwem.
3: Oprócz bezpieczeństwa na drodze i kontrolowania kierowców, pilnowaliście też czy to kąpielisk, czy jakichś miejsc wypoczynku, czy miejsc, gdzie ta dzieci, młodzież przebywa, i tu się zdarzały też różne naruszenia, odnotowaliście też ucieczki z takich miejsc. Jak to statystycznie w tej kwestii wygląda?
2: Jeżeli chodzi o cały powiat krakowski, policjanci przez całe wakacje dbali o bezpieczeństwo osób podczas tych wakacji. Tutaj skontrolowaliśmy ponad 1660 kąpielisk i akwenów wodnych. Policjanci kontrolowali także miejsca sprzedaży i podawania napojów alkoholowych. Takich kontroli było blisko 2400. Jeżeli chodzi o ucieczki małoletnich, również odnotowaliśmy takie zdarzenia. Było to łącznie 7 ucieczek, czy to z domów rodzinnych, czy to z innych placówek, takich jak młodzieżowe ośrodki wychowawcze. Wracając jeszcze do samej Skawiny, samego miasta i gminy Skawina, tam policjanci skawińscy również prowadzili swoje działania bezpieczne wakacje 2026. Podczas tych działań policjanci skontrolowali 250 pojazdów, nałożyli 33 mandaty karne, skierowali 2 wnioski o ukaranie do sądu, pouczyli 192 kierowców, ujawnili 3 nietrzeźwych oraz zatrzymali aż 11 dowodów rejestracyjnych za stan techniczny pojazdów, ale też ujawnili 3 kierowców, którzy nie stosowali się do obowiązku jazdy w pasach bezpieczeństwa.
3: To, co trochę niepokoi, to motocykliści. Wiemy o tym, że te wypadki na motocyklach zdarzają się, czy zdarzały się także w te wakacje na terenie Skawiny bądź powiatu krakowskiego.
2: Oczywiście od początku tego roku na drogach powiatu krakowskiego zginęło aż 3 kierujących motocyklami. Jeżeli chodzi o całe małopolskie drogi, zginęło aż 19 motocyklistów. Tutaj należy podkreślić, że jest to aż o 14 osób więcej niż w tym samym czasie w roku ubiegłym. Pamiętajmy, że główną przyczyną wypadków z udziałem motocyklistów jest nadmierna prędkość. Wielu tych wypadków można byłoby uniknąć, gdyby kierujący motocyklami przestrzegali przepisów ruchu drogowego, a kierowcy pozostałych pojazdów uszanowali ich prawa. Pamiętajmy, że świeżo upieczeni kierowcy muszą się mieć na baczności. Weszły nowe przepisy, które dają możliwość uzyskania prawa jazdy kategorii B osobom po ukończeniu 17 lat. Natomiast ci kierowcy w tak zwanym okresie próbnym, bo tak można nazwać, muszą się liczyć z tym, że policjant podczas kontroli drogowej drogowej sprawdzi, czy taka osoba przestrzega zakazu prowadzenia pojazdów po spożyciu alkoholu, czyli zgodnie z nowymi przepisami obowiązuje bezwzględne 0,00 we krwi i w wydychanym powietrzu, jak również jeżeli chodzi o środki działające podobnie do alkoholu. Kolejną sprawą, że jeżeli taka osoba nie ukończy 18 lat, a przewozi pasażera w rówieśniczym wieku bez obecności opiekuna albo wykonuje transport drogowy zarobkowy, wtedy takie prawo jazdy utraci. Tak samo, jeżeli popełni przestępstwo przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji, również taka osoba straci prawo jazdy, a jego uzyskanie będzie wymagało ponownego ukończenia kursu na prawo jazdy i zdania egzaminu państwowego. Myślę, że tym młodym kierowcom nie opłaca się takie działanie.
1: Powiatowa policja prowadziła też działania edukacyjne. Funkcjonariusze zachęcali do noszenia odblasków, apelowali o ostrożność na przejazdach kolejowych, a w najbliższym czasie włączą się w kampanię Dzieciństwo bez przemocy.

1963 roku, 16 września, urodził się też Richard Marx, wokalista, kompozytor i twórca tekstów. Myślę, że znają Państwo Richarda Marxa z piosenki Right Here Waiting, znanej z naszej anteny. Ale komponował on też dla innych artystów, dla Kenny Rogersa, dla Lary Fabian. W trakcie swojej kariery sprzedał ponad 30 milionów płyt. 19 minut do 18. Krzysztof Krawczyk w Radiu Plus.

0: Reklama.
1: Amazon przedstawia Szymon i ekstremalna wycieczka górska. Przed wyruszeniem na nieprzetarte alpejskie szlaki Szymon wszedł na Amazon i przygotował się do wyprawy. Zamówił buty trekkingowe, zapasowe sznurówki, plecak wspinaczkowy z namiotem, śpiwór, wodoodporne spodnie, kuchenkę turystyczną, batony proteinowe, kapelusz przeciwsłoneczny, krem z filtrem, linę wspinaczkową, kompas, walkie-talkie, nadmuchiwany sup i kamizelkę ratunkową. Szymon, wyluzuj, to tylko 5-kilometrowy spacer z mamą. Znajdź to na amazon.pl.
2: Komunikat informacyjny. Centrum Rehabilitacji imienia Świętego Józefa w Gdowie oferuje fizjoterapię, rehabilitację ortopedyczną i neurologiczną, terapię manualną, fizykoterapię, światłolecznictwo, masaże lecznicze i relaksacyjne oraz wsparcie psychologa i psychodietetyka. Pełny zakres udzielanych świadczeń na www.fundacja-chomik.pl. Centrum Rehabilitacji imienia Świętego Józefa, ulica Obrytka 5, Gdów. Telefon 516-564-249.
3: Kredyt dla firmy musi być super, super tani. Wejdź na nestbank.pl i sprawdź kredyt firmowy z gwarancją niższej marży. A jeśli w innym banku znajdziesz tańszy, obniżymy twoją marżę nawet o połowę. Nestbank.
4: Czy twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
5: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkobp.pl.
0: Reklama.

0: W rytmie wydarzeń. Magazyn reporterów Radia Plus Kraków.
1: Pokazy rycerskie, rekonstrukcje bitew, rajdy, zwiedzanie zamków i jaskiń to tylko kilka atrakcji, które są przygotowane dla odwiedzających w czasie tegorocznej Juromanii. Święto Jury Krakowsko-Częstochowskiej rozpocznie się w piątek i trwać będzie przez cały weekend. Ponownie zawita też do klasztoru ojców Paulinów na Skałce w Krakowie, gdzie będzie można zajrzeć we wszystkie zakamarki. Tegoroczne hasło Juromanii brzmi Jura pełna energii.
2: Robert Nieroda, dyrektor biura Związku Gmin Jurajskich. Juromania to wydarzenie, które pozwala połączyć zwiedzanie z aktywnym wypoczynkiem, poznawaniem historii oraz lokalnej kultury. W czasie Juromanii zamki, jaskinie, doliny, muzea i inne jurajskie atrakcje staną się miejscami spotkań, pokazów, warsztatów. Dziewiąta edycja Juromanii odbywa się pod hasłem Jura pełna energii. To motyw, który pozwala spojrzeć na region znacznie szerzej niż tylko przez pryzmat jego najbardziej znanych atrakcji. Energia Jury to przede wszystkim jej krajobraz, przyroda i historia, ale również ludzie, którzy od lat tworzą jej charakter. To przewodnicy, lokalni twórcy, artyści, ale też pasjonaci historii.
3: Klasztor Paulinów na Skałce to jedno z miejsc, które można odwiedzić podczas tegorocznej Juromanii. Jak brzmi tytuł spotkania, do czego nawiązuje?
4: Ojciec Mariusz Tabulski, klasztor ojców Paulinów w Krakowie na Skałce. My z racji tego, że jesteśmy klasztorem paulińskim, który już w Krakowie na Skałce ma długą historię 550-lecia. Szukamy tej energii, która nas ożywia, czyli boskiej energii, energii, którą jest sam Bóg. Dlatego naszym przesłaniem jest to hasło Boska Energia Ducha na Skałce.
3: Co będzie się działo podczas Juromanii na Skałce? Co będzie można zobaczyć? Co czeka na odwiedzających?
4: Spotkają się właśnie z pięknem natury połączonej z barokowym zespołem klasztorno-kościelnym. Przede wszystkim nasza baza Bazylika XVII-wieczna, barokowe wnętrze, dzisiaj trochę poddane remontom, ale też będzie można zobaczyć, jak właśnie na tych drewnianych rusztowaniach pracują artyści. Następnie klasztor XVI-wieczny, również skarbiec, stara biblioteka, bardzo dobrze zachowanymi woluminami, inkunabuły. Również dzięki temu, że kilka lat temu mogliśmy odrestaurować tą przestrzeń archeologiczną, to można będzie przejść do Parku Reliktów Archeologicznych. Będzie można dotknąć właśnie tych romańskich i gotyckich reliktów, które mówią o tym dziedzictwie wieków na Skałce.
3: Niedziela zapowiada się cała w koncertach. Czego będą mogli posłuchać?
4: Będziemy mogli być uczestnikami pięknej nocy chórów. Dwa bloki churalne, chórów amatorskich i profesjonalnych. Wieczorem uczta dla ucha i dla ducha, można powiedzieć. I potem jeszcze od 21 do 22 druga część tej nocy chórów na Skałce w ramach Juromanii 2026.
2: Świętowanie podczas Juromanii nie zna granic. Wydarzenia odbędą się w wielu miejscach Jury Krakowsko-Częstochowskiej. W części małopolskiej mamy również dużo obfitości atrakcji. W programie szczególne miejsca zajmują m.in. Zamek Tenczyn w Rudnie, Zamek Pieskowa Skała, Ojców. W Sieciechowicach po raz pierwszy będzie odbywała się Juromania, również w Cianowicach. Debiutantem też jest Ulina Wielka. Zapraszamy również do gminy Klucze, gdzie na Pustyni Błędowskiej, tuż po zmroku, rozpocznie się rajd świetlika. A nocą Pustynia Błędowska wygląda naprawdę spektakularnie. Zapraszamy do takiego obiektu, który znajduje się w centrum Klucz. To jest dworek Litla. On w ogóle po raz pierwszy będzie areną Juromanii. Będzie zwiedzanie tego dworku. Będzie również przygotowane atelier z panią Ditlową, a na sam koniec będzie muzykal Upiór w operze przedstawiony na tarasie tego dworku. Każdy z pewnością znajdzie coś dla siebie.
1: Święto Jury Krakowsko-Częstochowskiej organizowane jest od 8 lat dzięki współpracy województwa małopolskiego i śląskiego. Wydarzenia są bezpłatne, a szczegóły znajdą Państwo na stronie internetowej juromania.pl.

niecałe 3 minuty do 18. O 18 w Radio Plus wiadomości, a kolejny magazyn reporterów dopiero jutro po 16. Wtedy na Państwa będę czekał. Po 18 na pewno Agata Petela będzie na Państwa czekać. Bogdan Ingers-Leben, kłaniam się, do jutra.

0: Eskalacja napięcia na Bliskim Wschodzie znów podbiła ceny paliw. Przewodnicząca Komisji Europejskiej zapowiedziała zimowe wsparcie dla Ukrainy. Polska-Bułgaria za chwilę mecze z gospodarzami siatkarskich Mistrzostw Europy. Jest 18. Marcin Bartnik. Ceny paliw biją kolejne rekordy. Prawie 9,5 zł za litr oleju napędowego. Z takimi cenami musieli dziś zmierzyć się kierowcy na jednej ze stacji benzynowych w Warszawie. Analitycy rynku paliw alarmują, że na tym może się nie skończyć. O szczegółach Mateusz Chłystun.
1: Powodem jest wznowienie wymiany ognia w rejonie cieśniny Ormus, przez którą przepływa 1/5 światowych dostaw ropy.
2: Doszło do pewnego rodzaju polowania na tankowce. Dodatkowo na jemeńskim wybrzeżu Morza Czerwonego Huti zajęli ważny port Mokka.
1: Wyjaśnia Magdalena Robak z portalu epetrol.pl. Kierowcy nie mają wyjścia, zaciskają zęby i tankują.
3: No wie pan, no co poradzimy. Trzeba jeździć, to trzeba tankować, nie? Jak zatankuję za 100 zł, to nie wiadomo, kiedy to znika.
4: Zawdzięczamy to prezydentowi Stanów Zjednoczonych.
1: Usłyszałem od kierowców w Warszawie.
0: Z kierowcami w Warszawie rozmawiał Mateusz Chłystun. Ukraina otrzyma potężniejsze wsparcie na zimę. Taką deklarację złożyła przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen w czasie orędzia o stanie Unii Europejskiej. Chodzi o pomoc humanitarną, wzmocnienie dostaw energii elektrycznej, ciepła oraz pomoc dla obrony powietrznej. W zeszłym tygodniu po raz pierwszy wyraziliśmy zgodę na zakup amerykańskich rakiet obronnych Patriot. Muszą one teraz zostać pilnie dostarczone. Wykorzystując pozostałe środki z funduszu SAFE, uruchomimy także nowy program wspólnych projektów z ukraińskimi przedsiębiorstwami. Von der Leyen w swoim przemówieniu zwróciła także uwagę na rosnące zagrożenie dla Unii związane z sabotażami, atakami dronów i podpaleniami. Państwa europejskie mają szybciej koordynować działania i reagować na zagrożenia. Akcja antyterrorystyczna.

0: turystów w Radziejowie w Kujawsko-Pomorskim służby postawiła na nogi walizka pozostawiona na parkingu jednego z marketów. Ewakuowano klientów sklepów i okolicznej stacji paliw.
1: Przybyciu na miejsce naszych policjantów i policjanta przeszkolonego w zakresie pirotechniki podjęliśmy decyzję o ewakuacji najbliższych placówek handlowych oraz pobliskiej stacji paliw. Również zablokowaliśmy i wyznaczyliśmy objazdy na tym odcinku drogi krajowej.
0: Relacjonował Marcin Krasucki z policji w Radziejowie. Na miejscu są też policyjni pirotechnicy z Bydgoszczy.
2: Wiadomości Radia Plus.
0: Przed polskimi siatkarzami ostatni mecz fazy grupowej Mistrzostw Europy. Za chwilę zmierzą się w Sofii z gospodarzami imprezy.
3: Bułgarią 3-0.
4: Tak łatwo pójdzie?
3: Oczywiście.
5: Damy radę.
6: Chociaż nie zapominajmy, to jest wicemistrz świata, nie? Polacy trzecie miejsce mistrzostwa świata, ale myślę, że 3-1 będzie dla Polski.
0: Z kibicami biało-czerwonych przed meczem rozmawiał Rafał Różycki. Polska ma już zapewnione pierwsze miejsce w grupie B, bo Bułgaria przegrała wcześniej z Ukrainą.
2: Plus.

0: szlagier na początek programu Luz Plus. Czerwone gitary i dozwolone do lat 18.
1: Luz Plus.
0: No i tak przebojowo witam się z Państwem. Agata Fatela, dzień dobry, razem do 20. Dziś bardzo przyjemne święto, Dzień Bluesa, obchodzone w Polsce od 2005 roku, a związane z dniem urodzin legendarnego B.B. Kinga. No i może ktoś z Państwa dziś wybiera się na jakiś bluesowy koncert, jeśli tak, to zazdroszczę, ale będę też miała dla Państwa koncertowe propozycje. Zaproszę Was m.in. na akustyczny koncert Marka Piekarczyka, który już w najbliższą sobotę. O tym koncercie opowiem dziś znacznie więcej. Będą też teatralne propozycje oraz książki, nowości wydawnicze, o których opowiem już za kilka chwil, a na razie gramy Evangelis.

0: Avicii, Jennifer Page. I to są przeboje z notą nostalgii w Radiu Plus.
1: Plus? Plus.
0: Dziś wpadła w moje ręce bardzo ciekawa książka Kita Chapmana, Epoka alchemii, czyli jak magia stała się nauką. Marzenia o nieśmiertelności, o bogactwie, przypadkowe ofiary, trucizny i podrabiane złoto. Epoka alchemii czyta się jak najlepszy thriller. Czy da się wyprodukować złoto z dziesięcego moczu? Czy co łączy chiński eliksir mający gwarantować nieśmiertelność z prochem strzelniczym? Alchemia to magia, która dzięki pracy wielu pokoleń ewoluowała w naukę, bez której osiągnięć nie wyobrażamy sobie teraz współczesnego życia. Z tej książki dowiecie się, jak alchemicy inspirowali rozwój współczesnej medycyny, jak pigmenty zmieniały losy imperiów, a odwieczne marzenie o przemianie jednych metali w inne urzeczywistniło się dzięki fizyce jądrowej. Arcyciekawa książka Kita Chapmana, Epoka alchemii, jak magia stała się nauką, w dodatku pięknie wydana, zdobić będzie biblioteczkę, no i może trafić do Państwa biblioteczki, jeśli oczywiście do mnie napiszecie na luz@radiomyślnikplus.pl. Pierwsza osoba, która wyśle do mnie mail z hasłem Alchemia, otrzyma ten tytuł w prezencie.
1: Reklama.
2: Orły oszczędzania są zawsze na plusie, bo teraz w Auchan przy zakupie wybranych serów żółtych

0: pół ceny i wiele innych promocji. Oferta do 16 września. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję. Także online.
1: Od 30 lat.
2: To nowe Lego Kreator 3 w jednym?
3: Mhm. I składają się na 3 sposoby. Diabelskie koło, karuzela i kręcowate UFO. A w tym zestawie...
4: O, delfinki złożymy! Albo konika morskiego, albo nie, pana kraba!
3: To będzie dla mnie zaszczyt.
5: Można tak składać, rozkładać i układać. Na okrągło. Raz, dwa, trzy. I zabawa się kręci. Szukaj w sklepach zestawów Lego Kreator 3 w jednym.
6: Szczęśliwe siódemki powracają do Bestium. Teraz T77 dostępne od ręki w specjalnej ofercie od 777 zł netto miesięcznie. Bez opłaty wstępnej. Bestium T77 to przestronny SUV z panoramicznym dachem i automatyczną skrzynią biegów. Sprawdź ofertę na pozostałe modele podczas dni otwartych od 7 do 27 września. Przyjdź i przekonaj się, że z Bestium każdy dzień jest the best.
7: Gotowi na dzień pełen śmiechu i odpoczynku?
8: Przyjedźcie do Term Bukowina w Bukowinie Tatrzańskiej. Tu zabawa spotyka się z relaksem.
7: Baseny termalne, wodne atrakcje i aż 5 nowych zjeżdżalni z programami multimedialnymi.
8: Termy Bukowina. Przyjedź po dobrą zabawę, niezależnie od pogody.
9: Reklama.

0: Tak, Ebert w Radio Plus, a teraz czas na wiadomości lokalne.
1: Dominika Baraniec, zapraszam na wiadomości lokalne. 800 tysięcy złotych kar naliczyło miasto wykonawcy budowy linii tramwajowej do Mistrzejowic. To za opóźnienia w oddaniu inwestycji. Według zapewnień miasta mieszkańcy do Mistrzejowic pojadą już w poniedziałek. Na trasie mają pojawić się trzy nowe linie tramwajowe. 9, 12 i 16, mówi Krzysztof Dąbrowa z Zarządu Transportu Publicznego w Krakowie.
2: W tych trzech liniach myślę, że najważniejsza zmiana to 12. To jest, można powiedzieć, dotychczasowa 52, która z osiedla Piastów pojedzie tym razem właśnie przez trasę tramwaju do Mistrzejowic, a więc od północy wjedzie do Mistrzejowic, żeby następnie nową trasą przedostać się do centrum i dalej do Czerwonych Maków.
1: Linia numer 12 w godzinach szczytu pojedzie co 7,5 minuty. Po oddaniu inwestycji tramwaju do Mistrzejowic z komunikacji miejskiej będzie mogło korzystać blisko 30 tysięcy pasażerów więcej.
3: To są wiadomości Radia Plus.
1: Zajęcia edukacyjne, siła fotografii oraz koncerty to plany Nowochódzkiego Centrum Kultury na ten sezon artystyczny. Od 2 października będziecie mogli zwiedzać wystawę World Press Photo. Z kolei od najbliższego piątku do niedzieli świętowanie dziesięciolecia Galerii Pracy Zdzisława Beksińskiego.
4: Dziesięciolecie galerii będziemy świętować oczywiście oprowadzaniem po samej galerii 18 września o godzinie 17. Sobota i niedziela będą pod znakiem VR-u, czyli tego wejścia niemalże do głowy Beksińskiego. Będzie także mapping. Będzie dyskusja, spektakl w reżyserii Agnieszki Glińskiej, Kryptonim 27.
1: Mówi Zbigniew Grzyb, dyrektor NCEK-u. Na scenie wystąpią w tym roku znane gwiazdy, zarówno muzyczne, jak i kabaretowe.
4: Piotr Bałtroczyk, Jacek Wójcicki, Beata Rybotycka i te krakowskie klimaty. Będzie kabaret młodych panów, będzie kabaret hrabi. Jeśli chodzi o scenę muzyczną, Krystyna Prońko, Wiktor Waligura. Będzie można zobaczyć choćby Krzysztofa Zalewskiego.
1: A 3 i 4 października w NCEK-u odbędzie się krakowski festiwal kryminału w programie debaty, spotkania z autorami książek oraz wystawy.
3: To są wiadomości Radia Plus.
1: Opowiada o 9 beatyfikowanych salezjanach, księże Janie Świercu i jego towarzyszach, którzy podczas II wojny światowej zginęli w obozach koncentracyjnych. Film Pasja, początek świętości. Wczoraj w Krakowie odbyła się jego premiera.
5: To nie jest historia ich błogosławieństwa. Tak naprawdę historia, którą opowiada 9 współczesnych salezjanów. Podstawą są wszystkie czyny, których dokonywali ci męczennicy, ale też i to jest kwestia takiej współczesnej odpowiedzi na pytanie, czym dzisiaj są salezjanie i gdzie prowadzi ich Pan Bóg.
1: Mówi Mariusz Pilis, reżyser filmu. Historia księdza Jana Świerca i jego towarzyszy to historia ludzi, którzy poprzez swoją codzienną pasję rozpoczęli drogę ku świętości.
6: Gama różnych życiorysów, postaci, ale wszystkich łączył duch księdza Bosko, któremu pozostali wierni, dlatego oddali życie, oni zginęli, dlatego, że byli księżmi, że byli salezjanami.
1: Dodaje ksiądz Jarosław Wąsowicz, salezjanin, kapelan prezydenta RP. Film można obejrzeć podczas pokazu grupowych. Trzeba skontaktować się z kinem i zapytać o taką możliwość. Więcej informacji na rafaelfilm.pl. A na koniec prognoza pogody w Radio Plus. W Krakowie wieczór pogodny i ciepły, na termometrach nawet 23 stopnie, w Zakopanem 20. Póki co bez opadów, w nocy załamanie pogody i deszczowo zrobi się w całym regionie. No i niestety jutro bez parasola i cieplejszej kurtki ani róż. W Krakowie maksymalnie 17 stopni, w Zakopanem 13. Poprawa pogody na weekend, znów ma być cieplej i słonecznie.

0: understanding. Redbox for America w Radio Plus.
1: Plus. Plus.
0: Mówi się, środa minie tydzień, zginie, a później weekend. Tylko jak go dobrze rozpocząć? No, ja podpowiem, z humorem, drodzy państwo, z humorem, a tym gwarantowany w Teatrze Praska 52, który wraca do grania po letniej przerwie, po wakacyjnej przerwie. No już w piątek o 19 na scenie przy Praskiej zobaczymy doskonałą komedię Pantera z Tindera. Jest to komedia kameralna, komedia obyczajowa o miłości. Historia kobiety i mężczyzny w kryzysie samotności, o tym, że uczucia zostawiamy na sam koniec, a im bliżej końca, tym dalej do szczęścia. W ekskluzywnych apartamentach z bardzo zadowalającym stanem konta pozostajemy bezdomni, biedni, bo pozbawieni bliskości, ale po co żale, skoro są portale, w tym przypadku randkowe. Nasi bohaterowie wykonują intratne zawody, ale ich głównym zawodem jest zawód miłosny, stąd potrzeba znalezienia partnerów. Czy im się to uda? Odpowiedź tylko w Teatrze Praska 52, już w piątek o godzinie 19. Pantera z Tindera, komedia kameralna, na którą mogą się państwo wybrać, nie w pojedynkę, nie, tylko z osobą towarzyszącą. Luz plus, małpa, radio, myślnik plus, .pl, podwójne zaproszenia do wygrania. Już teraz zatem piszcie, drodzy państwo.
1: Reklama. Co to jest najniższa cena Jula? Najniższa cena Jula to energooszczędny odwilżacz tylko za 349 zł oraz mnóstwo innych produktów w super cenach. Zapraszamy do sklepów i na jula.pl.
2: Amazon przedstawia pierwszy wspólny wyjazd Zosi z Tomkiem. Zosia weszła na Amazon, żeby przygotować się na romantyczny weekend w Paryżu. Znalazła maskę na oczy, Kindla, zatyczki do uszu i wyjątkowo wygodną piżamę. Idealne na odpoczynek po całym dniu zwiedzania. Trzymaj się, Tomku. Dla Zosi nie ma nic bardziej romantycznego niż dobry sen. A teraz zapasz dla niej rumianek. Znajdź to na amazon.pl.
3: Urządzasz się lub planujesz remont kuchni? Zacznij już dziś! Teraz kuchnie modułowe i na wymiar z kolekcji Family Line i Senso Kitchens kupisz nawet 50% taniej przy ich zakupie za minimum 5000 zł. Tylko do 23 września. Złap okazję, zanim znikną.
4: Salon meblowy Black Red White w Suchej Beskidzkiej przy Zamkowej 42 zaprasza. Wysoka jakość i duży wybór. Przyjdź i zobacz swoje nowe wnętrze.
5: Wiesz, jak najszybciej sprzedać auto? To proste. Z AAA Auto przebijamy każdą inną ofertę. Odwiedź nasz salon Łódź Kasprzaka 8 lub wejdź na aaauto.pl i sprawdź, jak dużo zapłacimy za twój samochód. Kupujemy auta wszystkich marek i płacimy lepiej niż konkurencyjne oferty skupu. O sprzedaży samochodu pomyślałeś? Z AAA Auto już sprzedałeś. Więcej na aaauto.pl i w salonie Łódź Kasprzaka 8.
6: Proszę się położyć na kozetce i powiedzieć, co pana trapi.
7: Ludzie mi nie wierzą, że w samochodzie za 109 900 zł mam 7 poduszek powietrznych, ponad 20 systemów bezpieczeństwa, duży ekran multimedialny.
6: Też bym nie uwierzył. A czym pan jeździ?
7: GWM Ora 5. Proszę wejść na gwmpolska.pl i się przekonać.
6: gwmpolska.pl. A rzeczywiście.
8: Znajdź najbliższego dealera, umów się na jazdę próbną i sprawdź, co znaczy więcej. Dużo więcej.
1: GWM. Go with more.
9: Reklama.

0: w Radio Plus.
1: Plus. Plus.
0: Jutro deszczowo w Krakowie, ale od piątku znowu poprawa pogody i weekend zapowiada się bardzo ładnie, cieplutko. Zatem warunki będą idealne, aby wybrać się na święto latawca na Błoniach. To już w niedzielę między godziną 12 a 16, a w programie m.in. mini laboratorium wiatru, warsztaty Zrób swój latawiec, rodzinne budowanie latawca XXL, tworzenie wiatraczków oraz skrzydlatych form z papieru metodą origami, warsztat robienia wachlarzy, strefa animacji, zabaw ruchowych, malowanie twarzy oraz warsztaty robienia pizzy. Uczestnicy święta mogą też liczyć na małe co nieco, bo organizatorzy zapraszają na bezpłatny poczęstunek. A organizatorem jest Centrum Młodzieży imienia dr. Henryka Jordana, które zaprasza dzieci, rodziców, całe rodziny na święto latawca, które już w niedzielę o 12:00 wstęp jest oczywiście wolny.

0: do that conga. Reklama.
1: Odśwież mieszkanie z Jesk. Świetne oferty. Już teraz rabat do 60% na wybrane meble. Oferta ważna od 9 do 27 września. Jesk. Scandinavian Sleeping and Living.
2: 25 zł zniżki na McDonald's na pyszne.pl, a potem jeszcze 25 i jeszcze 25. Wpisz kod więcej maka i zgarnij aż 3 zniżki po 25 zł.
3: Czy ktoś powiedział pyszne.pl?
0: Reklama.

0: Czy to mógł być sabotaż? ABW sprawdza poranną awarię kolejową w Katowicach. Farmaceuci planują protest przed Sejmem. Polska gra z gospodarzami siatkarskich Mistrzostw Świata. Przepraszam, a już wiadomo, z kim zagra o ćwierćfinał. Jest 19. Marcin Bartnik. Policja i ABW sprawdzają okoliczności poważnej awarii kolejowej na Śląsku. Na tym etapie trudno mówić o dywersji, podkreślają służby, ale sprawę traktują poważnie. Poranna awaria urządzeń sterowania ruchem kolejowym na stacji Katowice została usunięta po 8 godzinach. Rzecznik ministra koordynatora służb specjalnych Jacek Dobrzyński zapewnia, że zdarzenie jest traktowane poważnie.
1: Naturalną rzeczą jest, że w dzisiejszych czasach w takich czynnościach uczestniczą też funkcjonariusze Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Na tym etapie oczywiście nie przesądzamy, czy doszło w tym wypadku do aktu dywersji.
0: Koleje Śląskie odwołały 39 pociągów na całych trasach, a ponad 100 składów miało opóźnienia. Farmaceuci ściągną przed Sejm z żądaniem zmian. Chcą zwrócić uwagę na problemy branży podczas, jak sami to nazywają, pokojowego zgromadzenia. Więcej o tym nasz reporter Aleksander Ruszkowski.
2: Głównych postulatów jest 6. To m.in. obowiązek obecności farmaceuty w aptece, sprzeciw wobec wysyłkowej sprzedaży leków na receptę oraz uproszczenie prawa przy realizacji recept. Karolina Wolińska-Pełka, prezes Częstochowskiej Okręgowej Izby Aptekarskiej, jest przeciwko obecnym propozycjom rządu.
3: Pewne rozwiązania prawne, które są dyskutowane, a które miałyby dla nas bardzo niekorzystne skutki, choć nie tylko apteki i farmaceutów, ale ogólnie na polskie społeczeństwo, dostęp do leków i bezpieczeństwo lekowe.
2: Władze twierdzą, że nie rozumieją sensu protestu, argumentując, że cały czas starają się działać na korzyść farmaceutów.
4: Powinniśmy tak naprawdę chyba wyhamować całkowicie z panią minister.
2: Mówi Mateusz Oczkowski z Departamentu Polityki Lekowej i Farmacji. Aptekarze zbiorą się pod Sejmem 7 października.
0: W Polsce prawo wykonywania zawodu farmaceuty ma około 40 tysięcy osób. Już jest źle, a od poniedziałku łodzian czeka totalny paraliż. Chodzi o utrudnienia związane z jednoczesną budową dwóch tuneli pod centrum miasta, tak zwanym łódzkim metrem i koleją dużych prędkości. Dla mieszkańców oznacza to jeszcze większe korki. Grzegorz Mnich.
5: Zdaniem kierowców po Łodzi jeździ się źle, a będzie jeszcze gorzej.
6: Sparaliżuje część miasta, jeszcze większe korki, jeszcze więcej będzie natężenie ruchu.
7: Godzina szczytu na pewno będzie problematyczna.
5: Od poniedziałku zamknięta zostanie w centrum ulica Żeligowskiego i Struga przy Alei Włókniarzy, a jeszcze w tym roku ulica Gdańska.
8: Główne ulice wyłączone, no to będzie się jeździło jeszcze gorzej. To już nie wiem, jak to będzie.
5: Budowane tam będą komory szlakowe, czyli wyjścia ewakuacyjne podziemnej kolei, wyjaśnia Mateusz Kura z Portu Polska.
9: To dotknie ludzi.

0: Czy rower to jest dobre rozwiązanie na korki w Łodzi?
1: Jest najlepszym rozwiązaniem.
2: Również polecam rowerek miejski albo swój prywatny.
3: Wśród kierowców można usłyszeć opinię, że w Łodzi budowany jest co najmniej o jeden tunel za dużo.
4: Drążenie tunelu kolei dużych prędkości rozpocznie się wiosną. Wtedy pojawi się też pytanie, czy śródmiejskie kamienice wytrzymają. Przypomnijmy, podczas drążenia tunelu przed 2 laty budynki zaczęły pękać, a jedna z kamienic zawaliła się.
5: Wiadomości Radia Plus.
4: Polska gra w Sofii z gospodarzami siatkarskich Mistrzostw Europy. W ostatnim spotkaniu grupy B jest 1-0 w setach dla biało-czerwonych, a już wiadomo, z kim nasi siatkarze zagrają o ćwierćfinał. W 1/8 turnieju Polska zmierzy się z Łotwą.
6: Myślę, że pokonamy ich tak jak Ukrainę i resztę wcześniejszych zespołów. Myślę, że taki będzie sparingowy bardziej mecz.
7: Nie ma co się bać, Łotwy?
6: Nie ma.
8: Będzie dla nas kolejny spokojny, bezpieczny mecz, uważam, że tutaj chyba nie ma się co denerwować i nasi po prostu następny mecz wygrają 3-0.
4: Z kibicami reprezentacji Polski rozmawiał Rafał Różycki.
5: Luz Plus.
9: No to romantycznie zaczynamy drugą godzinę programu Luz Plus. One Man, Love's a Woman i Pierce the Sledge.

chcę Państwu teraz zaplanować sobotę, no i chcę, żeby to była sobota koncertowa, bo mam dla Was propozycję, abyście wybrali się do Fortu Borek na koncert Marka Piekarczyka, ale w wersji akustycznej. No, któż nie zna tego nazwiska? Marek Piekarczyk, polski wokalista, autor tekstów, a także osobowość telewizyjna, znany z występów w zespole rockowym TSA, prowadzi także solową działalność artystyczną. Artysta na swoim koncie, artysta na swoich koncertach wykonuje utwory pochodzące no, częściowo z repertuaru TSA, na przykład Marsz Wilków, ale także z płyty Źródło ze swoimi autorskimi utworami nagranymi z zespołem Jugopolis i z piosenkami pochodzącymi z historii polskiego Big Beatu. Na koncercie już w sobotę w Forcie Borek muzyk wystąpi akustycznie w 7-osobowym składzie. Towarzyszyć mu będzie m.in. kwartet smyczkowy, zatem zapowiada się piękny wieczór, piękny muzyczny wieczór, na który Państwa oczywiście zapraszamy. Na żywo będzie można usłyszeć rockowe ballady wzbogacone o głębokie brzmienie instrumentów smyczkowych. Fort Borek, najbliższa sobota, godzina 18, koncert Marka Piekarczyka akustycznie. Kto chce się tam wybrać, kto chce posłuchać tych utworów, może teraz wygrać na naszej antenie podwójne zaproszenie na to wyjątkowe muzyczne wydarzenie. Trzeba tylko odpowiedzieć na jedno pytanie. No, pytanie otwarte, więc troszeczkę muszą się Państwo popisać, napisać do mnie w mailu. Gdybyście mogli usłyszeć jeden dowolny utwór w rockowej wersji akustycznej z wokalem Marka Piekarczyka, co by to było i dlaczego? luz@radiomyślnikplus.pl. Piszcie do zdobycia podwójne zaproszenie na sobotni koncert Marka Piekarczyka w Forcie Borek.

0: Parrish i Cool and Gang. I to są przeboje z nutą nostalgii w Radiu Plus.
1: Plus? Plus.
0: Wspominałam Państwu, że weekend zapowiada się bardzo pogodnie, w sobotę 22 stopnie, czyli taka aura idealna do tego, żeby wybrać się na pole i spędzić miło czas w kulinarnym towarzystwie. Tak, tak, drodzy Państwo, w kulinarnym, bo już w sobotę na Placu Nowym naprawdę smaczna impreza. Między godziną 12 a 18 na Placu Nowym odbędzie się smacznego po krakowsku, chodźże na Plac Nowy po smaku i tradycyjnej kuchni. To niezwykłe wydarzenie kulinarne stworzy taką idealną przestrzeń do celebracji małopolskiego dziedzictwa gastronomicznego i to w samym sercu kultowej dzielnicy. Wokół Okrąglaka staną na przykład liczne kramy oferujące regionalne produkty, a o warstwę edukacyjną zadbają profesjonaliści, którzy podczas wykładów kulinarnych zdradzą sekrety tradycyjnej kuchni oraz omówią historię regionalnych dań. Dodatkową atrakcją dla pasjonatów historii jedzenia będzie też spacer kulinarny z przewodnikiem, który zabierze uczestników w podróż po najsmaczniejszych oraz najbardziej tajemniczych zakątkach miasta. Całość wydarzenia dopełni barwny zespół pieśni i tańca Krakowiacy, który dzięki tradycyjnej muzyce wprowadzi gości w prawdziwie odświętny nastrój. Start imprezy o godzinie 12 na Placu Nowym. Najpierw zaczną się prelekcje kulinarne, będą też warsztaty kreatywne, na przykład dla dzieci. Spacery kulinarne, pełen program. Sprawdzą sobie Państwo na stronie krakowskieforum.pl. Będzie też wielka degustacja zupy, żurku na maślance. Zatem nie wyjdą Państwo z imprezy głodni. Polecam, aby sprawdzić sobie program na stronie krakowskieforum.pl. Powtarzam się, żeby Państwo dobrze zapamiętali ten adres, bo tam też można zapisać się na przykład na spacer kulinarny.
1: Reklama.
2: Na rzeźki poranek, na świeże spojrzenie, na wielkie wejście, na wieczorny chill, na skórę, która ci podziękuje. Na wszystko masz swoją Isanę. Wybieraj kosmetyki i komponuj pielęgnację w swoim rytmie. Isana, tylko z Rossmana.
3: Dwa abonamenty w cenie jednego w Play? Przybyłem, oceniłem, kupiłem.
4: Przejdź do Play i wybierz dwa abonamenty w cenie jednego, a w nich internet 5G bez limitów. Każdy numer tylko za 45 zł miesięcznie. Cena uwzględnia rabaty 5 zł za zgody marketingowe i 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności. Bo w Play płacisz mniej.
1: Play.
5: W Circle K jesteśmy gorącymi zwolennikami kolacji na śniadanie. Lub śniadania na kolację.
6: O.
5: A nawet kolacji na obiad. Zawsze jesteśmy gotowi na cokolwiek masz apetyt. Circle K. Na lepszy dzień.
7: Ej, czy tylko ja tak mam, że zawsze i wszędzie piłeczka oglądana będzie? Nie każdy uznaje oglądanie meczu za rzecz świętą. Ja tak. Canal Plus. Nie dla każdego. Dla mnie.
8: Sprawdź streaming od Canal Plus.
9: Gotowi na dzień pełen śmiechu i odpoczynku?
10: Przyjedźcie do Term Bukowina w Bukowinie Tatrzańskiej. Tu zabawa spotyka się z relaksem.
9: Baseny termalne, wodne atrakcje i aż 5 nowych zjeżdżalni z programami multimedialnymi.
10: Termy Bukowina. Przyjedź po dobrą zabawę, niezależnie od pogody.
1: Reklama.

0: Doka i Susan Vega w Radio Plus. 19.30, studiusz Dominika Baraniec, która zaprosi Państwa teraz na wiadomości lokalne.
1: Dominika Baraniec, zapraszam na wiadomości lokalne. Budowa metra w Krakowie zarekomendowana przez Centrum Unijnych Projektów Transportowych. W najnowszym raporcie Stolicy Małopolskiej uplasowała się na drugim miejscu pod względem ekonomicznej i funkcjonalnej zasadności prowadzenia tej inwestycji. Rekomendacja zwiększa szanse miasta na pozyskanie dodatkowych środków unijnych na budowę metra, komentuje poseł Dominik Jaśkowiec.
2: Oprócz Warszawy jesteśmy jedynym miastem, w którym jest sens od strony merytorycznej, od strony wielkości potoków pasażerskich na budowę systemu metra.
3: I to będą w pierwszej kolejności właśnie środki na badania czy prace projektowe, mimo że te środki na ten moment mamy zabezpieczone.
1: Dodaje Maria Wojtacha z Urzędu Miasta Krakowa. Obecnie trwają przygotowania do przeprowadzenia badań geologicznych na działkach, przez które ma przebiegać metro.
3: Liczymy na to, że jeszcze w tym miesiącu wybierzemy wykonawcę. Kraków nie dysponuje jeszcze tego rodzaju badaniami. Kolejnym krokiem jest ogłoszone postępowanie na dokumentację przedprojektową, czyli studium wykonalności, czyli koncepcja techniczna, decyzja środowiskowa.
1: A krakowskie metro to planowane dwie linie, które połączą Nową Hutę i centrum miasta z Klinami oraz Kurdwanowem. Dziennie ma przewozić 280 tysięcy pasażerów, a szacowany koszt inwestycji to nawet 15 miliardów złotych.
0: To są wiadomości Radia Plus.
1: Pokazy rycerskie, rekonstrukcje bitew, rajdy, zwiedzenie zamków i jaskiń to tylko kilka atrakcji, które czekają na odwiedzających podczas tegorocznej Juromanii. Święto Jury Krakowsko-Częstochowskiej rozpocznie się w piątek i potrwa przez cały weekend. Juromania ponownie zawita też do klasztoru Ojców Paulinów na krakowskiej Skałce.
4: Spotkają się właśnie z pięknem natury połączonej z barokowym zespołem klasztorno-kościelnym. Przede wszystkim nasza bazylika, następnie klasztor. Można będzie przejść do parku reliktów archeologicznych. Dotknąć właśnie tych romańskich i gotyckich reliktów.
1: Mówił ojciec Mariusz Tabulski, Paulin. Juromania to przeszło 200 wydarzeń w ponad 50 lokalizacjach. Tegoroczne hasło to Jura pełna energii.
5: To motyw, który pozwala spojrzeć na region znacznie szerzej niż tylko przez pryzmat jego najbardziej znanych atrakcji. Energia Jury to przede wszystkim jej krajobraz, przyroda i historia, ale również ludzie, którzy od lat tworzą jej charakter. To przewodnicy, lokalni twórcy, artyści, ale też pasjonaci historii.
1: Dodaje Robert Nieroda, dyrektor Biura Związku Gmin Jurajskich. A szczegóły na stronie juromania.pl.
0: To są wiadomości Radia Plus.
1: From Wow to Why to hasło jubileuszowej 20. Małopolskiej Nocy Naukowców. Tegorocznym gospodarzem jest Centrum Nauki Cogiteon w Krakowie. Noc Naukowców odbędzie się 25 września w całym regionie. W programie m.in. warsztaty, eksperymenty, wystawy i inne atrakcje zarówno dla dzieci, jak i dorosłych.
6: Najmłodszych zapraszamy do Akademii Dzieci. Otwieramy również nasze laboratoria. Specjalne oprowadzanie po naszej wystawie stałej. Pokaz naukowy. Będzie koncert kołysanki Kopernika, a w ślad za tą aktywnością pojawi się kosmiczny mapping.
1: Mówi Justyna Smoleń, dyrektor programowa Małopolskiego Centrum Nauki Cogiteon. Bezpłatne wejściówki do pobrania na stronie www.nocnaukowcowmałopolska.pl. A na koniec prognoza pogody w Radiu Plus. W Krakowie wieczór pogodny i ciepły, na termometrach nawet 23 stopnie, w Zakopanem 20. Póki co bez opadów, w nocy załamanie pogody i deszczowo zrobi się w całym regionie. No i niestety jutro bez parasola i cieplejszej kurtki ani róż. W Krakowie maksymalnie 17 stopni, w Zakopanem 13. Poprawa pogody na weekend, znów ma być cieplej i słonecznie.

0: pozytywna dawka muzycznej energii, czyli London Beat w Radio Plus.
1: Plus.
0: A teraz chcę Państwu znowu podrzucić coś dobrego do poczytania wieczorową porą. Poruszającą opowieść o miłości, o stracie i odwadze, by zaczynać od nowa. Mam dla Państwa nowość od Justyny Kisiel. Książkę Odnajdziemy się wśród gwiazd. Genovefa i Xawery byli dla siebie całym światem. Łączyła ich miłość, taka, która wydaje się silniejsza od wszystkiego, ale czasem to właśnie strata i ból najbardziej oddalają od siebie kochających się najmocniej ludzi. Kiedy ich wspólne życie zaczęło się rozpadać pod ciężarem niewypowiedzianych emocji, Genovefa postanawia odejść. Wyjeżdża do Jezioran Bieszczadzkich, miejsca pełnego ciszy, jezior i ludzi, którzy nie pytają o przeszłość. Tam, z dala od tego, co ją złamało po raz pierwszy od dawna, czuje, że może jeszcze wszystko zacząć od nowa. W tej przestrzeni zaczyna rodzić się nowe uczucie, aż wszystko ponownie się komplikuje. Jest to pełna emocji, tęsknoty i nadziei historia, która zostawia czytelnika z taką ciszą w sercu i światłem, które nie gaśnie nawet po ostatniej stronie. Odnajdziemy się wśród gwiazd. Ten tytuł mam dla Państwa. Zatem piszcie do mnie na luz@radiomyślnikplus.pl, jeśli chcecie się dowiedzieć, jak skończy się ta historia, którą pisze Genovefa. luz@radiomyślnikplus.pl. Pierwsza osoba, która wyśle do mnie mail z hasłem gwiazdy, otrzyma wspomniany tytuł w prezencie.
2: Reklama. Poznajcie Hanię, która uwielbia bawić się z koleżankami. Ale te zabawy czasem kończą się wszami.
3: Mamo, ratunku, spędzi mnie cała głowa.
4: Spokojnie, Haniu. Mamy na to skuteczne rozwiązanie. Nowy szampon Ovix Hair SOS.
5: Raz, dwa, trzy.
4: I po Ovix Hair żadna weszka na głowie już nie mieszka.
2: Ovix Hair SOS działa już w 15 minut, likwidując 100% wszy po pierwszym użyciu. I jako jedyny w Polsce zawiera faktor ochronny LPF, który zapobiega ponownemu zarażeniu aż do 3 dni. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Oyster Shell NV. Podmiot prowadzący reklamę. Zakłady farmaceutyczne Polpharma SA.
6: Jetur. Podążaj tam, dokąd prowadzi cię instynkt. A ten z pewnością poprowadzi cię na Jetur Days. Przetestuj Jetura T2 z 245-konnym silnikiem i inteligentnym napędem 4x4. Tylko do 27 września Jetur T2 od 87 450 zł w kredycie 50/50 z RRSO 0% z ubezpieczeniem i pakietem serwisowym na 3 lata. Jetur. Drive your future.
7: Gotowi na dzień pełen śmiechu i odpoczynku?
8: Przyjedźcie do Term Bukowina w Bukowinie Tatrzańskiej. Tu zabawa spotyka się z relaksem.
7: Baseny termalne, wodne atrakcje i aż 5 nowych zjeżdżalni z programami multimedialnymi.
8: Termy Bukowina. Przyjedź po dobrą zabawę, niezależnie od pogody.
2: Reklama.

0: Girl is Kinky. Hello. Oj, można wywijać parkiety, wywijać piruety na parkiecie przy tym numerze, ale parkiet też się przyda, dobry parkiet.
1: Plus.
0: No, jeśli marzy się Państwu taka impreza taneczna i parkiet pod stopami, no to już, marzenia spełniamy. W najbliższą niedzielę, 20 września, między 17 a 19 na terenach Zielonych Tauro na Rynek Kraków odbędzie się taneczne pożegnanie lata, czyli taka potańcówka z DJ-em. No i nie ma znaczenia, czy jesteście królami parkietu, czy po prostu lubią Państwo dobrą muzykę, dajcie się porwać tanecznym rytmom serwowanym przez DJ-a Berta. Impreza już w niedzielę, przypominam, między 17 a 19 na terenach Zielonych Tauro na Rynek Kraków. Wszyscy są mile widziani, bo wstęp na tę potańcówkę jest absolutnie wolny. No to co, dadzą się Państwo zaprosić? Budka Suflera. Jest taki samotny dom. No to nieco zwalniamy, ale dalej w takim fajnym klimacie. No to przeboje z nutą nostalgii. I tym numerem żegnam się z Państwem, życząc spokojnego wieczoru. Ja uciekam na spacer. Słyszymy się jutro od godziny 18. Agata Petela. Pa, pa.

0: But when his drinking and lusting and his hunger for power became known to more...
1: Policja apeluje w sprawie poszukiwań rodzeństwa ze Szczecina. Przejazdy kolejowe pod specjalnym nadzorem Straży Miejskiej. Jagiellonie, Białystok i Lech Poznań czekają starcia w Lidze Europy. Jest 20. Marcin Bartnik. Na początek pilny apel policji. Trwają poszukiwania rodzeństwa ze Szczecina. Dzieci wyszły rano do szkoły, ale do niej nie dotarły. Nie ma też z nimi kontaktu. Poszukiwani to 11-letnia Nina i 8-letni Oskar. Na linii Szczecin nasza reporterka Oliwia Rudnicka, która zna szczegóły.
2: Poszukiwania prowadzą policjanci z komisariatu Szczecin-Śródmieście. Wiadomo, że rodzeństwo wyszło z domu do szkoły, ale tam nie dotarło. Sprawdzenie miejsc, gdzie mogły przebywać, nie przyniosło rezultatu. Nina jest ubrana w czerwoną bluzkę z białymi długimi rękawami, szare luźne spodnie i białe buty z różowymi akcentami. Natomiast Oskar ma przy sobie fioletowy plecak.
1: Zdjęcia rodzeństwa są opublikowane w mediach społecznościowych Komendy Miejskiej Policji w Szczecinie. Głowica bojowa rosyjskiego drona znalezionego w Zachodniopomorskim została unieszkodliwiona. Saperzy wysadzili ją na plaży. Bezzałogowiec odnaleziony w rejonie Rusinowa trafił na teren wojskowy, gdzie jest szczegółowo badany. O czym ze szczegółami Mateusz Gołębiewski.
3: Saperzy oddzielili głowicę odłamkowo burzącą od drona, a następnie bezpiecznie zdetonowali ją na plaży. Zawierała około 4 kg materiału wybuchowego.
4: Udało się po pierwsze w sposób bezpieczny, dwa całkowicie kontrolowane, oddzielić od samego drona i zdetonować w sposób bezpieczny, kontrolowany w taki sposób, że sam statek nie doznał żadnego uszczerbku.
3: Relacjonuje zastępca prokuratora okręgowego do spraw wojskowych w Poznaniu, pułkownik Bartosz Okoniewski. Prokuratura potwierdziła, że bezzałogowiec to dron Gerbera 2, czyli maszyna produkowana i używana przez Rosję. Śledczy ustalają teraz, skąd wystartowała i dokąd miała dolecieć.
1: To był Mateusz Gołębiewski. Przejazdy kolejowe pod specjalnym nadzorem Straży Miejskiej od połowy września za wjazd na czerwonym świetle lub przy opadających zaporach grożą wysokie mandaty. Najniższa kwota to 2000 zł.
5: Wybór między mandatem a bezpieczeństwem, to ja bym zawsze był za bezpieczeństwem. Przede wszystkim oni też powinni bardziej ludzi uświadamiać, pilnować, a nie karać.
6: Wyeliminują to, że no ci kierowcy albo piesi nie będą wchodzili na tory na czerwonym świetle?
7: No raczej nie wyeliminują tego. Nie ma szansy. To jest Polska. W ten dzień, co oni tam strajkowali, czy coś takiego. Ludzie idą przeszlabane, nie patrzą na nic. A jak owce na rzeź?
8: Tacy, co mają, dostaną jeden, drugi, a stracą prawo jazdy, no i tyle, nie? Będzie bezpiecznie, bo niektórzy nie patrzą, jak przyjeżdżają, potem są wypadki, nie?
1: Z mieszkańcami Katowic rozmawiał Darek Brombosz. To były rekordowe wakacje w Tatrach. W lipcu i sierpniu Tatrzański Park Narodowy zanotował ponad 2 miliony 140 tysięcy wejść w góry. To więcej aż o 245 tysięcy wejść niż rok temu. Mimo to TPN nie zamierza wprowadzać ograniczeń.
9: Jeżeli na przykład dojdzie do rozdeptania szlaków w jakichś określonych miejscach, to będziemy te szlaki przygotowywać adekwatnie do tego zwiększonego ruchu turystycznego, po to, żeby turyści się nie rozpełzywali na boki. Jeżeli ruch turystyczny będzie rósł, zwłaszcza w okresie nocnym, będziemy zwiększać liczbę patroli nocnych.
1: Mówił dyrektor parku Szymon Ziobrowski. W ubiegłym roku w Tatrach było 5 200 000 osób.
10: Wiadomości Radia Plus.
1: Polskie kluby ruszają na podbój Starego Kontynentu. Jagiellonie, Białystok i Lech Poznań czekają starcia w Lidze Europy. Piłkarze Jagi są już w Pireusie, gdzie niebawem zmierzą się z mistrzem Grecji

0: Olympiakosem. Czeka nas trudna przeprawa, mówi kapitan Jagiellonii Taras Romańczuk.
1: Nie wyobrażam sobie, żeby ktoś ostawia nogi, ci odpuszcza jakieś stykową piłkę, bo przeciwko takiemu przeciwnikowi doświadczonemu, szybkim zawodnikom i bardziej wyszkolony technicznie, to może po prostu skończy się stratą bramki, także musi być cały czas skupiony, skoncentrowany i zaangażowany w każdą piłkę.
0: Starcie w Pireusie rozpocznie się o 21:00. Jeszcze trudniejsze zadanie czeka Lecha Poznań, który jutro w Anglii zmierzy się z Crystal Palace, zwycięzcą ostatniej edycji Ligi Konferencji. I jeszcze starcie biało-czerwonych z gospodarzem siatkarskich Mistrzostw Europy w Sofii. Polska przegrywa na razie z Bułgarią 1-2.

0: Radio Plus. Środek tygodnia.
1: No a skoro środa, skoro minęła godzina 20, to w Radiu Plus środek tygodnia. Mariusz Syta, kłaniam się nisko i zapraszam przez najbliższe dwie godziny, a te upłyną nam, proszę mi wierzyć, w dobrowym towarzystwie. Po 21 profesor Małgorzata Dobrowolska, jej wizytówka, psycholog, mentor, podróżniczka, człowiek gór i wojownik. No, słowem człowiek, który łączy życiową praktykę z wiedzą merytoryczną, a będzie o tym, jak nie wypalić się zawodowo i wypłynąć na szerokie wody dobrostanu. To za godzinę, a na początek spojrzenie na kraj, którego, jak to poeta mówił, rozumem nie obejmiesz. Porozmawiamy o Rosji. Naszym gościem jest dziennikarz, publicysta, były konsul generalny w Petersburgu, Grzegorz Ślubowski. Dobry wieczór.
2: Dobry wieczór.
1: Tam mogę powiedzieć dobry wieczór, Grzegorzu, bo co tu ukrywać, znamy się od lat, więc nie będę mówił panie konsulu, nie będę mówił proszę pana, tylko Grzegorzu, po prostu to, co rację miał. Tjutcze, o ile dobrze pamiętam, że Rosji rozumem nie obejmiesz? Czujesz to?
2: No być może tak, być może Mariusz masz rację, że tak właśnie jest, że Rosji rozumem nie obejmiesz. Ja w sumie Rosji mieszkałem w Rosji 12 lat, prawie 13 lat. Pojechałem tam pierwszy raz w 99 roku, w grudniu. I to był ten moment, kiedy Władimir Putin obejmował władzę. No a teraz byłem przez ostatnie 5 lat do 25 roku w Petersburgu jako konsul generalny. No i to rzeczywiście jest też kraj, który no, jest inny. Przez ten czas on się bardzo zmienił. No i momentami przyznam, że no, trudno zrozumieć, co tam się dzieje.
1: Zazwyczaj mówię, że nasza audycja środek tygodnia jest w środku wydarzeń. Zerkamy na kalendarz, bo oczywiście tych wydarzeń aktualnych, pretekstów do rozmowy, jeżeli o Rosję chodzi, ten kraj, Moskwa, Kreml dostarcza nam na co dzień, czasami i co godzina, co chwila kolejne i nowe, ale zerkamy na kalendarz. Jutro mamy 17 września. Mamy kolejną rocznicę sowieckiej napaści na Polskę z 1939 roku. Czy ta data w jakikolwiek sposób w Rosji jest znana?
2: Ta data przez długie lata była tak naprawdę przemilczana, była unikana i przez długi, długi czas o tym się nie mówiło. No bo żeby mówić o 17 września, to trzeba powiedzieć o pakcie Ribbentrop-Mołotow. No bo 17 września i zajęcie Polski to był efekt właśnie porozumienia Stalina i Hitlera, czyli paktu Ribbentrop-Mołotow. No i zajęcie właśnie wschodniej Polski na mocy tego porozumienia. A w Rosji w związku z tym, że jest kult tej wojny ojczyźnianej, czyli tak naprawdę dla nich wojna zaczęła się od ataku Niemiec w 1941 roku, to takie fakty, no, które jakby przeczą tej teorii, że to Rosjanie sami pokonali hitleryzm, że zawsze byli przeciwko Niemcom, są skrywane. No i tym samym właśnie ta data również tak naprawdę w dużej mierze nie była, nie jest obecna ani w rosyjskiej popkulturze, nie ma o tym filmów, jest bardzo mało jakichś książek, faktów. I tak było przez długi, długi czas, chyba aż do wybuchu tej wojny na Ukrainie, aż do ataku rosyjskiego na Ukrainie. I to się zmieniło w tym sensie, że obecnie Władimir Putin stara się rehabilitować stalinizm. I w związku z tym to wydarzenie, ta data, również jest traktowane jako no, efekt, jak oni to mówią, bliskiej polityki sowiecko-rukawodztwa, czyli no, takiej przewidywalnej, znakomitej polityki zagranicznej Stalina i ówczesnego kierownictwa państwa radzieckiego, która ma świadczyć o tym, że oni przewidzieli, że będzie ten atak Hitlera, w związku z tym zajęli część terytorium po to, żeby później móc jakby odstępować Niemcom, żeby potem zyskać jakby tą przestrzeń, tak, dzięki której mogli się cofać. To oczywiście jest bardzo karkołomne i to jest takie wytłumaczenie tego, co się wtedy działo w dzisiejszej Rosji, tak mi się wydaje. Natomiast jest oczywiście to jeszcze to sowiecka interpretacja, która też jest obecna gdzieś tam, ale mam wrażenie, że ona nie jest dominująca. Znaczy sowiecka interpretacja była taka oczywiście, że to była pomoc bratnim narodom Ukrainy i Białorusi i że to było zupełnie zrozumiałe i chodziło o to, żeby wyzwolić spod polskiej niewoli te dwa narody. Więc właściwie są takie, jedno jest to przemilczanie, które było przez całe lata 90., jak ja na początku właśnie mieszkałem w Rosji, to w ogóle nie była data, o której się mówi w większości. Drugie to jest to, co teraz mówi na przykład oficjalnie Putin, to co mówi rosyjska elita, no że to może, no to był taki znakomity ruch przewidujący to, co się zdarzy później, czyli Rosjanie, czy armia radziecka rzeczywiście zajęła część Polski, no ale po to, żeby mieć tą życiową przestrzeń strategiczną, żeby później ewentualnie móc się cofnąć. No i drugie to jest ta interpretacja sowiecka, która gdzieś też istnieje, która jest czasami wykorzystywana przez publicystów jakichś takich skrajnych zetpatriotów, czy pojawia się w rosyjskiej telewizji.
1: A jednocześnie nie ma takich narzędzi, nie ma takich organizacji, nie ma takich głosów, które mogłyby o tej historii niesfałszowanej powiedzieć, bo już nie ma memoriału.
2: No więc to jest tak, no tak jak powiedziałem, obecnie w Rosji trwa taka rehabilitacja stalinizmu i ona nie...
1: Stąd, przepraszam, pomniki Stalina, które się pojawiają,
2: tak,
1: jak grzyby
2: po deszczu. Pojawiają w bardzo dużych ilościach. Tylko że to też nie ma nic wspólnego z komunizmem, żeby była jasność. To znaczy, Władimir Putin nie lubi Lenina i nie lubi, nie odnosi się wcale pozytywnie do bolszewizmu, do tego, co nastąpiło w 1917 roku, a do Stalina tak. I ma to związek po prostu z tym, że no Putin chce budować imperialną Rosję. No a Stalin dla niego był takim przywódcą, który zbudował imperium, który stworzył te radzieckie imperium. I tak samo na przykład, no nie wiem, wspominane są w historii te czasy Piotra I czy Katarzyny II, czyli no jest jakby cały czas ta historia, która dotyczy imperialnej Rosji, natomiast to, co było jakby... czy miałoby świadczyć o tym, że Rosja była słaba, jest w historii pomijana. Co do memoriału, no ja przez 5 lat, kiedy mieszkałem w Petersburgu teraz, to doszło do takiej paradoksalnej sytuacji, bo oczywiście, rzeczywiście, tak jak powiedziałeś, memoriał jest w całej Rosji zlikwidowany, ale w Petersburgu memoriał działał. Ze względu na to, że no tam jednak to pod inną nazwą było zarejestrowane i no... Tak, na zasadzie takiej, że specjalnie nikt tego nie atakował, to memoriał funkcjonował. Ja brałem wiele razy udział w takich różnych akcjach, które oni organizowali. No i rzeczywiście ich działalność się sprowadza głównie do tego dzisiaj, żeby pamiętać o tych ofiarach stalinizmu. Jest to coraz trudniejsze, bo propaganda państwowa jest dokładnie, idzie w odwrotnym kierunku. Tak jak mówiliśmy, te pomniki Stalina powstają, a pomniki ofiar są likwidowane. Nawet jak ja tam byłem, to co najmniej kilka były takie przypadków, że pomniki, groby ofiar stalinizmu są likwidowane. No i cóż, no ta pamięć o tych ofiarach stalinizmu jest generalnie w Rosji no przegrana. W latach 90. wydawało się, że rzeczywiście gdzieś to tam wróci, że te obchody nawet tych zbrodni stalinowskich były na poziomie państwowym, później na poziomie lokalnym, teraz one są praktycznie prawie że zabronione. Gdzieś tam jakieś czasem organizacje czy ludzie obrony praw człowieka, którzy wywodzą się z memoriału, jeszcze jakieś kwiaty kładą, ale jest to coraz trudniejsze.
1: To jest oczywiście szokujące z polskiej perspektywy, także z perspektywy naszej wieczornej rozmowy 16 września, dzień przed 17, przed rocznicą sowieckiej agresji na Polskę, kiedy wspomnimy, że no raptem kilka miesięcy temu przy okazji Dnia Zwycięstwa rzeczniczka rosyjskiego MSZ-u mówiła oficjalnie, że Polska jest współwinna wybuchowi II wojny światowej. Ta antypolska narracja na Kremlu jest podtrzymywana i ten ogień jest podsycany co chwila. No i też jak sobie pomyślimy o tym, a to przecież zostało ustanowione za Władimira Putina, już za jego władzy, że najważniejsze święto w Rosji, czyli ten Dzień Jedności Narodowej, to jest jednak pamiątka zdobycia Kremla opanowanego przez wojska polskie, więc tutaj właściwie żadnych, widać, nie ma możliwości jakiegokolwiek dialogu poza zakłamaniem historii właściwej. To jest no,
2: rząd nie powiedział, że to jest najważniejsze święto w Rosji. Najważniejsze święto w Rosji to jest Nowy Rok, a później jest 9 maja. I Dzień Zwycięstwa. To jest najważniejsze święto w Rosji.
1: To jakie znaczenie ten 4 listopada?
2: 4 listopada został stworzony dlatego, żeby nie świętowano 7 listopada, czyli rocznicy rewolucji październikowej. Taki był główny cel, a potem to się oczywiście zmieniło i to się przekształciło w takie święto rosyjskiego nacjonalizmu. I rzeczywiście, no jakby pretekst jest taki, to zajęcie przez Polaków Kremla, jak powiedziałeś, ale to jest święto głównie skierowane tak naprawdę przeciwko imigrantom, którzy tam mieszkają w Rosji, przeciwko obcym generalnie. I na przykład tego dnia odbywają się tak zwane te ruskie marsze, w których zresztą brał udział Nawalny, świętej pamięci, który też w tym uczestniczył. I te ruskie marsze, które szły i cały czas chodzą ulicami dużych rosyjskich miast, to są jednak przeciwko głównie imigrantom, przeciwko Tadżykom, Uzbekom i tym ludziom z Azji Środkowej głównie, którzy są muzułmanami, bo też to jest takie zjawisko, o którym się w Polsce rzadko mówi, że no w Rosji narasta taka niechęć do właśnie muzułmanów, że z jednej strony no jest coraz więcej muzułmanów, a z drugiej strony jest coraz liczniejsza taka grupa, no chyba można powiedzieć, nacjonalistów, którzy uważają, że to jest główne zagrożenie dla Rosji. Wcale nie Ukraina, nie wojna na Ukrainie, nie jakaś tam Polska, tylko muzułmanie. Jest taka organizacja, która jest ostatnio bardzo, bardzo silna.
1: Grzegorze, możemy do tej organizacji wrócić za chwilę? To oczywiście. Bardzo proszę. Były konsul w Petersburgu, kanał otwarty dziś, dziennikarz, publicysta Grzegorz Ślubowski w środku tygodnia w Radiu Plus. Za chwilę wrócimy. Jeszcze tylko jedna ważna informacja. O tym mówiliśmy w wiadomościach, informacjach Radia Plus o 20:00, o poszukiwaniu dwójki dzieci w Szczecinie, 11-letniej Niny i 8-letniego Oskara. Dobre informacje płyną ze Szczecina. Dzieci się odnalazły. Mariusz Syta, środek tygodnia, Radio Plus. Słyszymy się za chwilę.
0: Radio Plus. Środek tygodnia.
3: Reklama.
4: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty z kartą Moja Biedronka. 4 paki piwa w puszkach. Różne rodzaje. 1+1 opakowanie gratis. Limit łączny w okresie promocji 2 opakowania. Maksymalnie 1 gratis na kartę. Szczegóły na biedronka.pl.
5: Panowie i panie, chłopaki, dziewczyny, nie wyjdzie nikt głodny od babci Maliny.
6: Śniadanie u babci,
7: o nie, nie.
6: Obiady u babci,
7: marzy nie.
6: Kolacje u babci,
7: dobra,
6: gdy babcia Malina
7: zaprasza.
8: To Grudka na wieczorki fortepianowe oraz wykwintne dania kuchni polskiej. Kraków, ulica Sławkowska 19.
7: Babcia Malina zaprasza.
9: Krztusiec to nie tylko choroba dzieci. Z wiekiem twoja odporność spada. Dorośli chorują coraz częściej. Zadbaj o siebie. Skorzystaj z bezpłatnych szczepień ochronnych. Wejdź na www.profilaktykawmałopolsce.pl. Szczepienia realizowane ze środków finansowych województwa małopolskiego.
10: Zapraszam. Łukasz Smułka, marszałek województwa małopolskiego.
11: 3,17,41.
12: Co tak liczysz?
11: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 40 milionów w kumulacji.
12: O, ja też umiem liczyć.
13: 8,11.
14: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 40 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
3: Reklama.

0: Radio Plus Kraków. Radio Plus. Środek tygodnia.
1: Środek tygodnia. W środku wydarzeń te prowadzą dziś nas do Rosji. Z nami dziennikarz, publicysta, dziś w kanale otwartym były konsul generalny w Petersburgu Grzegorz Ślubowski. Do tej wizytówki dołączę, bo to też ważne, autor książki Petersburg, Pokój i wojna, współczesna Rosja okiem polskiego konsula. Pewnie jeszcze do tej książki wrócimy, ale urwałem na bardzo ciekawym wątku. Czym jest Ruskaja Obština, dobrze mówię?
2: Tak, to jest taka nowa organizacja w Rosji, która no, działa od kilku lat tak naprawdę i zdobywa, mam wrażenie, coraz większą popularność. To są tacy rosyjscy nacjonaliści, którzy może są mniej imperialni, chociaż oni też nie popierają wojnę z Ukrainą, ale oni uważają, że największym zagrożeniem dla współczesnej Rosji jest migracja z krajów Azji Środkowej głównie, czyli migracja muzułmańska, czyli uważają, że największym zagrożeniem są ci muzułmanie, którzy przyjeżdżają do Rosji i tam mieszkają. Mówię o nich dlatego, że chociażby ostatnio oni organizowali takie tak zwane krysnie pachody, czyli takie drogi krzyżowe po Moskwie, Petersburgu, i tam szło w tych drogach krzyżowych po 100 tysięcy osób. Więc to są ludzie, którzy zdobywają coraz większą popularność. Tak jak powiedziałem, to są nacjonaliści. Większość z nich popiera Putina, no ale też większość z nich uważa, że, czy część z nich uważa, że wojna na Ukrainie to może nie jest to, co dla Rosji jest najważniejsze. Rosja powinna się skupić na swoich wewnętrznych problemach, że powinna wyrzucić przede wszystkim tych migrantów, którzy dzisiaj w Rosji mieszkają. Więc to jest też jakaś tam zmiana w tej Rosji wewnętrznej, bo my, mam wrażenie, patrzymy, my nie znamy dzisiaj dobrze Rosji. Znaczy nie możemy też jej znać, dlatego że te kontakty wszystkie są pourywane. My nie mamy żadnych kontaktów, nie wiemy do końca, co tam się dzieje, jest tylko polska ambasada, nie ma już żadnego konsulatu w Rosji, a te procesy, które tam zachodzą, jednak no, cały czas je są. Rosja też się zmienia. To nie jest ta sama Rosja, która była na początku wojny. Ona jest dużo bardziej nacjonalistyczna, dużo bardziej zmilitaryzowana. Jeżeli jeszcze, no nie wiem, kilkanaście lat temu można było mówić o jakiejś liberalnej na przykład opozycji w Rosji i myśleć, zastanawiać się, czy to nie może być tak jak w latach 90., że tacy ludzie mogliby objąć władzę, to moim zdaniem dzisiaj to jest absolutnie fiction, to jest nierealne. Znaczy nie ma miejsca na coś takiego. Nie ma czegoś takiego jak liberalna opozycja, która mogłaby wrócić do Rosji i gdzieś tam zdobyć poparcie społeczne. Rosja jest dużo bardziej nacjonalistyczna niż była, społeczeństwo rosyjskie jest dużo bardziej nacjonalistyczne niż było, identyfikuje się w dużym stopniu z takim właśnie wielkomocarstwowym kursem, no ale zdarzają się też właśnie takie skręty jeszcze bardziej w prawo, jak ta organizacja Ruskaja Obština, która moim zdaniem zdobywa coraz większą popularność w narodzie, co się też nie podoba na Kremlu, bo Kreml chce mieć wszystko pod kontrolą. Jakakolwiek organizacja, nawet taka nacjonalistyczna, nie jest na rękę władzą, więc oni będą się starali ten ruch pewnie jakoś skanalizować albo rozbić.
1: Dobrze, ale to ulica szuka wroga pod postacią, ulica pod postacią Ruskaja Obština w krajach muzułmańskich, w przybyszach z tych krajów, podczas gdy sam Kreml szuka tego wroga na przykład w Polsce.
2: No tak.
1: Kiedy brzmiała piosenka w czasie przerwy z Grzegorzem, rozmawialiśmy o tym, jak Putin postrzega Polskę. Ja byłem przekonany, że Putin Polskę lekceważy, ale z twojej perspektywy raczej ta narracja się zaostrza i coraz bardziej antypolskie tony przybiera.
2: Tak, ja jestem przekonany, że ten okres, kiedy Polska tam gdzieś była lekceważona w tych elitach władzy, to minął. Dzisiaj Polska jest uznawana za takiego jednego z głównych wrogów obecnej Rosji. No i to słychać i widać, no bo Władimir Putin żadnemu innemu krajowi nie poświęca tyle swojej uwagi, co akurat chyba Polsce. No naprawdę. Może, nie wiem, kiedyś Stanom Zjednoczonym, teraz pewnie mniej. Natomiast on jest wybitnym specjalistą od polskiej historii. On się wielokrotnie wypowiadał na temat taki właśnie, jak wspomniałeś, że to Polska jest winna sama sobie w czasie II wojny światowej. Że to Polska wywołała tą wojnę, że Polska powinna się zgodzić na warunki Niemiec, że Polacy wcześniej się dogadywali z Hitlerem niż robili to Rosjanie, bo tam ambasador Lipski w Berlinie już tam w 30 tam którymś roku chodził i rozmawiał. Natomiast to jest, to moim zdaniem no, bierze się z jego takiego rzeczywiście przekonania, że ta Polska dla niego osobiście no, jest jakimś problemem, jest jakimś wrogiem. To się też bierze z tej sytuacji politycznej, która jest w tej chwili w Europie, tak? No bo kiedy wybuchła wojna na Ukrainie, nagle się okazało, że no to Polska miała rację. Ja sam byłem tego świadkiem, jak niektórzy dyplomaci zachodni przychodzili i mówili, no to i rzeczywiście, no nie mieliście rację z tym, co mówiliście o tej Rosji, że to tak się skończy. I Polska dla Putina i dla rosyjskich elit władzy dzisiaj to jest taki właśnie kraj, który no, prowadzi tą bardzo z ich punktu widzenia antyputinowską, antyrosyjską narrację. Oni na przykład mówią o czymś takim jak polonizacja Europy. Polonizacja Europy znaczy, że Europa przejmuje polski punkt widzenia na Rosję. Więc no, ta Polska jest niewątpliwie dzisiaj dużym przeciwnikiem i to się zmieniło. Ta wojna też to zmieniła po prostu.
1: To przerażające jest z tej perspektywy, bo jeżeli sobie przypomnimy narrację, która towarzyszyła, tu cudzysłów i oczywiście słowa prosto z Kremla, operacji specjalnej, czyli inwazji Rosji na Kijów. Wtedy mówiono o ukraińskich faszystach słowami przedstawicieli Kremla. To z tych słów o Polsce, o których wspomniałeś przed chwilą, to już tylko krok do mówienia o faszystach w Warszawie właściwie i to jest przerażające. Z tej perspektywy. Tylko pytanie jeszcze, czy ta narracja antypolska Kremla przekłada się także na takie słowa na rosyjskiej ulicy właściwie? Mm-hmm.
2: Znaczy powiem tak, to jak ja byłem jeszcze tam rok temu, to nie widziałem tego, że ta propaganda, która jest w telewizji na przykład, że ona się przekłada bezpośrednio na to, jak się zachowują ludzie, z którymi nie miałem do czynienia. Ja tego nie odczułem sam, tak? Natomiast myślę, że taka propaganda, która się sączy, która cały czas podaje jakieś tam informacje, która no cały czas, no właśnie, że to ta Polska sama doprowadziła do tego, że ta Polska jest naszym wrogiem, że Polacy nas nienawidzą, że każdy Rosjanin, który przyjedzie do Warszawy, no to nie może czuć się bezpieczny, bo tutaj jest rusofobia wyłącznie. Ja na przykład jestem człowiekiem, który no bardzo lubi rosyjską kulturę, jestem cały zanurzony w tej kulturze. Ja czytam po rosyjsku, słucham rosyjskiej muzyki, no ale jestem oczywiście zdecydowanie antyputinistą i takich ludzi, z którymi ja wtedy mogłem rozmawiać w Petersburgu, którzy też, dla których Polska była jakimś ważnym odnośnikiem, oni też byli i oni też tam są. To też nie jest tak, że to wszyscy Rosjanie to są polonofobami. No natomiast no, to się oczywiście te proporcje zmieniają. Ja powiem coś takiego, co może to jest charakterystyczne, że jak jeszcze tam byłem wtedy w Petersburgu, czyli tam półtora roku temu, to jechałem taksówką i słyszałem w radiu, jak był w radiu taki quiz i się prowadzący pytał, czy z tego filmu bardzo znanego, który ty, Mariusz, też doskonale znasz, czyli Ironia Sudźby z Barbarą Brylską, powinno się wyciąć Barbarę Brylską. No bo jak to? No ona jest teraz aktorką wrogiego nam kraju, tak? Czyli słuchacze dzwonią, zadajemy pytanie, no i ktoś tam mówi, no chyba nie jednak, no bo to, no co, to jak to, bez niej ten film to nie ma, a może jednak tak?
1: Nie takie rzeczy się robiło, nie takie zegarki się tuszowało z rąk rosyjskich żołnierzy. Okay. Wszystko jest możliwe. A czerpiąc z twojego doświadczenia publicysty, znawcy Rosji, także przez lata dyplomaty, czy Polska może kompletnie zerwać stosunki dyplomatyczne z Rosją w obliczu kolejnych aktów dywersji, sabotażu, wojny hybrydowej, która no, jest, no, nikt temu nie zaprzeczy, która jest prowadzona, bo mamy tego dowody, mamy podejrzane wydarzenia, mamy, no dopiero co obchodziliśmy rocznicę, obchodziliśmy to chyba nie do końca trafne słowo, ale mieliśmy rocznicę roju rosyjskich dronów nad Polską. Co chwila się coś takiego wydarza, co należy wiązać z rosyjskimi służbami. Czy jedynym narzędziem byłoby już kompletne zerwanie stosunków dyplomatycznych?
2: No ja tak nie uważam, absolutnie. Ja jestem wrogiem takiego podejścia. Ja uważam, że to byłby ogromny błąd, bo wtedy stajemy się po prostu głusi i ślepi. Znaczy ja nie wierzę, że Polska nie ma takich możliwości w ogóle, żeby jakoś tam zmienić Rosję. No to już takie próby zmiany przez zachód rosyjskiego społeczeństwa były przez długie lata. One się generalnie nie powiodły, no i tym bardziej Polska nie będzie tego to mogła zrobić. Natomiast no jednak no, z Rosją rozmawiają Amerykanie, z Rosją spotykają się przedstawiciele zachodnich państw. No chociażby to spotkanie w Baku, które się odbyło między tam, tajne spotkanie między niemieckimi tam przedstawicielami niemieckiego świata polityki a Rosjanami. Chociaż Niemcy są dzisiaj też no bardzo skonfliktowani z obecnym reżimem i rzeczywiście no przez to, że pomagają głównie Ukrainie dzisiaj Niemcy, Niemcy są też wrogiem, trzeba powiedzieć, na Kremlu. Ale jednak takie jakieś rozmowy się toczą i ja uważam, że to byłby ogromny błąd, żebyśmy zerwali stosunki dyplomatyczne i po prostu uznali, że tej Rosji nie ma. I kto będzie w takim razie porozumiewał się z Rosją? No, czy my będziemy przez kogoś, przez pośredników rozmawiać? No to jest, tego nie rozumiem. Znaczy ja uważam, że to nie jest tędy droga, bez względu na to, jak te stosunki są złe, no bo są bardzo złe. Powinniśmy mieć przedstawicielstwo dyplomatyczne, powinniśmy tam jednak prowadzić przynajmniej jakiś dialog taki techniczny, znaczy na jakimś tam poziomie utrzymywać ten kontakt. No i poza tym ci dyplomaci, którzy tam mieszkają, to czasami są jedyni ludzie, którzy dzisiaj tą Rosję widzą. No, oni widzą, co tam się zmienia. No jeżeli jacyś eksperci w Polsce dzisiaj zajmujący się Rosją ostatni raz byli tam w 2019 roku, no to od tego czasu mnóstwo czasu minęło od tego dnia. Ta Rosja się zmieniła, naprawdę. Znaczy to trzeba mieć pojęcie, co tam też się dzieje. Jakie tam procesy zachodzą. Znaczy moim zdaniem one nie są dla nas korzystne absolutnie. No ale to mimo wszystko no, trzeba o tym wiedzieć. Poza tym tam cały czas pozostają jacyś ludzie, dla których ten kontakt z Polską jest jakoś tam istotny. No nie mówię tutaj o Polonii, ale w Petersburgu była taka duża grupa, nie wiem co się teraz z nimi dzieje, takich muzyków, którzy jazzowych, muzyków zajmujących się muzyką poważną, którzy przyjeżdżali do Polski, którzy mieli tutaj przyjaciół, mieli mentorów swoich i którzy, dla których też ten kontakt z Polską był bardzo ważny. Nawet z tym polskim konsulatem ten kontakt był bardzo ważny.
1: No dobrze, ale jednocześnie powtarzam, mamy do czynienia wciąż z aktami dywersji, sabotażu, a przynajmniej z wydarzeniami, które należy łączyć z działaniami rosyjskich służb i właściwie jak można na to reagować? Znaczy, Marcus, ale po raz kolejny wezwać.
2: Ale jeżeli nie zerwiemy do tego, żebyśmy dyplomatyczne, zerwali, to nie będziemy zrobić? Mieli tych aktów sabotażu?
1: Nie. Broń Boże, tego nie sugeruję, tylko zastanawiam się właściwie, jak można jeszcze bardziej reagować na to. Znaczy po raz kolejny wezwać ambasadora Rosji, wręczyć mu notę protestacyjną i to właściwie jest jedyne, co może zrobić Polska. W tym pytaniu nie ma grama jakiejś prowokacji czy żądania, że powinniśmy zerwać albo nie wiem, zaatakować, uderzyć, obrazić, cokolwiek takiego zrobić, zamknąć granice jeszcze bardziej, albo nie, tylko czy są jeszcze jakiekolwiek tak naprawdę możliwości, kanały reakcji?
2: Czy mi się wydaje, że takie możliwości są? Cały czas jednak są ludzie, którzy przez Polskę podróżują w różny sposób. Są możliwości oddziaływania na firmy rosyjskie, które gdzieś są cały czas w Europie i to powinno być bardzo ostre. No i tyle. No i oddziaływanie na sojuszników przede wszystkim, tak? No bo to jest największy ból Kremla, że no Polska właśnie ich zdaniem, i to tak chyba było przez długi czas, prowadziła taką bardzo proukraińską politykę w Unii Europejskiej, no, która przynosiła takie efekty, że jednak te sankcje były i są cały czas dla Rosji odczuwalne. One może nie są tak odczuwalne, jak się wydawało, że będą, natomiast cały czas są dla Rosji odczuwalne. Natomiast no, ja, tak jak mówię, ja jestem zwolennikiem tego, żeby te kontakty przynajmniej na poziomie ambasady zostały utrzymane póki można, póki nie ma wojny między Polską a Rosją.
1: Dziennikarz, publicysta, były konsul w Petersburgu. Dziś do usłyszenia, do zobaczenia w kanale otwartym. Grzegorz Ślubowski, gościem Radia Plus. Co dalej z tym Kremlem? O to za chwilę zapytamy w naszym środku tygodnia.
0: Radio Plus. Środek tygodnia.

0: Radio Plus. Środek tygodnia.
1: A z nami dziennikarz, publicysta, były konsul w Petersburgu Grzegorz Ślubowski, dziś dziennikarz kanału Otwartego. W środku tygodnia rozmowy o Rosji, dzień przed 17 września i rocznicą rosyjskiej agresji na Polskę i wokół aktualnych wydarzeń tych aktualności Rosja dostarcza nam sporo, no i jeszcze przecież także to do twojej wizytówki autor książki Petersburg, Pokój i Wojna, współczesna Rosja okiem polskiego konsula. Zostanę przy Petersburgu, w którym spędziłeś lata. I kilka tytułów rozdziału z twojej książki. Petersburg Achmatowej, Petersburg Bandycki czy Petersburg Miasto Putina. Który tytuł jest najbardziej aktualny do Petersburga dziś?
2: No, wszystkie są chyba aktualne.
1: Znaczy, czyli trochę poetycki, trochę bandycki, jest, trochę putinowski.
2: Tak. Petersburg to jest bardzo takie różnorodne miasto. Znaczy, to jest miasto, które no właśnie można tam znaleźć wszystko. I właśnie bandytów jeszcze z lat 90., którzy dzisiaj już bandytami nie są, ale mają ciągle duże znaczenie. I Muzeum Achmatowej, które to też się zmieniło, ale ciągle jest. No i ten Petersburg Putina, który z tego miasta wyszedł. I jak jeździłem na przykład tam do Smolnego, gdzie jest siedziba władz miasta, no to tam była taka gablota. Nasi poprzednicy, czy tak to się widziało, i tam były zdjęcia całej tej elity rosyjskiej, bo wszyscy właściwie wyszli z tego Petersburga, z tego i Putin, i Sieczyn, i Miedwiediew, i po kolei, a poznałem takiego człowieka, który twierdził, że siedział biurko w biurko z Sieczynem i jak dzwoni do niego na nowy rok, żeby mu złożyć życzenia, to jest jedyny moment, kiedy po prostu Sieczyn odbiera od niego w telefon i on wtedy może mu też coś od niego poprosić. No więc to jest dla niego bardzo, bardzo ważne. Ale ten Petersburg Putina też jakby no już wtedy Putin w Petersburgu, to był też początek tego, jak Putin zachowuje się teraz. No to też można jakby historycznie obserwować to wszystko, co wtedy się działo i przekładać to na to, co jest dzisiaj.
1: Dzisiaj to Putin wezwał Rosjan do udziału w zaplanowanych na nadchodzący weekend wyborach do Dumy Państwowej, czyli do tej niższej izby rosyjskiego parlamentu. Wskazuje, że będą te wybory znakiem poparcia dla żołnierzy walczących na wojnie z Ukrainą. Jedna Rosja oczywiście będzie triumfować.
2: To jesteśmy pewni. Te wybory też no, nie są demokratyczne oczywiście. No, te wybory są jakoś tam fałszowane do jakiegoś stopnia. Nawet myślę, że w dużym stopniu są fałszowane. One będą trwały kilka dni, co też daje możliwości tego, żeby ten wynik był taki, jaki ma być. Gubernatorzy na pewno też dostali zadanie, żeby ten wynik u nich w regionach był konkretny. Natomiast no, tam Putin gra o dwie rzeczy. Znaczy, po pierwsze gra o to, żeby ci ludzie poszli na te wybory. Mimo wszystko. Tak? No bo chce mobilizacji i to jest jednak jakaś tam forma legitymizacji cały czas. No, żeby pokazać, że ludzie popierają tą jedyną Rosję, że popierają Władimira Putina, więc to też z jednej strony ma to niewielkie znaczenie polityczne, no bo Duma w ogóle nie ma dużego znaczenia i władza w Rosji wiadomo, że nie bierze się z Dumy i ta władza się nie zmieni. Natomiast z drugiej strony ma to jakieś znaczenie, no bo jeżeli rzeczywiście władze zobaczą, że to poparcie jest bardzo małe, że mało ludzi chociażby na te wybory pójdzie albo mało zagłosuje na partię władzy, no to też jest sygnał jakiś, tak, dla Rosjan, chociaż oni napiszą i tak wynik taki, jaki będą chcieli, żeby napisać.
1: Sygnał też o tyle, że poprzednie wybory do Dumy odbywały się jeszcze przed pełnoskalową inwazją na Ukrainę, bo to było w 2021. Więc to jest jakiś rodzaj jednak wyznacznika nastrojów społecznych.
2: No na pewno. To też te wybory moim zdaniem jednak pokazują, jak bezradna jest dzisiaj ta liberalna rosyjska opozycja, która jest głównie już poza granicami Rosji. No już tej opozycji liberalnej w Rosji nie ma, no ale oni też się zastanawiają, czy pójść o godzinie 12 i oddać głosy nieważne, czy głosować, na, jak nawołują ci zwolennicy Nawalnego, na wszystkich, byleby nie na jedną Rosję, czy nie pójść w ogóle. No, ta opozycja liberalna nie ma chyba dzisiaj pomysłu na to, jak się zachować nawet wobec rosyjskich władz, jakie powinno być tak naprawdę zachowanie i co powinni ludzie robić. No i to też moim zdaniem pokazuje, że ona jest bezradna po prostu.
1: Ale nawet z perspektywy Polski, świata, właściwie trudno wymienić jakiekolwiek nazwisko przedstawiciela opozycji dzisiaj w Rosji. Tym jedynym nazwiskiem, który świat znał, to był Nawalny.
2: No jest Kasparow i jest, no tak, prawda?
1: Rzeczywiście, Kasparow, no może Kasparow, ale to też jest bardziej kojarzone jako postać, która się udziela na przeróżnych konferencjach, a nie taki zaangażowany.
2: Tak, to prawda. No i Chodorkowski, to są chyba dwaj główni liderzy tej liberalnej opozycji dzisiaj. To są rzeczywiście znane nazwiska na Zachodzie. Myślę, że oni nie mają dużego przełożenia na to, co nie mają żadnego przełożenia na społeczeństwo rosyjskie. Tak jak powiedziałem, moim zdaniem dzisiaj rosyjskie społeczeństwo jest dużo bardziej nacjonalistyczne, w dużej większości popierające władzę, a jeżeli nie popierające władzę, to często jeszcze bardziej radykalnie nacjonalistyczne niż władzę. Znaczy, wojna stworzyła tak zwanych tych Z-patriotów. Czyli tych ludzi, którzy uważają, że Putin robi dobrze, ale wokół jego otoczenie no niestety nie wypełnia do końca jego poleceń, w związku z tym trzeba to otoczenie obalić.
1: Dobry car,
2: źli bojarzy, no i to wszystko powinno być dużo, dużo, dużo lepiej, bez łapówek, bez nepotyzmu, dużo bardziej konsekwentnie i wtedy ta wojna by już dawno była wygrana, a jeszcze trzeba tych muzułmanów wszystkich wygonić i tak dalej, i tak dalej. Więc ci Z-patrioci, ta radykalna część opozycji wobec Putina, ale nacjonalistycznej opozycji, też jest w Rosji wcale nie mała, mi się wydaje, że jest coraz większa.
1: Za kilka tygodni Putin skończy 75 lat.
2: Wow, to nie wiedziałem.
1: Tak jest, na początku października. Uh-huh. I chyba żadnych perspektyw, aby chciał przejść na bardzo bogatą emeryturę, bo zdaje się, że możemy powiedzieć
2: jaką dla niego widzisz emeryturę? Gdzie on miał?
1: No, widzę emeryturę najbogatszego człowieka świata, bez dwóch zdań.
2: Nie sądzę. Nie. To już nie byłaby spokojna emerytura po tym wszystkim, co się stało. Nie, ja myślę, że on jest przekonany o tym, że on musi po pierwsze rządzić już, on nie odda już władzy, na pewno. To niemożliwe jest. Dla niego oddanie władzy mogłoby się wiązać z jakimś tam formą fizycznej likwidacji, myślę. Z zagrożeniem tego, że zostanie pozbawiony życia i on sobie zdaje z tego sprawę. W związku z tym tej władzy nie odda. Będzie rządził dopóki może, dopóki będzie w stanie. Mi się wydaje, że taki scenariusz, że ktoś wybuchnie, jakaś rewolucja, on nie jest zupełnie niemożliwy, ale jest bardzo mało prawdopodobny. Czyli to się pewnie skończy tak, że Putin umrze śmiercią naturalną w mniejszym lub większym stopniu, tak jak umarł Stalin na przykład. No i później zastąpią go ludzie z jego najbliższego otoczenia i rzeczywiście wtedy może dojść do liberalizacji, do ponownego otwarcia się na Zachód, do próby zniesienia sankcji, do ułożenia się z Europą, z Zachodem. Taki scenariusz sobie wyobrażam jako dzisiaj najbardziej prawdopodobny na to, co będzie się działo w Rosji. No też można sobie wyobrazić jakiś przewrót pałacowy, mniej prawdopodobne, ale jakoś tam jest. No i wreszcie ten ostatni wariant, czyli jakąś tam rewolucję. No ale to już w ogóle jest mało prawdopodobne, moim zdaniem.
1: A skoro mówisz o jednym ze scenariuszy, który dotyczy przewrotu pałacowego, ewentualnie następstwa nieubłaganych praw biologii i natury, czyli Putin umiera, to jest jakaś taka postać, prawdziwy numer dwa teraz w cieniu, ale taka postać, na którą należy zwrócić uwagę, jeżeli chodzi o Kreml?
2: Nikt tego oczywiście do końca nie wie. Wydaje się, że taką postacią może być Dumin, czyli ten były ochroniarz Putina, który tam dzisiaj był w takim ich sopie, czyli w tej ochronie osobistej, później był gubernatorem Tuły, to on powstrzymał Prigożyna. Jest kiedy Prigożyn szedł na Moskwę, to wtedy właśnie Dumin do niego wyjechał i on namówił Prigożyna do tego, żeby się jednak cofnęli. Obiecał mu, że zostaną tam skierowani na Białoruś i wtedy się wszystko ułoży. Być może coś mu jeszcze obiecał, na pewno jakieś gwarancje osobiste. Oczywiście Kreml słowa nie dotrzymał, no bo Prigożyn został zabity. Natomiast Dumin mi się wydaje, że jest taką postacią. Ale to nikt do końca nie wie, jak to się wszystko ułoży. No też trzeba powiedzieć, że ta rosyjska elita władzy ma dzieci. I te dzieci dzisiaj mają po 30 parę lat. I często jest tak, że te dzieci już wchodzą do struktur zarządzania państwem, zostają ministrami, wiceministrami, trafiają na jakieś prestiżowe stanowiska. No i być może konsekwencja jest taka, że ci ludzie będą chcieli, żeby to te młodsze pokolenie po prostu przejęło władzę. Natomiast, no jak wspomniałem, Prigożyna, to też warto się zastanowić, co wtedy się wydarzyło, tak? No bo wydawało się, że Putin jest nienaruszalny, że Putinowi nic się nie może wydarzyć. No i nagle jest taki ruch, idzie na Moskwę wojsko jego byłego sojusznika, czy no cały czas deklaruje, że jego sojusznika, ale właśnie przeciwnika, tych generałów,
3: tych złych bojarów.
2: No i wydaje się paradoksalnie, że władza zaczyna wisieć na włosku. Nikt tak specjalnie tej Moskwy nie broni. No więc takiego wariantu też do końca nie można wykluczyć. Takie rzeczy się w Rosji zdarzały. Ja teraz czytam taką książkę Zygara. Imperia должна umierać. Imperium powinno się skończyć. Tam on opisuje rewolucję lutową i rewolucję październikową. Wtedy, kiedy został obalony najpierw carat, a później rząd tymczasowy. I naprawdę czasami jest zbieg okoliczności takich różnych wydarzeń, zupełnie czasami przypadkowych. No oczywiście są trudności ekonomiczne, to jest podstawa, tak? Zaczynają się problemy ekonomiczne, zaczynają się trudności. I jakiś taki zbieg różnych wydarzeń i się okazuje, że car, który jeszcze tam wydawało się kilka miesięcy temu jest potężny, no dzisiaj musi podpisać abdykację. A Lenin jak zakończył w ogóle rewolucję, to był zszokowany, że to tak łatwo poszło. Jak zdobył Petersburg. No nikt nie bronił tego rządu tymczasowego. No to poszło błyskawicznie. Oni byli zszokowani, bolszewicy, że tak łatwo się udało. Teraz oczywiście takiej sytuacji w Rosji nie ma. Znaczy nie ma takiej analogii. Nie? Rosja nie przeżywa takich problemów ekonomicznych, wbrew temu, co czasami piszą w Polsce. Powiem więcej. Wydaje mi się, że poziom życia w Rosji jest wyższy niż w latach 90. cały czas pomimo wojny. Rosjanom się żyje lepiej niż żyło się w latach 90.
3: Pomimo wojny i przeróżnych
2: pomimo
3: sankcji.
2: Pomimo wojny, przeróżnych sankcji, tak. Tak. No więc nie ma mowy o takich ogromnych problemach ekonomicznych, jakie były wtedy i to, co poprzedzało te dwa duże przewroty. No ale nic nie wiemy, co będzie się działo za kilka miesięcy. Nie mamy pojęcia, jak to się dalej potoczy. Dużo zależy od tego, na ile Rosja będzie umiała dalej tak lawirować i tak sprzedawać te swoje surowce, głównie Indiom, Chinom i tak dalej. No i na ile Stany Zjednoczone nie będą chciały do końca przykręcić śruby, no bo gdyby Amerykanie dzisiaj chcieli pozbawić Rosjan pieniędzy, to mogliby to zrobić. Mogliby tą całą flotę cieni powstrzymać. Amerykanie mają takie możliwości, no ale nie chcą tego zrobić. No i w związku z tym Rosja cały czas handluje surowcami z Chinami, z Indiami i dzięki temu głównie ma pieniądze na prowadzenie wojny.
1: Rozmowa o Rosji, a tak naprawdę o wielkiej geopolitycznej układance z naszym gościem. Bardzo dziękuję za to spotkanie. Dziennikarz, publicysta, autor książki Petersburg, Pokój i Wojna, były konsul w Petersburgu. Dziś do zobaczenia, do usłyszenia w kanale otwartym Grzegorz Ślubowski. Bardzo ci dziękuję.
2: Dziękuję również.
1: O Rosji rozmawialiśmy, to jeszcze słowo aktualizacji, jeżeli chodzi o Bułgarię i wieści z parkietu. Reprezentacja Polski na siatkarskich mistrzostwach Europy dotąd nie przegrała meczu. Dotąd, bo dziś niestety tak się stało. Polska-Bułgaria 2-3 przegraliśmy, ale oczywiście dalej jesteśmy w grze. Tak samo w grze wciąż środek tygodnia w Radiu Plus. Już zapraszam po 21:00 o szukaniu równowagi w życiu, wypaleniu zawodowym, dobrostanie. Naszym gościem będzie profesor Małgorzata Dobrowolska. Mariusz Syta, kłaniam się nisko i zapraszam po 21:00.
0: Radio Plus. Środek tygodnia.

0: potrzebuję z nutą nostalgii.
1: Reklama.
2: Czas na wrześniowe hity cenowe w Black Red White. Teraz stylowe meble i dodatki do domu kupisz nawet 55% taniej. Tylko do 23 września. A do tego setki produktów w stale niskich cenach. Odwiedź nas w salonach i na brw.pl. Złap okazję, zanim znikną.
3: Salon meblowy Black Red White w Suchej Beskidzkiej przy Zamkowej 42 zaprasza. Wysoka jakość i duży wybór. Przyjdź i zobacz swoje nowe wnętrze.
4: Ten hot dog z parówką do mnie przemawia. O, i kosztuje tylko 4 zł.
5: W Circle K jesteśmy gorącymi zwolennikami kolacji na śniadanie.
4: A może sycąca zapiekanka z polędwiczką za jedyne 9 zł? O, a tu pyszny rożek z jabłkiem tylko za 2 zł.
5: A może dowolny posiłek? O dowolnej porze.
4: I w ekstra cenie, to rozumiem.
5: Zawsze jesteśmy gotowi, na cokolwiek masz apetyt. Circle K, na lepszy dzień.
6: Regulamin na circlek.pl.
7: 3, 17, 41.
8: Co tak liczysz?
7: Liczę na szczęście w lotto, a konkretnie to na 40 milionów w kumulacji.
8: O, ja też umiem liczyć.
9: 8, 11.
10: A teraz w lotto kumulacja rewelacja. Graj o 40 milionów złotych. W punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
1: Reklama.

0: Radio Plus. Środek tygodnia.
1: Środek tygodnia, więc i w samym środku tygodnia pracy. Do weekendu daleko, to jak dotrwać? Spróbujemy z naszym gościem, z którym, mam nadzieję, wypłyniemy teraz na szerokie wody dobrostanu. Ja się nazywam Mariusz Syta, kłaniam się nisko ponownie. Już po godzinie 21 w Radiu Plus, a z nami na łączach profesor Małgorzata Dobrowolska, psycholog, mentor, podróżniczka, człowiek gór i wojownik. Dobrze przedstawiłem, pani profesor?
2: Bardzo dobrze, ciepło wszystkich witam, bardzo, bardzo dobrze.
1: Czy wrzesień to jest najbardziej stresujący miesiąc w roku?
2: Tak, tak mawiają przez to, że mamy dużo takich dni, słuchajcie, i to wypalenie zawodowe, i kłopoty, mówimy, z odpornością psychiczną, tak, i ten dobrostan, którego szukamy, a właściwie te trudności w znalezieniu, i dużo o stresie mówimy, także wrzesień, tak, jest taką zmianą też jeszcze dodatkowo skokową, bo nagle z tych pięknych wakacji, z tego ciepłego, fajnego lata, no wpadł. Damy już te rytmy szkoły w takie rytmy pracy. No i czujemy, nie, że przychodzi jesień, przychodzi robota, przychodzi końcówka roku, bo jeszcze zostały 3 miesiące, więc zaczynamy taki lekki stresik odczuwać. I to rzeczywiście mówimy o takich różnych wrześniowych też i przesileniach, więc z pewnością warto poszukać jakichś takich dobrych metod na dobre samopoczucie. I mam nadzieję, że dziś o tym też trochę powiemy.
1: Oczywiście, takie mamy plany, ale nawet po kalendarzu widzę, że coś z tym wrześniem jest nie tak. 6 września, Dzień Walki z Prokrastynacją. 8 Światowy Dzień Wellbeingu. A 14 Dzień Walki z Wypaleniem Zawodowym. Do połowy miesiąca przypominanie o tym, że a to odkładamy rzeczy na później, a to przypominanie o tym, że należy zadbać, piękne polskie słowo, well-being, czyli dobrostan, no może tak po prostu. A to przypominanie o tym, że trzeba zapobiegać wypaleniu zawodowemu. Słowem, no rzeczywiście kalendarz przypomina, że dużo tych wyzwań mamy od samego końca wakacji, to może zacznijmy od tego tajemniczego słowa prokrastynacja, czyli odkładanie na potem. Ponoć nawet 20% dorosłych na świecie zmaga się z takim nawykowym zwlekaniem, ze zrobieniem różnych rzeczy.
2: Dobra, no to zacznijmy od tego, żeby rzeczywiście wyjaśnić, bo my bardzo często myślimy, że prokrastynacja to jest odkładanie na później ważnych rzeczy z lenistwa. I chciałam to obalić właśnie, to nie jest tak, że ten nasz syn jest takim, jak to mówimy, leniem, albo ten nasz mąż, albo ta nasza żona, albo się czepiamy innych, prawda, uczniów i pracowników i każdego innego, tylko prokrastynacja to jest takich, mówimy, 6 mniej więcej powodów, dla których no, nie robimy pewnych rzeczy. Ale już jakby pomijając powody, najważniejsze jest takie zadanie sobie pytania, dlaczego ja coś robię w życiu, albo dlaczego ja czegoś nie robię. Bo zwykle tak jest, że to, że czegoś nie robimy, i to pytanie, dlaczego czegoś nie robimy, to jest właśnie ten dobry kierunek rozumienia, o co tu w tym wszystkim chodzi. I teraz mówimy tak, rzeczywiście, jak powiedzieliśmy o tych chociażby dniach, nie? Te dni są takie symboliczne, dlatego że my jesteśmy mocno przeciążeni i żyjemy w naprawdę trudnych czasach, gdzie największym, mawiamy, takim luksusem staje się tolerancja na stres, no bo my jesteśmy przebodźcowani. Tu mamy wojnę, tu mamy właśnie, mówiliśmy przed chwilą, prawda, mieliśmy piękną audycję o tym, co się dzieje w ogóle w Rosji, tu mieliśmy wcześniej pandemię, tu mamy obowiązki, tu problemy w pracy, tu wypalenie, tu ten toksyczny właśnie przełożony szef, tu jakieś zmiany dynamiczne, no ciągle coś ktoś od nas chce i my mówimy, że jesteśmy mocno przebodźcowani w tej chwili i to jest bardzo częsta przyczyna odkładania. I nawet powstało takie pojęcie, słuchajcie, sportkrastynacja, że jeżeli tak jest, że ja mam mnóstwo obowiązków w ciągu dnia, że ja mam po prostu, jestem przeciążony całkowicie, to ta moja psychika, ona mnie też niejako trochę, wiecie, po prostu chroni, że mówi, o nie, nie, proszę, nie dokładaj mi kolejnego treningu, nie dokładaj mi kolejnego obowiązku, nie dokładaj mi kolejnej rzeczy, bo ja tego nie uniosę. Ja już tak wiele robię w ciągu dnia, że ja już więcej nie chcę. Więc w pewnym sensie ta prokrastynacja też jest wynikiem dużego, głębokiego przeciążenia, takiego, powiedzielibyśmy, przemęczenia, takiego zwyczajnego, no, efektu stresu, bo stres będzie zawsze wtedy, kiedy wystąpią u nas te trzy elementy, że czegoś będzie za dużo, że będzie za szybko i za trudno. Więc jeśli to słuchasz i masz taką możliwość, żeby trochę się zastanowić nad tym, jak wygląda twoje życie dzisiaj, to zobacz, co możesz zrobić, żeby je trochę posprzątać, tak? No bo jak będziesz mieć, że za dużo wszystkiego, że za szybko, że za trudno, no to naturalnie pojawią się takie właśnie nieznane i nierozumiane przez nas mechanizmy odkładania na potem. Także to nie jest tylko to, że my po prostu nam się nie chce, tylko dlatego, że my jesteśmy, po prostu mamy za dużo różnych obowiązków i jesteśmy przeciążeni, przebodźcowani, przemęczeni, wycieńczeni. Niektórzy to porównują do takiego smażenia naszych mózgów na patelni, że po prostu mamy tak dużo informacji i tak dużo różnych rzeczy do zrobienia, że ta psychika zwyczajnie się buntuje, mówi: o nie, więcej nie chcę. Także to jest bardzo podstawowy problem i bardzo podstawowa przyczyna tej prokrastynacji, oprócz oczywiście takiej klasyki podręcznikowej, że zwykle z jakiejś emocji, że się czegoś boimy, że boimy się, co powiedzą inni na przykład, że boimy się porażki, nie chcemy, żeby ktoś nas złapał na tym, że jak coś będziemy robić, to nawalimy, to się okaże, że po prostu nie będziemy w stanie tego porządnie zrobić. Więc ta prokrastynacja ma różne oblicza, ma różne powody. Zawsze warto sobie zadać pytanie, dlaczego ja odkładam, dlaczego? Bo tu jest fajny kierunek takiego zrozumienia dla siebie, po co mi ten mechanizm, nie? Do czego on mi służy w tym momencie naszego życia.
1: To w takim razie jak można temu wszystkiemu przeciwdziałać? Są jakieś metody skuteczne?
2: Oczywiście, my mamy na wszystko metody, bo psychologia bardzo lubi dawać różne fajne rekomendacje.
1: Proszę skuteczne.
2: Proszę tylko skuteczne. To jest tak, że najważniejsza jest odpowiedź na to pytanie, dlaczego, bo tam się kryje taki prawdziwy powód. Jak znam powód, to jestem w stanie tak racjonalnie do tego podchodzić. Ale rzeczywiście jest mnóstwo takich metod związanych z takim niechętnym rozpoczynaniem działania i z takim poczuciem sensu. Czyli mówimy, zobacz cele, które chcesz zrealizować, czy one są dla ciebie ekologiczne. Czyli mówimy tak, że jeśli mamy małe dziecko, taki przykład dam, i takie banalne przykład, ale pokazujący, o co chodzi. Zobacz, co chcesz zrealizować i czy absolutnie jest to takie ekologiczne, dobre dla ciebie. Czyli ta metafora polega na tym, że jak mamy właśnie małe dziecko i ktoś sobie postanowi, ja bym chciał zrobić Ironmana, albo chciałbym tam, nie wiem, mieć kilkugodzinne treningi biegania. No to mówi, ja sobie zarzucam to, że nie jestem w stanie się do tego zebrać w sobie, bo ja to odkładam, w ogóle jakoś tak, nie wiem, odraczam i w ogóle jestem do niczego, bo nie jestem w stanie się w tym wszystkim jakoś zmobilizować, a kiedyś biegałem, a teraz mam z tym problem. No to pokazuje, że taki cel, kiedy my mamy małe dziecko, jesteśmy zmęczeni, chce nam się spać, fizycznie jesteśmy w ogóle wymęczeni, no to ten cel nie ma szans, żeby się zrealizował, bo on nie jest wkomponowany w ten moment naszego życia. Więc ciężko jest tak naprawdę pokonywać blokady, takie powiedzielibyśmy, psychologiczne, bez takiej trochę, mówimy, takiego audytu życia. Zobacz, co to jest tą twoją taką, mówimy, drzazgą, tak, która cię uwiera, która ci w tym momencie przeszkadza i wprowadź jakąś mikrozmianę, nie? Czyli zobacz, co możesz zrobić, żeby w tym swoim takim, wiesz, w tych swoich celach, w tym momencie życia, w którym jesteś, żebyś mógł popatrzeć, czego masz za dużo, czego masz, co jest dla ciebie za trudne, co musisz zrobić w jakimś takim dużym tempie, w dużej presji i posprzątaj te rzeczy na zewnątrz. No a dopiero potem, mówimy, stosujemy taką zasadę 5 sekund, takiego krótkiego wejścia w proces. 5 sekund to jest tylko metafora, bo chodzi o to, że jeśli chcielibyśmy sobie na przykład zafundować jakiś taki szybki reset, ładnie to się nazywa, czyli taką szybką metodę odpoczynku, no to chodzi o to, żeby to rozpocząć, żeby każdą naszą aktywność rozpocząć bez takiego dużego, ambitnego celu, bo on nas sabotuje zwykle, nie? Czyli jeżeli tak jest, że mamy sobie powiedzieć, że chcemy iść na jakiś taki godzinny, długi trening, no to nasza głowa, nasza psychika powie: o nie, długi trening, nie ma szans. Zrobię wszystko, żeby cię od tego odwieść. A jeśli my sobie powiemy: słuchaj, idę sobie przewietrzyć głowę i trochę na przykład potruchtać, trochę pospacerować, no to ona powie: okej, na to się zgadzam. Więc to są takie triki, które można by wykorzystać, żeby nie mieć trudnych zadań, żeby nie zbojkotować, żeby nie sabotować się z jakimś dużym wyzwaniem. Także to dzielenie na kroki małe jest bardzo fajnym pomysłem i te krótkie mikroresety takie, które są bardzo zalecane też przy wypaleniu, czy w ogóle przy jakichś formach takiego przeciążenia, żeby mieć chociaż parę minut, paręnaście minut na odpoczynek, kiedy człowiek mówi: jestem bardzo zajęty, pracuję w korporacji, nie mam siły w ogóle, nie mam czasu, nie mam jak wyjść w ogóle na chwilę, bo nie wiem, w co mam ręce włożyć, to żeby pamiętać, że to są czasami 2, 3, 4 minuty, żeby trochę sfiltrować ten stres. I to polega na tym, że nawet jak mam, nie wiem, jakieś takie, mieszkam w, na wysokim piętrze na przykład, gdzieś na czwartym piętrze, niektórzy mówią, nie mam jak wyjść, no to otwórz okno. Czyli szukajmy takich prostych rozwiązań. Otwórz okno, jak ci jest chłodno, weź sobie czapkę i potruchtaj, podrepcz w miejscu, żeby się trochę też rozruszać, bo to, że ty zaczniesz chodzić, spowoduje, że no nie będziesz chodzić tylko 2-3 minuty, tylko będzie ci się chciało dłużej. Dlaczego? Dlatego, że mamy taką biologię też w sobie, której się oszukać na szczęście nie da i warto z niej skorzystać, że ten taki koktajl nam się wytworzy, nie? Że trochę będzie wtedy redukcja tego kortyzolu, trochę nam się wytworzy wtedy endorfiny, serotonina, dopamina, więc naturalnie będziemy chcieli zostać w tej czynności. I to się przenosi też na czynności pracy. Czyli jeżeli tak jest, że chcesz zrobić jakieś większe zadanie, no to podziel sobie na to, że na przykład dajesz sobie, nie wiem, 1,5 godziny pracy na to. Nie 8, nie 12, nie 20. Podziel sobie na mniejsze kroki, bo będzie ci łatwiej wtedy to działanie wykonać, żeby się nie sabotować, mówimy, nie mam lepszego słowa na to, czyli tak jakby z założenia będzie mi łatwiej nie odraczać, tak byśmy powiedzieli, bardzo prosto.
1: To skandalicznie zabrzmią moje słowa, ale odłożę na potem. Dalszą część rozmowy z naszym gościem. W środku tygodnia w Radiu Plus psycholog profesor Małgorzata Dobrowolska. Zaraz porozmawiamy o tym, czym jest well-being.
0: Radio Plus. Środek tygodnia.
3: Reklama.
4: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty z kartą Moja Biedronka. 4 paki piwa w puszkach. Różne rodzaje. 1+1 opakowanie gratis. Limit łączny w okresie promocji. 2 opakowania. Maksymalnie 1 gratis na kartę. Szczegóły na biedronka.pl.
3: Reklama.

0: Radio Plus. Środek tygodnia.
1: Środek tygodnia, a teraz pomyślałem, że złoty środek, o, to by trafnie oddawało ducha tego spotkania wieczorową, środową porą w Radiu Plus. Z nami psycholog profesor Małgorzata Dobrowolska. Rozmawiamy o tym, jak złapać równowagę w życiu, a dopiero co za nami, Światowy Dzień Wellbeingu. Piękne polskie słowo, może dobrostan, o, tak zastąpię. Czy to jest ten słynny work-life balance? Znów piękne polskie określenie, taka równowaga między pracą i życiem prywatnym?
2: Tak, to jest też powiedzielibyśmy dobrostan, chociaż my to nazywamy w psychologii trochę ładniejszym modelem, bo to wywodzi się z takiego poczucia dzielenia w ogóle naszej doby, powiedzielibyśmy, na 8-8-8. Taki mamy model, do którego dobrze jest dążyć. Oczywiście najpierw go może wytłumaczę, o co chodzi, a potem powiem tym, którzy wątpią, że to się w ogóle da, jak to zrobić, bo 8-8-8 w znaczeniu 8 godzin śpi, 8 godzin pracuj, 8 godzin miej czas wolny. Dlaczego to jest takie ważne dla nas? Dlatego, że my potrzebujemy jako ludzie, tak w ogóle, takiego, no biologii się oszukać nie da, tak mówimy. Potrzebujemy snu, żeby być zregenerowani, żebyśmy nie byli tymi frustratami, żebyśmy nie byli rozdrażnieni, żebyśmy nie mieli takiej podstawowej trudności. I jak to mawiał Bill Clinton, ja go umiem, ale czy lubię go w ogóle przywoływać w takich sytuacjach, bo on mówił, że najwięcej błędów popełniałem wtedy, kiedy byłem po prostu niewyspany, tak w skrócie można by było ten cytat przywołać. I rzeczywiście tak jest, jak na to popatrzymy, że brak takiej regeneracji, brak odpoczynku, brak wypoczynku powoduje, że my po prostu jesteśmy, nazywamy to, my jesteśmy, że czujemy się tak, jakbyśmy nie byli sobą, tak? Jestem taki nieswój. I to pokazuje, że to jest też taki na bardzo podstawowym poziomie nasz kłopot wtedy, kiedy my się stresujemy. Bo zaraz przejdę do tej pracy i do tego czasu wolnego, ale zobaczcie, psychologicznie najlepiej jest wtedy i my to proponujemy, rekomendujemy, czy chciałabym, żebyście chwilę o tym też pomyśleli, kiedy potrafimy być tu i teraz, czyli kiedy potrafimy być nie w takim rozproszeniu. I to jest tak naprawdę największa umiejętność w tym well-beingu, żeby być w tym konkretnym momencie, czyli jeżeli śpię, to śpię. Nie martwię się o przyszłość i przeszłość, tak? Czyli po prostu nie myślę o tych problemach w tej perspektywie, tak, co będzie w przyszłości, że tam, o Boże, muszę jeszcze te pieniądze, a muszę je coś do pracy, a maila muszę, a trzeba coś przygotować. I też nie jestem w tej perspektywie przeszłości, czyli nie mówię, a niepotrzebnie to powiedziałem, niepotrzebnie to zrobiłem i tam te wszystkie dręczące nas wspomnienia też jeszcze z wcześniejszych momentów naszego życia. Więc taka umiejętność bycia w tym dobrostanie, to jest taka umiejętność, gdzie my nie jesteśmy w tym rozproszeniu, czyli jestem w tym momencie, w którym coś robię. Jak śpię, to śpię. To jest wielka umiejętność, żeby się właśnie nie martwić.
1: Przepraszam, to wejdę w słowo a propos właśnie snu. Przypomniałem sobie wywiad sprzed lat Roberta Lewandowskiego, kiedy jeszcze grał za Odrą. To może zacytuję, piłkarz wówczas Bayernu. Nie zaniedbuje niczego, donosił jeden z portali internetowych, stara się pilnować każdego detalu. Jednym z ważniejszych jest regeneracja. W tym celu miał kilka spotkań z trenerem snu, który przekazał mu pewne wskazówki, na przykład taką, żeby w sypialni nie było żadnego źródła światła. Rozmawialiśmy nawet o tym, w jakiej pozycji powinienem spać. Jestem praworęczny, moja prawa noga jest tą mocniejszą, a to oznacza, że lepiej dla mnie bym spał na lewym boku. Próbowałem to stosować, ale to nie jest takie proste. Trener snu dla każdego, to jest może nasz postulat teraz.
2: Wiecie co, no my się czasami z tego naśmiewamy, ale chcę wam powiedzieć, że faktycznie, no popatrzcie, jak funkcjonujemy wtedy, kiedy jesteśmy wyspani, zregenerowani, wypoczęci, nie? To widać tą różnicę w tym naszym funkcjonowaniu, więc mówię, zaburzaj te dwie ósemki, jeśli musisz, bo pracujesz, nie wiem, masz dużo pracy, możesz zaburzyć to, że jesteś w stanie dłużej, tak, być w pracy i to jesteśmy w stanie, no, pociągnąć wiele lat, dopóki ten organizm oczywiście się też nie upomni o to, prawda, takim jakimś zawałem, trudnością zdrowotną, no oby to nie była taka konsekwencja, ale generalnie, jeśli chodzi o życie prywatne i o zawodowe, to tu jesteśmy w stanie w jakiś sposób te ósemki modyfikować. Natomiast rzeczywiście tak jest i mamy za tym są, słuchajcie, twarde dane i statystyki i wiele badań, że ten sen jest dla nas podstawą funkcjonowania. Więc jeśli to słuchasz i masz możliwość, żeby dzisiaj właśnie się spokojnie położyć i dla ciebie to będzie jakaś taka rekomendacja, że masz się nie martwić przeszłością i nie wspominać przeszłości, tylko skoncentrować się na tym, żeby ten sen był dla ciebie tym tu i teraz, cieszyć się tym snem, tak? I po prostu sobie spać, na pewno będzie odczuwalne dla naszego well-beingu. I to, co pan redaktor był uprzejmy przywołać, to są bardzo popularne na świecie tak naprawdę rekomendacje wielu biznesmenów, ludzi, którzy, sportowców, ludzi sukcesu, dba mocno o ten obszar snu, bo to jest zwyczajna nasza biologia i ona nam bardzo pomaga w naszym życiu. Natomiast przeszłabym jeszcze do takiej, jeśli mogę, tej ósemki praca dom, bo często mówimy właśnie ten dobrostan tak bardzo prosto, tak traktujemy, w sensie, że mówimy, to chodzi o tą równowagę między pracą a domem, czy pracą a życiem prywatnym, tak, ale też trzeba o tym pamiętać, że to nie musi być tak porówno, bo to nie jest taka matematyka. To znowu chodzi o to, żeby być w tym danym momencie, w tym skupieniu. Czyli jeśli pracuję, to pracuję. Jeśli jestem w domu, to jestem w domu. Czyli ta umiejętność przełączania się pomiędzy tymi ósemkami jest naszą największą umiejętnością. Jeśli mam nawet tylko godzinę, ktoś powie, ja mam tylko godzinę na czas wolny, na czas z synem, na czas z dzieckiem, nie wiem, z rodziną, bo cały czas pracuję, no to okej, to miej, ale pamiętaj o tym, że to jest wtedy, nawet jak masz tą godzinę z tym, tak, z dzieckiem, z żoną, z bliskimi, to wtedy bądź, to wtedy nie myśl o tych mailach, nie dzwoń do tej, nie odzwaniaj, bądź tu i teraz. I wtedy to przełączanie, nawet jeśli ono ma jakąś dużą dysproporcję pomiędzy pracą i jestem 10 godzin, 12 godzin w pracy i mam mało tej przestrzeni na rodzinę i na siebie, to ono jest mniej dotkliwe, bo jestem w stanie faktycznie odpoczywać. Czyli kiedy śpię, to faktycznie śpię. Kiedy mam relaks i kiedy mam czas dla siebie, nawet jeśli to jest mało czasu, to ja go mam faktycznie dla siebie i ja wtedy czerpię, jestem osadzona w tym odpoczynku, potrafię z tego wyciągać energię. No i kiedy jestem w pracy, to jestem w pracy, więc to jest taka bardzo podstawowa forma radzenia sobie z takim permanentnym przemęczeniem, kiedy my jesteśmy tak naprawdę w takim miksie tych przestrzeni i to nam nie pomaga.
1: Czy dobrze rozumiem, że stąd już tylko krok do wypalenia zawodowego?
2: Wypalenie zawodowe jest takim permanentnym stresem i taką też mówimy dużą nieumiejętnością odpoczywania, czyli takim skrajnym zmęczeniem, przemęczeniem, ale to nie chodzi tylko o to, że jesteśmy przemęczeni wykonywaniem obowiązków, ale tam też się kryją różne właśnie tajemnice, o których mam nadzieję, że jeszcze powiemy, czyli to nie tylko zmęczenie. Wypalenie zawodowe ma inne twarze również.
1: To jakie są te twarze?
2: No dobra, to zacznijmy o wypaleniu. To wypalenie zawodowe wiąże się z... Jest takich 6 znowu powodów wypalenia, ale generalnie bardzo często myślimy, że wypalenie równa się zmęczenie i pierwsze co robimy, to idziemy na urlop. Podczas gdy wracamy z tego urlopu i okazuje się, że dalej jesteśmy tak samo wypaleni. No i zauważono, że wypalenie jest bardzo związane z naszymi na przykład relacjami w pracy. Czyli jeśli tak jest, że jestem w relacji takiej, gdzie potrafię się dogadać z szefem, mam poczucie, że on jest taki bardziej mobbingowy, tak, że w tej pracy jestem źle traktowany, właśnie niesprawiedliwie. Niesprawiedliwość jest jednym z takich powodów, taka permanentna niesprawiedliwość. Wtedy, kiedy mam takie poczucie, że ta praca jest w ogóle dla mnie niedopasowana, jestem nieszczęśliwa w sensie, że w tej pracy nie realizuję swoich wartości, że ta praca jest związana z jakimś takim brakiem poczucia wspólnoty z tą pracą, że się tam po prostu nie odnajduję. Mam poczucie, że nie potrafię zrobić jakichś relacji z grupą na przykład, albo że jest to takie niewystarczające uznanie, że robię, ale nie jestem doceniany, nie widać efektów tej mojej pracy. Więc te powody wypalenia mogą być różne. Ważne jest, żeby zobaczyć, co mnie wypala. No i robić więcej tego, co mnie rozpala, tak byśmy powiedzieli w skrócie. I czasem to jest związane z tym, żeby te czynniki zewnętrzne, czyli tą pracę zmienić na inną, ale bardzo często jest to związane z takimi wewnętrznymi procesami, czyli że ja mam taki na przykład system pracy, który mi nie pomaga. Stąd są takie bardzo fajne metody psychologiczne dotyczące właśnie superefektywności, tego, żeby pracować w pewnych blokach pracy na przykład. Czyli wypala mnie to, że mój system system pracy jest taki dla mnie mocno niekorzystny, czyli tak mnie angażuje, że się wymęczam, tak przemęczam, że po prostu eksploatuje mnie całkowicie i wycięcza moją energię, powoduje, że jestem wyczerpany emocjonalnie. I te bloki pracy też są związane z tymi ósemkami, o których powiedziałam. Bardzo modne to jest na świecie. Przetestujcie, zobaczcie, bardzo to zachęcam do tego. I to jest taka umiejętność właśnie pracy z wyłączonym telefonem, przeszkadzaczami, jakimiś rozpraszaczami, tak? Czyli ja to jest najprościej. No biorę, wyłączam sobie telefon na 1,5 godziny. Taki blok pracy, na przykład 3 godziny jest rekomendowany, bo w 1,5 godziny bardzo ciężko czasami skończyć jakiś, nie wiem, artykuł, tak, czy jakieś zestawienie, tabele, jakiś raport, no bo po prostu to zajmuje więcej czasu, więc mówimy 1,5 godziny do 3 i wtedy jak wyłączam i daję w stan jakiś samolotowy telefon, czy wyłączam te powiadomienia, czy w ogóle wyłączam telefon, zamykam się w pokoju tak, żeby nikt nie przeszkadzał, jak mam jakiś open space, no to daję kartkę taką, tak, proszę, nie będę do dopiero o 14, tak, dostępny, dajcie mi te 3 godziny, bo muszę skończyć zadanie, nie przeszkadzajcie mi na razie, czy tam w domu, no nie wiem, mówię innym osobom, żeby też uprzedzić, tak, otoczenie, że to jest mój taki, muszę coś skończyć i to jest mój czas pracy. I wtedy nie słucham muzyki, nie oglądam sobie, nie wiem, maili, nie wybijam się z tego rytmu, tylko wykonuję to ćwiczenie, wykonuję to zadanie, te wszystkie, tą pracę. I zauważono, może tak powiem, o dwóch rzeczach, że jeśli jestem w stanie w 3 godziny skupić się i wykonywać czynności bez rozproszenia, to zwykle to jest to, co robię normalnie w 8 godzin. To pierwszy wynik tych badań. Bardzo dużo to jest, bardzo dużo czasu zyskujemy. To jest potężna efektywność, która powoduje, że nas nie przemęcza. No bo jeśli pracuję 3 godziny, a nie 8, to nie jestem tak zmęczona. Oczywiście po tych blokach pracy jest potrzebny odpoczynek i zawsze tam jest warunkiem taki szybki chociażby reset, jak to mówimy, czyli takie szybkie, parunastominutowe, pół godziny, no zależy ile mamy czasu, wypoczywanie. I taki jeden blok w tygodniu no, powoduje, że my po prostu sprawniej działamy, więcej jesteśmy w stanie wykonać bez takiego obciążenia dla naszego organizmu. A mówię to też dlatego, żeby powiedzieć, że popatrzcie, powrót do rozproszonej czynności to średnio 23,1 minuty w badaniach była taka średnia, do 47 minut. Więc zobaczcie, jak wiele czasu tracimy wtedy, kiedy nas rozprasza ktoś, nie? Kiedy ktoś, nie wiem, dzwoni do nas nagle, coś od nas chce, o coś nas prosi, kiedy mamy jakieś maile, kiedy nagle właśnie musimy przerwać daną czynność, jej nie kończymy. Więc no, mamy różne bardzo proste metody. Zachęcam was do tych deep worków. Niektórzy robią, nie wiem, jeden taki blok pracy w ciągu jednego dnia, nie? Że po prostu przychodzą, mają taki moment, że po prostu wyłączają ten telefon na 1,5 godziny. Niektórzy oczywiście boją też tak psychicznie, wiecie, jest nam ciężko wyłączyć te telefony na dłużej, bo się martwimy, że coś się wtedy wydarzy. Ale rzeczywiście, jak potrafimy być tu i teraz i działać w tym skupieniu, to jesteśmy bardziej efektywni, odzyskujemy trochę czasu z tej pracy na czas wolny, na odpoczynek, na wypoczynek, więc ten well-being jest nam dużo łatwiej wtedy tak kreować świadomie.
1: Tylko się zastanawiam, czerpiąc pani doświadczenia osoby, która z przeróżnymi firmami współpracowała, współpracuje, dużymi korporacjami, czy właściwie diagnoza jest do postawienia samemu pracownikowi, czy może też ktoś z firmy powinien to zauważyć? No i co zrobić, żeby zamiast wypalenia znów był ogień? O tym psycholog profesor Małgorzata Dobrowolska już za chwilę w Radiu Plus w naszym środku tygodnia.
0: Radio Plus. Środek tygodnia.

0: Radio Plus. Środek tygodnia.
1: Na środek tygodnia o zmaganiach z wypaleniem zawodowym z nami na łączach psycholog profesor Małgorzata Dobrowolska. Kto właściwie powinien postawić taką diagnozę? Wypalenie zawodowe. Sam pracownik, to jemu jest zostawiona, czy może pracodawca powinien zauważyć? Bo to w jego interesie.
2: No, wszyscy powinniśmy zauważać, bo rzeczywiście, no popatrzcie, jeżeli 34 miliony, tak, dni absencji w tamtym roku stwierdzono z uwagi na takie różne, powiedzielibyśmy, nie chcę powiedzieć tutaj choroby psychiczne, bo to przesada, ale no w ogóle jakieś takie, powiedzielibyśmy, zgłaszane trudności psychologiczne, psychiczne, no to to świadczy o tym, że rzeczywiście, no to nie jest jakiś taki drobny problem, tylko że wypalenie zawodowe jest wyzwaniem, tak, jest takim no, namacalnym problemem, z którym my się po prostu borykamy każdego dnia. I tak jak zawsze z każdą rzeczą są te czynniki wewnętrzne i zewnętrzne, czyli powiedzielibyśmy po prostu prosto, że trochę tak jest, że dobrze jest wzmocnić swoją odporność psychiczną, tolerancję na stres, to się tak ładnie nazywa. Czyli no, zbuduj w sobie też takie umiejętności, o których ci powiedziałam przed chwileczką, takie związane z taką umiejętnością budowania czy organizowania sobie pracy, te chociażby jak te deep worki, proste rozwiązanie, żebyś usprawnił sobie pracę, żebyś nie był tak zmęczony, bo praca longiem, czyli mówimy taka praca, gdzie my jesteśmy cały czas w tej kulturze dostępności, że zaczynamy rano i pracujemy aż po prostu no, późną noc, jest pracą, która nie jest pracą efektywną, czyli badania mówią wyraźnie, że jeśli pracujesz w blokach pracy, to pracujesz krócej, ale mądrzej, krócej, ale efektywniej, czyli wtedy tak naprawdę robisz bardzo często więcej w krótszym czasie niż wtedy, kiedy pracujesz długo. Dlatego, że wyraźnie mamy efekty tych badań i tych statystyk. One są wprost. Jest Doliny Krzemowej, tych najbardziej takich efektywnych, tak, liderów, co ich przywołujemy. Ale też od lat to wiemy, że te wskaźniki praksjologiczne polegają na tym, że im dłużej pracujesz bez odpoczynku, tak właśnie w taki wycieńczający, mocno eksploatujący cię sposób, tym mniejszą masz potem kreatywność, efektywność, tą skuteczność, właśnie tam produkcję, aktywność i tak dalej. W związku z tym to jest nasz mit, że trzeba pracować długo. Długo to nie jest dobrze długo. Więc jeśli możesz trochę popatrzeć na swoje takie uprawnienia, to usprawnienie, to usprawnij i trochę zbuduj w sobie tą odporność. Natomiast nawet ci wielcy naukowcy od wypalenia zawodowego, jest taka Maslach-Leiter, gdyby kogoś, ktoś zainteresowały te tematy, to wybitny zespół, wspaniali w ogóle, niesamowita w ogóle para badaczy, to oni wprost opowiadali o takiej przenośni kanarka w kopalni, że jeżeli kanarek przestaje śpiewać w kopalni, no to nikt nie zajmuje się odpornością psychiczną kanarka, tylko po prostu każdy zastanawia się nad tym, co takiego dzieje się w tym środowisku, w tej kopalni, że ten kanarek nie śpiewa. I to jest fajna metafora do tego, żeby zobaczyć, że to jest też bardzo często tam na zewnątrz, w tej organizacji, nie? Czyli no, oczywiście, że firmy dziś mają mnóstwo różnych programów, takich well-being, dla tam jakieś owocowe czwartki, dodatkowe programy wzmacniające na przykład taki sport.
3: Ale to chyba kwiatki do kożucha tak naprawdę przy tym wyzwaniu.
2: Bardzo często to jest tak, że pracownik mówi, ja nie mam czasu po prostu na te programy, więc no program istnieje, ale on jest nie wkomponowany no jak z niego skorzystać, jak nie ma tego czasu na ten program, więc rzeczywiście tak jest, że to gdzieś jakiś dialog byłby potrzebny bardziej, chociaż coraz więcej firm rzeczywiście rozumie, że brak pracownika przez to, że pracownik choruje z powodu wycieńczenia, przemęczenia, czyli tą absencję, którą podałam przed chwileczką z powodu tego no jednak złego samopoczucia też psychicznego i że to przekłada się tak naprawdę na efektywność pracy, a efektywność wiadomo na biznes i na pieniądze, no to ta świadomość staje się coraz bardziej taka, powiedzielibyśmy, popularna w tych firmach, więc sądzę, że ten kierunek będzie taki, wiecie, bardziej pozytywny za niedługo, bo po prostu pracodawcy zbyt wiele tracą też, nie? Faktycznie w takich namacalnych kosztach braku pracownika efektywnego w pracy, ale też no, nie dialogujemy, nie? Pracownicy nie podpowiadają, wiecie, tu nie ma takiego fajnego dialogu, niestety ubolewam, od lat to obserwuję, staram się to zmieniać, szkolić jednych i drugich, ale jeszcze trochę potrzebujemy czasu i takiego wzajemnego, takiej wzajemnej dbałości, nie? Podpowiadania, z jednej strony pracownik dobrze, gdyby podpowiadał rozwiązania, no z drugiej strony dobrze, gdyby ten pracodawca też słuchał o tych rozwiązaniach, więc no jedna i druga strona, fajnie, gdyby te takie dobre ruchy w swoim kierunku wykonała i jednak no, dzieliła się tą swoją wartością, wiedzą, nie? No, dbała o to, żeby jednak kopać tą piłkę do tej jednej bramki, już tak mówiąc, bo pan przywołał naszego wspaniałego piłkarza, więc tak jakoś mi się to skojarzyło, metafora.
1: No, tylko dodajmy, że Światowa Organizacja Zdrowia traktuje wypalenie zawodowe jako jednostkę chorobową, ale lekarze nie mają możliwości, by z tego powodu wystawić zwolnienie. Rozumiem, że chodzi o to, że rzeczywiście wypalenie zawodowe przekłada się na złe samopoczucie i przeróżnego rodzaju osłabienia organizmu, a te prowadzą do w końcu do L4. A może powinna być taka możliwość dla lekarzy? Przychodzę, mam wypalenie zawodowe i dostaję zwolnienie.
2: Od lat o to walczymy, żeby była to rzeczywiście taka jednostka chorobowa wpisana do tych klasyfikacji. Ona w tej chwili nie jest, ale rzeczywiście jest taka grupa, my mówimy o takich zaburzeniach psychicznych i zaburzeniach zachowania, które to jest taka, co prawda, no jeden worek, do którego wrzucamy wszystkie te zwolnienia lekarskie, ale chciałam po prostu przywołałam liczbę 34,1 tak, miliona, że tak powiem, dni absencji chorobowej z 2025 roku, bo ona pokazuje skalę, że nam jest trudno też, że my borykamy się z różnymi takimi no, nie fizycznymi już tylko trudnościami zmęczenia, że boli nas kręgosłup, że nie wiem, no, mamy siedzący tryb w pracy, że no, mamy jakieś, prawda, bóle barków, tylko że po prostu nam ciężko jest psychicznie, psychologicznie i tutaj warto o tym mówić, tu warto na to zwrócić uwagę, bo to jak funkcjonuje nasza głowa, no przekłada się na wszystko tak naprawdę w pracy i im bardziej głośno będziemy o tym mówić i tym więcej i osób, które pracują jako w roli pracownika i osób, które pracują w roli przedstawicieli działów HR-owych, kadrowych, prawda, tam gdzie tak naprawdę no, no jest to serce, to myślenie o pracowniku, tam gdzie powstają te programy, no będzie miało większą też, uważam, taką też taki metapoziom w tym wszystkim i patrzenie na to, co możemy zrobić sensownego, co przełoży się na takie prawdziwe wsparcie dla załogi. No i im więcej naszych pracodawców, kochanych przedsiębiorców, liderów będzie zainteresowanych tak, tym i będzie rozumieć ten proces, że złe samopoczucie pracownika, no to tak naprawdę utrata tych prawdziwych, faktycznych monet, tych pieniędzy i że to warto dbać, nie? Że te strony dobrze, jeśli dbają o siebie nawzajem i to jest takie klucz sprawy. No przecież my w pracy spędzamy, słuchajcie, 1/3 naszego życia. No to jest ważne, żeby te środowiska były dla nas sprzyjające. Po jednej i po drugiej stronie.
1: Pani profesor, ale ja się obawiam, że nasza rozmowa, już rozmawiamy 45 minut. To właściwie zaraz stracę. No, w dobrowym towarzystwie oczywiście. Ale że za chwilę to wszystko nie będzie aktualne. Nie wiem, czy pani słyszała. AI nas zastąpi, a sztuczna inteligencja nie ma wypalenia zawodowego.
2: Sztuczna inteligencja rzeczywiście się nie męczy, mówimy, tak? To, jak z tym wypaleniem będzie, to jeszcze nie wiemy, bo na razie testujemy w ogóle nawet to, czy w ogóle można się wypalać pracując ze sztuczną inteligencją i też tam mamy różne wyniki badań, ale faktycznie mówimy, że no, zawsze tak było, słuchajcie, bym tak to spuentowała, że jest taka fajna, taki fajny koncept takiego patrzenia socjologicznego, że zmieniają się epoki, wiecie, zmieniają się po prostu nasze czasookresy. I ten koncept mówi o tym, że tak naprawdę zmieniają się opakowania, a ilość trudności, stresu, wyzwań jest dokładnie taka sama w każdej z tych naszych, w każdej tej epoce, tak? Czyli w każdym tym czasookresie. Tylko że kiedyś mieliśmy te mamuty, baliśmy się tych zwierząt, że nas tak zabiją, potem mieliśmy te wojny, tak? A dziś mamy AI i boimy się, że nas zastąpi technologia i mamy inne technologiczne stresy. Więc no, jakbyśmy korzystali z tej wizji, to można by powiedzieć, że, no, że nas nie zastąpi, że rzeczywiście będą pewne takie zawody, które pewnie przejdą do lamusa, tak jak to znaliśmy od zawsze w rynku pracy, tak? Pewne zanikały, bo nie były potrzebne, bo wprowadzono nowe technologie, ale pojawiały się nowe, które tą technologię uzupełniały, czy te braki uzupełniały. I gdzieś mówimy o trzech kluczowych transformacjach. Transformacji cyfrowej, transformacji energetycznej i transformacji kosmicznej, która się bardzo mocno też rozwija, więc pewne zawody w takiej analogowej produkcji, tak, przy taśmie, no, z pewnością zanikną, ale pewne, które dziś już obserwujemy przy pięknych odnawialnych źródłach energii, przy automatyzacji, robotyzacji, cyfryzacji, przy big data, przy jakichś silnikach wodorowych, których kiedyś nie było, tak? No znowu obserwujemy jako takie, które dają szansę na to, żeby się odnaleźć w zupełnie innych zawodach. Więc tu byłabym bardziej też taką może nie optymistką, ale realistką. Nie byłabym w każdym razie taką pesymistką.
1: No ale są też takie kompetencje, nazwijmy to kompetencjami przyszłości, którym sztuczna inteligencja nie zagraża. Mówi się o tym, że no, po prostu zwyczajna empatia może być niezłym narzędziem, czy niezłym punktem w CV, czy takie kompetencje miękkie, rodzaj inteligencji emocjonalnej na przykład. No i tutaj możemy powalczyć ze sztuczną inteligencją.
2: No dobrze się z nią zaprzyjaźnić, nie powiedzielibyśmy, dobrze wykorzystać też jej po prostu potencjał, ale faktycznie są takie najbardziej znane dwie podkreślane, to jest właśnie odporność psychiczna, to jest coś, w co warto z pewnością zainwestować, żeby rozwijać w sobie tą odporność psychiczną, to jest absolutnie, no, przez wszystkie takie organizacje kluczowe okrzyknięte jako taką, to jest najbardziej taka, powiedzielibyśmy, przydatna, pomocna nasza kompetencja w przyszłości, no bo świat jest trudny, jak widzimy. A druga bardzo ważna to jest komunikacja, słuchajcie, to jest dobry dialog, to jest taka też nazwana najbardziej dochodową kompetencją, bo ona faktycznie mocno się przekłada na to, że w pracy funkcjonujemy sprawniej i dzięki tej komunikacji potrafimy się dogadać z każdym, załatwić każdą sprawę, no, upomnieć się o wszystko w życiu, tak, bardzo jest nam potrzebna, bo tak naprawdę, no, realizujemy się przez dobry dialog, więc kto jakoś by się zainteresował tak komunikacją, to zachęcam, bo ona się mocno zmienia, jest fajna, jest coraz bardziej autentyczna, idziemy w kierunku takiej radykalnej szczerości, więc wracamy do czegoś takiego, co było takim dobrym trzonem, tak? Mówimy, przestajemy grać w te gry społeczne, bardzo lubimy takich autentycznych liderów, w ogóle zaczynamy ze sobą mocno tak szczerze rozmawiać i wracamy do takiego dobrego dialogu i to jest, myślę, fajny kierunek potrzebny, a faktycznie to częścią takiego dobrego dialogu i tej autentyczności jest taka nasza emocjonalność i dobrze, że my dajemy sobie coraz większe prawo do tego, żeby mówić, że jestem smutny, jest mi źle, potrzebuję wsparcia, że już chodzenie do psychologa na przykład przestało być jakimś takim dziwactwem, przeciwnie, jest to coś takiego, co staje się normą, że my reagujemy już coraz bardziej na nasze potrzeby, że coraz bardziej potrafimy mówić o tym, że warto jest stawiać granice, że warto się zadbać, że warto powiedzieć słowo nie. Więc ta, nie wiem, czy się pan ze mną zgodzi, czy się ze mną zgodzicie, ale ta popularyzacja, powiedzielibyśmy, albo taki dostęp do wiedzy, że warto na przykład te wszystkie miękkie kompetencje rozwijać, jest takim dobrym kierunkiem i mocno widocznym, że my się interesujemy, ale z poziomu takiego naukowego to rzeczywiście tak jest, że póki mamy ten kod binarny, jeszcze nie mamy tego kolejnego etapu, nie mamy tych komputerów kwantowych, znaczy podobno już są, ale jeszcze takie nie bardziej nie tak spopularyzowane, mówią moi koledzy z tych nauk technicznych, to sztuczna inteligencja przegrywa w emocjach, nie jest w stanie budować w ogóle, no nie jest w stanie w tym kodzie binarnym mieć tą emocjonalność, więc to jest, no, coś, co jest tylko i wyłącznie w takim human to human touch, mówimy, czyli w tym naszym byciu, w tej naszej ludzkości, w tym, że jesteśmy ludźmi, więc no dobrze, jeśli się tym potrafimy cieszyć, z tego korzystać i ta emocjonalność nam pomaga w życiu, a nie przeszkadza, bo lawina emocji też potrafi nam rujnować różne, nie? Relacje, sytuacje, decyzje, więc no warto uczyć się kompetencji miękkich, komunikacji, radzenia sobie ze stresem, właśnie budować odporność psychiczną, bo to nam da w życiu, bo i to, że będziemy silni oczywiście, ale też da nam takie szczęście, bo te kompetencje miękkie często skorelowane są właśnie z poczuciem sensu życia, z poczuciem szczęścia, z poczuciem spełnienia, czego wam wszystkim serdecznie życzę.
1: To jeszcze może na zakończenie wrócę do pani wizytówki, która jest imponująca. Jest pani szalenie aktywna zawodowo, jest pani też podróżniczką, miłośniczką ekstremalnych wyzwań. No, rozumiem, że to jest sposób na życie i na to, żeby to wypalenie zawodowe nigdy nie dotknęło. Patrząc na pani dorobek podróżniczy, to jest kilkadziesiąt, zdaje się ponad 70 krajów, od Nepalu, przez Japonię, Islandię, Meksyk, Chiny, gdzieś tam po Sri Lankę, to gdzie właściwie ten work-life balance mają we krwi, mają w genach? Jest taki kraj?
2: Work-life balance, myślę, że wiecie, tak mi pan zaskoczył pytaniem, gdzie by było największe, tak, work-life balance, kurczę, nawet nie wiem, gdzie by to mogło być, myślę, że to nie zależy od kraju, bym tak powiedziała, nawet bym powiedziała, że to nie zależy od kultury. Są takie badania dotyczące szczęścia, no i w tych szczęście dotyczących taki happiness mówimy, to można by podciągnąć pod to pana pytanie i pana odpowiedź, jeśli mnie pan pyta tak konkretnie o to, które kraje, to kraje skandynawskie były bardzo wysoko w tym rankingu, ale work-life balance jest bardziej też naszym, powiedzielibyśmy, konceptem indywidualnym, czyli to, jak my podchodzimy do życia i do naszego i do naszych celów i wartości. I ten przykład z deep workiem, który dałam, czyli ja wykorzystuję na przykład bloki pracy, bardzo to lubię, przetestowałam to na sobie i bardzo mi to usprawnia czas, dużo odzyskuję tych godzin. Więc jeśli człowiek ma akurat takie zainteresowania, które mam ja, no to potrzebuje tego odzyskiwania tych godzin i jednak pilnowania tego 8-8-8, tak trochę powiedzielibyśmy pół żartem. Ale to jest taki koncept, który wymaga indywidualnego podejścia do życia, bo każdy z nas będzie to szczęście realizował zupełnie inaczej. Jeden kocha pracę i będzie bardziej realizował się przez właśnie fortunę, przez zarabianie, przez te dolary przysłowiowe, przez te sakiewki, tak mówimy. Inny kocha życie rodzinne i powie, ja bym chciał mieć 10 dzieci, kocham dzieci, będzie się rozwijał bardziej w tym obszarze. A jeszcze inny powie, ja to chciałbym, nie wiem, mieć piękne usta, piękną, szczupłą sylwetkę, piękne pośladki, tak duże piersi i to mnie interesuje. A ktoś inny powie, ja chciałbym zwiedzić cały świat i po prostu podróżować. Więc każdy z nas będzie trochę inaczej rozumiał tą treść tego well-beingu, tego dobrostanu w życiu i dobrze, jeśli my go mamy po prostu dopasowanego do swojego potencjału, mówimy, czyli jeśli te cele, które mamy, one są nasze, takie wynikające z naszego pragnienia, a nie z tego, że trend jest taki, dobrze by było, albo że inni tak mają, albo że powinno się, tylko że to jest coś, czego ja pragnę. Jeśli ja pragnę właśnie, nie wiem, tej rodziny, to idealnie. Jeśli ja pragnę tej kariery i tych stopni i tego wszystkiego, no to też jest dobra droga. A jeśli ja pragnę być w tych podróżach, no to on, czy w sporcie niektórzy, tak, no to jest taka droga, której się nie powinno oceniać, bo każdy z nas jest inny, my mówimy o różnicach indywidualnych i bardziej tak podchodzimy do dobrostanu. Niech to będzie twoje życie na twoich własnych zasadach, niech to będzie to, co tobie pasuje, czego ty pragniesz, co jest twoim celem dopasowanym do ciebie, a nie do tego, co powinno się na przykład, bo albo do oczekiwań społecznych innych
1: Pani
2: ludzi.
1: Pani profesor, niech to będzie w takim razie przesłanie naszego spotkania, bo zegar pogania. Bardzo dziękuję za te rady. Minęła już godzina naszego spotkania. Profesor Małgorzata Dobrowolska, życzę dobrej nocy i bardzo dziękuję za tę rozmowę.
2: Również ciepło pozdrawiam, do zobaczenia, do usłyszenia.
1: Zachęcaliśmy, żeby wyspać się porządnie, no ale jak tu iść spać, kiedy od 23 zaprasza Paweł Krzemiński na Nocne Światła, dzisiaj w cyklu Echa Historii, o tym, czego nie wiemy o naszych sojusznikach. Gościem Nocnych Świateł będzie dr Leszek Pietrzak, historyk, publicysta, autor książki Zakazana Historia Aliantów, to po 23 i dopiero potem spać. Mariusz Syta, kłaniam się nisko i do usłyszenia.
0: Radio Plus. Środek tygodnia.

0: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii. Reklama.
1: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Czteropaki piwa w puszkach. Różne rodzaje. Jedno plus jedno opakowanie gratis. Limit łączny w okresie promocji. Dwa opakowania. Maksymalnie jedno gratis na kartę. Szczegóły na biedronka.pl.
0: Reklama.

0: Nocne światła. Nocne światła.
1: 3 minuty po godzinie 23. Kłaniam się nisko. Paweł Krzemiński, dobry wieczór. Witam Państwa. Zapraszam na kolejne spotkanie w Nocnych Światłach. Jak zawsze od poniedziałku do czwartku. O tej porze spotykamy się na 2 godziny od ponad 13 już lat. Tego wieczora widzimy się, a właściwie słyszymy, lepiej powiedzieć, po raz 2091. Na częstotliwościach lokalnych Radia Plus. W całym kraju można nas odbierać przez radio tradycyjną drogą, a na całym świecie przez internet ze strony Radio Plus. PL. Jak zawsze, tak i dzisiaj, zapraszam na Facebook. Pod pierwszym postem od góry na fanpage Radia Plus jest forum wymiany myśli dla świetlików. Tam zapraszam do komentowania programu, do zadawania pytań, do dzielenia się swoimi refleksjami. Dzisiaj cykl Echa Historii. Jaki tytuł? Tytuł Czego nie wiemy o naszych sojusznikach. No tak, historia najnowsza wydaje nam się na tyle dobrze znana, chociażby sprawa całego teatru wojennego II wojny światowej, czy nawet późniejszych lat XX wieku. W związku z tym mamy swoich bohaterów, swoich zwycięzców, znamy daty, wydarzenia, procesy, które przez dziesięciolecia były opowiadane w podobny sposób, ale co dzieje się, gdy zajrzymy za kulisy wielkiej polityki, tajnych negocjacji i decyzji podejmowanych przez także przywódców alianckich. Czy obraz aliantów, który znamy, jest pełny? I ile miejsca w tej historii zajmują fakty nie zawsze wygodne, albo przemilczane, bądź przez lata spychane na margines? O tym, jak wyglądała czy to wojna, czy późniejsze lata, chociażby tutaj w naszej części świata pod jarzmem komunistycznym, nie tylko z perspektywy zwycięstwa nad Hitlerem, czy walki z komunizmem, ale także interesów wielkich mocarstw i sił zbrojnych. Rozmawiam dzisiaj o tym z Państwa i moim gościem. Z nami jest dr Leszek Pietrzak, historyk, publicysta, autor książki zatytułowanej Zakazana historia aliantów. Kłaniam się, dobry wieczór.
2: Dobry wieczór Państwu.
1: No, swego czasu rozmawialiśmy o poprzedniej pana książce, czyli Zakazanej historii Sowietów. Czy ta książka została napisana, mówię o aliantach, dla równowagi, czy jednak uważa pan, że są pewne fakty, dokumenty, pewne przestrzenie historyczne, które warto naświetlić, chociażby z tego powodu, no, że właśnie są albo niewygodne, bądź to przemilczane, bądź marginalizowane?
2: Oba powody tutaj je

0: zaszły i równowaga, i też ten obraz aliantów. No bo ja zwrócę uwagę, jak narodził się pomysł w ogóle tej książki. Otóż samo słowo alianci w oficjalnej polskiej wersji historii, a także w świadomości sporej części Polaków, no jest, zostało pozytywnie osadzone. Tak, obojętnie jak będziemy definiowali aliantów, ustalali, kto do nich należał, to zawsze alianci to nasi sojusznicy. No, a poza tym alianci to zawsze obóz, który wygrywał, tak? Pokonał naszych wrogów, a głównie tego najgroźniejszego, Niemców. Tak było w czasie I wojny światowej, tak było w czasie II wojny światowej. Krótko mówiąc, tylko w tym znaczeniu to słowo alianci ma dla nas pozytywne znaczenie. Alianci to jest ktoś, kto był naszym sojusznikiem i kto nam pomagał. W takiej roli funkcjonują alianci w polskiej historii, w polskiej pamięci. No i ja postawiłem to klasyczne pytanie historii, jak rzeczywiście było, tak, na które historia ma odpowiadać. Jak rzeczywiście było? Czy byli to rzeczywiście nasi sojusznicy, czy zawsze udzielali nam pomocy, czy przychodzili z pomocą? Czy to pozytywne znaczenie tego słowa odpowiada historycznym faktom? I skupiłem się na tych okresach, gdzie doszło do takich silniejszych relacji Polski z aliantami. No, siłą rzeczy jest to przede wszystkim okres poprzedzający wybuch II wojny światowej i sama II wojna światowa, no bo wtedy słowo alianci było niejako kluczem do zrozumienia tej rzeczywistości wojennej. Nawet w okupowanej Polsce wszyscy jak mówili o tym, co się wtedy działo, to alianci było takim słowem, które najczęściej w tych rozmowach padało. No i otóż jak zacząłem się temu przyglądać, temu okresowi, czyli powiedzmy okresowi od marca 1939 roku do ostatniej konferencji w Poczdamie, no to nabrałem przekonania, że w zasadzie nie ma powodów ku temu, żeby to słowo alianci miało aż tak pozytywne znaczenie, aż tak pozytywnie nam się kojarzyło, bo ta rzeczywistość, fakty historyczne wskazały raczej, że alianci no, może nominalnie byli, ale faktycznie to nie byli sojusznikami Polski i Polaków i za bardzo nie obstawali w obronie polskich interesów. No i ten obraz wyłania się w mojej książce zupełnie inny od tego, jakie nadano mu znaczenie w naszej historii.
1: Czy podczas pracy nad tą książką natrafił pan na jakieś źródła, dokumenty, czy jakieś wydarzenie, które gdzieś pan znalazł w jakichś opisach, czy świadectwach może, które szczególnie zmieniło pańskie wcześniejsze spojrzenie na aliantów właśnie en masse? No bo zacznijmy od tytułu, co właśnie według pana jest tą zakazaną historią. Tutaj jest sporo rozdziałów, które są jakby zagadnieniowo potraktowane, ale czy możemy spojrzeć na to ze strony takiej, z punktu widzenia ogólnego? Czy jest jakaś zakazana historia, którą by się udało ująć w pewien taki ogólny sposób?
0: W pewien ogólny sposób. Oczywiście no, znamy wiele faktów na temat naszych relacji z aliantami, bo wiele rzeczy zostało na ten temat pisane, chociażby wszystkie monografie dotyczące w ogóle II wojny światowej. W każdej są jakieś rozdziały, które na ten temat mówią. W polskiej historiografii też jest wiele rzeczy, zostało na ten temat napisane. Ja analizowałem zawsze też przy okazji konkretnych wydarzeń, do jakich wtedy doszło, wypowiedzi zachodnich polityków, zachodnich wojskowych pod adresem Polski i Polaków. Były to zarówno wypowiedzi przywódców alianckich, jak również dowódców, jak również sztabowców francuskich, brytyjskich, czy nawet amerykańskich. Więc wiele z tych takich kuchennych rozmów, jakie zostały udokumentowane, do jakich można dotrzeć, no jeszcze bardziej potwierdza te moje wnioski, że alianci w czasie II wojny światowej sojusznikami Polski na pewno nie byli. Więc to zwróciło moją uwagę. No, bardzo często były to wypowiedzi Churchilla, premiera Wielkiej Brytanii, Winstona Churchilla, których wcześniej nie znałem, a które również były ważne. Moja książka w jakiś sposób jest taką może pogłębioną analizą tego, co zaszło przed i w czasie II wojny światowej w naszych relacjach z Francuzami i Brytyjczykami. Później do tego jeszcze doszli oczywiście Amerykanie i prezydent Franklin Delano Roosevelt, który stał się też jednym z tych głównych graczy, człowiekiem z Wielkiej Trójki przywódców obozu antyhitlerowskiego. Więc ja dokonałem takiej pogłębionej analizy i starałem się wydobyć takie rzeczy, które by, że tak powiem, przemawiały za tymi wnioskami, do jakich doszedłem, analizując chociażby poszczególne wydarzenia, jakie miały miejsce w relacjach pomiędzy Polską a aliantami. I też starałem się zwrócić uwagę, jak sami alianci dzisiaj, czyli przede wszystkim jak Francuzi, jak Brytyjczycy, jak Amerykanie, odnoszą się do tych relacji z Polską, z polskim rządem na wychodźstwie, na emigracji, do tych stosunków, jakie oceniają z perspektywy czasu, czy jak podchodzą, jaki jest ich podejście do pogłębienia naszej wiedzy na temat chociażby funkcjonowania rządu polskiego we Francji, czy później w Londynie, tak? Czy chociażby kulis śmierci premiera tego rządu, generała Władysława Sikorskiego. I tutaj też nasunęło mi się szereg wniosków, które jasno wskazują, że nawet dzisiaj tym aliantom nie zależy na tym, aby rzeczywiście zgłębiać tą prawdę, jak te nasze relacje obustronne się układały, jak świadczyli nam pomoc. Krótko mówiąc, te państwa nie robią dzisiaj nic, aby ta faktyczna, ta prawda ujrzała światło dzienne, a wręcz robią wszystko, aby nigdy nie ujrzała światła dziennego, tak jak jest to w przypadku Brytyjczyków. No proszę sobie wyobrazić, że szczególnie dla Brytyjczyków ta kwestia jest bardzo drażliwa. Oni nie chcą, żeby Polacy poznali, jak faktycznie wyglądały wszystkie dokumenty z brytyjskiego Foreign Office, jak rzeczywiście wyglądały te relacje rządu polskiego z rządem brytyjskim. Nie chcą, żeby to poznali i nie chcą ujawnić wielu rzeczy, na przykład chociażby sprawę katastrofy w Gibraltarze, tak zwanej katastrofy w Gibraltarze. Wprawdzie no tak, była...
1: Dokumenty zostały utajnione na kolejne lata.
0: Tak, była wprawdzie polsko-brytyjska komisja, tyle że ta polsko-brytyjska komisja, znaczy polscy członkowie tej polsko-brytyjskiej komisji historycznej nie otrzymali wstępu do ani do archiwum Foreign Office, ani do archiwum brytyjskich służb, więc te nadzieje, że my coś więcej dostaniemy, no spełzły na niczym. Nadal dzisiaj akta śledztwa w sprawie Sikorskiego są utajnione. Zresztą sama brytyjska premier Margaret Thatcher utajniła je na kolejne tam wtedy 30 lat, więc nie możemy. Każdy brytyjski ambasador w Warszawie zaczyna swoje urzędowanie od komunikatu, że jeśli chodzi o katastrofę w Gibraltarze, to strona brytyjska absolutnie udostępniła wszystkie dokumenty. No, to pokazuje, jak drażliwą sprawą jest dokopywanie się polskich historyków do dokumentów w brytyjskich archiwach i jakie obawy są z tym związane. No, Brytyjczycy po prostu, wyszłoby na to, gdybyśmy mieli dostęp do tych archiwów, to na pewno wyszłoby na to, że Brytyjczycy tak naprawdę nigdy nie byli sojusznikami Polski. Zarówno przed wybuchem wojny, zarówno gdy wojna wybuchła, a potem, gdy działał polski rząd we Francji czy w Londynie, nigdy nie udzielali mu wsparcia, zwłaszcza w jego relacjach z Sowietami. I zawsze Polska była tym, czym Brytyjczycy płacili za dobre relacje z Sowietami. Tak można by to powiedzieć. Ja, tak jak powiedziałem, zacząłem od marca 1939 roku. Dlaczego? No dlatego, że jak pamiętamy, Hitler wtedy złamał pakt, układ monachijski, zajął Czechosłowację, utworzył tam protektorat Czech i Moraw, no i powstała jeszcze marionetkowe państwo Słowacji, na czele którego stanął ksiądz Józef Tiso, tak. I Hitler zajął całą Czechosłowację w marcu 1939 roku. Kilka dni później Brytyjczycy sami zaoferowali stronie polskiej gwarancję na wypadek ataku Hitlera, bo było już oczywiste, że Hitler posunie się do najazdu na inne państwa. Zaoferowali. Myśmy potem po rozmowach z Beckiem, Becka w Londynie, zamienili te gwarancje na dwustronne gwarancje. Ale tak naprawdę ta oferta brytyjska była uruchomieniem takiej cynicznej gry wobec Polski, tak, do której potem weszli Francuzi. Ta gra miała doprowadzić do tego, że okej, no musimy tutaj zadeklarować, że przyjdziemy Polsce z pomocą, ale jej nie przyjdziemy, że Polska tak naprawdę niech będzie tą kolejną ofiarą Hitlera, to odwlecze atak Hitlera na zachód co najmniej o kilka, może nawet więcej, kilkanaście miesięcy. My w tym czasie zyskamy czas, żeby lepiej przygotować się do wojny. I oni to robili z pełną świadomością. Przecież już w maju 1939 roku było jasne, że nie udzielą faktycznej pomocy Polakom. Natomiast cały czas do końca prowadzili tą cyniczną grę, zapewniając Polaków, że tak się stanie. No, Brytyjczycy na przykład przysyłali tu różne delegacje, tak, które no, deklarowały, że jak Hitler nas najedzie, to jeden z oficerów powiedział, że no to wyślemy 500 bombowców do Polski dalekiego zasięgu. No, nikt wtedy nie dopytywał, nie wiedział, że Brytyjczycy takich bombowców nie mają i nie mieli ich jeszcze w 1940 roku. Francuzi podpisali z nami w maju tak zwany protokół, bo pojechała misja z generałem Kasprzyckim na czele, szefem Ministerstwa Spraw Wojskowych do Francji, i usiłowaliśmy uściślić, jak będzie wyglądała ta pomoc francuska na wypadek ataku Hitlera. No oczywiście Francuzi wybąkali, mówiąc tak kolokwialnie, że nie dalej jak 16 dnia od ataku Hitlera na Polskę uruchomią szerokie działania na froncie zachodnim, tak? Tyle, że ten protokół, który wtedy spisano, nie został ratyfikowany przez rząd, a więc nie był obowiązujący. Zarówno Anglicy, jak i Francuzi nie chcieli nam udzielić pożyczek. Francuzi najpierw wstrzymali pożyczkę z 1936 roku, a potem nam nie chcieli udzielić, a jak już udzielili, to już wiedzieli, że jej nie wykorzystamy, bo to było w zasadzie kilkanaście dni przed wybuchem wojny. Tak samo było z Brytyjczykami, którzy uzależniali pożyczkę dla Polski na dozbrojenie armii od postawy Francuzów, więc tu była ta cały czas cyniczna gra. Na chwilę przed wybuchem wojny Brytyjczycy i Francuzi rękami swoich ambasadorów i szefów misji wojskowych wstrzymali mobilizację powszechną polskiej armii. My dzięki temu nie zdołaliśmy zwołać, że tak powiem, zmobilizować kilkunastu dywizji. To na pewno osłabiło nasz potencjał obronny w momencie ataku niemieckiego Wehrmachtu. Więc tak było. Potem oczywiście Francja i Wielka Brytania wypowiedziały 3 września wojnę Hitlerowi. Polacy wpadli w entuzjazm,
1: no że... No tak, ale to była zapoczątkowała tak zwaną dziwną wojnę w gruncie rzeczy.
0: Tak, dziwna wojna, ale w rzeczywistości tam realnych działań nie było i już 12 września 1939 roku w Abbeville przedstawiciele obu sztabów postanowili, że wstrzymają jakiekolwiek działania militarne na froncie zachodnim, tyle że o tej decyzji nie poinformowano strony polskiej.
1: Tam to może tutaj na sekundkę postawmy kropkę, bo tak, to jest rzeczywiście bardzo ważny moment i warto na nim się zatrzymać. Zróbmy krótką przerwę i od tego momentu zaczniemy ciąg dalszy. Przypomnę, że tego wieczora w Nocnych Światłach w ramach cyklu Echa Historii rozmawiamy o tym, czego nie wiemy o naszych sojusznikach i czy rzeczywiście faktycznie oni byli naszymi sojusznikami i na ile. Doktor Leszek Pietrzak jest z nami, historyk, publicysta, autor książki Zakazana historia aliantów. Na Facebooku miejsce na Państwa komentarze, tam zapraszam i również tam link do książki, do strony wydawnictwa, do strony tego tytułu jednym kliknięciem Państwa przeniesie. Po piosence wrócimy na dalszy ciąg. I jeżeli ktoś chce dodać swoje komentarze, to zapraszam pod pierwszy post od góry na fanpage Radio Plus.
2: Radio Plus. Nocne światła. Nocne światła.

0: Radio Plus. Nocne światła. Nocne światła.
1: Dzisiaj w Nocnych Światłach wracamy do cyklu Echa Historii. Rozmawiamy o tym, czego nie wiemy o naszych sojusznikach. Doktor Leszek Pietrzak, Państwa i mój gość, nasz ekspert tego wieczora, historyk, publicysta, autor książki Zakazana historia aliantów, która ukazała się parę tygodni temu. Jest dostępna już i w internecie, i w księgarniach. Link na stronie Radia Plus Państwo znajdziecie facebookowej pod pierwszym postem od góry, gdzie także zachęcam Państwa do komentowania, do zadawania pytań. Mam takie przekonanie, że czytając tę książkę, spotykałem się z taką moją małą przeszłością, bo to, o czym pan pisze, nie jest dla mnie jakąś tajemnicą. Jako że moi rodzice świętej pamięci, rocznik 1919 i 1921, mówili o tych rzeczach mi w domu. Po prostu ja te rzeczy słyszałem jako małe dziecko, potem chłopak. Oczywiście było założenie, że o takich rzeczach raczej nie mówimy poza domem i wielu innych jeszcze, bo to się wiązało ogólnie z geopolityką i z naszą sytuacją polityczno-społeczną podówczas w kraju komunistycznym. Ale jednak mimo wszystko, idąc na lekcję historii, miałem poczucie, że w ogóle słucham innej narracji. Więc tutaj to, o czym pan mówi, to do konferencji w Abbeville wrócimy za moment, ale czy rzeczywiście pan postanowił pójść pod prąd trochę, bo te wszystkie rzeczy, które jakoś utrwaliły się w naszej historiografii, raczej, no właśnie mówią o aliantach jako tych sojusznikach, którzy nam pomogli, którzy właśnie wygrali wojnę i dzięki nim i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. No i właśnie, to jest pytanie właściwie do pana jako historyka. Czy historyk ma wręcz zadanie obalać mity, czy raczej pokazywać, skąd te mity się wzięły?
2: No, ma przede wszystkim obalać mity, tak, oczywiście, to jest jedno z ważnych zadań, zwłaszcza u nas w Polsce, gdzie tych mitów strasznie narosło dużo, gdzie historii przez wiele lat nie badano, były całe obszary, zwłaszcza historii XX wieku, II wojny światowej, gdzie tego nie badano, nie ukazywały się nawet jakieś pozycje na ten temat, więc narosło wiele mitów, te mity przedostały się do szkół, podręczników nauczania i uległy wzmocnieniu. I nawet dzisiaj ta wiedza historyczna, jaką dysponują Polacy, jest pełna tych mitów, tak? No, ja staram się spojrzeć na to zupełnie chłodno, tak? Zupełnie chłodno dokonać takiej oceny aliantów z pozycji naszych sojuszników, tak? To jest chłodna moja ocena. Oczywiście wiele faktów było znanych, ale pewna atmosfera, jaka panowała w obozie aliantów, zarówno na przykład w sztabie armii francuskiej czy brytyjskiej, może przerażać, że tak cynicznie i tak wręcz nawet bezczelnie traktowano Polaków.
1: No tak, no konferencja w Abbeville, no to jest rzeczywiście przykład tego, o czym pan mówi.
2: No to jest przykład tak tego, naprawdę, no bo tam padają takie słowa, na przykład, że mówi szef armii francuskiej, generał Maurice Gamelin, że no potrzeba, żeby Polacy trwali. Jeden z generałów ze sztabu odzywa się, no tak, ja wysłałem do Rydza Śmigłego depeszę z propozycją, żeby polska armia przeszła do wojny partyzanckiej. Zupełnie to jest cyniczne takie, no. Ten cynizm jest przesiąknięta, jest atmosfera tych spotkań przedstawicieli sztabów brytyjskiego i francuskiego. Oni bardzo cynicznie podchodzili do Polaków. Francuzi to w ogóle byli wyniośli, uważali Polaków za zupełnie niższych od siebie, więc to postępowanie sztabowców francuskich w ogóle wyróżnia się, tak? Ono jest jeszcze, Brytyjczycy to przynajmniej jakieś pozory w tych relacjach usiłowali, przynajmniej na tych spotkaniach z Polakami usiłowali zachować. Natomiast Francuzi byli bardzo wyniośli, aroganccy i spychali Polaków jak mogli, albo w ogóle unikali w tych rozmowach jakichkolwiek deklaracji które byłyby zobowiązujące. Więc dla mnie oprócz tego, że podjęto taką decyzję, to nie poinformowano o tym strony polskiej, tak? To samo w sobie podważa ich rolę jako polskich sojuszników, ale jeszcze bardziej to podważa ich rolę jako sojuszników, jeśli uwzględnimy, że zarówno Brytyjczycy, jak i Francuzi zastosowali cenzurę wtedy po tym spotkaniu w Abbeville, aby opinia publiczna na świecie się o tym nie dowiedziała. Więc na pewno
1: no tak,
2: jest
1: ale,
2: to...
1: Ale skutek był taki, że ten brak faktycznego wsparcia militarnego przesądził o losach wojny polskiej, wojny wrześniowej i zachęcił Stalina do tego, żeby wejść do Polski. No.
2: To prawda, nawet z perspektywy aliantów to było posunięcie bardzo krótkowzroczne, no bo gdyby wtedy we wrześniu 1939 roku uruchomili szersze działania na froncie zachodnim, Niemcy mieli tam kilkanaście dywizji zaledwie, więc gdyby Francuzi wysłali 30-40 dywizji, to Hitler musiałby ściągać te dywizje swoje na front zachodni z Polski, prawda? To by odmieniło. Francuzi chcieli tylko przesunąć, tak? No, nie myśleli w ogóle o tym, o konfrontacji z Hitlerem, o wygraniu z Hitlerem, tylko to było strasznie takie doraźne. Brak było szerszego myślenia w aspekcie wojny w Europie i tego, jak ona będzie przebiegała. Także nawet z ich perspektywy było to całkowicie błędne i krótkowzroczne działanie wtedy, we wrześniu 1939 roku i zanim jeszcze doszło do agresji Hitlera na Polskę. Na pewno w mojej ocenie, ja zresztą tak napisałem, że ta ich postawa, jeśli ją, mówię, przyjrzymy się jej uważnie, szczegółowo, ja to zrobiłem, to jest jakąś formą zdrady i to takiej na polu bitwy, czyli jakimś rodzajem felonii, tak? Więc jest to ewidentna zdrada sojusznika. Z Francuzami mieliśmy przecież umowę sojuszniczą, traktaty wojskowe i tak dalej.
1: No właśnie,
2: i tak
1: przecież
2: dalej.
1: Była francuska misja wojskowa w 1920, tak. Maxime Weygand. Tak. Foch przecież bardzo mocno lobbował za tym, żeby dostarczyć broń do Polski. No o tym, jak ona docierała, to jest inna sprawa, bo przecież były blokady. Ale no jednak Francuzi mieli jakiś wkład tutaj logistyczny. Czy,
2: no mieli oczywiście szkolenie, bo przecież no generał Fory był szefem szkoły wojennej i on wykształcił wielu polskich wojskowych, wielu naszych generałów było jego uczniami, więc na pewno w tym okresie budowy polskiej państwowości, czyli po 1918 roku, to ten wkład Francuzów w powstanie Armii Polskiej, w zorganizowanie tych struktur wojskowych był ogromny, ale niestety Francuzi nie myśleli kategoriami, że pierwsza wojna światowa de facto przyniesie drugą wojnę światową, a raczej traktat wersalski. Oni nastawili się, że nie będą prowadzili takiej wojny, jaka była w 1914 roku. Zaczęli budować swoje fortyfikacje. Nie mieli nawet żadnej doktryny. Myśmy o tym nie wiedzieli, tak? Oni polegali tylko na linii Maginota, na swoich fortyfikacjach i tym, że te umocnienia linii Maginota zatrzymają Niemców. Więc tutaj myśmy o tym nie wiedzieli, Francuzi o tym nie mówili, nie mieliśmy narzędzi do tego, żeby zweryfikować swoje oczekiwania względem Francuzów. Więc tak czy inaczej był to taki pierwszy okres i to ewidentne zdrady polskiego sojusznika. No i tego się nie da zakwestionować. Po prostu była to ewidentna zdrada sojusznika i to taka dokonana bardzo pokrętnie, cynicznie, z zastosowaniem takiej politycznej gry, która miała wprowadzić w błąd polskiego sojusznika.
1: No to jest dobry moment, żeby postawić takie pytanie. Która legenda, który z tych mitów dotyczących aliantów jest pana zdaniem najbardziej odporny na konfrontację ze źródłami, z tym, co mam w dokumentach?
2: Który z tych mitów jest najbardziej odporny?
1: Który jest najbardziej trwały w narracji?
2: Myślę, że najbardziej trwały to jest jednak to, co później nastąpiło w czasie konferencji Wielkiej Trójki. Z tym jest znacznie
1: trudniej. Czyli już Jałta, tak? Jałta, Potsdam.
2: Teheran, Jałta. Tak. No i też powiedzmy, trudno jest też obalić mit postawy aliantów po tym, jak Niemcy ujawnili sprawę Katynia. Oczywiście Amerykanie kilka lat temu udostępnili trochę dokumentów i że tak powiem, mogliśmy w niektórych przeczytać o tym, jak trudną sprawą jest dla nich Katyń, jak spychają Katyń, ale były to bardzo wybiórcze dokumenty, nie wszystkie, nie znamy całej korespondencji pomiędzy Churchillem a Rooseveltem. Więc myślę, że tak, ten mit aliantów jako naszych sojuszników w 1939 roku, no, mimo że on, że tak powiem, jest bardzo mocny jeszcze w zachodniej literaturze, bo w zachodniej literaturze nadal, no i skoro Francuzi i Brytyjczycy wypowiedzieli wojnę Niemcom 3 września, to znaczy, że dotrzymali zobowiązania sojuszniczego wobec Polski. Oni tak to traktują. Już nie patrzą, jak wypełnili treścią i konkretnymi działaniami tą wojnę z Hitlerem, ale nadal się to tam utrzymuje. No, to jest jeszcze dość łatwe do obalenia, ten mit. Natomiast te mity, które funkcjonują wobec postawy aliantów, w związku z postawą aliantów w czasie trwania II wojny światowej, są dużo trudniejsze do obalenia.
1: A jak pan jest, jakie jest pana zdanie? Czy to jest kwestia propagandy jeszcze za czasów wojennych, już takiej narracji ustawianej, żeby ona weszła w życie, można powiedzieć, wraz z zakończeniem działań wojennych? Czy to jest obraz, który został tworzony już po wojnie? Czyli jak wielki wpływ na ten obraz wojny miała w różnej mierze i w różnym okresie czasu propaganda państw alianckich?
2: No bardzo duży. Pamiętajmy o jednej rzeczy, że zarówno Brytyjczycy, jak i Amerykanie stosowali ostrą cenzurę w czasie wojny. I od pewnego momentu sprawy polskie były całkowicie wycinane z tego przekazu bieżącego na temat wojny. Od 1943 roku, od Katynia w zasadzie polskie sprawy cenzurowano i wyrzucano. Nie było o tym. Więc, że tak powiem, później łatwiej było narzucić pewien przekaz, że po wojnie historycy mogli, że jednak ci przywódcy alianccy, no jednak pilnowali, walczyli o taką Polskę, jaką mogli wywalczyć w relacjach ze Stalinem. Robili to, co było możliwe i osiągnęli to, co było wtedy możliwe w odniesieniu do Polski. Więc to też z tego wynika, że wtedy opinia publiczna, jak działy się te wydarzenia, jak dochodziło do Katynia, dochodziło do konferencji Wielkiej Trójki w Teheranie, dochodziło do konferencji w Jałcie, to była głęboka cenzura. Przecież o postanowieniach konferencji Wielkiej Trójki w Teheranie i tym, że Churchill de facto sprzedał integralność i nienaruszalność polskich granic Sowietom, myśmy nie wiedzieli. Dowiedzieliśmy się o tym dopiero w lutym 1944 roku podczas takiej debaty, jaka wywiązała się w brytyjskiej Izbie Gmin i gdzie paru posłów opozycyjnych zresztą wobec Churchilla podniosło te tematy i wtedy dopiero okazało się, że ta granica już została de facto wytyczona. Myśmy wtedy, czy ta decyzja, polski rząd nie wiedział nawet o tym.
1: Czy te decyzje dotyczące powojennych granic Polski były w Teheranie, w Jałcie już rzeczywiście przesądzone? Czyli na ile Churchill i Roosevelt rozumieli, co dla Polski oznacza podporządkowanie jej Stalinowi, no i w ogóle tutaj tej części Europy?
2: Otóż tak, podczas konferencji w Teheranie ze strony Churchilla pada takie zdanie, że Brytyjczycy nigdy nie składali gwarancji terytorialnych stronie polskiej, polskiemu rządowi, że terytorialnie, jeśli chodzi o terytorium, to Brytyjczycy niczego nie gwarantowali. Dla Stalina taka deklaracja wygłoszona już w pierwszej fazie konferencji to oznaczała, że może sobie pozwolić na więcej. I w czasie tej konferencji w zasadzie już ugadano tego, jak będzie wyglądały polskie granice. Już na pewno było wiadome to, że ta granica polsko-sowiecka, granica na wschodzie, będzie taka, jak ją wytyczył Stalin, zajmując we wrześniu 1939 roku polskie kresy, tak? I oczywiście, no, mgliście już wtedy powiedziano, że dobrze, no ale to Polska jakieś rekompensaty też powinna dostać, ale jeszcze nic nie było wiadome, to dopiero było później w Jałcie o tym mowa. Ale myślę, że takim zdrajcą na tej polskich interesów to był niewątpliwie Winston Churchill. Na konferencji w Jałcie myślę, że większą odpowiedzialność ponosi prezydent Stanów Zjednoczonych Franklin Delano Roosevelt, bo to on mógł wtedy powalczyć o interesy Polski, o jej granice i tak dalej, ale Franklin Delano Roosevelt miał zupełnie inne priorytety. On chciał przejść po tej wojnie jako twórca nowego powojennego ładu i na tym mu zależało, i on zrezygnował ze spraw polskich. Tam jest taka scena w Jałcie, jak admirał Lechi, jego przyboczny człowiek, z którym się znali od dzieciństwa praktycznie, do ucha Rooseveltowi mówi: no dobrze, ale jeszcze sprawa Polski, tak, sprawa granic. No tak, wiem, ale wiesz, ja teraz nie mogę nic dla Polaków zrobić. No, myślę, że gdyby postawa Roosevelta była inna, to być może jeszcze udałoby się tą granicę z Sowietami jakoś odwrócić. Nie wiem, ale na pewno większą odpowiedzialność dla mnie, ja to wskazuję w swojej książce, ponosi Franklin Delano Roosevelt niż Churchill. Churchill ponosi odpowiedzialność za to, co stało się w czasie konferencji Wielkiej Trójki w Teheranie.
1: Postawmy tutaj kropkę na razie. Wrócimy za moment na dalszy ciąg rozmowy. Przypomnę, dzisiaj w cyklu Echa Historii o tym, czego nie wiemy o naszych sojusznikach. Rozmawiam z Państwa i moim gościem. Doktor Leszek Pietrzak jest z nami, historyk, publicysta, autor książki Zakazana historia aliantów. Po piosence wracamy na dalszy ciąg rozmowy.
0: Radio Plus. Nocne światła. Nocne światła.

0: Plus. Nocne światła. Nocne światła.
1: Echa historii dzisiaj w Nocnych Światłach. Rozmawiamy o tym, czego nie wiemy o naszych sojusznikach. Doktor Leszek Pietrzak jest z nami, historyk i publicysta, autor książki Zakazana historia aliantów. Na Facebooku miejsce na Państwa komentarze i również link do strony wydawnictwa, do strony tego tytułu. Jak zmieniła się Pana zdaniem zachodnia narracja o II wojnie światowej po roku 1945 do dzisiaj?
2: No, bardzo się zmieniła w wielu aspektach zresztą, ale ja na jeden aspekt zwróciłem w swojej książce uwagę. Otóż bardzo często w czasie II wojny światowej działania polskiego rządu, rządu generała Sikorskiego i działania rządów alianckich, działania zachodnich przywódców Wielkiej Brytanii i Stanów Zjednoczonych się po prostu rozmijały. Wystarczy wspomnieć o tym, że w okresie, gdy polski rząd podejmował wysiłki, aby poinformować opinię publiczną na świecie o dziejącej się w Polsce zagładzie Żydów, alianci nie zrobili nic w tej sprawie. Mało tego, spychali temat Holokaustu.
1: No Jan Karski przecież z Rooseveltem się widział.
2: Nie chcąc nawet dyskutować. No, ja przeczytałem ostatnio jedną z takich najnowszych biografii Franklina Delano Roosevelta. Tam jest o wszystkim, ale nie ma ani jednego zdania o polityce, o działaniach, o postawie, o poglądach Roosevelta wobec Holokaustu. Ani jednego. Więc spychali ten temat i nie chcieli o nim rozmawiać i robili wszystko, aby Polacy za bardzo nie nagłośnili sprawy Holokaustu, opinii publicznej na świecie, ponieważ no, jest to coś, co wymagałoby od nich działań. Oni tych działań nie chcieli podejmować. Ale po zakończeniu wojny stało się coś, co jest wręcz trudne do zrozumienia. Otóż ta narracja Brytyjczyków, Amerykanów w sprawie Holokaustu, no to jest narracja, w której Polakom przypisano współudział w zagładzie Żydów.
1: Więc, no tak, to do dzisiaj konsekwencje
2: tego. I do dzisiaj konsekwencje tego są do dzisiaj i my się dzisiaj męczymy z taką opinią, że w tej historii epatowanej na Zachodzie my jesteśmy przedstawiani jako naród, który współuczestniczył w zagładzie Żydów. Współsprawców. Natomiast jeśli my przeanalizujemy postawę i Churchilla, i Roosevelta, postawę polityków, ministrów brytyjskich, amerykańskich, no to oni strasznie bali się tematu Holokaustu. No, Churchill nie chciał nawet o tym rozmawiać, ten Roosevelt nie chciał o tym rozmawiać z Janem Karskim. My wszyscy wiemy, jak wyglądała ta rozmowa. Roosevelt pytał o losy koni, a kiedy Karski opowiadał o Holokauście, to Roosevelt zapytał go o losy koni w okupowanej Polsce. Roosevelt no, nie chciał się spotykać z delegacją Żydów, która też przyszła alarmować, żeby Amerykanie podjęli jakieś działania. Najzabawniejsze jest to, że jak doszło do takiego spotkania, gdzie rozmawiano o Holokauście, to padło jedno słowo, a owszem, jest to sprawa, którą zajmiemy się po wojnie, tak, ale nie dzisiaj, nie teraz. Tymczasem w Polsce mordowane były miliony Żydów i my podejmowaliśmy działania, apelowaliśmy do rządu brytyjskiego, do Amerykanów, żeby podjąć jakieś działania. Nie zrobiono dosłownie nic. Natomiast po wojnie narracja, jaką stworzono, usytuowała nas w pozycji współsprawców. No i to jest pewien coś, czego ja no nie potrafię zrozumieć, prawda? Nie wiem, jak to się stało, nie potrafię tego wytłumaczyć, ale no, to zostało tak silnie zrobione, tak trwale, że my od wielu lat podejmujemy działania i nie udało nam się tego odwrócić, tak? mimo że pokazujemy o tym, jakie polskie państwo podziemne, rząd polski w Londynie, tak, polskie państwo podziemne, Armia Krajowa, jego organy, jakie działania podejmowały w sprawie Żydów, prawda? Mówimy o ratowaniu Żydów przez Polaków, tak? IPN nawet wydał relacje Żydów uratowanych dzięki Polakom, kilka tomów, ale
1: no ale także na naszym rynku pojawiały się publikacje, które wręcz mówiły, jakimi to Polacy byli żydożercami. No. Więc mamy tutaj pewnego rodzaju równowagę, no, której jakoś nie można przechylić na właściwą szali, nie można przechylić na właściwą stronę.
2: Tak, to prawda, ale mówię, to jest jeden z takich trudniejszych rzeczy, bo tutaj widzimy, że nasze działania polskiego rządu i działania rządów alianckich w sprawie Holokaustu się całkowicie rozmijały. Nawet nie znajdowaliśmy zrozumienia w tej sprawie. To na pewno obciąża ich konto i to bardzo. Ale myślę, że dla nas takim bardzo bolesnym postawą aliantów jest sprawa Katynia, tak? No, gdy opinia publiczna dowiedziała się o sprawie Katynia, no to Churchill robił wszystko, aby utrudnić polskiemu rządowi jakiekolwiek działania w tej sprawie. Podjął wiele działań, aby zatuszować sprawę Katynia, tylko w imię doraźnego sojuszu ze Stalinem. To właśnie on zapoczątkował taką politykę, taką wiódł w tej polityce tuszowania niewygodnych polskich spraw, ukrywania faktycznych brytyjskich działań w polskich sprawach. I ta polityka, tradycja tej polityki, oczywiście możemy się zastanawiać, skąd się to wzięło, tak? No niektórzy mogliby przywołać, przecież w dobie wojny polsko-bolszewickiej premier Lloyd George zachowywał się podobnie, też mówił, też nie chciał Polakom pomóc, tak, militarnie, gdy walczyła z bolszewikami, obawiał się Polski nacjonalistycznej, bo Polska nacjonalistyczna to zagrożenie dla Europy, czyli ta polityka apismentu, ustępstw, tak, wobec innych ma tradycję i te ustępstwa w dobie II wojny światowej, które Brytyjczycy i Amerykanie dopuścili się wobec Sowietów, prawie zawsze były kosztem Polski. Możemy dzisiaj dyskutować, czy no, była taka tradycja polityczna, tak, we Francji, w Wielkiej Brytanii, ta polityka apismentu, ustępstw, tak, ale czy wtedy oba kraje były w stanie, mogły prowadzić inną politykę, która no, nie byłaby taka krótkowzroczna, nie posługiwałaby się jedynie ustępstwami. Ja nawet Churchilla w jednym momencie nazwałem handlarzem cudzą własnością, tak, no bo w istocie do tego wszystko się sprowadzało. Oczywiście, że ta polityka mogła wyglądać, no ale ona musiałaby mieć inne prerogatywy, tak, i inne cele zupełnie, bardziej szersze, dalekosiężne. Dlatego ja w swojej książce dla takiej lepszej oceny, wyrazistszej oceny polityki aliantów w dobie II wojny światowej wobec Polski przywołałem postać znacznie późniejszego amerykańskiego prezydenta Ronalda Reagana. Tak? Ronald Reagan też był prezydentem w burzliwych czasach, i też za jego prezydentury doszło do tych, że tak powiem, relacji amerykańsko-polskich. Na pewno było one w tym silniejsze, w tym okresie za jego prezydentury silniejsze niż przed czy po, tak? I Ronald Reagan prowadził zupełnie inną politykę. Zgoła odmienną, na innych priorytetach, zupełnie inaczej, szerzej. On nie prowadził politycznej gry z udziałem Polski, czy gry, której ofiarą byłaby Polska. Ronald Reagan doskonale wiedział, że no w Warszawie urzęduje komunistyczny rząd Jaruzelskiego. Gdy Jaruzelski wprowadził stan wojenny, Reagan natychmiast zastosował sankcje gospodarcze. I on jasno mówił, że nie są to sankcje gospodarcze wobec polskiego narodu, wobec reżimu Jaruzelskiego. Reagan nigdy nie zostawił Polaków samych. On wysyłał Polakom jasne sygnały. On mówił wprost, no przyjdzie taki czas, nie jesteście sami, jesteśmy z wami. Przyjdzie taki czas, że i wy będziecie wolni. Ale teraz najważniejszym zadaniem jest obalenie komunizmu, obalenie komunizmu na całym świecie. To jest najważniejsze zadanie. Pomożemy wam. Więc jego polityka zupełnie inaczej wyglądała niż polityka Churchilla czy Roosevelta. To jest diametralnie inna polityka. Jakość jest diametralnie inna. I to jest polityka, którą każdy może ocenić, że jest to polityka prawdziwego sojusznika, tak? Pomimo, że ta sytuacja wtedy nie była prostsza, no bo Polska była rządzona przez reżim, komunistyczny reżim Jaruzelskiego, ale jednak w tej sytuacji Reagan nie prowadził wojny z polskim społeczeństwem, z Polakami, tylko prowadził wojnę z reżimem Jaruzelskiego, stosując sankcje gospodarcze wobec niego. Więc ta przywołanie tej postaci, tej polityki, zresztą sam język Ronalda Reagana jest zupełnie inny. To jest język bardzo taki prosty, trafiający do każdego chyba, tak? To, tam nie ma gry. W działaniach Reagana wobec Polski, czy w ogóle całego komunistycznego bloku, nie ma gry, jaką uprawiano w czasie II wojny światowej. Także Reagan prowadził zupełnie inną politykę, politykę szerszą. Jego strategicznym celem było obalenie komunizmu we wszystkich krajach i doprowadzenie do tego, że te kraje i te narody odzyskają prawdziwą wolność. Więc dlatego ja w swojej książce postanowiłem odwołać się do Ronalda Reagana jako takiego pewnego odnośnika.
1: No, można powiedzieć, jest, ten rozdział jest w kontrze tak, do całego, do całej zawartości pana książki pozostałej.
2: Tak, dokładnie tak.
1: No to zatrzymajmy się przy Reaganie na moment. Za chwilę minie północ, to też półmetek nocnych świateł właśnie mija. Wrócimy do państwa już po zdarciu kartki z kalendarza na dalszy ciąg rozmowy. Nocne światła dzisiaj w cyklu Echa Historii, mowa o tym, czego nie wiemy o naszych sojusznikach. Doktor Leszek Pietrzak, państwa i mój gość. Historyk, publicysta, autor książki Zakazana historia aliantów.
0: Radio Plus. Nocne światła. Nocne światła.

0: Radio Plus. Nocne światła. Nocne światła.
1: Od 3 minut mamy czwartek, 17 września. No proszę, właśnie tak się jakoś zupełnie skorelowało z tematem dzisiejszym, bo mówiliśmy sporo o wrześniu roku 1939 i ten 17 września przecież w kontekście konferencji w Abbeville też tutaj się pojawił w naszej rozmowie. Bo tego wieczora w Nocnych Światłach cykl Echa Historii rozmawiamy o tym, czego nie wiemy o naszych sojusznikach. Doktor Leszek Pietrzak, państwo i mój gość, jest z nami historyk, publicysta, autor książki Zakazana Historia Alii. Link do strony wydawnictwa, do strony tego tytułu znajdziecie państwo na Facebooku, na fanpage'u Radia Plus pod pierwszym postem od góry, gdzie jak zawsze także forum wymiany myśli dla świetlików, czyli miejsce na państwa komentarze, refleksje i pytania. No to w takim razie jesteśmy przy Reaganie, więc zawędrowaliśmy dużo dalej, ale jeśli chodzi o horyzont historyczny, ale kiedy mówimy alianci, no to bardzo łatwo stworzyć takie wrażenie jednego zgodnego obozu. Jak bardzo to był fałszywy obraz pana zdaniem? No bo przecież różnice najważniejsze interesów między Wielką Brytanią, Stanami Zjednoczonymi a Związkiem Sowieckim były bardzo wyraźnie zarysowane i no, dla żadnego ministra spraw zagranicznych i jakiegokolwiek obozu rządowego, rządu na uchodźstwie, chociażby jeżeli o nim mówimy, były one jasne i widoczne.
2: No oczywiście, że tak. Na wszystkich konferencjach w Teheranie, w Jałcie to było widać, bo obaj mieli inne cele. Tak jak już wspomniałem wcześniej, Franklin Delano Roosevelt przede wszystkim chciał być tym, który zametkuje nowy powojenny ład, będzie jego twórcą, czy nawet współtwórcą, tak? Natomiast Winston Churchill, jemu tak naprawdę chodziło tylko o ocalenie brytyjskiego imperium w dotychczasowym kształcie, co już wtedy wydawało się trudne do osiągnięcia. No, problem był tylko taki, że dla Winstona Churchilla i jego nowego ładu imperium brytyjskie w takim kształcie, w jakim istniało do wybuchu wojny, istnieć nie powinno. Więc tu była ewidentna różnica zdań pomiędzy tymi przywódcami. Ale proszę pamiętać o jednej rzeczy, że obaj panowie podpisali kartę atlantycką, która zobowiązywała ich do podejmowania wszelkich działań, aby wszystkie narody zachowały niepodległość.

0: niepodległość, aby miały własne, niepodległe, demokratyczne państwa. I Karta Atlantycka, jeśli popatrzy się na przebieg konferencji Wielkiej Trójki w Teheranie, w Jałcie, została po prostu przez nich podeptana. To również ma znaczenie w ocenie aliantów jako naszych sojuszników. Nawet nie wypełnili tego, co sami z własnej woli, do czego sami z własnej woli się zobowiązali. No, wypuszczenie Polski w taki sposób, rzucenie jej na pożarcie Stalinowi było, czy innych krajów Europy Środkowo-Wschodniej, było pogwałceniem zapisów Karty Atlantyckiej. To nie ulega najmniejszej wątpliwości, więc to również ma istotny wpływ na postawę aliantów w czasie II wojny światowej, zwłaszcza wobec Polski. I mnie się wydaje, bo też wielu czytelników czy wielu widzów zapyta, no dobrze, ale na koniec dolepiłem taki rozdział w tej książce, mówiąc kolokwialnie, o tak zwanej tajnej operacji nie do pomyślenia, tak? Operacji wymyślonej przez Churchilla. No i tutaj nie mamy nie znamy wszystkich odpowiedzi na temat tej operacji, po co ona została przygotowana, ponieważ no, nie mieliśmy dostępu do brytyjskich archiwów i sam Churchill też nie pisze w żadnej ze swoich książek na temat II wojny światowej, na temat tej operacji. Ale ja wspomnę, o co chodziło. Otóż zaledwie kilkanaście dni po podpisaniu aktu bezwarunkowej kapitulacji III Rzeszy, Winston Churchill zleca swoim wojskowym przygotowanie tajnej operacji nie do pomyślenia. Ta operacja już w samym założeniu przewidywała uderzenie aliantów na Związek Sowiecki i to przez terytorium Polski. No, zakładano i plan tej operacji brytyjscy wojskowi po paru tygodniach przygotowywali. No, ona przewidywała udział w tym ataku na Związek Sowiecki nie tylko Brytyjczyków, nie tylko Amerykanów, ale również przewidywała wykorzystanie tego potencjału polskich sił na zachodzie i potencjału pokonanego niemieckiego Wehrmachtu. Churchill zakładał i w tym planie zostało to, w planie tej operacji zostało to zapisane, że w wyniku tej wojny Sowieci odrzuceni by zostali daleko na wschód, tak żeby odzyskać Europę Środkowo-Wschodnią, aby te kraje Europy Środkowo-Wschodniej odzyskały wolność i suwerenność, tak? Oczywiście ta operacja nigdy nie została podjęta, nigdy nie stała się realną operacją. Tak naprawdę jej plan znajduje się tylko w archiwum. Powstaje jednak pytanie, po co Churchill zaraz po bezwarunkowej kapitulacji Niemiec kazał opracować plan tej operacji? Przecież pracowało nad nim wielu wojskowych, tak? Sztab pracował nad tym, trzeba było wszystko obliczyć, zaplanować, uderzenia. To wszystko w tym planie zostało rozpisane. Na to dobrej odpowiedzi nie mamy, ale wydaje mi się, że już po klęsce III Rzeszy Churchill zrozumiał, że przegrał tą wojnę politycznie, w aspekcie międzynarodowym on przegrał tą wojnę, ponieważ za dużo rzucił na pożarcie Stalinowi, tak? Za dużo rzeczy wypuścił z rąk. No, następne lata potwierdziły to, że Churchill przegrał tą wojnę, no bo niestety ten jego najważniejszy cel, walka o Imperium Brytyjskie w dotychczasowym kształcie, nie został osiągnięty. Kolejne lata to zaczęły się ruchy narodowe w całym imperium i kolejne kraje zaczęły odpadać od tego imperium, no chociażby Indie w 1947 roku, prawda? Więc
1: perła korony brytyjskiej.
0: Tak, czy perła korony brytyjskiej. Więc Churchill być może miał świadomość, że on tą wojnę przegrał i być może, to jest hipoteza oczywiście, nakazał opracowanie tego planu operacji Unthinkable, która miała, która została tam zapisana w dokumentacji, jako to miało być takiego alibi dla potomnych, że może i nie osiągnął tych swoich celów, ale nie wykluczał wojny z Sowietami. Nie mamy dobrej odpowiedzi, jak wytłumaczyć cel przygotowania planu takiej operacji, ale niewątpliwie takie skojarzenie się nasuwa. Był zbyt inteligentnym politykiem, żeby nie wiedzieć już po konferencji w Jałcie, że jeśli chodzi o te główne swoje cele, to nie wygrał tej, militarnie może i wygrał, tak, ale politycznie nie mógł czuć się zwycięzcą. Tak, ale
1: to jest dobry moment, żeby postawić pytanie, bo widzi pan, zrobił sam pan rozróżnienie między zwycięstwem politycznym a zwycięstwem militarnym. No i zazwyczaj ci, którzy odnoszą to zwycięstwo militarne, są traktowani jako zwycięzcy, ale tutaj no, trzeba postawić pytanie, czy rzeczywiście zwycięzcy piszą historię.
0: Tak, no zawsze stawiamy to pytanie. To pytanie zawsze przy każdej wojnie rodzi się nam. No, bardzo często bywało w historii,
1: Jeszcze może dopowiem. Właściwie jak powinno się podchodzić i pan jako historyk, jak podchodzić do źródeł, które są wytworzone przez zwycięskie mocarstwa w tym przypadku?
0: No, zawsze trzeba do źródeł bardzo krytycznie podchodzić. Do wszelkich źródeł należy bardzo krytycznie podchodzić, zwłaszcza do źródeł brytyjskich, amerykańskich, nie mówiąc już o źródłach sowieckich. No, w tych źródłach sowieckich to oprócz wszystkiego są jeszcze tak zwane pierepiski, czyli dane, które są przeszacowane lub kompletnie wzięte z księżyca.
1: Więc, albo kompromaty.
0: A tak, więc to jest jeszcze w przypadku źródeł rosyjskich ten szkopuł. Bardzo krytycznie do tego należy podchodzić, czasami czytać dokumenty archiwalne między wierszami, zastanawiać się nad intencjami, jakie przyświecały wytwórcom tych dokumentów i nie brać wszystkiego żywcem, tak moglibyśmy to powiedzieć, odnosząc się do tego problemu. No, historia pisana przez zwycięzców nigdy nie jest historią, która w całości odpowiada historycznym faktom. Jest historia pisana na ich własny użytek. I często ta historia rozmija się po prostu z faktami. Myślę, że w przypadku II wojny światowej ta historia w znacznej mierze została napisana przez aliantów. Oczywiście inaczej napisali ją Sowieci, inaczej alianci, Brytyjczycy, Amerykanie czy Francuzi, ale obie strony rozmijają się z historycznymi faktami, chociaż robią to inaczej. Jeśli nie są to w ogóle ewidentne kłamstwa, to są nadinterpretacje, niedomówienia, przemilczenia i tak dalej. W rezultacie rodzi się w wyniku tego taki nieprawdziwy obraz II wojny światowej. I na pewno jeśli chodzi o II wojnę światową w wydaniu brytyjskim, amerykańskim czy francuskim, no mamy nieprawdziwy obraz. Tak jak Państwu wspomniałem, ja kupiłem biografię Franklina Delano Roosevelta, jedną z najnowszych, która została przetłumaczona, ukazała się na polskim rynku. Przeczytałem tę książkę. Jest tam mowa o wielu aspektach polityki Franklina Delano Roosevelta, ale nie ma ani jednego słowa na temat jego stosunku do Holokaustu przez całą wojnę. No, nie wydaje się Państwu to dziwne, że Franklin Delano Roosevelt, szef największego mocarstwa, największego, no bo nie czarujmy się, Sowieci nie wygraliby z Niemcami, gdyby nie otrzymali amerykańskiej pomocy. Był absolutnie panem świata. I on nie ma ani jednego jego zdania, jego postawy czy jego rzekomych działań wobec Holokaustu, który dzieje się w Europie, wobec śmierci milionów ludzi.
1: No po relacji Jana Karskiego to mnie zupełnie to nie dziwi.
0: Nie ma relacji Karskiego, nie ma żadnych rozmów na ten temat. Nie ma. Po prostu w tej biografii nie ma ani jednego słowa na temat stosunku Roosevelta, postawy Roosevelta wobec Holokaustu.
1: No tak, to można powiedzieć, że to, czego nie ma, więcej mówi niż to, co, co tam dokładnie mogłoby się znaleźć.
0: Dokładnie tak.
1: W jakim stopniu wspólna walka z Hitlerem przesłoniła według pana głębokie konflikty między aliantami? Czy jak wyglądały relacje Churchilla, Roosevelta i Stalina poza takimi oficjalnymi deklaracjami? Czy oni sobie nawzajem ufali?
0: Nikt nikomu sobie nie ufał. Widać to już było na pierwszej z tych konferencji w Teheranie, no bo nawet Churchillowi nie udało się porozmawiać przed tym, jak zaczęły się obrady z Rooseveltem. Sowieci umieścili Roosevelta w budynku, który był w całości podsłuchiwany. Obstawili go agenturą. Ja w ogóle wiele razy zastanawiałem się, patrząc na nasycenie otoczenia Roosevelta sowiecką agenturą, czy sam Roosevelt, czy takiego oskarżenia nie można wysunąć wobec samego Roosevelta. Patrząc na jego absolutną miękkość wobec postawy i zakusów Stalina, to czasami odnoszę takie wrażenie, takie mam przeczucie, że kto wie, a może jednak, no nie znamy dokumentów i pewnie ich nigdy nie poznamy, bo ani jedni, ani Sowieci, ani Amerykanie tego nie powiedzą, ale no takie można mieć skojarzenie. No całe to otoczenie Roosevelta było nafaszerowane sowiecką agenturą. Większość tych kluczowych doradców została zwerbowana przez Sowietów, więc tutaj Stalin obstawił Roosevelta, natomiast wobec Churchilla potrafił dość szybko i skutecznie kontrować. Churchill w pewnych momentach no, czuł się bardzo osamotniony. Na pewno w czasie tych konferencji nie ma żadnego współdziałania Roosevelta z Churchillem. I to widać nie tylko na przykładzie Polski, ale także wielu innych spraw i czy wielu innych krajów. No, Roosevelt często ustawia się w takiej pozycji, jak to no dobrze wydyskutujcie tutaj o tym, jak podzielić Niemcy, ale ja tutaj jestem tym, którego interesuje ten cały powojenny porządek świata, żeby wszędzie była wolność i demokracja. Tak, no ja chcę ten porządek powojenny zametkować swoim nazwiskiem i przejść do historii jako twórca powojennego ładu, tak. Jakkolwiek on będzie wyglądał, ale to ja, tak. No widać to ewidentnie. Nie ma współdziałania. Na pewno gdyby takie współdziałanie było, to być może przynajmniej teoretycznie istniałaby większa możliwość, że Brytyjczycy i Amerykanie byliby w stanie na tych konferencjach w sprawach polskich wytargować znacznie więcej, a nie rzucać Stalinowi Polski na pożarcie. Zresztą dla Stalina Polska była absolutnie najważniejszą zdobyczą II wojny światowej. Jest taka wypowiedź Stalina już po wojnie, kiedy jeden z dziennikarzy zachodnich zapytał go gdzieś tam przy okazji jakiejś konferencji, co dla niego było najważniejszą zdobyczą II wojny światowej. I on powiedział, że Polska, bo Polska to drzwi do Europy. On to rozumiał.
1: Krótką przerwę zrobimy.
0: Tak.
1: Krótką przerwę zrobimy, bo to jest taki moment, w którym rzeczywiście trzeba złapać głębszy oddech. Wszyscy ci, którzy z Państwa, którzy pamiętają te czasy, które nam, że tak powiem, stalinowskie czy poststalinowskie tutaj miały miejsce na naszych ziemiach, to pewnie w tym momencie albo ze smutkiem kiwają głową, albo im się krew gotuje, więc chwila na muzykę dla złagodzenia tego momentu. Przypomnę, że dzisiaj w Nocnych Światłach cykl Echa Historii rozmawiamy o tym, czego nie wiemy o naszych sojusznikach. Doktor Leszek Pietrzak, historyk, publicysta, autor książki Zakazana historia aliantów, jest naszym ekspertem tego wieczora. Po piosence wracamy na dalszy ciąg.
2: Radio Plus. Nocne światła. Nocne światła.

0: Plus. Nocne światła. Nocne światła.
1: Echa historii dzisiaj w Nocnych Światłach. Czego nie wiemy o naszych sojusznikach? O tym rozmawiam z Państwa i moim gościem, dr Leszek Pietrzak, historyk i publicysta, autor książki zatytułowanej Zakazana historia aliantów. Na Facebooku miejsce na Państwa komentarze, tam zapraszam. Beata Alicja napisała: wszyscy wiemy, że historia lubi się powtarzać i zapewne również i teraz się powtórzy. My Polacy jesteśmy skłóceni ze sobą. I jesteśmy skłóceni ze wszystkimi sąsiadami. W świecie jesteśmy wyśmiewani i traktowani zawsze jako coś gorszego. Nikt się z nami nie liczy, nigdy się nie liczył i nie będzie liczyć i dlatego nigdy nikt nam nie pomoże. Za to jeszcze do tego jesteśmy głupi, że dajemy się wykorzystywać, oddajemy wszystko, a na końcu oddamy własny kraj, o ile już to się nie stało i powitamy czwarty i ostatni rozbiór. Uff, ostro, ostro pani Beata Alicja pojechała. No, jak pan na to patrzy, panie doktorze?
2: Cóż,
1: diagnoza ja przyznam taka się, po bandzie
2: diagnoza
1: trochę.
2: Tak, ja przyznam się do jednej jeszcze rzeczy, jeśli chodzi o tą książkę. Otóż oczywiście no, generalnie to szkicuje postawę sprzymierzeńców Polski w kluczowych momentach historii. Tak, pokazuję, że nie zawsze mogliśmy w pełni liczyć na naszych przyjaciół. To wydaje się jasne i oczywiste, ale piszę to o tym, ponieważ chciałbym, żebyśmy pamiętali to dzisiaj, teraz, w tej sytuacji, w jakiej się znajdujemy, bo ja coraz bardziej, jak czas śledzę przekaz medialny, zwłaszcza ten, który dotyczy wojny na Ukrainie i możliwości zaatakowania Europy przez Putina, widzę zbyt dużo entuzjazmu, a nawet tyle samo entuzjazmu, ile było wtedy przed wybuchem II wojny światowej w Polsce, czy wtedy, gdy 3 września 1939 roku wypowiedzieli oficjalnie wojnę Hitlerowi. Tak, wtedy było dużo entuzjazmu i w Polsce też jest tego entuzjazmu dużo i też szermujemy tym, że jesteśmy dzisiaj członkiem NATO, że mamy sojuszników, że sojusznicy w myśl artykułu 5 przyjdą nam z pomocą i tutaj jesteśmy razem i będziemy się bronić, jak nawet dojdzie do wojny. Nawet ostatnio jeden minister powiedział, że dla Europy pokonanie Rosji to jest od tak po prostu i tyle. No. Jest w tym dużo takiej fanfaronady, jest przesadny optymizm i jest gdzieś brak takiego realnego spojrzenia. Ja przypominam tą historię z czasów II wojny światowej, postawę aliantów, po to, żeby Polacy o niej pamiętali, szczególnie pamiętali dzisiaj, tak, że te wszystkie traktaty, sojusze wojskowe, zapisy, one, które podpisaliśmy, one nie są wieczne, one nie dają nam żadnych gwarancji stuprocentowych, tak? To wcale nie oznacza, artykuł 5 Paktu Północnoatlantyckiego wcale nie oznacza, że alianci od razu przyszliby nam z pomocą, jakbyśmy zostali zaatakowani gdzieś tam od północy, od przesmyku suwalskiego przez armię Federacji Rosyjskiej. To tego nie oznacza. Poza tym dziwię się, jak wiele osób w Polsce nadal dosłownie traktuje wszelkie deklaracje polityków zachodnich, że no, na wypadek wojny to oni tutaj od razu i tak dalej. No, jeśli mówi to prezydent Francji, tak, no, że tak by było, Francuzi by przyszli z pomocą, to my po takich doświadczeniach, jakie mieliśmy w przeszłości, powinniśmy szczególnie ostrożnie słuchać tych deklaracji i patrzeć zawsze naszym sojusznikom, na ręce. No, na pewno dla mnie osobiście, znając tą historię, przerabiając ją w swojej książce, to ja dzisiaj komuś takiemu jak prezydent Francji nie powierzyłbym nawet tajemnicy kroju własnego kołnierzyka, bo bym się bał.
1: No, niezbyt wiarygodna ta postać, powiedzmy sobie szczerze. No.
2: Tak, ale przyjeżdżają tu różni politycy, wygłaszają różnego rodzaju deklaracje, natomiast to są deklaracje zupełnie niesprawdzalne w tej chwili. Nawet nikt do tej pory nie sprawdzone zostało to, jak działa artykuł 5 Paktu Północnoatlantyckiego. My oczywiście zakładamy, że w myśl tego zapisu to od razu udzielono by nam pomocy.
1: Tak, wszyscy hurmem ruszą.
2: Wszyscy hurmem ruszą, ale mówię, my, Polacy, ze swoją historią, ze swoimi przykrymi doświadczeniami w relacjach z aliantami z czasu II wojny światowej, powinniśmy mieć na pewno więcej rozwagi.
1: A na pewno więcej dystansu.
2: Więcej dystansu do tego wszystkiego i zawsze pamiętać o tej zasadzie, którą kardynał Richelieu powtarzał, że Boże, strzeż mnie od przyjaciół, bo z wrogami poradzę sobie sam, tak? No, także takich fałszywych przyjaciół, takich na siłę przyjaciół, mówię, to wszystko uległoby sprawdzeniu i myślę, że nie możemy zostać znowu zaskoczeni tym, że gdyby się coś wydarzyło, gdyby doszło do wojny, że po tych deklaracjach tak naprawdę ta pomoc ograniczyła się do jakiegoś bardzo takiego symbolicznego wsparcia materiałowego Polski i nic więcej. No, powinniśmy po tych doświadczeniach z II wojny światowej o tym wszystkim pamiętać. Ja dlatego tą książkę napisałem teraz, zależało mi na tym, żeby ona ukazała się teraz, w tej chwili, w tej sytuacji, jaka istnieje, żeby przywołać tą prawdę Polaków, żeby oni ją znali, pamiętali o niej i żeby ta prawda niosła dla nich jakąś naukę, tak?
1: No skoro mówimy o tym, tego, czym, o, przepraszam, o tym, czego nie wiemy, czyli o zakazanej historii, no to nie możemy tutaj nie wspomnieć o działaniach wywiadów. No, jak według pana, z pana wiedzy wyglądała rywalizacja służb brytyjskich, amerykańskich, sowieckich i czy alianci wiedzieli więcej o działaniach czy to przeciwnika, czy to również aliantów, niż wynikało to z oficjalnych komunikatów?
2: No wiedzieli dużo więcej. W mojej ocenie, o czym zresztą wspominam w książce, no to wywiad brytyjski, no bo oczywiście on, zanim Amerykanie weszli do wojny i zanim ich wywiad zainteresował się sytuacją w Europie bliżej, to trochę minęło czasu, tak? Natomiast brytyjski wywiad interesował się tym, co dzieje się w Europie Środkowo-Wschodniej, miał wiele, wiele informacji, nie dzielił się tymi informacjami ze stroną polską. Jak wspomniałem w książce, Brytyjczycy o Katyniu wiedzieli prawdopodobnie już w 1941 roku. Mieli wiele swoich źródeł wśród dyplomatów państw południowoamerykańskich, którzy gdzieś funkcjonowali tutaj w tej okupowanej Europie. Więc oni mieli już o Katyniu informacje wcześniej, tak?
1: Ale przed zaatakowaniem, przed 22 czerwca?
2: Tak.
1: O, tak. No to dlaczego taka reakcja Zachodu była, a nie inna? No bo przecież w tym momencie Sowieci jakoś niespecjalnie byli ich aliantami, prawda?
2: No, Churchill miał tą ideę, że on wiedział, że tej wojny, no bez tworzenia szerokiej koalicji, a na pewno koalicji ze Związkiem Sowieckim, to nie da się wygrać. No wtedy, gdy Hitler zaatakował Związek Sowiecki w czerwcu 1941 roku, to Churchill zacierał ręce, bo wiedział, że do takiej koalicji z Sowietami on doprowadzi. Potem jeszcze trzeba było do tej koalicji Amerykanów przyciągnąć. No i to stało się. Stało się też w taki sposób. Na pewno Japończycy pomogli Churchillowi i na pewno Hitler był taki, że tak powiem, mało racjonalny, że wypowiedział wojnę Amerykanom, tak? Wtedy no już Stany Zjednoczone stały się członkiem tej antyhitlerowskiej opozycji, nie było innego wyjścia. Ale wywiad brytyjski dużo lepiej działał, dużo szerzej działał, prowadził różnego rodzaju operacje na terenie okupowanej Europy. Wiedział dokładnie, więc on nie dzielił się informacjami. No, według mojej wiedzy, o czym wspominam w książce, Brytyjczycy praktycznie już jesienią 1941 roku wiedzieli o tym, co zaszło w Katyniu. Być może zakładali, że ta sprawa nie wyjdzie, no i tyle. być może, nie wiem, jak wyjdzie, to no, liczyli na to, że wyjść może wtedy, gdy Niemcy to zobaczą, a wtedy być może uda się to przypisać Niemcom. I poniekąd Churchill w jakimś stopniu ułatwiał Sowietom działanie, bo nie dość, że hamował polskiego sojusznika, torpedował wszelkie działania polskiego rządu w tej sprawie, doprowadził do usunięcia Sikorskiego, albo o tym wiedział, tak? No, na pewno ułatwiał Sowietom ten ich przekaz, że zbrodni w Katyniu dokonali Niemcy.
1: Tak, no to spójrzmy jeszcze na jedną rzecz, no bo to jest oczywiście zbrodnia katyńska to jest temat no w Polsce zawsze gorący, ale ja zawsze mam wątpliwość co do jednej rzeczy. Czy zachodnie społeczeństwa i Amerykanie wiedzieli, jak wyglądał system stalinowski? I w jakim stopniu względy wojskowe przesłoniły kwestie ideologiczne i moralne, społeczne, nazwijmy to, no bo ludzie cierpieli przecież w tym systemie. Czy w sumie Zachód traktował Stalina jako partnera z konieczności, czy rzeczywiście próbował z nim zbudować trwały układ? No bo to w tym momencie wyglądało zupełnie inaczej, jeśli chodzi o ocenę.
2: Nikt z historyków, nawet brytyjskich, nie udzielił odpowiedzi, jasnej odpowiedzi na to pytanie. Oba te czynniki odgrywały rolę. Myślę, że uwzględnijmy jedną rzecz, że lata 30. to jest coś, co powoduje, że ten komunizm, ta idea komunistyczna, one są bardzo popularne w kręgach brytyjskich elit. No nie bez kozery Sowieci werbują wielu agentów wśród tych brytyjskich elit. No, między innymi piątka z Cambridge to jest wtedy między innymi. Więc myślę, że opinia publiczna w Wielkiej Brytanii nie wiedziała do końca, jak wygląda system sowiecki. Myślę, że II wojna światowa to był ten okres, kiedy starano się usuwać, brytyjska cenzura starała się usuwać wszelkie informacje, które byłyby niekorzystne dla Sowietów. I myślę, że to, co dopiero ta cała wiedza na temat funkcjonowania sowieckiego systemu, to dopiero na Zachodzie trafiła wtedy, gdy zaczęła się zimna wojna, a więc koniec lat 40., początek 50., kiedy zaczęto zdawać sobie sprawę, że sowiecki system wcale się nie zmienił, on się nie zdemokratyzował, że jest to system oparty na przemocy, terrorze, na milionach ofiar.
1: No i na strachu.
2: Na strachu. Tej wiedzy nie było jeszcze wtedy. Myślę, że w interesie Churchilla i Roosevelta było to, żeby cenzura z przestrzeni informacyjnej usuwała wszelkie negatywne treści dla Związku Sowieckiego, dla jego przywódcy i tak dalej, i tak dalej. No, w Stanach, pamiętamy, był wujaszek Joe, tak?
1: Przecież o nim kręcono w Hollywood.
2: No, Stalin był na okładce magazynu Life w 1943 roku, więc no, nie bez powodu. No, była pewna moda nawet, no Sowieci, tak, nasi sojusznicy, oczywiście no mają inny system, ale nasi sojusznicy, tak samo było w Wielkiej Brytanii. Myślę, że w Polsce, no myśmy wiedzieli, prawda, jak wygląda sowiecki państwo, sowiecki system, mieliśmy doświadczenia z wojny polsko-bolszewickiej, wiedzieliśmy znacznie więcej, chociaż też nie wszystko wiedzieliśmy. Natomiast na Zachodzie tej wiedzy nie było, ich doświadczenie Sowietów, sowieckości, sowieckiego państwa, to było, że tak powiem, doświadczenie z second handu, które zawsze jest zniekształcone już i tyle. No. Tak mi się wydaje. Pamiętajmy, że sam Stalin wykorzystywał wielu intelektualistów zachodnich za pożytecznych idiotów, tak?
1: No tak.
2: Bernard Shaw był traktowany przez Stalina, który pisał tam świetne rzeczy o rozwoju sowieckiego państwa, był traktowany jako pożyteczny idiota.
1: No, Leon Feistwanger przecież, no, można powiedzieć, tak, postać pierwszoplanowa, któremu
2: więc
1: wydawano
2: tej wiedzy, takiej rzetelnej wiedzy na temat
1: książki.
2: Tak, rzetelnej wiedzy na temat systemu sowieckiego, na temat sowieckiego państwa na Zachodzie wtedy jeszcze nie było. Dopiero musiało dojść do zimnej wojny, aby Zachód zaczął tą wiedzę pozyskiwać, zaczął zdawać sobie zaczął mieć świadomość tego, czym jest sowiecki system. Tak mi się wydaje, że tak to wyglądało, ale wtedy na pewno tej wiedzy nie było, w związku z czym ta polityka aliantów, oficjalna polityka aliantów wobec Stalina, ona miała wielu cichych sprzymierzeńców.
1: Stawiamy tutaj kropkę na ostatnią już przerwę, po której wracamy na chwilę, która będzie podsumowaniem dzisiejszego naszego spotkania. Tego wieczora w Nocnych Światłach cykl Echa Historii. Rozmawiamy o tym, czego nie wiemy o naszych sojusznikach. Gościem państwa i moim jest dr Leszek Pietrzak, historyk, publicysta, autor książki Zakazana historia aliantów. Na Facebooku link do książki i jeżeli chcecie państwo do nas pisać, to zapraszam pod pierwszy post od góry na fanpage'u Radia Plus. Ostatnia ku temu okazja.
0: Radio Plus. Nocne światła. Nocne światła.

0: Plus. Nocne światła.
1: Za 15 minut minie godzina pierwsza. Dokładnie kwadrans tam pozostał do końca dzisiejszego spotkania w Nocnych Światłach, gdzie w cyklu Echa Historii rozmawiamy o tym, czego nie wiemy o naszych sojusznikach. Doktor Leszek Pietrzak nam przybliża tę przestrzeń. Historyk, publicysta, autor książki Zakazana historia aliantów. Macie państwo jeszcze paręnaście minut, by napisać do nas. Zapraszam na Facebook, pierwszy post od góry na fanpage'u Radia Plus. A skoro to już część ostatnia, no to trzeba spojrzeć tak kompleksowo na wszystkie historie, które pan opisuje. I to mi rodzi taką myśl, takie pytanie. Czy właściwie różnego rodzaju przekłamania, czy wręcz tajemnice, nawet państwowe, jak w przypadku Brytyjczyków, mówiliśmy przecież o utajnieniu całych danych dotyczących śledztwa związanego ze śmiercią generała Sikorskiego, czy to może trwać tak długo, że w pewien sposób, no nie to, że rzutuje na opinię, ale wręcz kształtuje historię wbrew faktom.
2: No tak, ja też wiele osób zadaje to pytanie. Ja sam zastanawiam się, czy w ogóle kiedykolwiek dojdzie do takiej sytuacji, w której poznamy pełną prawdę na ten temat, gdzie Brytyjczycy udostępnią dokumenty i tego. Myślę, że tak się nie stanie. Myślę, że gdyby pokazali pełną prawdę, otworzyli archiwa dla polskich historyków, no to cóż mogłoby się okazać, że w gruncie rzeczy nie dość, że byli nielojalni wobec polskiego sojusznika w czasie II wojny światowej, to zamordowali premiera sojuszniczego kraju, bo jest jasne dla mnie, już wiemy wystarczająco dużo, żeby powiedzieć, że te wszystkie przesłanki mówią o tym, że to nie była zwykła katastrofa, tylko że premier Sikorski został zamordowany w Gibraltarze, że była to specjalna operacja brytyjskiego wywiadu i mało tego, zrealizowana rękami Polaków. Dla nas mogłoby być to bardzo bolesne, ale dla Brytyjczyków byłoby to strzałem w serce, no bo co by się okazało, nie tylko byli nielojalni wobec polskiego sojusznika, ale zamordowali premiera kraju sojuszniczego, więc mit dumnego Albionu by upadł. No nie byliby w stanie wytłumaczyć, dlaczego tego dokonali. W imię sojuszu ze Stalinem poświęcili czyjeś życie premiera sojuszniczego kraju. Nigdy do tego nie dopuszczą. Może to się stać tylko w jednym przypadku. Gdy znajdzie się jakiś pracownik archiwum, który to wyniesie, udostępni i wtedy tak. Brytyjczycy będą musieli wypić to piwo naważone.
1: No to służby będą tuszować, że to wszystko fałszywka i tak dalej, sensacja.
2: No, albo ten człowiek będzie musiał, tak jak Julian Assange, ukrywać się gdzieś i tyle. Ale tylko w takim przypadku możemy poznać prawdę. W innym przypadku nie poznamy tej prawdy. Kolejne decyzje, przecież pani premier Thatcher zawsze miała dużo sympatii wobec Polski i tak naprawdę to, no, tą sympatię okazała w wielu momentach, tak? Ale nawet ona utajniła akta dotyczące sprawy Sikorskiego, więc myślę, że te akta będą utajniane, zresztą ich w ogóle nie ma, nawet w archiwum w tym publicznym, w Q, te teczki, które wcześniej były, zostały wycofane, nie można z nich korzystać, więc tym bardziej nie udostępnią akt brytyjskiego wywiadu czy brytyjskiej Foreign Office. My tego nie poznamy. Dla Brytyjczyków jest to, mówię, tak sprawa ważna, bo to jest ich wizerunek, tak? No, jakby oni wyglądali, gdyby okazało się, że w czasie II wojny światowej de facto zamordowali polskiego premiera i to jeszcze polskimi rękami.
1: No, no i czeskiego pilota tutaj, który się przyłożył.
2: Bardziej chyba my byśmy się z tym pogodzili, bo my już zakładamy, że taki scenariusz mógł mieć miejsce, że ten scenariusz pokazany w filmie fabularnym najprawdopodobniej jest najbliższy prawdy. Więc mówię, ta sprawa jest dla nich tak ważna, to jest sprawa wizerunkowa, sprawa wizerunku całego państwa, jego tradycji politycznej, jego dyplomacji, wszystkiego, no. Jak oni by wytłumaczyli wtedy, gdyby okazało się, że w istocie Sikorski został uduszony w pałacu gubernatora McFarlana podczas siesty i to jeszcze wykonanie tego zrobiono polskimi rękami? No jakby to wytłumaczyli opinii publicznej dzisiaj?
1: No tak, dramatyczna
2: nie
1: historia.
2: Nie do wytłumaczenia.
1: Który fragment pana książki budzi największą polemikę i czy to jest ten fragment, którego się pan spodziewał, że będzie właśnie jakoś najbardziej rezonował polemicznie?
2: Ja mam nadzieję, że o ile ten pierwszy rozdział, który dotyczy, te pierwsze rozdziały, które dotyczą postawy aliantów wobec Polski w ostatnich miesiącach przed wybuchem wojny światowej i we wrześniu 1939 roku, to już każdy chyba ma świadomość tego, jak było, nawet jeśli nie wie, to, ale gdzieś tam z tyłu w głowy przypuszcza, że tak właśnie było, że po prostu nas rzucono na pożarcie Hitlerowi. To myślę, że dużo trudniejsze będzie to, jak alianci tuszowali sprawę Katynia i to, co mogło stać się z Sikorskim. Że de facto Sikorski i ta sprawa Katynia, bo Sikorski już po ujawnieniu Katynia nie chciał odłożyć sprawy Katynia ad acta. On już czuł się zobowiązany do walki o prawdę katyńską, tak? No ale to okazało się, że stoi na drodze interesów aliantów. Dlatego Sikorski poniósł śmierć. Ja nawet powiedziałbym tak, że ja oczywiście przyjmuję, że to nie Churchill podjął decyzję, żeby zlikwidować Sikorskiego. Ta decyzja zapadła gdzieś w kręgu brytyjskiego MSZ-u, tak? Brytyjskiego Foreign Office, w kręgu ministra spraw zagranicznych Wielkiej Brytanii Antonego Edena. To tam zapadła ta decyzja. Oczywiście brytyjski wywiad tą operację zaplanował i wciągnął do tego Polaków, no bo nie czarujmy się, na pewno...
1: No miał swoich adwersarzy.
2: Miał swoich adwersarzy, na pewno w tej operacji uczestniczył Lulu Łubieński, bo wystarczy posłuchać jego wywiadów, które Baliszewski prowadzi z nim, że ten facet kłamie ewidentnie i maczał w tym palce. Drugą taką postacią to jest, myślę, że Edward Szarkiewicz, pracownik polskiego wywiadu, który zaczął pracować dla Brytyjczyków, który również nienawidził Sikorskiego, czuł się związany z obozem sanacyjnym. Takich tam postaci było wiele. One brały udział w tej operacji. Generał Sikorski, nabierzmy dystansu wobec tych wszystkich ekshumacji, badań po latach, bo one nie dają odpowiedzi, to każdy prokurator dzisiaj powie. Sikorski po prostu został uduszony, a całą inscenizację wsiadania ekipy Sikorskiego do samolotu w Gibraltarze wieczorem 4 lipca po prostu zainscenizowała trupa teatralna ściągnięta przez Brytyjczyków na Gibraltar. I tyle, taka jest prawda. No, każdy kto, a zaznaczam, przeczytałem wszystkie publikacje na temat katastrofy w Gibraltarze, przejrzałem wszystko, dokonałem gruntownej analizy tego. Zaznaczam również, że byłem analitykiem w służbach, więc potrafię analizować informacje. Jeden scenariusz z tego się wyłania. Sikorski po prostu został zamordowany. Możemy tutaj dyskutować, co było motywem. Dla mnie tym motywem była sprawa Katynia, żeby ją porzucić, tak, żeby nie burzyć tej antyhitlerowskiej koalicji z udziałem Sowietów, ale taka jest prawda. I my musimy przyjąć tą prawdę, że tak było.
1: Spójrzmy jeszcze na czasy nieco nam bliższe, bo tutaj pan Kracy na Facebooku pisze: proszę rozwinąć wątek, w jaki sposób do władzy doszedł Michał Gorbaczow, który razem z Janem Pawłem II powoli rozmontowali blok komunistyczny. Pozwoliłem sobie odpowiedzieć panu pan Kracemu, że Gorbaczow w ogóle nie miał takiego zamiaru, po prostu mu nie wyszło to, co zaplanował i taki jest chichot historii. Czy zgadza się pan ze mną? Czy...
2: Tak mi się wydaje. No, pamiętajmy, że przez wiele lat na Kremlu rządziła gerontokracja. Zaawansowani wiekowo pierwsi sekretarze. No w końcu wybrano młodszego, kto był w miarę jeszcze sprawny. Natomiast
1: który wcale nie uciekał od siłowych rozwiązań, pamiętajmy.
2: nie uciekał od siłowych rozwiązań. Oczywiście, że tak. Był takim samym kacykiem sowieckim jak jego poprzednicy. Tyle, że my i Zachód ugruntował jego opinię jako takiego otwartego, liberalnego pierwszego sekretarza. To nieprawda. Pamiętajmy o jednej rzeczy, że komunizm został pokonany, jak mówi Lech Wałęsa, ekonomią, tak? Czyli został rozmontowany gospodarczo. Nie był w stanie dalej tak funkcjonować.
1: Do czego również Reagan wspomniany przez pana
2: Ronald Reagan
1: rękę mocno przyłożył.
2: Wydatnie się przyczynił i to, że tak ekonomia pokonała Związek Sowiecki i tyle. O dziwo, Związek Sowiecki przez szereg lat od czasu II wojny światowej, a nawet wcześniej, miał zawsze pozytywny wzrost gospodarczy. To PKB Związku Sowieckiego było stosunkowo wysokie. No, opierając się na zachodnich statystykach, to ono załamało się dopiero, wzrost tego sowieckiego PKB załamał się w latach 70., kiedy ta cała polityka, kiedy wojskowe elity wygrały z elitami cywilnymi, gdzie w rezultacie tego większość sowieckiego budżetu szła na wyścig zbrojeń, a nie na rozwój gospodarki. To doprowadziło do totalnego załamania sowieckiej gospodarki w latach 80. i to było przyczyną upadku Związku Sowieckiego, a nie polityka Gorbaczowa, polityka pierestrojki i głasności.
1: To no właśnie,
2: Zachód tylko w to wierzył, że Gorbaczow jest tym, który do tego doprowadził, ale to nieprawda.
1: No ten chichot historii, no chociażby mówił pan przed momentem, parę minut temu, o tym, że Józef Stalin, Dżugaszwili trafił na okładkę Time'a. No przecież Gorbaczow też był
2: też
1: człowiekiem roku
2: okładkę,
1: tygodnika,
2: tak,
1: Time w 87 i w 89 roku. I co ważniejsze, został laureatem pokojowej Nagrody Nobla w roku 90, a pamiętajmy, Kazachstan, Almaty, brutalnie stłumiony protest, Tbilisi, Gruzja, rok 89, Wilno 91, tak. Baku, Azerbejdżan, styczeń 90, czarny styczeń przecież. No, krótko mówiąc, facet w ogóle nie różnił się od swoich poprzedników. No,
2: tylko niczym
1: on miał
2: po prostu
1: znakomity PR na Zachodzie.
2: Tak, dokładnie tak. No, Trocki też miał dobry PR na Zachodzie. Nawet dzisiaj wielu intelektualistów na Zachodzie to po prostu czuć tam ducha Trockiego i tyle. No, uważają, że Trocki był bolszewikiem, ale oczywiście chodziło o sprawiedliwość społeczną.
1: Prawda?
2: Światłym, tak, był. Chodziło o sprawiedliwość społeczną i tak dalej, i tak dalej.
1: No tak,
2: nie będę wymieniał tutaj nawet tych intelektualistów konkretnie, ale tak jest, że ta fascynacja Trockim powoduje, że oni patrzą na Rosję czasów Stalina jak na coś, co jest jakimś eksperymentem świetnym nawet, no bo przynosi sprawiedliwość milionom sowieckich obywateli.
1: No tak, i trzeba go kontynuować, bo tak. Coś tam się zatarło w trybach, no więc trzeba do tego wrócić. Ale wie pan co, akurat jeśli chodzi o Trockiego, to od razu mam skojarzenie z taką inną emblematyczną postacią, jaką jest Che Guevara, który przecież trafia na nalepki, na wlepki, na koszulki, na flagi i tak dalej, i tak dalej. Morderca kobiet i dzieci, który stał się idolem lewackiej młodzieży.
2: No to prawda.
1: Albo, tak. Albo innej, nie tylko lewackiej, jako bojownik.
2: I to jest fenomen.
1: I to jest
2: to
1: fenomen.
2: To jest pewien fenomen, tak, oczywiście, że tak.
1: To jest, wie pan co, jestem w szoku, bo jeżdżę po świecie co nieco i widzę po prostu tego Che Guevary wszędzie. Wszędzie widzę Che Guevary, w każdym kraju.
2: Na całym świecie można kupić gadżety z Che Guevarą.
1: Tak, na wystawie, w sklepach. No, rzeczywiście, to jest coś, co jest absolutnie niepojęte, ale to też pokazuje, jak rzeczywiście działa to, o czym już tutaj wspomnieliśmy, czyli propaganda. Propaganda i jeszcze raz propaganda, o czym doskonale pamiętał Józef Stalin. Jako jeden z tych, o których dzisiaj rozmawialiśmy przez prawie minione 2 godziny. Dziękuję panu serdecznie. Niestety nie ma happy endu ta rozmowa. Nie ma jakiejś takiej puenty, która by nam pozwalała na to, żeby spojrzeć radośnie w przyszłość. Tym bardziej, że wiemy, że ta nasza rzeczywistość wcale nie jest radosna.
2: Niech puentą będzie to, że najlepiej znać prawdziwą historię, bo fałszywa historia jest mistrzynią fałszywych poglądów, fałszywej polityki, wszystkiego fałszywego.
1: I niech tak będzie. Bardzo panu dziękuję.
2: Dziękuję również.
1: Dzisiaj w cyklu Echa Historii rozmawialiśmy o tym, czego nie wiemy o naszych sojusznikach. Państwa i moim gościem był dr Leszek Pietrzak, historyk, publicysta, autor książki Zakazana historia aliantów. Link do książki na Facebooku, tam gdzie przez minione 2 godziny było forum wymiany myśli dla świetlików, które w tym momencie zamykamy, bo do pierwszej brakuje zaledwie kilku sekund. Dziękuję Państwu za uwagę, za wspólnie spędzony czas, za wszystko, o czym się Państwo podzieliliście na Facebooku. Przepraszam, jeżeli nie wszystko udało mi się przeczytać. I zapraszam do Nocnych Świateł od poniedziałku do czwartku, 4 razy w tygodniu, jak to bywa od blisko już 13 lat. Ponad 13 lat. To było 2091 wydanie Nocnych Świateł. Na częstotliwościach lokalnych Radia Plus, przypominam, można nas odbierać w całym kraju przez radio, na całym świecie przez internet ze strony radioplus.pl. Za 22 godziny rozpoczniemy ostatnie już w tym tygodniu wydanie Nocnych Świateł. Tym razem w cyklu Ludzie Boga rozmawiać będziemy o słudze Bożym arcybiskupie Fultonie Johnie Sheenie przed jego beatyfikacją 24 września, a jutrzejszym gościem będzie ksiądz dr Marek Piedziewicz, proboszcz parafii świętego Michała Archanioła w Zwierzynie, rzecznik prasowy diecezji elbląskiej i, co ważne, autor książki zatytułowanej Podróż do Ameryki śladami błogosławionego Fultona J. Sheena. Paweł Krzemiński, dziękuję za uwagę. Kłaniam się nisko. Dobrej nocy. Zostańcie z Bogiem. Do usłyszenia.
0: Radio Plus. Nocne światła. Nocne światła.